0: Dobry wieczór, tu Opole, przy mikrofonie jak co piątek Katarzyna Zawadzka. W tej audycji o tej porze, w piątki, kształtujemy postawy prozdrowotne. Dzisiaj będzie o tym, jak zdrowo spać i oddychać, czyli jak przeciwdziałać chrapaniu i bezdechowi, które jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym. O diagnozowaniu i leczeniu będzie mówiła laryngolog Kornelia Bernacka. To w dalszej części programu obszerna rozmowa z naszą ekspertką, a teraz krótki przegląd informacji. A ponieważ mamy wakacje, będzie o festiwalach, będziemy odwiedzać różne miejsca w kraju, bo wiele wartościowych inicjatyw ma obecnie miejsce. Slot Art Festival odbywa się w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Dyrektorka tego wydarzenia mówi, że na imprezę składa się ponad 500 różnych spotkań, koncertów, spektakli, projekcji, warsztatów.
1: Slot Art Festival jest takim miejscem, które łączy zabytkową architekturę i możliwość pobycia w tym gigantycznym, pięknym, dawnym klasztorze. Łączy nadodrzańską przyrodę z dala od miasta, no i kulturę, czyli tych wszystkich ludzi barwnych i kolorowych, którzy chcą się podzielić tym, co kochają i potrafią robić.
0: Festiwal Slot Art potrwa do niedzieli w Lubiążu na Dolnym Śląsku, a teraz będziemy przenosić się na kolejny festiwal, tym razem na Zamek Sarny. To w Ścinawie na Dolnym Śląsku, w Ścinawie Górnej dokładnie. Tam właśnie rozpoczął się dzisiaj w południe Festiwal Góry Literatury. Potrwa do 18 lipca i zagości w 30 lokalizacjach ziemi kłodzkiej, wałbrzyskiej i dzierżoniowskiej. A więcej o tym Jarosław Wrona z Polskiego Radia Wrocław.
2: W programie zaplanowano ponad 170 wydarzeń, w których weźmie udział 240 gości, pisarki, pisarze, artyści, zespoły muzyczne, młodzieżowe teatry amatorskie, aktorzy, dziennikarze i aktywiści. W tym roku zaplanowano 9 koncertów. Wystąpią m.in. Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz, Renata Przemyk, Maria Peszek i John Porter, który będzie świętował 45-lecie kultowego albumu Helicopters.
0: Program Festiwalu Góry Literatury dostępny jest w internecie. Oczywiście do 18 lipca trwa to wydarzenie w 30 lokalizacjach ziemi, przypomnę, kłodzkiej, wałbrzyskiej i dzierżoniowskiej. I Olga Tokarczuk już przeczytała fragmenty swojej najnowszej powieści, której premiera dopiero w październiku. Świat to za dużo, taki jest tytuł tej książki. I na koniec o konkursie architektonicznym w Poznaniu, którym może być inspiracją dla wielu miast w Polsce. Wielka płyta nie musi być więzieniem czwartego piętra. Architekci pokazali, jak można zlikwidować bariery w blokach. W Poznaniu rozstrzygnięto pierwszy ogólnopolski konkurs poświęcony dostosowaniu takich budynków do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. To wszystko było się pod nazwą Budynki z Wielkiej Płyty na Nowo, rewitalizacja części wspólnych z poprawą dostępności. Chodzi przede wszystkim o czterokondygnacyjne bloki bez windy i wieżowce, do których nie da się dostać bez pokonania schodów. Przewodniczący sądu konkursowego Bartłomiej Bajon ze Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP powiedział, że w konkursie wzięło udział ponad 100 zespołów z całego kraju. Liczy, że jego przeprowadzenie będzie impulsem do debaty i zmian.
3: Bardziej rzeczywiście skupienie było w wcześniejszych latach na samym problemie termomodernizacji budynku. Właśnie takie konkursy trochę otwierają społeczeństwu oczy, że jest dużo więcej problemów niż tylko ocieplenie tego budynku.
0: Zwycięski projekt Dominiki Bednarek zakłada obniżenie wejścia do wieżowca do poziomu ulicy, tak aby droga do windy była dostępna bez dodatkowych przeszkód. Autorka koncepcji przyznaje, że do udziału w konkursie skłoniły ją jej własne doświadczenia.
4: W tym bloku, w którym ja mieszkałam, było dokładnie to samo. Zastanawiałam się trochę, czy brać udział w tym konkursie, czy nie, ale oglądałam jakiś dokument w telewizji o takim panu, który się porusza na wózku i on musi codziennie schodzić z tego wózka, wczołgiwać się po tych 8 schodach.
0: W największej Wielkopolsce spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych dostosowania wymagają niemal wszystkie bloki. Prezes Ireneusz Schiller zwraca uwagę, że podobnie jak w innych spółdzielniach, jego zdaniem realizacja takich inwestycji na masową skalę będzie możliwa jedynie przy wsparciu środków publicznych.
5: Niestety te fundusze z uwagi też na kwestie polityki zostały bardzo mocno ograniczone. Mówię o kwestii obronności. Myślę, że bez wsparcia to będą pojedyncze sprawy, także na takie wsparcie samorządowe, państwowe, unijne bardzo liczymy, bo wtedy na pewno ten proces znacznie przyspieszy.
0: W konkursie przyznano 3 główne nagrody, których zwycięzcy otrzymali od 10 do 20 tysięcy złotych. Wszystkie pomysły zostaną wykorzystane do opracowania księgi dobrych praktyk. Będą z nich mogły korzystać spółdzielnie zarządzające budynkami z wielkiej płyty i myślę, że ten temat też nagłaśnia tą potrzebę dostosowywania tego typu budownictwa do potrzeb osób starszych. Mamy starzejące się społeczeństwo i osób z niepełnosprawnościami. a za moment wspomniana już i zapowiedziana wcześniej rozmowa dotycząca diagnozowania i leczenia chrapania i bezdechu, laryngolog Kornelia Bernacka za moment na antenie Radia Opole.

0: dzisiaj porozmawiamy o chrapaniu, o tym, czy powinniśmy się tym problemem zainteresować. Będzie także o bezdechu, a gościem audycji jest dr Kornelia Bernacka, laryngolog.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Bardzo dużo Polaków chrapie, jak to jest?
1: Okazuje się, że bardzo dużo i będzie coraz więcej tych Polaków chrapało, bo wynika to również z pewnych zmian w stylu życia. Niestety ten styl życia na chrapanie mocno wpływa. Musimy sobie uświadomić, że chrapanie to nie zdrowie. To nie jest tak, że jak ktoś chrapie, to znaczy, że smacznie, głęboko śpi i tak mu się dobrze odpoczywa. Chrapanie jest problemem, a takie chrapanie utrwalone, problemem, który potem skutkuje różnymi schorzeniami. Dużo Polaków chrapie, z wiekiem ta liczba pacjentów chrapiących zdecydowanie się zwiększa. Problem dotyczy głównie mężczyzn, bo tak średnio 2-3 razy więcej mężczyzn chrapie niż kobiet. Czasami mówi się o tym, że dlatego tylko, że dla kobiet jest to bardziej wstydliwy problem. Natomiast osoby po 60 roku życia określa się mniej więcej w Polsce, że około 60% mężczyzn i 40% kobiet chrapie. Mężczyźni głównie, dla mężczyzn niebezpieczne jest to chrapanie w wieku młodszym, tych 35-50 lat, bo tam się zdecydowanie zwiększa też ryzyko ciężkich powikłań, łącznie z zagrożeniem życia. Natomiast u kobiet problem chrapania to jest głównie problem taki około menopauzalny, więc jednak zdecydowanie w takim starszym wieku. Ale tak jak mówię, różnie z tymi statystykami bywa, bo mówi się o tym, że kobiety po prostu się nie zgłaszają tak często do lekarza, jak powinny. Ale problem w Polsce to jest około 200-400 tysięcy ludzi chrapiących. Takich jakby już zdiagnozowanych, że wiadomo, że chrapią. I ten problem się zdecydowanie zwiększa.
0: Czy chrapanie samo w sobie jest problemem, czy dopiero wówczas, kiedy występuje bezdech także?
1: Czy bezdech to już jest w zasadzie taki trzeci etap chrapania, bo my to chrapanie możemy sobie podzielić w zasadzie na takie trzy grupy. To jest takie chrapanie, bo co to jest w ogóle chrapanie? Chrapanie to jest tak naprawdę ta wibracja, ten dźwięk, który my słyszymy, tak? Wibracja, która się uwalnia z naszego gardła podczas snu, która najczęściej jest wychwytywana przez te osoby towarzyszące nam w tym śnie, bo sam chrapiący, no zdarza się oczywiście, że usłyszy to własne chrapanie, ale raczej nie uświadamia sobie tego chrapania. I my to chrapanie mamy tak zwane okazyjne, czyli powiedzmy każdego z nas może takie chrapanie dotyczyć, czyli po jakimś dużym wysiłku, przy dużym zmęczeniu, po alkoholu, po zażywaniu niektórych leków, przy infekcjach, prawda, przy jakiejś katarze, przeziębieniu, no raczej każdy gdzieś tam sobie pochrapuje. Drugi typ chrapania to jest takie chrapanie, można powiedzieć, już nawykowe i mówimy o tym, że jeżeli taki pacjent chrapie 2-3 razy w tygodniu, to też już uważamy, że jest to chrapanie, którym powinno się bardziej zająć. No i to chrapanie, któremu już towarzyszą powikłania, czyli to wspomniany bezdech senny, prawda? Czyli już takie chrapanie z powikłaniem, i co za sobą niesie bardzo dużo już konsekwencji zdrowotnych. Czyli mamy takie trzy grupy chrapania. O ile to chrapanie okazyjne, no jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie podarować leczenie tego, chociaż jest tam taka grupa chrapania, tak zwane chrapanie pozycyjne, czyli chrapanie tylko na plecach, prawda, bo to też ma znaczenie. Niektórzy pacjenci chrapią tylko na przykład w pozycji na wznak, na plecach, już jeżeli się obrócą na bok, na brzuch, nie chrapią, ale mimo wszystko takie chrapanie pozycyjne również wymaga pewnej interwencji, może niekoniecznie bardzo zaawansowanej, chirurgicznej, farmakologicznej, czy jakiejś bardziej specjalistycznej, ale chociażby takie motywowanie ciała w nocy do tego, żeby tą pozycję w czasie snu zmienić. Natomiast no już to chrapanie, któremu towarzyszą dodatkowe objawy, powinno się zdecydowanie leczyć. Te dodatkowe objawy mam na myśli tutaj już bezdech senny, czyli to już jest to zaburzenie tak naprawdę rytmu snu, tak? Bo samo chrapanie, tak jak mówię, jest wibracją, która uwalnia się podczas oddychania w nocy, podczas wibrowania tkanek gardła i to jest w zasadzie taki fenomen dźwiękowy. Natomiast też może świadczyć oczywiście o patologii, dlatego że jeżeli to chrapanie jest nasilone, no również wymaga leczenia, prawda? Szukania przyczyny, która ta tkanka najbardziej drga i co możemy z tym zrobić, żeby to chrapanie ściszyć. Ja gdzieś nawet wyczytałam, że taki chrapiący człowiek może wytwarzać to chrapanie o natężeniu 70-80 decybeli. Już przy 30 decybelach współspacz się nam obudzi na pewno i nas na pewno będzie próbował wybudzić z tego snu, więc no też nie można na to pozwolić, prawda, bo tu chodzi też o komfort wypoczynku dla innych. Więc no generalnie chrapanie powinno być przede wszystkim zdiagnozowane i ustalone, czy trzeba coś z tym zrobić, czy nie trzeba z tym niczego robić. I to jest, no myślę, jednak problem, z którym należy się zwrócić mimo wszystko do lekarza.
0: No to idziemy do laryngologa z naszym problemem chrapania. Na razie nawet nie wiemy, czy mamy bezdech senny, ale wiemy, że ktoś obok nas nie może spać i to już jest dobry powód, żeby pójść, no bo sen to jest ważny element jakości naszego codziennego funkcjonowania.
1: Tak. Laryngolog, znaczy z tym chrapaniem to nie do końca jest tak, że to laryngolog jest tym lekarzem docelowym. Tych specjalistów niestety, których trzeba odwiedzić, jest więcej, ale to może faktycznie przy tych zaawansowanych problemach. Natomiast laryngolog faktycznie z reguły jest tym pierwszym lekarzem, do którego osoba z chrapaniem się zgłasza i lekarzem bardzo ważnym, dlatego że to, co powiedziałam, chrapanie to wibracja nadmiernie rozbudowanej takiej wiotkiej tkanki w gardle. Ale laryngolog musi ustalić też jedną podstawową rzecz, czyli tak zwany tor oddechowy. No naturalnym jest, tak jesteśmy zbudowani, że nasz oddech musi się odbywać w odpowiedniej kolejności, czyli przede wszystkim przez nos, potem gardło, potem trafia nam do tych dolnych dróg oddechowych, prawda? Więc laryngolog musi ustalić, czy ten nos, który jest bardzo ważnym elementem w trakcie ustalania, czy chrapanie trzeba leczyć, czy nie, czy ten nos jest drożny. Jeżeli laryngolog stwierdzi zaburzenia tej drożności nosa, to szczerze mówiąc nie ma to już znaczenia, jakiego stopnia chrapanie pacjent ma, tylko sam fakt stwierdzenia nawet przez osobę z zewnątrz, że pacjent chrapie, czy wystarczy do tego, żeby jednak korygować ten nos, żeby poprawiać jego drożność, żeby zrobić wszystko, żeby pacjent miał prawidłowy tor oddechowy, czyli żeby to powietrze najpierw trafiało do nosa i swobodnie przez nie przepływało do tych dolnych dróg oddechowych. No więc tutaj rola laryngologa jest taka, żeby określić, czy mamy prostą przegrodę, czy mamy obrzęki małżowin nosowych, czy można pewne rzeczy poprawić farmakologicznie, czy należałoby jednak sięgnąć już po jakieś metody chirurgiczne. Zresztą nawet jeżeli pacjent jest, że tak powiem, w tym chrapaniu bardziej zaawansowany i towarzyszy temu obturacyjny bezdech senny, którego leczeniem podstawowym nie jest leczenie operacyjne, to i tak do tego leczenia ta drożność nosa jest niezbędna. Więc pierwszym elementem, który należy wyjaśnić, to jest to, czy oddycham dobrze nosem, czy mam w tym nosie coś, co mi w tym przeszkadza, czy ten mój tor oddechowy jest torem prawidłowym i czy trzeba to poprawić, czy mogę sobie z tym zostać.
0: Czasami chyba są złe nawyki po prostu oddychania przez usta, a nie przez nos.
1: Powiem Pani szczerze, w ogóle teraz taka tendencja jest ogólna do tego, żeby jednak próbować przede wszystkim pacjentów właśnie uczyć prawidłowo oddychać. To nie jest tak, że jest jakaś jedna cudowna metoda, która nas wyleczy z chrapania, czy wyleczy nas z bezdechu sennego. Nawet po leczeniu operacyjnym pacjent musi się na nowo nauczyć oddychać przez nos, bo to jest podstawa naszego prawidłowego oddychania podczas snu i odpoczynku efektywnego.

0: dobrze funkcjonował u wszystkich pacjentów. Więc na pewno w związku z tym, że chrapacze to też szczególny rodzaj pacjenta, tak? Czyli to są z reguły ludzie otyli. No niestety, to są osoby obciążone różnymi schorzeniami, to mogą być osoby z pewnymi zaburzeniami hormonalnymi. Ważne jest, żeby ustalić też, czy są jakieś dodatkowe przyczyny predysponujące danego pacjenta do tego, że on chrapie. Bo oczywiście nie sięgamy od razu po metody chirurgiczne. Zaczynamy najpierw od takich metod, które no, nie są dla pacjenta bardzo obciążające, a mogą mu w jakiś sposób pomóc, prawda? Więc jeżeli mamy pacjenta otyłego, ale otyłego już z taką faktycznie otyłością, czyli to BMI, ten wskaźnik masy ciała jest powyżej 30, no jednak redukcja masy ciała powinna być pierwszą rzeczą, która powinna pacjenta skłonić do podjęcia walki z chrapaniem. No, mówi się o tym, że naprawdę redukcja tej masy ciała o 10% zdecydowanie nam obniża tą częstość chrapania i faktycznie pacjenci uzyskują poprawę tych parametrów, więc ta redukcja redukcja masy ciała. Na pewno trzeba pamiętać, że chrapaniu sprzyjają różnego rodzaju używki, głównie alkohol, bo to on rozluźnia nam te tkanki w gardle, prawda? I dodatkowo powoduje nasilanie wibracji, więc wiadomo, no tutaj alkohol, palenie tytoniu. Palenie tytoniu, które z kolei nasila stan zapalny w tym gardle. Tego może nie uświadamiają sobie tego palacze, ale drażnienie dymem tytoniowym to jest po prostu cały czas prowokowanie stanu zapalnego. A stan zapalny to obrzęk, czyli znowu powiększenie objętości tkanki, no i nasilone chrapanie. Więc na początek jednak mimo wszystko proponowałabym ogólnie przyjrzenie się stylowi życia, samej budowie pacjenta, prawda? I próbie eliminacji pewnych rzeczy, które mogą nam to chrapanie nasilać. I naprawdę u wielu pacjentów udaje się uzyskać dobre efekty poprzez takie zachowawcze leczenie, bez jeszcze tam sięgania po nóż chirurgiczne. Natomiast no, nie zawsze się to udaje i wspomagamy się tymi metodami chirurgicznymi. I tak jak powiedziałam, musi być to dobrane bardzo indywidualnie, bo jednego pacjenta wystarczy faktycznie korekta przegrody nosa czy zmniejszenie małżowin nosowych, tak żeby ten nos maksymalnie udrożnić, poprawić przepływ w nosie. A u innych pacjentów właśnie należy wykonać bardziej skomplikowane zabiegi, o których Pani wspominała. I faktycznie generalnie dążymy do tego, żeby starać się usztywnić tą tkankę gardła, tą, o której mówiłam, że wibruje mocno, usztywnić tą tkankę i zmniejszyć jej objętość. Oczywiście są to duże ograniczenia, prawda, bo my nie możemy sobie wyciąć całego podniebienia migdałków i języka, które wibruje podczas snu. W związku z czym faktycznie możemy podzielić te metody takie chirurgiczne na w zasadzie dwie grupy. Takie metody, które po prostu, gdzie do tkanek podaje się pewnego rodzaju materiały i te materiały mają wywołać pewnego rodzaju również stan zapalny z włóknieniem i usztywnić tam tą tkankę. No i drugi rodzaj zabiegów to już są zabiegi bardziej inwazyjne, które korygują nam jakby budowę tej tkanki gardła, czyli mamy już tam usunięcie migdałków podniebiennych, zmniejszenie tej długości podniebienia miękkiego, tego charakterystycznego języczka, a niektóre ośrodki już bardziej skomplikowane zabiegi wykonują, jak na przykład korekta masy samego języka. Po drodze można jeszcze, w zależności właśnie od tej budowy tej naszej twarzoczaszki, tego nosa, jamy ustnej, sięgnąć po inne metody, chociażby dosyć popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale u nas w Polsce coraz bardziej są takie wkładki wewnątrzustne. To są takie wkładki, które mają za zadanie jakby wyciąganie do przodu żuchwy języka podczas snu, żeby właśnie zapobiegać temu zapadaniu się, prawda, i tych tkanek wewnątrz gardła. Więc tych metod jest sporo, żadna z nich nie jest metodą wiodącą. Tak jak mówię, z reguły każdy pacjent chrapiący, a już absolutnie pacjent z bezdechem sennym, wymagają tych metod łączonych. Dlatego nie jestem w stanie też powiedzieć ostatecznie, którą bym polecała i która jest najlepsza. Po prostu są to metody łączone, no i każdy pacjent musi być zbadany i to leczenie musi być zaplanowane indywidualnie. Mhm.
1: Porozmawiajmy o tym, kiedy występuje przy chrapaniu także bezdech i dlaczego jest niebezpieczny, dlaczego powinno się go leczyć.
0: I to jest kolejna właśnie rzecz, to co wspomniałam, mamy ten taki trzeci jakby stopień chrapania, czyli tego, co słyszymy, tak? Czyli tej wibracji, któremu towarzyszy bezdech senny. I co to jest ten bezdech?

0: Bezdech sen. Ten bezdech sen to jest taka przerwa w oddychaniu podczas snu, czyli już coś takiego, no, zatrzymanie oddechu. Już samo to, prawda, budzi taki respekt i niepokój. I faktycznie podczas snu może wystąpić brak przepływu powietrza, czyli jak taki brak oddechu. Jeżeli ten brak oddechu będzie trwał dłużej niż 10 sekund, jest oddechem niepokojącym. Jednocześnie, jeżeli jeszcze dodatkowo zauważymy, że klatka piersiowa czy brzuch takiej osoby wykonuje ruchy, a ta osoba nie pobiera tego powietrza do oddechu, no to mamy pewność, że mamy do czynienia z bezdechem sennym. Liczy się tutaj też ta ilość bezdechów sennych, no bo oczywiście do pewnych granic jest to norma, tak? My w trakcie snu w ciągu godziny do tych 5 bezdechów nocnych możemy mieć. Większość pacjentów z bezdechem sennym chrapie. Także szacuje się, że około tam 5-6% tylko pacjentów z bezdechem nie chrapie, więc z reguły to chrapanie również będzie występowało, więc łatwiej jest też osobie, która ocenia taką osobę śpiącą, bo na początku takiego bezdechu ta osoba nie uświadamia sobie, że ma problem. Bardziej ten problem widzi ktoś, kto jakby z zewnątrz obserwuje sen tej osoby. No i bezdech jest już taką, no sama nazwa wskazuje, zatrzymanie tego oddechu, nawet chwilowe, niesie za sobą mnóstwo konsekwencji. Ten bezdech wynika z tego, że po prostu te tkanki gardła, o których mówiłam wcześniej, że one wibrują, one zaczynają się zapadać. W gardle mamy tkanki miękkie, nie mamy rusztowania, ani kostnego, ani chrzęstnego. Te tkanki nie mają się na czym opierać. Z wiekiem niestety one nam również wiotczeją, jak to takie mięśnie gładkie, więc to dlatego mówiłam o tym, że im starsze osoby, tym więcej tych starszych osób, prawda, chrapie. No i to zapadanie się powoduje, że po prostu mamy takie dławienie, duszenie się własną tkanką i tą przerwę w przepływie powietrza. Czyli jakby te górne drogi oddechowe nie jakby blokują nam dopływ powietrza do tych dolnych partii, czyli do płuc. A co za tym idzie, zaczynamy mieć problem z natlenieniem, tak? Ponieważ nie dostarczamy tego tlenu do tych dolnych dróg oddechowych. Płuca nie są do końca wydolne do tego, żeby natlenić nam krew, a jak wiemy, tlen w krwi jest niezbędny do funkcjonowania wszystkich tkanek naszego organizmu. Dlatego bezdech senny jest niebezpieczny, ponieważ no, powoduje obciążenie podstawowych układów, głównie układu krążenia. No i z czasem nieleczony faktycznie no, jest dużym zagrożeniem i stanowi ryzyko zgonu. Zresztą obciążenie układu krążenia to nie jedyny problem przy bezdechu sennym. Tak jak już wspomniałam, do pewnej ilości tych bezdechów my traktujemy to jako normę. Jeżeli tych bezdechów jest tak powyżej 15, to w zasadzie pacjent wymaga już leczenia zdecydowanego i to już leczenia wielospecjalistycznego. To już sam laryngolog nie wystarczy, aczkolwiek wizyta u laryngologa jest niezbędna. Natomiast no, co niesie za sobą bezdech? To, co Państwu wspomniałam, przede wszystkim obciążenie układu sercowo-naczyniowego i płuc. O co tu chodzi? Bezdech dłużej trwający powoduje nadciśnienie tętnicze, obciąża mocno serce, powodując również chorobę taką niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca. Przez to również obciąża nam ten układ taki krążenia płucnego. No a co za tym idzie? Kolejne elementy. Generalnie dochodzi do zaburzeń również gospodarki na przykład cukrem, dlatego że przy takim niedotlenieniu również mamy zaburzenia wydzielania różnych hormonów, zaburzenia tych ośrodków głodu, sytości i pacjenci zaczynają cierpieć na różne schorzenia, które również w tej chwili są dosyć popularne, modne i na pewno dużo osób o nich słyszy, typu insulinooporność, cukrzyca typu drugiego, więc to jest kolejna rzecz. Wbrew pozorom taki bezdech senny, mimo tego, co powiedziałam, że dotyczy głównie osób otyłych, taką otyłość będzie nam nasilał. Także zrobi się z tego takie też trochę błędne koło. Także tego typu obciążenia. Oprócz tego pacjenci bardzo często skarżą się dodatkowo na przykład na refluks żołądkowo-przełykowy, na konieczność wstawania w nocy do toalety, bo to też wynika z pewnego napięcia tych mięśni podczas snu. A już nie wspomnę o takim najbardziej popularnym problemie dla tych pacjentów, czyli zmęczenie. Pacjent budzi się zmęczony, w ciągu dnia jest bardzo zmęczony, w takich bardziej zaawansowanych momentach momentach pacjent odczuwa senność. Na początku jest ta senność w takich spokojnych okolicznościach, tak, kiedy nie wiem, ma chwilę oddechu po południu i może się zrelaksować, a potem zaczyna się ta patologiczne zmęczenie, kiedy senność dopada pacjenta nawet w trakcie pracy. Jest zaburzenie koncentracji, zaburzenie pamięci, prawda? No, ta wydajność się zmienia. Plus dodatkowe zaburzenia charakteru. Pacjent zmęczony to pacjent niecierpliwy, pacjent, no, który może przejawiać pewną agresję. Przekłada się to nie tylko na takie relacje w pracy, ale również w domu. Że już nie wspomnę o tym, że jest udowodnione, że wpływa to również na jakość wykonywanej pracy, zwłaszcza w tych zawodach wymagających jednak dużej koncentracji. Mówię tu głównie o prowadzeniu pojazdów samochodowych, dlatego że no... Pewne badania określają, że około 36% osób, które spowodowało wypadki śmiertelne, prawdopodobnie również cierpiało na bezdech. Nie mówię, że jest to bezpośrednia przyczyna, bo tam w dużej mierze też alkohol, ale o tym wspominałam, że ten alkohol nasila nam, prawda, objawy bezdechu, bo to, co nasila chrapanie, nasila bezdech, czyli alkohol, palenie tytoniu, zła dieta, jak najbardziej. Oprócz tego ważne są też zaburzenia hormonalne, bo na przykład osoby z niedoczynnością tarczycy mają większą skłonność do bezdechu sennego, więc to nie jest, dlatego mówię, ta diagnostyka, to podejście najpierw takie do ustalenia tej przyczyny, do wyeliminowania tych potencjalnie innych przyczyn jest bardzo ważna. Dopiero później możemy się zająć już jakby fizycznie tą tkanką, która powoduje, prawda, te zaburzenia. Więc no, konsekwencje dla pacjentów no, są bardzo różne. Od takich naprawdę zdrowotnych, bo oczywiście trzeba pamiętać o obciążeniu układu krążenia, to zawał mięśnia sercowego, to udar mózgu, czyli no, jedne z najczęstszych przyczyn, no, jakby nie patrzeć, zgonów. I tutaj paradoksalnie najbardziej niebezpieczne te powikłania są dla młodych mężczyzn. Do 50 roku życia, więc to nie jest tak, że chrapanie to tylko osoby starsze, tak?
1: Czy trudno jest wyleczyć się z bezdechu?
0: Ciężko mi określić, bo tutaj mało, tak jak mówię, będzie mało wymierne ten, każdy pacjent, to co powiedziałam, to indywidualne podejście do leczenia, więc no, za tym idzie indywidualny efekt tego leczenia, prawda? Całkowicie z bezdechu jest się ciężko wyleczyć i pacjenci z bezdechem wymagają jakby leczenia w zasadzie przez całe życie. Ważne jest, tak jak mówię, zlokalizowanie problemu, próba eliminacji różnych rzeczy, na które mamy wpływ, które możemy wyeliminować, które możemy poprawić, no i sięgnięcie po inne środki, czyli no choćby leczenie chirurgiczne, prawda? Chociaż akurat leczenie chirurgiczne nie jest do końca leczeniem preferowanym przy bezdechu sennym. Zdecydowanie preferuje się jednak zastosowanie urządzeń, które pomagają pacjentowi oddychać, które zapobiegają zapadaniu się tych tkanek miękkich gardła podczas snu. I faktycznie pacjenci z najcięższymi postaciami bezdechu sennego no, powinni głównie sięgać po tego typu rodzaj leczenia, nie po szukanie chirurga. Chociaż to, co powiedziałam na początku, udrożnienie nosa w zasadzie jest złotym standardem dla wszystkich pacjentów chrapiących, pacjentów z bezdechem sennym, ponieważ to poprawia chociażby właśnie efektywność leczenia tymi niechirurgicznymi metodami, prawda? Także, no mówię, temat jest szeroki, podejście musi być indywidualne. Nie jestem w stanie przekazać Państwu tutaj takiego jednego schematu, jak leczyć, bo leczy się każdego pacjenta inaczej i różne efekty się też uzyskuje. Czasami po udrożnieniu nosa możemy mieć rewelacyjne efekty i pacjent nie wymaga dalszej interwencji. Czasami no, ta interwencja musi nastąpić. Może być ten efekt, dobry efekt przejściowy i niestety potem pacjent wymaga jakiejś kolejnej interwencji. A może być tak, że mimo naprawdę podejścia takiego całościowego i leczenia tego bezdechu zgodnie z takimi standardami, nie osiągniemy ani takich parametrów satysfakcjonujących dla pacjenta, ani dla lekarza. Więc no niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jak mniej więcej, jaki efekt końcowy średnio może pacjent z bezdechem osiągnąć. Warto się leczyć, warto podjąć wyzwanie. Co będzie na końcu, to wszystko też zależy od tego, z czym zaczynamy pracować. Natomiast wyleczyć całkowicie bezdechu sennego się raczej nie da. I jest to problem taki trochę na całe życie, z okresami poprawy albo pogorszenia, ale no jednak ten pacjent no, musi być pod kontrolą lekarza, a nawet wielu lekarzy przez cały czas.
1: Niektórzy śpią w takich maseczkach, nie wiem, czy one są refundowane,
0: właśnie,
1: czy nie.
0: Tak. To są takie maseczki, tak, one są w Polsce częściowo refundowane. No i te maseczki faktycznie przy bezdechu sennym, bo nie mówię teraz o chrapaniu, tylko bezdechu sennym, czyli już tej chorobie jakby, prawda, tym chorobowym zaburzeniu snu. Przy tym bezdechu sennym jest to metoda moim zdaniem jednak mimo wszystko najbardziej efektywna. I jeżeli nawet pacjent wymaga terapii łączonej, chirurgicznej, to jednak ten CPAP jest, bo to się nazywa CPAP, czyli to jest takie urządzenie, które wytwarza nam strumień powietrza z takim wysokim ciśnieniem i pacjent oddycha tym takim strumieniem z wysokim ciśnieniem po to, żeby się nie zapadały tkanki gardła, tak, żeby takie rozprężyć, rozszerzyć, żeby ten przepływ powietrza był efektywny. Więc faktycznie to urządzenie spełnia chyba tak, takie, znaczy daje najlepsze efekty, zwłaszcza u pacjentów z tymi najbardziej skomplikowanymi i trudnymi postaciami bezdechu. To też nie jest tak, że to urządzenie musi być używane codziennie. Średnio mówi się według takich naszych wytycznych, że powinno być przynajmniej 3 razy w tygodniu po 4 godziny snu, ale z doświadczenia wiem, że pacjenci korzystają z tego częściej i faktycznie mają fajne efekty, a są nawet pacjenci, którzy po takim stosowaniu tego urządzenia mają przerwy w jego stosowaniu, ponieważ oddychają dobrze, nie mają dodatkowych objawów, które im utrudniają jakość życia, prawda? I mogą sobie robić przerwy i nie stosować tego urządzenia, ale faktycznie jest to chyba w tej chwili takie najbardziej, no i też nie ingerujemy tutaj w anatomię pacjenta, więc no, takie najbardziej bym powiedziała zachowawcze też stosowanie tego urządzenia, prawda?
1: Tak sobie myślę jeszcze, że bardzo często pacjenci mogą nie mieć świadomości, że mają ten bezdech. Myślą sobie, ja tylko chrapię głośno. Mm-hmm. Jak to sprawdzić w ogóle? Skąd my wiemy, że nie, na pewno tylko to jest chrapanie, a nie już bezdech?
0: Dokładnie, dobre pytanie, bo to jest podstawa i to jest ten złota rzecz, którą należy wykonać, oprócz faktycznie oceny takiej anatomii. Takim złotym standardem jest badanie snu, czyli polisomnografia, trudne słowo, ale badanie snu. I w trakcie tego faktycznie badanie wykonuje się, jak sama nazwa wskazuje, w trakcie snu pacjenta i określa się bardzo różne parametry, bo tych przyrządów jest bardzo dużo również, ale przez noc, przez taki sen fizjologiczny pacjenta ocenia się różne rzeczy, zachowania pacjenta, to jak pacjent często się wybudza, czy ma zachowane poszczególne te fazy snu, czy na przykład ma jakieś dodatkowe niepokoje mięśniowe typu nóg, czy bruksizm, czyli ściskanie tych szczęk w nocy. Jednocześnie badamy parametry, które nam już decydują o tym faktycznie, jak to jest, czy ten pacjent ma bezdech, czy nie, czyli takie urządzenie zlicza nam te okresy przerw albo spłycenia, bo wystarczy spłycenie oddechu, nie musi być całkowity brak oddechu przez te 10 sekund, zlicza nam, ile w ciągu godziny taki pacjent ma te tak zwane bezdechy. Bada na przykład saturację krwi, czyli ten stopień wysycenia tej krwi, tak? Czyli jakby od razu wiemy, jak to wpływa na pacjenta, jak bardzo ten poziom tlenu w naszej krwi przy takim nieefektywnym śnie danego pacjenta spada, bo to też będzie miało znaczenie potem w określeniu stopnia problemu. Więc są to urządzenia, które bardzo dużo rzeczy jakby mierzą i oceniają, między innymi również rejestrują to chrapanie. Ale to, co my bierzemy najczęściej pod uwagę w celu określenia, czy pacjent ma bezdech, czy nie ma bezdechu, to są głównie właśnie te okresy wstrzymania czy spłycenia oddechu w ciągu godziny. I to jakby determinuje nam rozpoznanie u pacjenta. To, co pani powiedziałam, do 5 uznajemy to za normę, ale może być to chrapanie takie czyste, w czystej postaci, tylko wibracja tkanek. Potem mamy tą taką postać między 15 a 30, która już wymaga leczenia, no i 30, powyżej 30 tych bezdechów w ciągu godziny, no to już mamy postać bardzo ciężką, tak? Taką, która już na pewno niesie za sobą duże obciążenia zdrowotne dla organizmu. Więc badanie polisomnograficzne jest badaniem podstawowym. Druga rzecz to jest właśnie to, co wspomniałyśmy wcześniej, to badanie tej anatomii. No bo tutaj określenie właśnie, jak oddychamy nosem, co nam ewidentnie tam w tym gardle może przeszkadzać, tak? Co tak naprawdę wymagałoby jednak korekty. Kwestia zgryzu, budowy tak żuchwy. Tutaj też jest dosyć ważny element. Chciałam wspomnieć o takim badaniu już bardziej z mojej działki, czyli właśnie laryngologicznym, To badanie ma polegać nie tylko na takim ogólnym badaniu, tylko powinno się wykonać tak zwaną fibroskopię, czyli taką endoskopię tych dróg oddechowych, jak ja się śmieję, do kołnierzyka, czyli nos, gardło i krtań, bo to są takie trzy piętra, które my musimy ocenić anatomicznie, co tam się dzieje, dlaczego ten pacjent ma ten bezdech, co mu się tam zapada, gdzie jest to zwężenie, tak? I jak możemy mu pomóc, dodatkowo my laryngolodzy chirurgicznie. Czyli mamy polisomnografię i powinno się wykonać właśnie to badanie endoskopowe. Różnie się też mówi, te ośrodki takie bardziej, że tak powiem, zaawansowane w leczeniu chrapania, ośrodki kliniczne, wykonują nawet takie badanie w trakcie snu farmakologicznego, czyli w warunkach bloku operacyjnego przy udziale anestezjologa, usypia się takiego pacjenta i wykonuje mu się takie badanie endoskopowe, ale nie jest to konieczne, bo to faktycznie już te bardziej skomplikowane przypadki, gdzie nie można do końca ustalić miejsca tego takiego newralgicznego, które może powodować ten bezdech czy chrapanie, no to wtedy można pokusić się o znieczulanie pacjenta, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że nie jest to sen fizjologiczny, tylko jednak farmakologiczny, a wspominałam tu, że farmakologia może wpływać niekorzystnie na bezdech i chrapanie. Więc polisomnografia, czyli badanie snu, badanie laryngologiczne z wykonaniem endoskopii tego nosa, gardła i krtani i bardzo często dodatkowo posiłkujemy się badaniami obrazowymi. Mówię tu o tomografii komputerowej. My laryngolodzy chętnie, zwłaszcza tomografii komputerowej zatok przynosowych, czy te parzoczaszki, żeby ocenić sobie tam te różne warunki, różne przeszkody tak obiektywnie, prawda? I dokładnie, zwłaszcza jeżeli pacjenta chce my leczyć chirurgicznie. Więc takie trzy podstawowe rzeczy, które musi każdy pacjent mieć zrobione, żeby mu powiedzieć, jesteś chrapaczem, masz bezdech senny, jakiego stopnia masz bezdech senny i co powinieneś z tym zrobić.
1: Czyli jak ktoś po prostu głośno chrapie w nocy i to jest jakaś przypadłość, która mu towarzyszy, warto byłoby się zbadać?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie, bo to, co powiedziałam na początku, chrapanie to niezdrowy sen. Chrapanie to jednak jest objaw mimo wszystko choroby jakiejś, jakiegoś, może choroby to dużo powiedziane, jakiegoś problemu, prawda? Nie powinniśmy chrapać. Pod warunkiem, chyba że jest to, tak jak mówię, okazyjne, gdzieś tam w określonych przypadkach, wtedy kiedy mamy katar, no to też nie oczekujmy tutaj cudów. Wiadomo, że każdy z nas przy zatkanym nosie, przy katarze chrapie, ale jeżeli to pojawia się w zdrowiu i pojawia się zwłaszcza częściej niż na przykład 3 razy w tygodniu, zdecydowanie taki pacjent wymaga wizyty u lekarza.
1: W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możemy tak się skontrolować?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Zachęcam, tak jak mówię, nie tylko do odwiedzin laryngologa, ale również ortodonta albo chirurga szczękowo-twarzowego, ponieważ oni bardzo często wykonują to, o czym wspomniałam, te takie wkładki wewnątrzustne i w zasadzie małym nakładem jesteśmy już w stanie sobie dużo pomóc, prawda? Natomiast i tak uważam, że przed rozpoczęciem, przed decyzją, co pacjentowi przyniesie największą pomoc, musi być wykonane badanie snu. My musimy określić sobie stopień problemu. No i badanie anatomiczne, co nam ten stopień zaawansowania choroby powoduje, co najbardziej wpływa na to i co możemy pacjentowi zaoferować.
1: Laryngolog Kornelia Bernacka, przypomnę, dzisiaj gościła w audycji Dobry Wieczór, tu Opole. Program dobiega końca, ale Radio Opole nadaje dalej. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia, dobrej nocy.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, osoby z mojego rocznika mogą jeszcze pamiętać, na przykład na targowiskach miejskich bądź też podmiejskich, taką specyficzną formę zaproszenia do stoiska. Słuchajcie, ludzie, cuda w tej budzie. Albo powiedzenie o kimś, może czasami z lekkim przekąsem, normalnie cud nad cudy.
6: Żartobliwie można powiedzieć, że cuda czy cudy to kwestia wiary. Zdaniem jednych się zdarzają, zdaniem innych nie. Ale do rzeczy. Mogą, bądź nie, zdarzać się cuda i tak mówimy częściej. Taka postać mianownika i równego z nim biernika liczby mnogiej jest mocno zakorzeniona w tradycji językowej i widoczna w wielu zwrotach używanych na co dzień. Na przykład wiara w cuda przyrody lub architektury, wyczyniać lub wyprawiać cuda niewidy bądź cuda wianki. W jednej z kolęd śpiewa się przecież: anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Przy okazji warto zwrócić uwagę na archaiczne formy anieli i króle. Dziś powiedzielibyśmy aniołowie i królowie, bo króle chyba tylko jako figura w grach karcianych się słyszy. Powiedziałam, że cuda to częstsza forma mianownika i biernika liczby mnogiej, czyli, jak można się domyślić, istnieje też rzadziej używana postać rzeczownika cud w liczbie mnogiej, czyli cudy. Jak napisał profesor Mirosław Bańko, święty mógł czynić cudy i cuda. W języku utrwaliła się ta druga forma, czyli cuda, ale również można powiedzieć cudy. Obie formy są poprawne, tyle tylko, że cuda chyba jednak częstsza.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na pokładzie statku Swoboda. Wypływamy w rejs do Studzienicznej.
6: Odkąd ja pamiętam, Augustów kojarzy się ze statkami.
7: Prezes augustowskiej żeglugi Adam Aleksandrowicz.
6: Augustów też to woda, rejsy i poznawanie tego Augustowa od strony wody była i jest, mam nadzieję, główną atrakcją Augustowa.
7: Żegluga pływa 70 lat.
6: W 53 tutaj były początki, ale to była jeszcze żegluga towarowa. W 56 były pierwsze przewozy pasażerskie. Żegluga augustowska, już ta spółka po prywatyzacji, powstała w 1997 roku.
7: Pływacie po augustowskich jeziorach, po fragmencie kanału augustowskiego.
8: Znajdujemy się na jednym z augustowskich jezior, jezioro Białe.
7: Kapitan statku Marcin Achimowicz.
8: Jedno z największych, 488 hektarów.
7: Przed nami śluza.
8: Tak jest, za momencik koniec tego akwenu i będziemy pokonywać różnicę poziomu wody. Śluza w miejscowości Przewięź.
5: Więc my teraz wpływamy z jeziora, które położone jest niżej, na jezioro, które położone jest wyżej. W tym celu za chwilę statek wpłynie do otwartej komory śluzy.
9: Taka śluzówka jest na każdej śluzie w sezonie. Dużo tej pracy jest.
5: Kiedy cała długość naszego statku znajdzie

0: Znajdzie się już w środku, wielkie drewniane wrota za nami zostaną zamknięte. I wówczas w przednich wrotach zostaną otwarte bardziej takie zastawki, które pozwolą na to, żeby woda z jeziora studzienicznego przepłynęła tutaj do komory śluzy, tak żeby poziom się wyrównał.
1: Kanał Gustawski jest dużą atrakcją. Przewodnik turystyczny Aneta Cich.
2: Uważam, że największą przyciągającą turystów w nasze strony to jest obcowanie na łonie natury, to jest podziwianie tej dzikiej przyrody. Przez cały czas trwania rejsu płyniemy przez teren administracyjny miasta Augustowa, w granicach naszego miasta, a ludzie podziwiają przez większą część tylko zieleń, błękit nieba, no i ten spokój wody.
3: Augustowskie noce nad brzegami drzemiące.
4: Pierwszy raz jesteśmy na Suwalszczyźnie. Takie rejsy są fajne, to jest natura.
5: Samo miasto Augustów jest niebywale klimatyczne.
6: Tereny to są śliczne, w ogóle jestem zauroczona.
0: Dopływamy już do niewielkiej przystani przy Sanktuarium Maryjnym Studzienicznej. Wszystkim Państwu, które płynęliście razem z nami, życzę przyjemnego pobytu w Augustowie. Dziękuję bardzo.
7: Do województwa podlaskiego zaprasza Polskie Radio Białymstok.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Przy rodzinnym stole.
2: Dobry wieczór, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i mój znamienity gość. Uśmiecha się w tej chwili, ale ja jednym tchem chyba wszystkich zasług tytułów ani cnót antycznych nie wymienię. Redaktor Edward Spyrka, nasz wieloletni szef muzyczny, muzyk, kompozytor, instrumentalista. A ja jeszcze dodam, panie Edwardzie, na przywitanie, i tak się umówiliśmy, że pana zaskoczę, wychowawca.
3: No tak, w pewnym sensie tak.
2: I żeby od razu rozmowę postawić na nogi, to taki cytat pozwolę sobie przytoczyć. Mniej więcej sprzed, strach powiedzieć, 30 lat. Od razu mówię, te słowa nie były kierowane do mnie, to tak na usprawiedliwienie. Otóż ktoś coś tam zrobił tak średnio taktownego wobec gościa. I pan, panie Edwardzie, powiedział tak. Drogi panie, gość, choćby, i tutaj ja to zmiękczę, choćby osoba o mało kryształowym charakterze swoje prawa ma. I to taka prawda, którą ja zapamiętałem, nie dlatego, żebym jej nie znał, ale czym dłużej pracuję w radiu, a to minęło prawie 35 lat, to uważam, że to jest święta prawda. Że gość, choćby nie wiem, co tam narozrabiał, mówiąc potocznie, jakie byśmy zdanie mieli, czy jaka o nim opinia panuje, należy go podejmować z pewnymi honorami i zasadami. I mam takie wrażenie, patrząc teraz na niektóre inne media, że to w Warszawie nie obowiązuje. A u nas nadal. Nie wiem, czy panu się przyjemnie zrobiło, czy trochę żenujące wynurzenia tutaj przedstawiłem, ale uważam, że w dziennikarstwie właśnie ta sprawa Kinderstube, takiego wychowania, wyczucia, a później może wrażliwości, jest absolutnie kluczowa. A później dopiero warsztat, umiejętność rozmowy i tak dalej, i tak dalej.
3: Bez wątpienia, panie Krzysztofie, ma pan rację, mało tego, to słuszną rację. Bo skoro ja kogoś zapraszam, no inna sprawa, że powinienem wiedzieć, kogo zapraszam. No więc mam prawo uważać, że pewnych granic nie przekroczy mój gość. Choć zdarzają się rzeczy niespodzianki, ale jest to mój gość, więc z całym szacunkiem dla niego. I problem, myślę, jest taki nie w gościach nawet koniecznie, tylko w tych, którzy zapraszają teraz. No wszystko, jak wiadomo, się zbrutalizowało. Jesteśmy coraz mniej cierpliwi, coraz mniej wyrozumiali i tak dalej, i tak dalej. Nie będę cech tych mnożył, bo każdy wie, o co chodzi. I często, jak zdarza mi się to obserwować, to zapraszający nie mają na tyle wytrzymałości psychicznej, żeby ewentualne psikusy gościa wytrzymać. I myślę, że tutaj jest problem, bo z jednej strony goście już nie są takimi gośćmi, jakich ja kiedyś zapraszałem. To jest zupełnie inna generacja ludzi, wydaje mi się. To są ludzie, no, krzykliwi, którzy nie są w stanie dyskutować. Mają swoje racje i to są jedyne słuszne racje.
2: A Mojsza jest najbardziej.
3: Tak, tak. To jest kolejny problem z obecnymi zapraszanymi do studia gośćmi, że nie potrafią przyjąć ani krytyki, ani innego zdania. Może niekoniecznie przyjąć, ale wziąć je pod uwagę. I na ten temat dyskutować, rozmawiać. Nie, są pewnie swego i koniec, nie ma, granica jest postawiona nie do przekroczenia i to jest taki kłopot, wydaje mi się, teraz z gośćmi, bo kiedyś można było swobodnie rozmawiać i jakoś nikt specjalnie się nie upierał przy swoim, znaczy upierać też, jeżeli miał głębokie, to są bardzo płynne rzeczy, miał głębokie przekonanie, to nie tyle się upierał, ile się starał przekonać do swoich racji, o może w ten sposób.
2: Czyli działały argumenty.
3: Działały argumenty, oczywiście.
2: A tymczasem mam takie wrażenie, że najważniejsze, przynajmniej w tych dużych mediach, bo nasze to uważam za skromne, chociaż bardzo ważne, to jest obowiązek zaistnienia, wypadnięcia. Proszę zauważyć, że teraz trzeba wypadać pod ścianką, pod jakimiś tymi zdjęciami. A ci ludzie bardzo często, z całym szacunkiem, no ale nie mają za dużo do powiedzenia. I gdybyśmy tak zaprosili ich tutaj i poprosili o coś, a proszę mi wierzyć, że przez te 30 parę lat zapraszam różne osoby z nadzieją właśnie, że to będzie ciekawa rozmowa. Bo gdzieś tam z jakiegoś takiego wyrywka, gdzieś tam w internecie słyszałem błyskotliwe zdanie. I takie mam wrażenie, że ten człowiek się nauczył go na pamięć, albo ktoś mu podpowiedział, jakiś spec, wie pan, od inżynierii społecznej, jakiś trener osobisty, to się tak nazywa. Natomiast jak się tego człowieka tak posadzi, tego gwiazdora, że tylko przyklękać tu z naszego prowincjonalnego Opola do tej wielkiej persony z Warszawy, tego celebryty, to on naprawdę nie ma wiele do powiedzenia. Teraz wiem, że gderam, narzekam i tak dalej, ale to tak ku pokrzepieniu serc, że nie mamy powodu do kompleksów.
3: No oczywiście jest inny problem współczesnych gości, zresztą nie tylko gości. Mianowicie każdy teraz uważa, że powinien nawet czasem wbrew, takie odnoszę wrażenie, wbrew sobie powiedzieć coś, zrobić coś, żeby koniecznie na niego zwrócono uwagę. Nawet takie odnoszę, jak mówię, wrażenie, że to jest czasem wbrew naturze tego kogoś. Ale chodzi o to, żeby ten, kto go ogląda, kto go słucha, że powiedział o, posłuchaj, bo on coś powiedział. Musimy zrobić coś i nie. Coś... Także ta konieczność teraz, konieczność zaistnienia.
2: Tego wypadania. Się,
3: tak, konieczność zaistnienia, pokazania się czasem przeważa nad zdrowym rozsądkiem nawet, wydaje mi się. Także tak to wygląda. No ja miałem okazję, począwszy od pierwszego festiwalu, stykać się z różnymi ludźmi, bardzo ważnymi, powiedziałbym w ten sposób, dla polskiej kultury. Już w czasie pierwszego festiwalu, kiedy szef zakomunikował, że będę w jury sekretarzem, raptem się natknąłem na dwie postaci, które dotąd były mi znane ze studiów, z książek, mianowicie Jerzego Waldorfa i Stefana Kisielewskiego. No więc przyznaję, pan Stefan mnie przepytał natychmiast, kto zacz, skąd i co umiem i powiedział, no to pan będzie oceniał. Ale ja prawie całe te posiedzenia siedziałem zafascynowany ich rozmową, ich wymianą zdań. No nie miałem, przyznaję, wcześniej okazji bywać z takimi osobami. Miałem profesorów swoich, ale to zupełnie inne kwestie były poruszane. Potem i Dygat, i no, nie będę wymieniał za dużo tego czasu, ale to były osoby, które miały coś do powiedzenia, których ja słuchałem z zainteresowaniem. I jeżeli pytałem o coś, albo nie wiedziałem czegoś, albo nawet miałem inne zdanie, to one słuchały. Słuchały. A teraz wydaje mi się, czasem odnoszę takie wrażenie, że przychodzę do kogoś, do studia czy gdziekolwiek i ten człowiek tylko czeka, żeby tam ten ileś minut nagrać i w ogóle nie słucha, o czym ja mówię. Takie odnoszę wrażenie, że są czasem oglądać, ja rzadko oglądam telewizję, więcej słucham radia, ale takie czasem odnoszę wrażenie, że przychodzi człowiek zapraszany do studia, mówi, bo zapytano go, no to on mówi. Natomiast słuchający go niewiele mówi, co, nawet kartki gdzieś tam przegląda, o co go tam dalej zapytać, bo przecież go zaprosiłem, to trzeba. Także no, pozmieniały się czas, no ale takie są. Może zwrócenie na to właśnie uwagi poprzez choćby nasze skromne spotkanie ma jakiś sens, że czasem trzeba kogoś wysłuchać, czasem się pogodzić, przyjąć jakieś argumenty, bo przecież nie jesteśmy wszechwładni, ani nie ogarnęliśmy w całej wiedzy, jakie istnieje, więc nie możemy o sobie mówić, że wszystko wiemy i wszystko potrafimy.
2: Panie Edwardzie, to ja przepraszam moje niedopatrzenie. Nie tylko wychowawca, ale jeszcze pedagog. No bo pan wychował sporą rzeszę dziennikarzy. Nie mówię tutaj tylko o pana tej działce muzycznej, ale proces stawania się dziennikarzem to jest takie zjawisko, które jest rozłożone na lata. I warto mieć swojego guru, mistrza, przyglądać się, podglądać, chodzić za nim, nawet powiedziałbym parzyć herbaty, to jest symboliczne, bo zawsze się opowiadało, że wszyscy ci najwięksi to zaczynali pracę w radiu od parzenia herbaty za tymi guru. Ja uważam, że tak nie musi być, natomiast ta rola właśnie pedagoga jest bardzo ważna. A skoro pan zaczął już w ogóle od najwyższego C, już nie od wysokiego, Kisielewski, Waldorf, no to ja prawdę mówiąc nie oddychałem przez chwilę, bo należę do tego pokolenia, którzy tych ludzi jeszcze z tego czarno-białego, okrągławego okienka pamiętają. I mimo, że rzeczywiście tam chodziłem może do podstawówki, ale no nie wiem, może byłem dziwny i do dziś to pozostało. Ci ludzie mówili takim językiem o rzeczach dla mnie jako dla dziecka nie do końca wszystkich zrozumiałych. Natomiast mówili w ten sposób, że trzymali przy sobie z uwagą. To jest wielka sztuka. Tak jak mówię, wymienił pan dwie znakomite postaci, I nie wątpię, że jeszcze z wieloma pan rozmawiał i troszkę pan wyprzedził moje pytanie, może pan czytał w moich myślach. Chciałem zapytać o te najciekawsze rozmowy, które miały wpływ na to, że pan Edward Spyrka jest tym Edwardem, który jest dzisiaj. Bo tak uprzedzę, ale moim zdaniem składam się w dużej mierze, oprócz tych cząsteczek materii, z tego, co mi się udało uzbierać po spotkaniach z wieloma ludźmi. Wspaniałymi ludźmi. Też mniej wspaniałymi. I dlatego tak bardzo sobie cenię zawód, nie wiem jak to nazwać. To jest fantastyczne zajęcie. Nie będę szukał teraz słów na okoliczność, ale proszę powiedzieć o swoich spotkaniach z tymi najwspanialszymi albo tymi mniej znanymi, które wywarły na pana silny wpływ.
3: No może z wyjątkiem tego pierwszego spotkania, pierwszego takiego zaskoczenia, że raptem staję twarz w twarz z tymi akurat osobami, bo tam jeszcze był Lech Terpiłowski, znakomity dziennikarz na przykład, były inne osoby, no ale ci dwaj panowie byli mi akurat ze studiów znani i tutaj raptem taka
2: to
3: sytuacja.
2: Wspaniali,
3: ale...
2: Przepraszam, że tutaj w słowo, wspaniali publicyści, których właśnie znaliśmy z telewizji. Z Kisielewskim gorzej było z literaturą, poza tym to nie była literatura, przynajmniej dla mnie jako dla dziecka, to dopiero później miałem okazję dowiedzieć się o też karierze muzycznej i tak dalej, to no, panie Edwardzie, to są najwyższe sfery polskiej
3: Tak się złożyło i taka była sytuacja, z której oczywiście byłem niesmiernie zadowolony. Ale pyta pan o wpływ różnych postaci na mnie. No, nie było może takiej sytuacji, że ktoś znacznie wpłynął na mnie. To myślę jest jakaś suma tych spotkań z tymi ludźmi. Od każdego coś tam czerpałem, bo zawsze każde spotkanie coś wnosi. Przecież to czy pozytywnego, czy negatywnego, ale coś tam wnosi. Także może trudno mi było wymienić akurat jedną postać, bo na przykład z Komedą o muzyce rozmawiałem z Waszko o jego specjalnych płytach. Przecież on poza tym, że był prawnikiem, to specjalizował się w prezentowaniu muzyki, bo był melomanem znakomitym. Pisał poza tym, no z Dygatem może mniej było kontaktu. Miałem bardzo, pamiętam, długi i owocny kontakt ze Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim. Mianowicie on był wtedy przewodniczącym jury, a to był chyba czwarty festiwal. W każdym razie było mnóstwo koncertów, bardzo wiele trzeba było nagród przyznać i w pewnym momencie, kiedy już ustalono, co kto dostaje, to panowie wszyscy, bo pań chyba wtedy w jury nie było, panowie wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek, natomiast ja jako gospodarz zostałem z panem Ryszardem, żeby napisać protokół. No i kiedy rano o 7 skończyliśmy, pocałował mnie w czoło i mówi: dziękuję ci, synu. No, bo już nie był też najmłodszy, ale dzielnie do końca wytrzymał. I to było też jakieś doświadczenie, że osoba, która mogła powiedzieć: a wie pan co, to wszystko wiadomo, proszę sobie napisać tam, ja pójdę, bo jestem zmęczony. Nie. Siedział. Pracowaliśmy do końca i mimo, że był bardzo, bardzo już zmęczony. To też czegoś uczy. Obowiązkowości w tym przypadku na przykład. No i takie różne sytuacje, czasem zabawne, czasem niezabawne. Trudno mi w tej chwili wyłowić jakieś tego typu wspomnienia, no, ale tak to było. To jest suma jakaś tych wszystkich spotkań, których było zresztą bardzo dużo.
2: To ja się pan tu zrewanżuję historią z kolei w drugą stronę, bo te osoby fantastyczne, no to rzeczywiście musiałbym przysiąść tak z pół godziny, wziąć kartkę i powypisywać celowo. W tej chwili nie będę wymieniał te, które mi przychodzą, bo nie chciałbym, żeby były nadmiernie gloryfikowane, choć mi się to należy, a kogoś tam na przykład pominę. Tak się składa, że chyba spora część tych ludzi, których tak wspominam bardzo ciepło, już ich nie ma wśród nas. Natomiast są, powiedzmy tak sobie między nami, spotkania, rozmowy nie wypały. I najczęściej, panie Edwardzie, z muzykami. Nie ze sportowcami, których nieraz się odżegnuje od różnych kontaktów z bardziej wyrafinowanymi myślami, ale właśnie z muzykami. Przypominam sobie wypowiedź postaci, która dla Radia Opole jest ważna, bo jest częścią zespołu SBB. No i brzmiało to mniej więcej tak. I to było w latach 70. chyba dla trójki. Gram dobrze, będę grał jeszcze lepiej, a resztę to niech Józek opowie. Apostoli z Antymos.
3: Tak, oczywiście.
2: No, wygadany jak diabli, ale on to robił z uśmiechem. I nie wiem, czy był tak stremowany, czy nie.
3: Nie, on taki jest po prostu. On taki jest.
2: No, pan tych ludzi zna, bo przecież jest taka słynna fotografia, gdy pan z Józefem Skrzekiem jeszcze w studiu przy ulicy Piastowskiej, ma takie wspólne zdjęcie historyczne, ja je nazywam. No i pan zna tych ludzi, no milion lat.
3: Tak, tak. No może nie milion lat, ale dość dobrze, bo spędzaliśmy
2: noce i dnie.
3: Tak, noce i dnie razem. Nie, apostolista taki po prostu jest, introwertyk. On wyłączał się zawsze. On nigdy się prawie nie odezwał. Po prostu grał. No, to była jego pasja, jego całe życie i nic go więc mruknął coś czasem.
2: No, a przy tym bardzo ciepły, sympatyczny człowiek.
3: Bardzo.
2: Ale wracając do mojego pytania, która rozmowa, może nawet tak zasłonę milczenia, miłosierdzia, kto to był, ale która pana zmęczyła tak najbardziej? Pamięta pan taką rozmowę?
3: Zmęczyła.
2: Zmęczyła, że rzeczywiście rozmówca wydawałoby się świetny, a jak przyszło co do czego, to szło troszkę pod górę.
3: Nie, proszę pana, bo ja mam taką umiejętność, że jeżeli ktoś zaczyna mnie męczyć rozmową, może w ten sposób to ujmę, znaczy, może inaczej, przestaje się interesować tym, co mówi, bo jakoś nie akceptuje, trudno mi powiedzieć. Bo wydaje mi się, że mam taką umiejętność, że w pewnym momencie potrafię się wyłączyć. To znaczy patrzę prosto w oczy i słucham, ale nie słyszę. O, może tak. Bo podam panu taki przykład, gdzie ja się tego doświadczyłem. Otóż kiedyś pojechali z grajami, tak ich nazywam, harmonikarzami, pod wodzą Zygmunta Zgraj do Holandii na konkurs. A po konkursie zaproszono nas do pubu, tego właściwego miejscu zamieszkania organizatora, który nas zaprosił. Po pierwsze, nikt nie stał za ladą, to było pierwsze zaskoczenie. Każdy, kto tam coś chciał wziąć, to podchodził, sobie brał i wpisywał się zeszytu. Ale nie o tym. Oczywiście zaproszono moich kolegów, żeby grali. A ja siedziałem sobie z boku przy stoliku. Co rusz ktoś do mnie podchodził co chwilę i rozmawiał ze mną. Znaczy chciał ze mną rozmawiać, ponieważ rozmowa to

0: Pytał pan jeszcze o wychowawczą rolę moją. Otóż podam panu bardzo prosty przykład i skuteczny. Otóż zdarzało się, kiedy do nas zaczęły napływać płyty z różnych tych produkcyjnych źródeł, ustaliliśmy, że będziemy je przesłuchiwać, bo w tej ilości to nie ma sensu tego zostawiać, trzeba te najlepsze przesłuchać i zostawić. I przychodził jeden z kolegów, umawialiśmy się na 12:00. Przyszedł kolega 11:55, powiedziałem, przepraszam, ja jestem już zajęty czym innym. Przyszedł kolega, on jeszcze raz, tam 10:10, nie mam już czasu, jutro. Ale już trzeci raz przyszedł o 12:00. Mówię, proszę pana, bo jeżeli pan nie może być o 12:00, to proszę, jesteśmy obok. Proszę zadzwonić, przyjść, powiedzieć, będę spóźniać, nie ma problemu. Drugi przykład. Pojawiła się moda na łow w programie. Młodzi ludzie zaczęli łować na antenie. Powiedziałem, proszę panów, za każde łow 5% mniej honorariów. Za 2 dni nie było łow na antenie. Także są bardzo częste i skuteczne i łatwe metody, żeby kogoś wychować. Ale pod warunkiem, że ten rozumie, o co chodzi w tym wychowaniu. Że nie jest człowiek, kto mówi, co on będzie mi tutaj opowiadał, a co to, 5 minut się spóźniłem, nawet nie wiem. Jeżeli ktoś potrafi to przyjąć i z tego wyciągnąć wniosek, to w porządku, ale obawiam się, że są osoby, zwłaszcza teraz, które nie doświadczają błysku, że o, coś było nie w porządku, ja muszę to zmienić. Także czasem bywa to proste, ale skuteczne.
1: Szanowny panie Edwardzie, teraz będę się musiał obnażyć. Jeden miałem epizod pod tytułem 12:03.
0: Zdarza się.
1: To o mnie też mowa.
0: Zdarzają się, ale jeżeli to są przypadkowe jakieś wpadki, bo każdy przecież myli się, to nie ma problemu. Ale...
1: Nie, albo 12:04 nawet. Już nie chciałem pana takim okrutnym świetle stawiać. Chyba o minutę więcej było, także... Nie, no, byłem na tej liście. Działa to. To działa.
0: Tak, oczywiście działa.
1: Audycji nie było. Po prostu, bo ja miałem przyjść po prostu ze scenariuszem, z propozycją audycji, na której mi bardzo zależało. No tam wie pan, 4 minuty to żadna ta. No i to właśnie, która jest godzina? 12, a dokładnie 12:04. Dziękuję.
0: Nie, bo wie pan, to jest szacunek dla innego człowieka. Tego się uczy, w ten sposób się można nauczyć szacunku dla innego człowieka, bo ktoś czeka, ktoś się przygotował, ktoś chce załatwić coś, a tutaj nie ma. Ma inne kwestie, ma inne sprawy do załatwienia, no ale nie da się, więc trzeba po prostu starać się przynajmniej być punktualnym. Chociaż teraz to bardzo trudne, dzisiejszy przykład nie jest tego dowodem, bo stałem w autobusie, czekając na dojazd do przystanku z powodu korka. No, ale to
1: wszystko się szczęśliwie złożyło. Natomiast mam do pana pytanie natury bardziej osobiste, jeśli mogę. Gdzie się uczy tych cech? Właśnie jak odpowiedzialność, punktualność, szacunek. Domyślam się, że pan powie, że w domu rodzinnym najbardziej.
0: Oczywiście, od tego się zaczyna.
1: Ale widzi pan, inne są czasy i teraz ja się będę wymądrzał. Otóż gdy rozmawiam z takimi mądrymi, doświadczonymi pedagogami, to mówią, że bardzo często dzieci w szkole podstawowej, oni, nauczyciele, uczą mówić dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam. Nie wynoszą tego z domu. Ja to nie mówię po to, żeby jak staruch grzmieć i moralizować. Natomiast czasy się zmieniły, tak jak wszystko się zmienia. I stąd właśnie pytanie, czy pan ma jakiś pomysł na zastąpienie? Kto miałby zastąpić tych rodziców, te rodziny, gdzie właśnie uczono, że dopóki starsi nie skończą jedzenia, to młodzież nie odchodzi, łapki się trzyma na stole, a nie gdzieś pod stołem, czy Bóg wie jak. No takie elementy podstawowe wspomnianej przeze mnie na początku Kinderstuby. A w pana przypadku jak to było?
0: No to oczywiście dom przede wszystkim, a poza tym ja miałem jeszcze profesorów czy nauczycieli przedwojennych. To byli nauczyciele w dużej części z Lwowa. Naszym wychowawcą na przykład był profesor Żerebecki, który w Indiach gdzieś nawet uczył, w Bombaju, zresztą taki przydomek nadaliśmy mu. I to byli ludzie, których szanowaliśmy, podziwialiśmy, którzy nas uczyli nie tylko historii, matematyki, tam czegoś, ale także zachowania. Zresztą ja nie wyobrażam sobie, żebym w jakikolwiek sposób niewłaściwie się w stosunku do którego

0: ktokolwiek z nich zachował. Chociaż podobno w 11 już klasie, czy w 10, chyba w 10 w liceum, dlatego odłączono od nas dziewczyny, bo było ich 10, nas 20, że wobec nich byliśmy niegrzeczni i poszły do innej klasy i została męska klasa, czym wcale się nie martwiliśmy. Więc i takie incydenty były, ale nie wynikało, myślę, to z tych podstawowych zasad grzeczności, tylko z tego, co
1: temperamentu, panie,
0: przysługuje wiekowi, czyli tam chęci dokuczenia, tam jakieś takie rzeczy. No, więc nie. Rodziny, myślę, nikt nie zastąpi, bo co z tego, że nauczyciel powie, wydaje się, że teraz się bardzo słabo słucha nauczycieli. Mało tego, to ja jestem na emeryturze od 2004 roku. Mogło to być 3 lata wcześniej, kiedy akurat wydawałem program, czyli no, czuwałem nad całym popołudniowo-wieczornym programem, była pani wykładowczyni wówczas z WSP, czyli musiało to być jeszcze wcześniej. I pamiętam, już w tej chwili nie przypomnę sobie, o jakie słowa chodziło, że po wyjściu ze studia powiedziałem, że proszę pani, nie mówi się tak, a mówi się tak. Trzy słowa chyba. I to był profesor po wyższej uczelni. I tak jak słyszę ludzi wypowiadających się, no, którzy zostali wykształceni w celu kształcenia innych, to wydaje mi się, że no, ci zostaną słabo wykształceni, nawet jeśli chodzi o język sam. Nie mówiąc o tym, zresztą wszyscy jesteśmy świadkami, jakim językiem się posługuje, nawet mało tego. Wcześniej radio, telewizja były wzorcami. Przecież my mieliśmy w radiu pogotowie językowe. Nieraz dzwoniłem do pogotowia językowego w Warszawie, żeby zapytać się, jak, co chodziło o odmiany, o głównie przecież.
1: Wymowę również wyrazu pochodzenia zagranicznego w rzadkich językach.
0: O czytanie nazwisk i tak
1: dalej. A internetu
0: dalej,
1: wtedy nie było.
0: Proszę?
1: Internetu wtedy nie było.
0: Nie, oczywiście, że nie było mowy o tym. I jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, to się dzwoniło i pytało i poprawiało i uczyło przy okazji. Natomiast jak teraz słyszę, no wiem, że nie ma już dawno takiego pogotowia językowego w radiu na przykład. Teraz to się nazywa indywidualność. Jak ktoś kaleczy, ma swój jakiś taki sposób mówienia, to się nazywa niezbyt zgodny z właściwą polszczyzną, to jest indywidualność.
1: To ma być pozytywnie zakwalifikowana, ta indywidualność?
0: Jak pan sądzi?
1: Wolę nie sądzić, wie pan, żeby nie być sądzonym.
0: Nie, ale wszyscy przecież wiadomo, o co chodzi. Nie, jest paskudnie. Są oczywiście audycje, nie będę ich tutaj wymieniał, gdzie się mówi poprawną polszczyzną.
1: A ja wymienię, panie Edwardzie.
0: Tak?
1: Pewnie, jestem samochwałą.
0: Audycja pana Dobrowolskiego, redaktora.
1: Nie, no taki aż próżny nie jest.
0: Ja panu ułatwiłem sytuację.
1: Dziękuję. Doceniam, natomiast chciałem tutaj podkreślić znaczenie i iskrę, pazur w audycji, którą prezentuje koleżanka Beata Granatowska i Ireneusz Prochera. Na końcu języka. Pięknie się nazywa ta audycja.
0: No.
1: Bardzo wartościowa i rzeczywiście mnóstwo informacji, które nawet takich wyjadaczy, wie pan już, którzy tu pracują dłużej, nieraz zatrzymują uwagę.
0: Ale wie pan, jeszcze no, tutaj działa tak zwana presja tłumu. Bo znam osoby, które bardzo ładnie mówią po polsku, ale jak się pojawiają w pewnym gronie, to przestają mówić dobrze po polsku, bo podporządkowują się regułom tego grona, które, no nie powiem, że za nic ma, ale posługuje się po prostu innym kodem językowym, o tak bym to nazwał. Także i tak to bywa, bo człowiek nie lubi być białym czy czarnym krukiem, zależnie od sytuacji, więc wtedy się wycofuje. Myślę, że podobnie jest z dziećmi w domu, potrafię ładnie mówić, grzecznie.
1: Przy babci, poprawnie, szczególnie przy babci.
0: Poprawnie, szczególnie przy babci. Tak, przy dziadku też. Dlaczego tylko przy babci? Natomiast jak w swoim gronie się pojawiają, no to ten język się zmienia chyba nawet diametralnie, jak czasem słyszę jeżdżąc rowerem siedzące towarzystwo.
1: Dobrze, znowu trzeba zasłonę miłosierdzia opuścić na to. Natomiast no nie będę narzekał, żeby na kompletnego starucha nie wyjść, ale razi mnie bardzo, gdy osoba, która przynajmniej ma maturę, tak się domyślam, ponieważ przed tytułem jest na przykład doktor habilitowany czy profesor, tam się włącza i wyłącza. albo cofa do tyłu.
0: Ach, to już są takie...
1: I tego, wie pan, nie potrafię zrozumieć, natomiast jakoś chyba jestem zbyt miętkiego charakteru, no bo aż mnie korci, żeby tak już po wyjściu z anteny, oczywiście, żeby nie zrobić jakiejś antenowo Boruty, czyli niezręcznej sytuacji, no chciałbym powiedzieć, no i nie umiem, wie pan, nie umiem takiej personie utytułowanej, nie żebym klękał na kolanach przed tą osobą, tylko jakoś nie wiem, nie mam śmiałości powiedzieć, panie profesorze, wie pan, może zgrabniej byłoby włączać niż włączać, no bo do studentów to mówię prosto, wie pan jak? Proszę napisać włączać. I w tym momencie oni zazwyczaj łapią, że to jest włączać.
0: Nie, to są osoby na ogół odporne, bo przecież na ogół słyszą wszędzie wokół, że się włącza, a nie włącza. I zapominałem, poza tym nie wiem, czy pan wie, jaka jest najpopularniejsza litera w języku polskim. No, proszę zgadnąć.
1: Strzelę tak na wyczucie. No. K jak Karol.
0: Litera. K jak Karol. Tak. Nie, E. E, bo wie pan, ja chciałem powiedzieć, że E, jutro zdarzy się rzecz niespodziewana. E.
1: Tak, nadczynność.
0: Najpopularniejsza.
1: Samogłoski E, zgadzam się. Tak, to jest też męczące w czasie rozmów.
0: Natomiast tego, który biegle mówi po angielsku, a zwłaszcza amerykańsku, to poznać można po literze A. To znaczy, to jest taka między A a R.
1: Takie nosowe przed tym, co ma powiedzieć.
0: Tak, R. To znaczy, że człowiek mówi dobrze po angielsku. Podziwiam ludzi, którzy rzeczywiście co kilka słów potrafią to E mówić, bo to jest ratunek jakiś, żeby szybko pozbierać myśli i powiedzieć, co dalej. Ale niemniej jest to w niektórych przypadkach nie do zniesienia.
1: To może w finale naszej audycji o czymś przynajmniej dla mnie bardzo przyjemnym, bo wiem, że pan dużo i daleko podróżował. I chciałem pana o te podróże na tyle wypoczynkowe i prywatne, co i te zawodowe. Bo właśnie jako muzyk i instrumentalista przecież jeździł pan daleko, daleko. Były to rejsy również i pamiętam, że nieraz znikał pan nam na parę miesięcy, po czym w środku zimy polskiej wracał opalony, my tak patrzyliśmy, jak to znakomicie jest na drugim końcu świata. Panie Edwardzie, o tych podróżach, o takiej pracy na jakimś transatlantyku, bo myślę, że warto by o tym zrobić film. Jaka jest to w gruncie rzeczy ciężka praca?
0: Oj, ciężka praca, a skoro taki opalony, to muszę powiedzieć, że pierwsze silne wrażenie na mnie zrobiła kąpiel w morzu w Wigilię. Tam gdzieś, nie pamiętam, gdzie to już było, czy na Grand Cayman, gdzie myślę sobie, Wigilia, zima, oni w Polsce, a ja tutaj sobie wodę i rybki oglądam. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę, to najbardziej utkwiło mi w pamięci spotkanie z zespołem, który utrwalił się w naszej pamięci piosenką Only You, czyli zespołem The Platters. I był w tym zespole jeszcze jeden członek z pierwszego składu. No wtedy to były szczyty światowe, więc akompaniowanie takiemu zespołowi to była frajda duża i taki zaszczyt nawet, powiedziałbym. Bywało bardzo trudno nawet, zwłaszcza jeśli chodzi o showy, bo na statku poza wędrownymi artystami, którzy też miewali może nie tyle trudne utwory, ile bardzo zużyte nuty, z których trzeba było wydłubywać wszystko, co właściwe. Ale są takie showy, tak zwane showy, gotowe przedstawienia, to dwa są zawsze takiego, to jest cała ekipa taneczna i orkiestra im akompaniuje. I ambicją wszystkich prawie kierowników muzycznych na statku było, żeby orkiestra to robiła na żywo. Polega to na tym, że ma się słuchawki na uszach, jest tak zwany klik, czyli metronom, podaje się tempo po prostu i są takie cztery uderzenia i trzeba zacząć grać.
1: Czyli to zamiast dyrygenta, rozumiem?
0: Tak, bo wszyscy tam tych 8 czy 10 osób zaczyna grać i to jest szalenie trudne, bo po drodze są zmiany tempa i wystarczy czasem przeoczyć jeden taki klik, a wszyscy tam śpiewają i tańczą do tego przecież, prawda? Wystarczy czasem przeoczyć taki jeden klik i można się pogubić. I to było, pamiętam, na pierwszym akurat trafiłem na bardzo trudne, bo są takie bardzo łatwe te przedstawienia tam z rock and rollami, z lat 60. Natomiast ten był bardzo trudny oczywiście na początku była możliwość włączania poszczególnych instrumentów ze ścieżki dźwiękowej, bo to wszystko było nagrane oczywiście również. To równie dobrze można było odtwarzać to ze ścieżki dźwiękowej, natomiast, jak mówię, wszyscy oczekiwali, że zespół będzie na żywo grał. I na pierwszym, pamiętam, bardzo się namęczyłem, bo mało tego, że trudne były utwory, to zmieniałem instrumenty. Czy raz był to fortepian, raz keyboard, a na keyboardzie różne barwy, raz skrzypce, raz tam jakiś wibrafon, raz coś tam. I do tego, jak powiadam, trudne partie. Więc bardzo się nagimnastykowałem. Potem w miarę upływu czasu, no, już wchodziłem w to i trochę było łatwiej. Chociaż po drodze też się zdarzały bardzo, bardzo takie wymagające partie. No, więc takie rzeczy były. Ja pamiętam, że raz nawet schodziłem, bo graliśmy na takich podestach nad sceną, nad jednym z tych największych statków. Wtedy był chyba największy w ogóle. Na tych podestach scena ogromna i ja w pewnym momencie schodziłem do orkiestronu, wjeżdżałem z fortepianem i akompaniowałem solistce, która grała. Więc też szybkie nakładanie tym słuchawek, tego wszystkiego. No i zdarzało się, że te słuchawki przerywały. No więc straszne stresy bywały, żeby nie mijać się z nią i tak dalej. Także bywało trudno, bo to się tak może wydawać, a idzie sobie pograć. Bywało trudno, ale też bywało łatwo. Myślę, że to wszystko jakoś było wynagradzane przez piękną przyrodę, piękną wodę, ryby, które dzielnie obserwowałem.
1: Ile taki rejs trwa?
0: No ja miałem to szczęście, że byłem takim pianistą, jakby to dochodzącym, czyli jeżeli gdzieś ktoś za nie mógł i nie mógł przyjechać, więc w ostatniej chwili zdarzało mi się na przykład, że mniej niż tydzień otrzymywałem wiadomość, że czy mogę pojechać. Na 2 tygodnie na przykład. Ja bardzo lubiłem latać, odwiedziłem 12 lotnisk w Stanach, także miałem mnóstwo ciekawych, lubię obserwować, więc była to dla mnie ogromna frajda. Zawsze najgorsze były podróże z lotniska do hotelu, bo to noc była na ogół. Właśnie pamiętam, w Los Angeles był taki problem, bo już te samochody, te shuttle busy tak zwane przestawały jeździć, więc trzeba było dzwonić, dogadać się i dalej. Takie. Zdarzało się, że hotelu nie było, znaczy było gdzie indziej przenieść. Walizka czasem nie dojeżdżała. Były różne stresujące sytuacje, ale przeżyłem, jak widać. Wspomnienia zostały.
1: A które miejsce na świecie najmilej pan wspomina albo zrobiło na panu największe wrażenie?
0: Jamajka. Znaczy nie sama Jamajka, wybrzeże. Otóż takiej ilości puszek, butelek na pięknym, piaszczystym wybrzeżu już nigdzie potem nie widziałem. Ale fascynujące było to, że te liany pnącza wchodziły już na to. I gdybym wrócił za miesiąc w to samo miejsce, to może byłyby nowe, ale już tamte byłyby zarośnięte. Była to i przyroda oczywiście w związku z tym, no niesamowita żywotność tej przyrody. Zdarzyło mi się też pływać, ale to wcześniej nawet, Amazonką. I wrażenie, kiedy ona, ta czarna Amazonka łączy się z tą zwykłą, że tak powiem, Amazonką, kiedy one równolegle płyną od siebie. Połowa ciemnej, czarnej i połowa zwykłej. Ta ilość owadów, które rano zostawali, bo wieczorem był statek oświetlony przecież. Nawet na pokład nie można było wyjść. Cały pokład zasłany owadami. Podróż do puszczy dżungli amazońskiej, którą nam umożliwiono, gdzie mnie o mało zresztą kajman nie dziabnął, gdzie miałem okazję anakondę pogłaskać, więc to są niezapomniane przeżycia. Powiem panu jeszcze jedno, jak mnie delfin opluł. Opluł mnie. Mianowicie w Fort Lauderdale to chyba było, jest delfinarium, pokazy tam, natomiast emerytowane delfiny mają swoje baseny i tam sobie pływają. I ludzie, jest kiosk, gdzie ludzie mogą kupić jakieś sardynki, rybki jakieś, pokazać i delfin wyskakuje i można go wtedy pogłaskać. A ja koniecznie chciałem pogłaskać i zobaczyć, jaki jest, no jakie wrażenie robi dotknięcie skóry delfina. Ponieważ kiosk był zamknięty, więc zwinąłem kawałek papieru i pokazałem. Dolfin oczywiście wyskoczył, nie wziął tego i za chwilę wyskoczył i chlusnął na mnie wodą. Więc i słusznie zrobił, no bo go oszukałem. Ale zdążyłem go pogłaskać, więc żadna satyna, żadne jedwabie nie równają się ze skórą, z gładkością, nie wiem jak to określić, skóry, delikatnością skóry delfina. O tym państwo informuję. No i takie różne, tak różne były sytuacje. Pamiętam w Brazylii, na szczęście był z nami José Torres. Ja wtedy na perkusji, szliśmy gdzieś tam i wyskoczył z baru taki człowiek, no widać się już tam trochę nadużył i ten jest ten specjalny brazylijski styl walki. Ja nie przypominam sobie w tej chwili nazwy, a nie chcę je zniekształcać. Po czym zaczął przed nami ją demonstrować go i z zamiarem no, dotknięcia nas. Na szczęście José, prawdzie to portugalski, ale hiszpański zna, więc jakoś go tam załagodził. Zawsze wszędzie starałem się wejść, zobaczyć, gdzie się dało. I w tym momencie gdzieś też, w którymś z miast brazylijskich, człowiek, kościół, przepiękny kościół, złocony niesamowicie, ozdobiony, no, niezwykła ilość. Chciałem go od tyłu zobaczyć. Człowiek, który stał przy domu, powiedział, nie wchodź tam, bo już możesz nie wrócić. No więc takie różne sytuacje, bardziej i mniej ciekawe.
1: Panie Edwardzie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Tak sobie pomyślałem, piękny tytuł, delfin emerytowany.
0: Tak.
1: No to bardzo aktualny taki akcent, bo my też już jesteśmy na emeryturze, ale trzymamy się. Ma pan taką receptę na dobre samopoczucie i tak fantastyczną formę?
0: No myślę, że ruch, co wszyscy podkreślają. Ja nie będę tutaj wyjątkiem. Ruch i w miarę duży dystans do tego, co się wokół dzieje.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: Życzę oczywiście dużo zdrowia. Urody nie muszę życzyć, bo kwitnie pan jako emeryt znakomicie. Przypomnę, że naszym...
0: Jest pan miły, panie Krzysztof.
1: Ale wie pan, to nie jest jakiś taki czczy komplement. Ja uważam, że tak się lepiej żyje, łatwiej.
0: Oczywiście.
1: I przyjemniej.
0: Oczywiście.
1: Edward Spyrka. Redaktor Edward Spyrka. Nasz wychowawca, pedagog, muzyk, juror na festiwalu.
0: Kiedyś, jeszcze mogę dwa słowa.
1: Proszę.
0: Kiedyś ktoś się śmiał, zapytano mnie, czym się zajmują. No to ja zacząłem tam wymieniać. No tam, wiesz, to chyba ci zabraknie miejsca na nagrobku. Nie, jestem muzykiem i bywałem dziennikarzem. O, i wszystko. Dziękuję bardzo.
1: Życzę dobrej nocy. Krzysztof Dobrowolski.
2: Przy rodzinnym stole. Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: A moim i Państwa gościem jest pani Wanda Sobiborowicz, prezes Okręgu Opolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam serdecznie, pani prezes.
2: Witam również. Dzień dobry.
1: Grzecznie już było, tak mówi szef pani związku Sławomir Broniarz. To co będzie teraz i w przyszłości, pani prezes?
2: Tak naprawdę to bliżej, co będzie teraz, a co w przyszłości, to tak naprawdę do końca nie wiadomo. No teraz przygotowujemy się do ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty przed kancelarią premiera, która odbędzie się 31 sierpnia bieżącego roku o godzinie 11. Otóż postanowiliśmy pójść do pana premiera. Bo to pan premier obiecał nam na ostatnim naszym zjeździe delegatów, że nie będzie opóźnień, a przyspieszy pracę w sprawie naszej propozycji, czy właściwie należałoby powiedzieć naszej projektu, naszej ustawy dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli, tak zwane godne płace i prestiż nauczycieli. Pan premier obiecał, nie będzie opóźnień. No i cóż się dzieje? Otóż poza obietnicami tak niewiele. No, odbywają się różne spotkania w Ministerstwie Edukacji, z klubami parlamentarnymi. Jakoś nie możemy doprosić się spotkania z panem premierem, to pójdziemy do niego.
1: Uznali państwo, że z Ministerstwem Edukacji Narodowej nie ma sensu rozmawiać, trzeba uderzyć wyżej?
2: To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, zawsze jest sens rozmawiać, bo rozmowy mogą doprowadzić do jakichś wyników. Natomiast już w tej chwili, po niewielu spotkaniach, konferencjach prasowych i innych, i spotkaniami z ministrem edukacji, ostatnie gdzieś 2 tygodnie temu, w którym uczestniczyliśmy u pani minister, no jakby niewiele wnoszą. Pani minister obiecuje również podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od przyszłego roku. Najpierw było 2,5%, teraz 3%. No to jest inflacja, więc dla nas najważniejszą sprawą jest doprowadzenie do uchwalenia naszej ustawy, pod którą, czy propozycji, projektu podpisało się 250 tysięcy nauczycieli.
1: Pani prezes, ale szefowa MEN-u Barbara Nowacka mówi jednocześnie, że wynagrodzenia, przyznaje, że wynagrodzenia nauczycieli rosną za wolno, no ale też informuje, że prawie połowa nauczycieli w tej chwili znajduje się w drugim progu podatkowym.
2: No tak, tylko jeszcze należałoby doprecyzować, z jakiego powodu znajduje się w tym drugim progu. Otóż nauczyciele, ratując, prawda, edukację czy nauczanie dzieci i młodzieży, pracują po 1,5 etatu, po 2 etaty i to powoduje przekroczenie tego progu podatkowego, a nie, że powiedzmy, tak zarabiają dobrze, że przy normalnym zatrudnieniu osiągają takie wynagrodzenia.
1: Czyli to wynika z tych braków kadrowych, tak?
2: Braki kadrowe. Poza tym to jest ogromny wysiłek nauczycieli. Ja, tak prawdę mówiąc, to wydaje mi się, ja rozumiem nauczycieli, że te niskie zarobki spowodowały, że zdecydowali się wziąć na siebie więcej obowiązków i ratować edukację. Natomiast co by się stało, tak się zastanawiam, gdyby takiego trudu nie podjęli. Co wtedy rząd i Ministerstwo Edukacji by zrobili? Bo przecież nie byłoby komu pracować. A więc w końcu należałoby zająć się tą grupą nauczycieli i coś postanowić. A przypomnę, że ten projekt w Sejmie leży od jesieni 2021 roku. W 2025 roku po raz ostatni obradowała Sejmowa Komisja Nadzwyczajna i do tej pory, i na tym się zakończyło, do tej pory nic się nie dzieje. Pan premier obiecał, że w 2027 roku zacznie obowiązywać, że ta ustawa w sprawie płac zostanie uchwalona. Ale my już wiemy, że nie zostanie uchwalona, bo budżet państwa wkrótce zostanie uchwalony i w budżecie nic na ten temat nie ma.
1: Można się spodziewać, pani prezes, że druga strona odpowie, mamy trudne czasy, kryzys,
2: związki
1: związane.
2: A to zawsze tak odpowiada.
1: Ale tak myślę sobie, wojna, obronność, to są koszty.
2: Ale oczywiście, to my sobie z tego zdajemy sprawę. Ale czy na pewno wojna i koszty, całe szczęście, że wojna nie toczy się u nas i oby tak zostało, prawda?
1: W Ukrainie.
2: Ja rozumiem, że wydatków jest wiele, ale wobec tego mówimy, a może by tak jednak pan premier znalazł czas i spotkał się i powiedział, słuchajcie, jest taka i taka sytuacja. Może spróbujmy rozłożyć ten wzrost płac na 2 tury, na 3 tury. Przecież to nie jest tak, że nie będziemy rozumieli sytuacji w kraju. Tak?
1: Czyli po pierwsze trzeba po prostu porozmawiać.
2: Trzeba rozmawiać, trzeba się spotkać. No niestety tego nie ma wobec powyższego, bo tak żeśmy ostatnio rozmawiali. Nie ma żadnej propozycji ze strony rządu.
1: Jakie zainteresowanie wyjazdem do Warszawy, jak rozumiem, na manifestacje ze strony tutaj naszych opolskich nauczycieli, związkowców?
2: Zainteresowanie jest takie, no powiem tak, jest to ostatni dzień wakacji, poza tym nie planujemy manifestacji na 10 tysięcy uczestników, około 2 tysięcy, bo miejsce też jest, gdzie się więcej osób nie zmieści, poza tym uważamy, że niekoniecznie liczba będzie świadczyć. W każdym bądź razie z Opolszczyzny pojadą 2 autokary i myślę, że to jest wystarczająca reprezentacja.
1: To czego konkretnie państwo oczekują, żeby tych działań nie zaostrzyć? Czy zależy państwu na tym spotkaniu i to trochę załagodzi temat, czy jednak jakieś konkrety tutaj powinny się pojawić?
2: Liczymy na konkrety, tak jak wcześniej
1: nawet
2: wspomniałam.
1: Nawet rozłożenie na te tury, o których pani mówiła, tak?
2: Tak, oczywiście. No to wtedy będzie o czym rozmawiać. A jeśli z premierem nie ma no nie ma możliwości spotkania, nie wiem, czy pan premier nie ma ochoty, czy jakieś inne, jest bardzo zajęty. Natomiast ostatnio pojawiło się, że pani minister Nowacka mówi, że będzie walczyć. Rzeczywiście ona rozumie, że naprawdę nauczyciele za mało zarabiają, o 11%.
1: Tak, no właśnie taka propozycja się gdzieś pojawiła w mediach.
2: My mówimy o 15.
1: Z ministrem finansów dyskutuje mocno za każdym razem.
2: Czy pani minister się to uda? Oby. Zobaczymy, jakie będą efekty tych działań, a co będziemy, jakie nasze działania z naszej strony będą dalej, zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Trudno jest powiedzieć o jakichś konkretach i szczegółach.
1: A może być tak, że wróci sytuacja z 2019 roku, to wtedy był taki strajk na całą Polskę dosyć duży.
2: To będzie zależało.
1: To zależy, co się wydarzy.
2: Tak, co się wydarzy i od, oczywiście, bo jest, po tym strajku w 19 roku sporo było takich zastrzeżeń, że za szybko zakończyliśmy ten strajk, że część kadry nauczycielskiej była niezadowolona, ale powiem tak, to byli niezadowoleni przede wszystkim ze szkół ponadpodstawowych. Natomiast trzeba znać było całość, całe realia, tam gdzie w małych miejscowościach, w przedszkolach, na wsiach był duży nacisk i nauczyciele przechodzili również stres ze strony rodziców, społeczeństwa. To są trudne decyzje na pewno, z tym, że to nie było tak, że ten strajk w ogóle nic nie jakby nie zmienił, coś zaczęło się dziać, pewne sprawy zostały zatwierdzone. Oczywiście nie wszystko, a najważniejszą sprawą są wynagrodzenia nauczycieli, bo patrząc na ostatnie badania, jakie przeprowadził zostały przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzone, to tak zwany dobrostan nauczycieli, jak to się teraz modnie określa, jest Bardzo niedobry.
1: To ja mam tutaj parę danych właśnie z tego badania, bo też sobie przygotowałam. Tak. 50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu. 18% badanych deklaruje niski poziom obciążenia. 60% nauczycieli cierpi na silne dolegliwości somatyczne, bezsenność, wyczerpanie i tak dalej. I tutaj duża statystyka, 72% respondentów nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, że w zawodzie pozostanie.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i to jest problem, prawda? Bo młodzi nie przychodzą, no i to wszystko wiąże się z wynagrodzeniem. Bo za tak niskie wynagrodzenie, to po studiach młody nauczyciel mówi, no, jakoś trzeba żyć.
1: Nie ten droga.
2: Nie, rodzinę chce założyć, mieszkanie kupić i tutaj staje się to dużym problemem. Natomiast kadra nauczycielska jest dość, jakby delikatnie mówiąc, w określonym wieku, żeby nie powiedzieć stara.
1: To ja za chwilkę to dopytam. Pani Wanda Sobiborowicz, prezes Okręgu Opolskiego z ZNP, jest gościem Radia Opole. Teraz przejdziemy do internetu. Słuchaczom bardzo dziękujemy.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Od prawie 6 godzin mamy sobotę, to 11 lipca. Imieniny obchodzą dzisiaj Olga i Pius. Słuchacie Radia Opole na FM, w internecie i w systemie cyfrowym DAB+. Czas na pierwsze dziś wiadomości. Hiszpania jako druga drużyna awansowała do półfinału mundialu. Zakończyła się modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie.
1: Takie sory to miejsca, w których ratuje się życie.
0: A dziś główne obchody upamiętniające ofiary ludobójstwa na Wołyniu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, dzień dobry. Zaczynamy od sportu. Znamy drugiego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie pokonali w Los Angeles Belgów 2-1 w ćwierćfinale mundialu. Rywalem Hiszpanii we wtorkowym półfinale będzie Francja, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko, zwyciężając z tą drużyną 2-0.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Zakończyła się modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Za 11 milionów złotych wyremontowano oraz wyposażono istniejącą część oraz budowano nowe skrzydło. To pozwoli m.in. na odizolowanie pacjentów wymagających pilnej interwencji medycznej od tych, którzy zgłaszają się z łagodniejszymi dolegliwościami. Inwestycja znacząco podniesie standard obsługi pacjentów, zapewnia dyrektor szpitala Andrzej Prochota.
3: Szczególnie w sytuacji, kiedy przy SOR-ze znajduje się nocna świąteczna pomoc. Sytuacje, które miewały miejsce, gdzie pacjenci i rodziny pacjentów mieszały się na tym holu, zarówno pacjenci, którzy są pacjentami sorowskimi w stanach ciężkich, jak i pacjenci, którzy przychodzą po pomocną POZ-owską, zjawiskiem niedopuszczalnym tak naprawdę i stąd ta inicjatywa, żeby to zmienić.
0: Inwestycja była możliwa dzięki 8,5-milionowej dotacji z Funduszu Medycznego, a także wsparciu samorządów.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: Co najmniej 3 osoby zostały ranne w nocnym rosyjskim ataku na Kijów, informuje mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko. Rakiety balistyczne spadły na 4 dzielnice miasta. Pierwsze informacje mówią o pożarach i uszkodzeniach niezamieszkałych budynków, w tym stacji transformatorowej. Wcześniej celem rosyjskiego ataku były miejscowości w obwodzie sumskim. Tam 6 osób jest rannych, z czego 2 trafiły do szpitala. A 11 lipca to dzień zadumy i refleksji, a nie politycznych sporów, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Urząd organizuje dziś główne uroczystości w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Obchody rozpoczną się o 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego mszą w intencji ofiar ludobójstwa. W południe odbędzie się uroczystość przy pomniku ofiar ludobójstwa na skwerze wołyńskim. Więcej na ten temat wie Witold Banach.
4: Uroczystości są okazją do wspomnienia niewinnie zamordowanych Polaków, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
5: Chcemy przywołać ofiary zbrodni wołyńskiej. Ponad 100 tysięcy zamordowanych.
4: Również prezydent Karol Nawrocki uczci ofiary ukraińskich nacjonalistów podczas uroczystości w Radrużu w województwie podkarpackim, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Prezydent jak co roku będzie upominał się o prawdę i o godne upamiętnienie.
4: Na 11 lipca przypada apogeum rzezi wołyńskiej. Tego dnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści napadli na blisko 100 polskich miejscowości, mordując kilka tysięcy Polaków.
0: I wracamy do regionu. Mundurowi z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali 16-latka, który poruszał się motorowerem po chodniku, jadąc na jednym kole. Na dodatek chłopak nie miał kasku. O szczegółach mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk.
7: Takie zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. W czasie interwencji okazało się, że poruszanie się pojazdem po chodniku i wykonywanie niebezpiecznego manewru to nie jedyne naruszenie przepisów 16-latka.
0: Chłopak kierował pojazdem niedopuszczonym do ruchu, który nie posiadał też oświetlenia oraz lusterek. Nastolatek lekceważąco wyrażał się o obowiązujących przepisach oraz konsekwencjach wynikających z niebezpiecznej jazdy. Na miejsce została wezwana jego matka. Kobieta oświadczyła, że nie miała świadomości obowiązku rejestracji tego rodzaju pojazdu oraz posiadania obowiązkowego ubezpieczenia. O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 14 stopni obecnie na termometrach w Opolu, dziś w ciągu dnia maksymalnie 24, do tego słabe, przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane i duże, wiatr słaby i umiarkowany, wiejący głównie z kierunków północnych.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.

Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Do upraw zagrożonych suszą rolniczą dołączyły warzywa gruntowe i tytoń. W złej sytuacji są także plantatorzy porzeczek. Upały spowodowały ogromne straty w tych uprawach. Niektórzy rolnicy w ogóle nie zebrali plonów, a tam, gdzie zbiór był możliwy, owoce nadają się wyłącznie na sok. Wpływ ostatnich upałów na uprawy analizuje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Będzie także o ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej To Twój Pewniak, która ma promować produkty proekologiczne, zdrowe i z mniejszą ilością pestycydów. To inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa. Z radiowym mikrofonem odwiedzimy także Urząd Marszałkowski. Tam wiele się działo w minionym tygodniu. Zarząd województwa przyznał dofinansowanie do budowy czy modernizacji dróg polnych. One przysłużą się oczywiście nie tylko rolnikom. Będziemy także na dotacjach, dzięki którym zmieniają się te najmniejsze opolskie miejscowości, najmniejsze sołectwa. W tym roku wręczono już 100 umów w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej, który zastąpił program rozwoju obszarów wiejskich. Nie zabraknie przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy. Przypomnimy także o trwających naborach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To wszystko przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7:00.

0: Kolejne samorządy otrzymały dofinansowanie do budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do pól. W tym roku na ten cel z budżetu województwa przeznaczono blisko 9 milionów złotych. W tym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim wręczono umowę na kwotę prawie 3 milionów złotych.
1: Otrzymujemy dofinansowanie na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości w sołectwie Stary Las. Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Jest to około 700 metrów drogi, nawierzchnia bitumiczna, 4 zjazdy, 1 przepust. Całość zadania jest na około 650 tysięcy złotych, z czego dofinansowania ponad 500 000. Jest to miejscowość typowo rolnicza, Stary Las, gmina Głuchołaz, ale też oczywiście mieszkańcy, którzy mają tam swoje gospodarstwa, będą z tego też mogli korzystać, stąd też te zjazdy. W przeciągu półtora miesiąca będziemy już mogli z tym ruszać.
2: Konrad Wacławczyk, zastępca burmistrza Kolonowskiego. Podpisujemy umowę na jedną drogę. Jest to droga transportu rolnego zlokalizowana w miejscowości Staniszcze Małe. Jeżeli chodzi o kwotę dofinansowania, to tutaj możemy otrzymać 240 tysięcy złotych, ale już teraz wiem, że to dofinansowanie będzie troszeczkę mniejsze, bo kwota po przetargu po prostu się zmniejszyła, a dofinansowanie będzie do tej kwoty dostosowane. Chcemy zrobić drogę, która prowadzi do takiego jednego z naszych ciekawych miejsc. Jest to tak zwana droga na stoczek. Przez jakiś czas była to droga gruntowa, no i znajdzie się tam teraz nowa nawierzchnia. Myślę, że z pożytkiem dla mieszkańców i wszystkich tych, którzy z tej drogi będą korzystać. Oczywiście z tej drogi głównie też będą korzystać rolnicy, bo oprócz tego, że droga ta prowadzi właśnie do tego miejsca, to jest to droga, która wiedzie między polami, no i w związku z tym, że rolnicy, którzy te pola uprawiają, będą mieli troszeczkę bardziej komfortowy dojazd.
3: Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. W ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zamierzamy przebudować drogę transportu rolnego w miejscowości Radoszowice. Wartość zadania to kwota, bo jesteśmy już po przetargu, mamy wybranego wykonawcę, to kwota 230 tysięcy złotych brutto, z czego dofinansowanie z PGRU jest 92 tysiące złotych. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa drogi transportu rolnego wraz z budową też 3 latarni hybrydowych.
4: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
0: No i tak jak już rozmawialiśmy z samorządowcami, każda droga cieszy. Dzisiaj sporo tych gmin i 3 powiaty podpisują umowy.
4: 9 gmin, 3 powiaty, powiat kluczborski, opolski, głubczycki. W sumie dzisiaj wartość wszystkich umów 2 miliony 700 tysięcy. W tym roku wydajemy ponad 9 milionów złotych na tego typu zadania. A od 2016 do obecnej chwili wydaliśmy już 37,5 miliona złotych. Nie tylko drogi, bo również w tym pakiecie są systemy informatyczne dla powiatu, aby mogły archiwizować czy też prowadzić ewidencje na nowych programach informatycznych. Oczywiście ta skala wydatków na drogi, a na systemy informatyczne jest nieporównywalna, bo jednak droga kosztuje dużo więcej. Ale dzisiaj podpisanie umów z tymi gminami, które aplikowały, wszystkie otrzymały dofinansowanie. Bardzo istotne zadanie z punktu widzenia funkcjonowania gmin, ale szczególnie mieszkańców terenów wiejskich, bo te drogi dojazdowe często stają się dużym problemem.
5: Piotr Giecewicz, zastępca burmistrza Gogolina.
0: No to jeśli chodzi o gminę Gogolin, co to będzie za droga, komu będzie służyć?
5: To będzie droga ulica Stawowa w Gogolinie, droga dojazdu rolniczego. Bardzo się cieszymy z tego dofinansowania, że będziemy mogli wykonać tą inwestycję. Całość drogi to jest 533 tysiące. Zaczęła się praca nad tą budowaniem tej drogi. Będzie asfaltowa i na pewno poprawi bezpieczeństwo dla rolników, którzy używają tej części właśnie Gogolina. Ona będzie do końca września wykonana, natomiast droga, tak jak powiedziałem, ma około 800 metrów i będzie 3-metrowej szerokości plus pobocza, więc myślę, że rolnicy nawet z takim najcięższym sprzętem będą zadowoleni.
6: Henryk Lakwa, starosta opolski. Wprawdzie nie budujemy dróg, ale budujemy portale cyfrowe. Mamy przecież przez nas jako liderów stworzoną w całym województwie e-geodezję cyfrową i co roku pozyskujemy pieniądze właśnie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i w tym roku udało nam się pozyskać 44 tysiące na coś bardzo ważnego, coś na wskroś nowoczesnego, graniczącego ze sztuczną inteligencją, mianowicie będzie rozbudowany nasz system o interfejs, który będzie aktualizował w trybie natychmiastowym ekstrakcję z danych aktów notarialnych do naszej ewidencji gruntów i budynków, czyli w momencie, kiedy otrzymujemy informacje z sądów w formie papierowej, komputer przerabia to, wybiera te dane, które są potrzebne i w tym samym czasie może osoba już otrzymać wypis aktualny z rejestru gruntu i budowli, więc to jest coś, na co na pewno ludzie czekają, a my przede wszystkim będziemy mogli na bieżąco kontrolować i nie będzie na pewno żadnych błędów. Wiadomo, że człowiek to nie maszyna, potrafi mylić cyfry, tutaj automat ściągnie te rzeczy, które są potrzebne, więc mała kwota w porównaniu do tych, które otrzymują samorządy gminne na drogi, natomiast kwota bardzo ważna, bo pokazujemy, że geodezja idzie w stronę cyfrową i to jest taki już kierunek nieodwracalny.
0: To nie jedyne dotacje, jakimi dzielono w tym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim, bowiem oprócz inwestycji w drogi rolne, inne samorządy otrzymały wsparcie na rozwój obszarów wiejskich w ramach programu LIDER. Proszę z nami zostać, za chwilę więcej na ten temat.

0: zgodnie z zapowiedzią będzie teraz o upiększaniu tych najmniejszych opolskich miejscowości na obszarach wiejskich. Samorząd województwa opolskiego przekazał 10 umów na realizację działań w ramach programu LIDER. Dzięki funduszom z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 powstaną tereny rekreacyjne, miejsca integracji czy tężnia solankowa.
1: Joanna Harus, dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich. Wręczamy 10 umów o dofinansowanie na kwotę 2,4 miliona złotych i są to głównie projekty infrastrukturalne. Jeden projekt mamy związany z aktywizacją ludzi młodych, seniorów. To jest z lokalnej grupy działania Brzeskławska Wieś Historyczna. Akurat dzisiaj jest ten moment, kiedy przekraczamy 100 umów o dofinansowanie i mamy podpisanych tych umów na 25 milionów złotych. Także zostaje nam jeszcze trochę środków. Na ten rok mamy zaplanowanych jeszcze nabory na 16 milionów złotych. Oczywiście te duże projekty związane z infrastrukturą na obszarach wiejskich, Smart Village, czyli przydomowe oczyszczanie ścieków, to jest kwota ponad 42 milionów złotych. Także jeszcze mamy dużo pracy do wykonania, jeżeli chodzi o plan strategiczny.
2: Krzysztof Rajner, burmistrz Gogolina. W ramach LIDERA w sołectwie Zakrzów remontujemy centrum wsi, zagospodarowujemy staw, przygotowujemy miejsce dla spotkań dla mieszkańców. Wartość inwestycji 320 tysięcy, dofinansowania 225 tysięcy. Na pewno powstanie miejsce, które będzie też wizytówką naszego sołectwa, ale też miejsce, które było uzgodnione z sołectwem podczas zebrań wiejskich. To mnie cieszy też, że mieszkańcy brali aktywnie udział i w ramach właśnie tego spotkania też mieszkańcy zwrócili uwagę, że chcieliby jeden element charakterystyczny, który charakteryzuje wieś. Oni się charakteryzują tym, że różnego rodzaju elementy z jajka są tworzone i tutaj też będzie taka, mają ich hasło, to jest wieś z jajem, dlatego też będzie kilka elementów właśnie z jajkiem i tych takich zielonych i takich infrastrukturalnych, nawiązujących do charakteru miejscowości. To są najważniejsze inwestycje dla społeczności lokalnych. Oczywiście są zadania, które realizuje samorząd, gminy, te duże inwestycje infrastrukturalne, ale to są właśnie te inwestycje, które mnie osobiście bardzo cieszą z tego względu, że pokazują też zaangażowanie miejscowości i mieszkańcy wskazują nam te kierunki, które chcieliby, żeby były w miejscowości zrealizowane. One nie są może cenne pod względem infrastruktury, ale dla mieszkańców są bezcenne. Więc to mnie najbardziej cieszy, że mieszkańcy nam wskazali, w którym kierunku i w jaki sposób ten obiekt ma być przygotowany.
3: Rudolf Urban, wójt gminy Tarnów Opolski. To jest drugi etap, ponieważ pierwszy w ramach aglomeracji opolskiej, czy pierwsza część budynków jest już w trakcie remontu, jako centrum integracji i aktywności kulturalnej, a tutaj w ramach tego projektu będzie przebudowywana stodoła, która do tego kompleksu należała, jako miejsce właśnie integracji międzypokoleniowej dla osób starszych i dla młodzieży, dla sołectwa Tarnów Opolski. Mam nadzieję, że będzie gotowe do połowy następnego roku, tak żeby już można było wtedy różnego rodzaju imprezy kulturalne i integracyjne robić.
4: Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy. W ramach LIDERA przeprowadzimy kompleksową modernizację centrum miejscowości Lichenia. Od kilku lat mamy tam budynek, w którym jeszcze parę lat temu funkcjonowało przedszkole. Stoi teraz pusty budynek, niszczeje i wspólnie z mieszkańcami sołectwa wypracowaliśmy nową koncepcję na tą przestrzeń. Budynek zostanie rozebrany, a w miejscu tego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, placu zabaw powstanie nowoczesna przestrzeń wiejska, teren zielony, ławeczki, jako uzupełnienie tych obiektów, o których wcześniej powiedziałem. To, co będziemy w Lichenii tworzyli, rozpocznie się proces budowlany już w tym roku, a do czerwca przyszłego roku ma być gotowe, to takie centrum miejscowości, taki mini rynek w sołectwie, właśnie przy tych obiektach, które są bardzo ważne w sołectwie, czyli właśnie kościół, plac zabaw, mamy tam w niedalekiej odległości teren przygotowany do ustawienia namiotu biesiadnego, a tą przestrzeń, którą będziemy z LIDERA realizowali, uzupełni to, co już tam mamy.
5: Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. 90

0: Dwie umowy podpisane, dzisiaj kolejnych 10 umów, czyli już przekroczymy setkę. 8 gmin, jedno stowarzyszenie, jeden podmiot, Strzelecki Ośrodek Kultury. W sumie w ramach tych 10 umów dzisiaj 2,4 miliona złotych, a do tej pory już z tego programu dedykowaliśmy, wydaliśmy ponad 17 milionów złotych. Plan strategiczny wspólnej polityki rolnej wyparł PROW. PROW się zakończył. Realizujemy plan strategiczny. Zadania bardzo istotne, jeśli chodzi o społeczności w gminach, ale też widzę duże zaangażowanie lokalnych grup działania o to, aby aplikować o kolejne środki. Te umowy dzisiaj, poprawy infrastruktury dla seniorów, osób młodych, infrastruktury, która jest konieczna i która jest w rozwoju na terenach wiejskich, konsekwentnie będziemy realizować.
1: Agnieszka Kwitowska-Tobes, dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Tak, powstanie przy Strzeleckim Ośrodku Kultury zaułek twórczych inspiracji. On tak naprawdę jest przyczynkiem, ażeby otworzyć nową przestrzeń dla mieszkańców. To jest teren, gdzie wcześniej istniała kwietna łąka i teraz myślę, że czas już na nowe zastosowanie tego terenu. To jest niewielki teren zielony, natomiast myślę, że godny otwarcia i tego, ażeby działo się tam nieco więcej niż do tej pory. Powstaną tam nowe nasadzenia, powstanie nowa powierzchnia żywiczna. Będzie również piękny stół wielopokoleniowy i dostępny na trzech wysokościach, tak ażeby mogli korzystać z niego mali mieszkańcy naszej gminy, ci dorośli, a także ci z niepełnosprawnościami. Również powstaną instalacje, które pozwolą na ekspozycję sztuki w przestrzeni miejskiej. I to będzie ekspozycja zmienna. Mamy nadzieję, że lokalni twórcy będą chcieli z nami współpracować i swoją sztukę tam prezentować. Oprócz tego powstanie mural w tym miejscu, a także będą odbywały się warsztaty w minigrupach.
2: Hubert Ibron, burmistrz Ujazdu. W ramach lidera otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę nowych szatni dla EZS-u Stary Ujazd. To jest ostatni z klubów piłkarskich działających na terenie gminy Ujazd, który ma bardzo słaby stan zaplecza sanitarnego, szatni, etc. To jest bardzo aktywny EZS, który się reaktywował parę lat temu. Jest tam dużo młodych chłopaków. Zarząd jest rzeczywiście bardzo aktywny. Brakuje im do rozwoju miejsca, gdzie mogą się przebierać, korzystać z niego, zaplecza też gospodarczego. To powstanie w ramach tego zadania 225 tysięcy złotych. Liczymy, że około 100 tysięcy złotych z budżetu gminy. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej ogłosić przetarg. Mamy wszystko gotowe, projekty, pozwolenie budowlane, tak żeby ruszyć z pracami, żeby też w trakcie sezonu piłkarskiego to się jakoś nałożyło ze sobą. I mam nadzieję, że już niedługo ten klub piłkarski będzie mógł korzystać z tego obiektu.
3: Doliczając tych 10 umów, Zarząd Województwa podpisał w tym roku łącznie ich ponad 100. Wszystko to w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Dzięki dotacjom powstało już m.in. 21 placów zabaw, 3 tężnie solankowe, 5 obiektów rekreacyjnych, w tym siłownie, pump tracki, skatepark, ale możliwych było także 6 inwestycji sportowo-rekreacyjnych.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Ministerstwo Rolnictwa zainaugurowało ogólnopolską kampanię edukacyjną To Twój Pewniak. Promowane mają być produkty proekologiczne, zdrowe z możliwie jak najmniejszą ilością pestycydów. Kampania ma także zwiększać świadomość konsumentów. Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski powiedział, że rozpoczęta właśnie kampania może pomóc producentom, dla których ten rok był bardzo trudny.
1: Z jednej strony jesteśmy ogromnym eksporterem owoców na rynki zewnętrzne, jesteśmy samowystarczalni w te gatunki, które sami produkujemy, ale też w takich latach jak ten rok, gdzie wiosenne przymrozki spowodowały, że ta produkcja jest trochę mniejsza, jesteśmy też narażeni na import. I chodzi o to, żeby w tej rywalizacji międzynarodowej, czy to na rynku polskim, czy to na rynkach zewnętrznych, pokazywać doskonałą jakość polskich produktów, wyższą jakość niż tą, którą oferują konkurenci.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że praktycznie każdego dnia budowane jest zaufanie konsumentów do polskich produktów.
2: Stawiamy na żywność ekologiczną, żywność wysokiej jakości i te działania wpisują się w ten nasz szeroki projekt. Chcemy wspierać naszych sadowników i zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów do tego, by pomagać naszym sadownikom.
0: Roczne zbiory owoców w Polsce wynoszą zazwyczaj od 4 do prawie 5,5 miliona ton, w zależności od warunków pogodowych. Polska jest także jednym z największych producentów owoców w Unii Europejskiej. A warzywa gruntowe i tytoń dołączyły do upraw zagrożonych suszą rolniczą. Tak wynika z danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Placówka w okresie letnim co 10 dni publikuje raporty monitoringu suszy rolniczej. Na ich podstawie rolnicy mogą skorzystać z pomocy finansowej z budżetu państwa. Zasięg suszy nieznacznie się zwiększył w porównaniu do poprzednich 4 raportów, mówi kierownik Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii z Puławskiego Oddziału Instytutu Jerzy Kozyra.
3: W dalszym ciągu największy wpływ susza miała na uprawy jarę, zboża o zimę, natomiast w mniejszym stopniu na rzepak, bo tutaj zadecydowały różne czynniki, chociaż sytuacja jest bardzo różna w kraju. Według naszych analiz na Lubelszczyźnie susza była najdłuższa i też najgłębsza, czyli te straty w uprawach na Lubelszczyźnie będą największe w stosunku do innych regionów. Chociaż sytuacja jest zróżnicowana, na północy jest trochę lepiej, najgorzej jest na wschodzie.
0: Oprócz warzyw gruntowych i tytoniu susza rolnicza występuje także w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku, rzepiku, krzewów i drzew owocowych, truskawek, kukurydzy na ziarno i kiszonkę oraz roślin strączkowych. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o trudnej sytuacji plantatorów porzeczek na Lubelszczyźnie. Upały spowodowały ogromne straty. Niektórzy rolnicy w ogóle nie zebrali plonów, a tam, gdzie zbiór był możliwy, owoce nadają się wyłącznie na sok. To kolejny kataklizm, który nawiedził nasz region, mówią plantatorzy z powiatu ryckiego.
4: W tym roku jest tragicznie. Na wiosnę łosie, później przymrozki, a teraz temperatura dokończyła wszystko. Zrobiły się porzeczki tak jakby po gotowaniu kompot i to wszystko spadło.
5: Przejdźmy na taką plantację starszą. No tak jak widać, wszystko gotowane leży. To są tony, tony towaru. Ja tu jeszcze troszkę zebrałem. Udało mi się przed tymi upołami, całe noce zbieraliśmy. O 3 godzina wjeżdżaliśmy w pole, żeby coś zebrać. To jeszcze coś mi się udało. Tej plantacji akurat już nie zebrałem, bo się już nie nadawała. Ale mam znajomych, co po kilka hektarów nieruszone, nic nie zebrali.
0: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa obecnie analizuje wpływ ostatnich upałów na uprawy. Ma to pomóc Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotować odpowiednie formy wsparcia dla poszkodowanych plantatorów. Pogoda szczególnie w tym roku daje się we znaki producentom rolnym, zwłaszcza sadownikom, ocenił prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę, że cały czas zwiększa się częstotliwość losowych zdarzeń, przez które cierpią m.in. sadownicy.
1: przymrozki, grady, susze, upały. To związane ze zmianami klimatycznymi, więc grad jest tym zjawiskiem niestety, które w przypadku owoców nie tylko zatrzymuje plonowanie, ale przede wszystkim pogarsza jakość. Nie ma dzisiaj na rynku przyzwolenia, żeby jabłka uszkodzone przez grad, gruszki uszkodzone przez grad czy inne owoce zdeformowane skierować do sprzedaży, więc tacy producenci mają problemy z uzyskaniem atrakcyjnych cen.
0: Zdaniem Mirosława Maliszewskiego powinna zostać uruchomiona specjalna pomoc dla sadowników, zwłaszcza z tych regionów, gdzie produkcja owoców jest największa.
1: Mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie. W tych trzech województwach odbywa się bodajże 80% całej produkcji polskiej, jeżeli chodzi o owoce. I do tych rolników trzeba skierować pomoc bezwzględnie, dlatego że oni nie dotrwają do kolejnego sezonu. Nie mogli się za bardzo ubezpieczyć, bo firmy są średnio zainteresowane albo wcale w tym modelu ubezpieczeniowym. Więc do tych gospodarstw powinna trafić nadzwyczajna pomoc, która pozwoli im przetrwać.
0: Mirosław Maliszewski uważa, że oprócz natychmiastowego wsparcia dla sadowników powinno dojść również do reformy systemu ubezpieczeń. W Polsce trwa szczyt sezonu na rodzime owoce jagodowe. Producenci alarmują jednak, że ceny mogą być w tym roku wysokie. Owoców może być też mniej, a powodem są wiosenne przymrozki, susza i grad. To kolejny rok, w którym producenci zmagają się ze złą pogodą i jak mówi analityk rynku rolno-spożywczego banku PKO BP Mariusz Dziwulski, wpływa to na ceny.
6: Dobrym przykładem są wiśnie i maliny. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem krajowej produkcji tych owoców, a mimo to ich ceny wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem. Wynikało to w dużej mierze ze spadku produkcji w Serbii, spowodowanego stratami przymrozkowymi w tym kraju, a w konsekwencji ze zmniejszenia serbskiego eksportu przetworów, przede wszystkim mrożonych owoców.
0: Ponad połowa owoców w Polsce trafia do przetwórstwa. Jak mówi ekspert, na ich ceny wpływa także konkurencja.
6: Mówimy tu głównie o produkcji mrożonek oraz zagęszczonych soków owocowych. Producenci przetworów muszą liczyć się z rosnącą konkurencją zewnętrzną, która wywiera presję na ceny w Polsce. W przypadku truskawek jest to Egipt, który systematycznie zwiększa dostawy mrożonych truskawek na rynek Unii Europejskiej. Ukraina stała się największym dostawcą mrożonych malin do Unii Europejskiej. Czy też Serbia, pozostająca jednym z najważniejszych graczy na rynku malin i wiśni.
0: Polska jest liderem w produkcji owoców jagodowych w Unii Europejskiej. Chodzi głównie o maliny, porzeczki czy wiśnie. W produkcji truskawek zajmujemy drugie miejsce, zaraz po Hiszpanii.

0: na koniec jeszcze dwie informacje. Warsztaty międzypokoleniowe, integracja mieszkańców czy wsparcie lokalnych OSP to tylko niektóre z działań, które będą realizowane ze wsparciem z programu Aktywna Wieś. Tym razem na Warmii i Mazurach. Dofinansowanie otrzymały 74 lokalne inicjatywy na łączną kwotę ponad 800 tysięcy złotych, a promesy wręczał minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który mówił o rosnącym zainteresowaniu tym programem.
1: Często podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza małych miejscowości, słyszałem, że są pomysły, brakuje pieniędzy. Dlatego też wyszliśmy z programem Aktywna Wieś, by wspomóc te małe, lokalne społeczności i móc zrealizować pomysły, projekty, które właśnie rodzą się w wielu miejscach, ale brakuje pieniędzy na zrealizowanie.
0: Za te pieniądze uda się zorganizować przedsięwzięcia związane z lokalną tradycją, regionalną żywnością, historią miejscowości i bezpieczeństwem mieszkańców. Wiele z tych pomysłów realizują koła gospodyń wiejskich. A co zrobi koło w Dźwierzutach? O tym jego przedstawicielka Helena Brzozowska.
2: Warsztaty ceramiczne, mazurska ceramika, powrót do przeszłości. Dzisiaj mamy zresztą pierwsze spotkanie. Takie warsztaty są organizowane już przez GOG, głównie dla dzieci i młodzieży, ale spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem tą tematyką ze strony również osób dorosłych, szczególnie seniorów.
0: Do programu w skali kraju wpłynęła rekordowa liczba, prawie 5 tysięcy wniosków. Sfinansowanych zostało 1400 z nich, a budżet programu został zwiększony z 10 do 15 milionów złotych. Minister Stefan Krajewski zapowiedział, że w kolejnych latach finansowanie będzie jeszcze wyższe. I pozostajemy jeszcze w temacie finansów, bo do zdobycia jest 200 lub nawet 300 tysięcy złotych. Do końca lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o premię dla młodych rolników. W latach poprzednich ta pomoc wynosiła 200 tysięcy złotych. W obecnym naborze po raz pierwszy można ubiegać się o nawet 100 tysięcy więcej, mówi dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Frankowski.
3: Standardowa kwota dofinansowania wynosi 200 tysięcy złotych. Natomiast rolnicy planujący produkcję zwierzęcą mogą otrzymać nawet 300 tysięcy złotych. Dotychczas w ramach województwa podlaskiego wpłynęło ponad 20 takich wniosków. W latach poprzednich liczba wniosków przekraczała 200.
0: Przyznane pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach i można je przeznaczyć na inwestycje budowlane, zakup sprzętu, maszyn lub nawet zwierząt, które pomogą w rozpoczęciu samodzielnego gospodarowania. I to już wszystko w tym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę pogodnego weekendu, tak żeby było równomiernie i trochę opadów, i trochę słońca. To jest rolnikom przecież bardzo potrzebne. Przypominam, my słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Do usłyszenia.
4: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Radio Opole, godzina 7 na zegarze. Teraz porcja informacji.
1: Coraz bliżej rozpoczęcia prac związanych z budową obwodnicy Strzelec Opolskich. NATO planuje rozbudowę systemu rurociągów paliwowych, a Donald Trump ponownie grozi Iranowi.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: Jest kolejny krok w kierunku budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Od tego zaczynamy. Minister infrastruktury podpisał program inwestycji dla obejścia miasta w ciągu drogi krajowej nr 94. Oznacza to rozpoczęcie przygotowań do realizacji inwestycji. W pierwszym etapie powstanie projekt budowlany. Jego opracowanie potrwa około 3 lat. Finansowo ten etap wesprze miasto oraz samorząd regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
3: W Ministerstwie Infrastruktury minister Bukowiec podpisał dokumenty, które rozpoczynają ten proces. Inwestycja bardzo istotna ze względów również bezpieczeństwa.
1: Obwodnica ma mieć około 8,5 km długości. Szacunkowy koszt jej budowy to około 300 milionów złotych.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Rozbudowa sieci natowskich rurociągów paliwowych z Niemiec Zachodnich do Europy Środkowo-Wschodniej musi przejść z fazy politycznych deklaracji do konkretnych planów. Tak, zapowiedzi dotyczące przedłużenia systemu do Polski oraz państw bałtyckich i krajów Grupy Wyszehradzkiej oceniają analitycy do spraw bezpieczeństwa i energetyki. Sojusz zamierza przeznaczyć 27 miliardów euro na rozbudowę infrastruktury na potrzeby wojska. O szczegółach Michał Makowski.
4: Na mapie natowskich rurociągów wyraźnie widać żelazną kurtynę z czasów zimnej wojny, bo sieć kończy się w Niemczech Zachodnich. Integracja Europy Środkowo-Wschodniej z liczącym 5 tysięcy kilometrów systemem rurociągów CEPS pozwoli na skuteczną obronę na wypadek agresji ze wschodu.
5: Gdyby w razie konfliktu był problem z tymi morskimi szlakami dostaw, będziemy mieli dostępny szlak lądowy, który pozwoli odbierać gotowe paliwa,
4: powiedział Polskiemu Radiu Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Jednak inwestycja sięgająca 27 miliardów euro ponad pięciokrotnie przekracza budżet operacyjny NATO. Polska i jej sojusznicy będą się musieli zatem zrzucić.
6: To są pieniądze, które dopiero trzeba zebrać. NATO nie posiada takiego budżetu,
4: dodaje Marek Świerczyński z Polityki Insight. Oprócz rurociągów NATO ma zainwestować również w infrastrukturę do magazynowania paliw.
1: W wiadomościach teraz powiat brzeski. Prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej między Skarbimierzem a Żłobizną wchodzą w kolejny etap. Po raz kolejny na drodze krajowej nr 94 zmienia się organizacja ruchu i zostają wprowadzone ograniczenia. O szczegółach powiedziała Radio Opole Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Odcinek drogi krajowej nr 94 zostanie zawężony obustronnie z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego oraz ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano kolejny etap prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 401 w Żłobiźnie przy zastosowaniu ruchu wahadłowego na tym odcinku.
1: I jeszcze za granicę. Prezydent USA Donald Trump grozi Iranowi odpowiedzią na próbę zamachu. 1000 pocisków jest już załadowanych i wycelowanych w Islamską Republikę Iranu, napisał w mediach społecznościowych. Donald Trump dodał, że tysiące kolejnych ma zostać natychmiast wystrzelonych, jeśli rząd Iranu podejmie wyrażoną w groźbach próbę zamachu na urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rozkazy zostały już wydane, wojsko jest gotowe, chętne i zdolne przez okres jednego roku z możliwością przedłużenia do całkowitego zniszczenia wszystkich obszarów Iranu, napisał na swoim portalu Truth Social. Według medialnych doniesień Izrael miał ostrzec Stany Zjednoczone o nowych planach zamachu na amerykańskiego prezydenta przez Iran.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach w Opolu, do 24. Dzisiaj temperatura wzrośnie, po południu miejscami słabe przelotne opady deszczu mogą wystąpić. Tak samo w nocy. W nocy temperatura od 13 do 15 kresek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Kłaniamy się w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Głowienkowski za konsoletą. Rozpoczyna się poranny program Weekend z Radiem Opole. W tej godzinie już za chwilę oczywiście nasz stały cykl Obierzy Świat, który przygotowuje dla nas Barbara Tyslik. Będzie sporo się działo, między innymi odwiedzimy Chrościnę w gminie Dąbrowa. Szczegóły niebawem, a teraz też spora porcja muzyki w Radiu Opole.

0: profundo.
1: Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
9: Ultramaster Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultramaster Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
10: Po reklamie.

0: obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
1: Jeśli ktoś z nas nie dysponuje jeszcze konkretnym planem na weekend, proponuję przyjąć zaproszenie mieszkańców wioski Kruszcina w gminie Dąbrowa. Dlaczego dziś i jutro warto odwiedzić tę miejscowość, wyjaśni Magdalena Podsada, sołtys Kruszciny oraz Piotr Labuzga z Mechnic. Natomiast instruktor ochrony przyrody PTTK Jan Łukasiewicz opowie o niewielkim, ale bardzo urokliwym rybożernym ptaszku, którego cierpliwi obserwatorzy przyrody mogą wypatrzyć nad hursztyńskimi stawami. Dziś w niewielkie wiosce pod Opolem w Kruszcinie warno i wesoło będzie. Co się będzie tutaj odbywało?
2: Tak, zapraszamy na festyn Święto Parku Dworskiego 11-12 lipca.
1: O festynie porozmawiamy później. Zainteresowała mnie ta nazwa. Park Dworski.
2: Cieszę się to powodzeniem, bo jest oddali od drogi, pomiędzy drzewami, można pospacerować, usiąść, pooddychać świeżym powietrzem. Mamy pięknie, można spacerować to godzinami. Park nasz wygląda tak ładnie dzięki gminie Dąbrowa, dzięki stowarzyszeniu, dzięki funduszom unijnym, naszym wędkarzom, bo oni zaczęli czyścić stawy. Oni to czyścili ręcznie, utwardzali alejki, gdzieś tam ławki robili, żeby mogli łowić ryby. A później powstało Stowarzyszenie Miłośników Chruściny. Prezes stowarzyszenia pani Kasia Gołębiowska-Jarek zaczęła pisać projekty i zaczęliśmy małymi kroczkami dążyć do tego, żeby na przykład nasadzenia były, fundusz sołecki, że na przykład daliśmy 4 tysiące, a prac społecznych było za 12 tysięcy, czyli było 3 razy tyle. I takimi małymi kroczkami zaczęliśmy robić, żeby było ładnie. A później z gminy był bardzo duży projekt napisany, wszystkie te pomosty, te ścieżki, te mola, to wszystko było zrobione już z unijnej projektu. Nie?
1: Mieszkańcy dbają na co dzień.
2: Bardzo. Mamy opiekuna tak. Tutaj, pilnujemy, żeby nie zniszczyli.
1: Zdarzało się.
2: Że... Ale to takie malutkie wybryki obcej młodzieży, że przyjeżdżają. Ja non-stop to tłumaczę, to nie jest moje, to nie jest twoje, to jest nasze. Dbajmy o to, bo każdy może tu pospacerować. I nie jeden tak mówi, a idę na spacer do parku z dzieckiem, bo co mam po drodze chodzić, jak tu w parku dziecko może na alejkach, na rowerku jechać i pooddychać świeżym powietrzem, samochód nie przejedzie.
1: To ja też mogę rowerem tutaj z Opola przyjechać.
2: Tak, zapraszamy.
1: A jak będę zmęczona i będę chciała się czegoś napić, to jest taka możliwość.
2: Nie ma, ale pani wójt już ogłosiła w dworku, w piwnicy, gdzie kiedyś była sala gastronomiczna. Jest przygotowane pod gastronomię i no, pod wynajem, ale w tej chwili jeszcze nikogo nie ma. Także, żeby usiąść, kawki napić, może w przyszłości będzie.
1: Albo lody teraz
2: no, bardzo byśmy się cieszyli, bo to by było takie już całkowite spełnienie wszystkiego. Co mamy?
1: Spoglądam jeszcze w stronę parku. Widzę ławeczki po przeciwnej.
2: Tak, to są specjalne gambiony, zrobione takie, że można przy wodzie posiedzieć, popatrzeć,
1: pomyśleć.
2: Na przykład jak mieliśmy pokaz ognia, to na tych właśnie gambionach był ten pokaz ognia, pięknie to wyglądało, bo
1: odbijało
2: to było po ciemku, tak, i odbijało się w tej wodzie, także było to widać podwójnie.
1: To pięknie wyglądało. No.
2: Mamy przyjaciela, co nam niszczy, bo mamy bobra. Niszczy nam stawy i dziury robi. I po prostu zapadają nam się alejki. Ale to jest dziw, że człowiek rękami nie zbuduje takiej tamy z takich cieniutkich gałęzi i liści w tych stawach. Mamy też gatunek szczerzuli. Jak projekt był napisany, musieliśmy spuścić wodę. Okazało się, że mamy szczerzuję, co jest gatunek w Czerwonej Księdze pod ochroną. i zatrzymali nam cały projekt. Wtedy pani doktor z Uniwersytetu Opolskiego przyjechała i wszystkie te szczeżuje pozbierały, przerzuciły do drugiego stawu, pomierzyły i nasza szczeżuja jest w zoo pokazywana ludziom jako okaz, co jest pod ochroną i co jest tu właśnie.
1: W naszym zoo Opole?
2: Tak, Opole, tak.
1: A tutaj?
2: A tutaj proszę spojrzeć, na tej łące kiedyś pasły się krowy. I dlatego jest tu zrobione takie zamknięcie, bo tysiące ton ziemi nawoziliśmy, żeby ten teren podnieść, bo był bardzo mokry. I teraz mamy właśnie piękną przestrzeń, piękną łąkę, zrobione alejki, żeby można było pospacerować. I dlatego z tamtej strony od ulicy to też przyciąga tutaj turystów, bo są ciekawi, co w tym parku jest, bo mamy piękne molo drewniane, co się wchodzi od głównej drogi. Specjalnie są tu też miejsca takie zostawione, co nie są koszone, bo są lęgi ptaków, żeby ptaki miały swoją też posiadłość.
3: Tutaj możemy spotkać zimorodka. Przecież to jest fruwający klejnot. To jest coś tak przecudnego.
1: Trudno go dostrzec.
3: Jestem też tego świadom, ale wydaje mi się, że
1: jeśli ma się lornetkę.
3: Nawet niekoniecznie lornetkę, bo ten staw nie jest duży. Jest potrzebna nieraz cierpliwość. Uważam, że jest to najpiękniejszy ptak, który na naszych ziemiach gniazduje. Możemy się zachwycać innymi ptakami, bo jest tego bardzo dużo na całym świecie, ale ten nasz zimorodek możemy go postawić nawet na pierwszym miejscu. Chociażby z jednego względu, że jego piórka były niezwykle cenione w cesarskich Chinach. Córeczkom cesarza robiono płaszczyki z piórek zimorodka. Jeżeli na pierwszym miejscu było złoto, na drugim kość słoniowa, a na trzecim pióra zimorodka, to o czym to świadczy? Jest to żywy klejnot, który bardzo spokojnie się przemieszcza, a wychwycony raz wzrokiem, kiedy zasiądziemy spokojnie nad brzegiem stawu, zobaczymy, że zimorodek bardzo często siedzi na takiej gąsce, kiedy ta gałązka sięga nad wodę. Nieraz jest tak, że pod nim te rybki małe pływają i w tym momencie on nurkuje. To jest ptaszek, który żywi się rybkami.
1: On taki mały, a rybkę zje?
3: On jest mały i on nie poluje na duże rybki. Nieraz wędkarze mówią chwast rybny, maleńkie rybeczki. Powiem pani, jak wyglądają w ogóle zaloty zimorodka, bo to jest najciekawsze. Zimorodek, kiedy znajduje swoją panią, chyba zimorodek jako jeden z pierwszych zaczyna już...
1: Uśmiechać się do pani?
3: Nawet nie uśmiechać, bo to jest takie zalecanie się poprzez coś.
1: Czyli cwany.
3: Dlaczego tak pani źle o nim mówi? No dlaczego cwany, jeżeli on przynosi swojej pani rybeczkę? Tą rybeczkę i podaje do dziobka.
1: Ma interes, a nie z miłości.
3: A mężczyzna, który ofiaruje swojej panie pierścionek, chce pani tak sprowadzić do materialnego...
1: No to dobrze, przyniósł rybeczkę w dziób.

0: wartością intelektualną i fizyczną.
1: Złapał tą rybkę, zimrodek i co?
0: Podchodzi do tej swojej pani i tą rybkę jej podaje. I teraz właśnie
1: nieraz
0: z dzióbka do dzióbka. I problem polega na tym, że nieraz my się zastanawiamy, jak to jest, przecież wszystkie rybki mają skrzela, prawda?
1: Aha.
0: I te rybki nieraz są dosyć duże. Więc pani zimorodkowa bierze tą rybkę i uderza tą rybką o gałązkę, ale wcześniej również to samo robi samiec. Ta rybeczka już jest ogłuszona. I teraz następuje bardzo piękna rzecz, takie podrzucanie tej rybki w dziobie. Nie zawsze samiczka przyjmie.
1: Bo co?
0: Nie wiem, albo rybka za mała, albo źle podana. Przecież panie zawsze grymaszą, więc ona też wybrzydza. Ale kiedy już przyjmie tą rybkę, to ją tak odwróci.
1: To jest oznaka, że coś tam...
0: Coś zaczyna się dziać. Ona ją tak obróci, że ona ją połknie. Zimorodki,
1: nie zakrztusi się?
0: Zimorodki nie dzielą rybek na porcje. Połyka całą i co najciekawsze, ona ją połyka w taki sposób, głową w stronę gardzieli, czyli te skrzela, nic im nie przeszkadzają. Ta rybka po prostu wpada do tego przełyku i zaczyna się...
1: No to ona nawet nie wie, jak smakuje.
0: Na pewno wie, jak smakuje i najważniejsze jest to, że zyskuje pokarm i zyskuje wiarę w to, że ten partner może jej się sprawdzić. I wtedy zaczynają razem kopać norkę.
1: Norkę? Nie gniazdo?
0: Nie, zimorodki nie budują gniazd. Zimorodki budują właśnie norki. Staw w jakimś miejscu musi mieć wysoki brzeg. I wtedy zaczynają oboje kopać norki. Sięga gdzieś to w głąb od ściany metr, troszeczkę więcej. I tam się wykopuje komorę lęgową, gdzie będą złożone jajeczka i gdzie pojawią się właśnie młode zimorodki. I kiedy już para jest zgrana i wykopuje taką norkę, bardzo dzielnie jej broni, ponieważ może się pojawić ktoś, jaskółka, brzegówka mogłaby zająć taką norkę. Ptaki, które również z tego korzystają. Zimorodek jest bardzo dzielnym ptakiem, który potrafi obronić swoją tą norkę. I tam później samiczka składa jajeczka, siada na tych jajeczkach. Co najciekawsze, kto wymyślił karuzelę? Zimorodki. Przecież w tej norce, gdzie jest ciemno, no to kiedy na przykład mama lub tata przynosi już tą rybkę, podaje...
1: To znaczy mama też?
0: Tak, później już mama, kiedy już są młode, zaczyna również łowić. I kiedy podają temu, który siedzi na prostej norki tą rybkę, to one się wszystkie w prawo przemieszczają o jedną osóbkę, że
1: aha,
0: tak
1: ja
0: powiem.
1: Aha, ja zjadłem, teraz bracisz
0: tak,
1: się
0: tak, tak.
1: Ty może.
0: I młode, kiedy są właśnie przy wylocie do wejścia do norki, wypróżniają się w tą stronę, a że to jest piaszczyste, te odchody bardzo mocno wsiąkają i ta norka bardzo nieprzyjemnie pachnie. A jeżeli ktoś przyłoży oko, nie wiemy skąd młodzi wiedzą, że to nie jest mama ani tata, to trzeba uważać, żeby nie dostać w to oko właśnie takimi odchodami. Bo tam są właśnie te resztki tych rybek, te odchody, bardzo brzydko to pachnie.
1: Ale czyścioszek.
0: Czyścioszek. Dlaczego tak długo właśnie mówiłem o tych zalotach, o tym podawaniu rybki z dziobka do dziobka? Bo kiedy już wyprowadzą młode, to kończy się to wszystko.
1: Do widzenia,
0: kochana. Nie, to nie jest do widzenia. On ją po prostu na zbitą twarz wyrzuca.
1: Ależ.
0: A widzi pani teraz, no. Ten piękny, taki właśnie romantyczny zimorodek, który zamiast tych kwiatków to te rybki dostarczał, który tak pięknie
1: no,
0: się...
1: No, to ja bym na jej miejscu wybrzydzała i wybrzydzała.
0: Ale to nieważne, czy ona wybrzydza, czy nie wybrzydza. I tak się kończy zawsze w ten sam sposób. Jest wyrzucana...
1: I co ona biedna robi?
0: Szuka sobie swojego miejsca na ziemi. Ona po prostu w tym momencie musi gdzieś indziej znaleźć miejsce, gdzie nie będzie atakowana. Czyli jeżeli to się odbywa na przykład na takim stawie jak tutaj...
1: To... No, to tutaj dużo miejsca jest.
0: Przemieszcza się na drugą stronę, jest w innym miejscu. A te rzeczy bardzo pięknie wyglądają na rzeczkach, ponieważ zimorodki zachowują się tak, jakby rzeka była przegrodzona szybą. Jedna para dolatuje w jedną od gniazda i w drugą stronę i nie przekracza tego regionu. To jest danej pary. Za tym lustrem umownym, które jest w naszej wyobraźni, jest następna para. One starają się nie wchodzić sobie w paradę, bo jeżeli któraś z par przekroczy tą właśnie umowną, wytyczoną w ich wyobraźni...
1: Bójka?
0: Oczywiście, że tak. To jest walka o...
1: Mój rewir?
0: Tak, walka o rewir, walka o możliwość wychowania młodych wyprowadzenia.
1: Ale wróćmy do tej porzuconej pani zimorodkowej.
0: Pani zimorodkowa zaczyna wtedy żyć na własny rachunek, czyli ona poluje dla siebie, on jej po prostu nie widzi, ona go nie interesuje, aż do wiosny. Nie wiemy, czy to jest ona, czy może to już jest jakaś inna. W każdym bądź razie na wiosnę zaczyna się to wszystko od początku.
1: A dzieci nie pomagają mamie?
0: Nie, nie, nie. Co najciekawsze, w jednej rzeczy nie powiedziałem, bardzo istotnej w tym wszystkim. Jest taki moment, one by siedziały w tej norce.
1: To mama musi wyrzucić?
0: I nie, po prostu przestają podawać jedzenie w norce. To pięknie wygląda, kiedy na przykład mama i tata siedzą jeszcze obok siebie i mama ma rybkę i tata ma rybkę. A młode w dresie z tej norki, bo chciałoby coś dostać, ale musi już wyfrunąć, bo nie dostanie. Nie dostaje tej rybki, a chce jeść. Widzi, że ojciec i matka mają, no to wtedy wychodzi na zewnątrz. I zaczyna...
1: Ależ wychowują swoje
0: tak,
1: dzieci.
0: Tak, i uczą samodzielności. I w tym momencie te młode wchodzą w dorosłe życie, są już pełnoletnie, są w stanie zadbać same o siebie. Jeszcze przez chwilę gdzieś tam w okolicy gniazda przebywają, na tej gałązce jeszcze

wywierają presję na swoich rodziców, że jeszcze może by coś dostały i nieraz dostaną. Ale w tym momencie już widzą, jak mają zdobyć tą rybkę, że mają o siebie zadbać, a później również muszą ten rejon opuścić i znaleźć własne miejsce na ziemi.

0: Zimorodek jest takim właśnie przykładem, jak szybko się dochodzi od wzniosłego uczucia, z tego starania się o rękę, że tak górnolotnie powiem, bo nie o łapkę tej swojej wybranki, a kończy się po prostu brutalnym potraktowaniem. Bardzo często jest tak, że dochodzi między samcem a samicą do walki i nieraz kończy się to śmiercią jednego z nich.
1: Kto wygrywa?
0: Ten? Silniejszy wygrywa zawsze. Bardzo często mówi się o tym, że wygrywa samica, bo ona jest silniejsza. Potrafi utopić swojego partnera. Także od wielkiej miłości do brutalności jest tylko sezon lęgowy.
1: Tutaj widzę
2: ścieżka zdrowia. Też się cieszę powodzeniem, bo jest pomiędzy drzewami. Każdy może przyjść i poćwiczyć.
1: Obok plac zabaw dla dzieci.
2: A tam mamy jeszcze plac na ognisko, na altanę, żeby sobie usiąść. Tu wędkarz.
3: Dzisiaj bez wędek. Tylko przyjechałem zerknąć na staw, ale generalnie biorą tu rybki. Łowię tutaj z moimi wnukami. Dzieci bardzo zadowolone. Generalnie jest tu dużo wpuszczonych takiego miksu białorybu, czyli leszcza, płoci, krasnopióry, dużo karasi, oczywiście karpie, amury. Oczywiście drapieżniki, to szczupaki, okonie tutaj występują. Woda jest w miarę płytka, bezpiecznie, bardzo zadbane brzegi. Super, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tam wyjścia z dziećmi tutaj na te stawy.
1: Ale jeśli za 2 tygodnie przyjechałabym z własną wędką i chciała łowić, to nie mogę, bo nie mam karty wędkarskiej.
3: Ach, no stawy...
2: Jeszcze w stowarzyszeniu pani musi być.
3: A stawy należą do Stowarzyszenia Miłośników Chruściny i to może nie jest aż taki duży problem, tylko trzeba się zgłosić do pani Renaty, która jest akurat bibliotekarką tu w naszym Centrum Aktywności Lokalnej i można wykupić taką jednodniową, czy dwudniową, czy trzydniową.
2: Te pieniądze są przeznaczone na zarybianie, żeby były ryby w stawach.
3: Jeżeli ktoś by zaplanował, że chce przyjechać na przykład gdzieś na weekend, 50 zł jeden dzień kosztuje łowienie. Jest wskazane posiadanie maty wędkarskiej, aby te ryby, jeżeli je wypuszczamy, żeby ich nie kaleczyć, nie brudzić w ziemi, żeby nie potraciły śluzu, żeby były zdrowe po prostu.
1: Czyli niektórzy łowią, pocałują.
3: Większość.
1: Tak, pan też tak.
3: Ja robię tylko zdjęcia rybom, tym ładnym. I kolekcjonuję zdjęcia, nie ryby.
1: Ale jeśli dziś i jutro będę chciała łowić ryby i przyjadę tutaj, to za uśmiech mogę.
3: W czasie festynu to są otwarte zawody.
2: Tak, to każdy może.
3: To każdy może.
2: Tylko
3: to
2: musi się zapisać i musi się załapać do tej grupy.
3: Bardzo dużo ludzi startuje.
2: No. I to z wszystkich okolic tu, nie tylko z Chruściny, bo wtedy mogą łowić wszyscy. Nie?
3: Organizowałem w tym roku tutaj zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Pomagałem to stowarzyszeniu. Tu miałem zapisane 49 dzieci. Tak zaplanowaliśmy do 50. Ale to niestety trzeba robić zapisy wcześniej. Polecam, zapraszam serdecznie.
1: A co to jest siedzenie z wędką? Czy nie lepiej pospacerować?
3: No, widzi pani, są miłośnicy spacerów, są miłośnicy jeżdżenia na rowerach. To jest hobby. No, mamy tutaj obok takie, to jest gospodarstwo edukacyjne, tak to chyba się teraz nazywa, państwa Gadzińskich. Prowadzą takie zajęcia dla dzieci, także mają tam owieczki, psy pasterskie. Bardzo ciekawe. 2 tygodnie temu była wystawa wyścigi w ogóle, hartów terenowych, no i tych psów pasterskich przede wszystkim. Polecam, zapraszam.
1: A jak pan tak znajomym miastowym opowiada, albo zaprosi ich tutaj i po raz pierwszy przyjdą i zobaczą i mówią, ale masz szczęście. Po takim parku spacerować.
3: W Opolu nie brakuje pięknych parków, jak nasze Bolko. Też jest cudowne. Tylko może ten staw nie jest aż tak zadbany jak te, nie?
1: Pani Sołtys mówiła, że mieszkańcy Chruściny dbają o ten park. Jest pod baczną obserwacją, czy obcy, jeśli przyjedzie, to tam czegoś nie zniszczy.
3: Ten park pochłonął dużo pieniążków. Odnowienie go, renowacja cała. To było wiele projektów, to nie był jeden. Przez wiele lat budowane. Bardzo dużo ludzi było zaangażowanych społecznie też. Tutaj wędkarze, strażacy bardzo pomagają. Między innymi czyszczą zawsze.
2: A tu widzi pani, jest park dworski zrealizowany w 2014 roku w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu gminy Dąbrowa. Wójt gminy Marek Leja, przewodniczący Rady Piotr Wieczorek, sołectwo Chustina. I to właśnie był ten duży projekt, co były zrealizowane te alejki, pomosty i przecięcie nie wstęgi, tylko jak kiedyś przecinało się piłą taką w jedną i w drugą stronę, to wójt gminy Dąbrowa z poprzednim wójtem, co opuścił tą gminę, musieli ten kawałek drzewa przeciąć, żeby wejść do parku. Wtedy myśmy mieli orkiestrę, ksiądz był, poświęcił ten park i było takie naprawdę przyjęcie duże, otwarcie, wszyscy się cieszyli, że ten park już

0: Tutaj zaczynamy.
1: Czyli do 20 będzie tu na pewno cicho i spokojnie.
0: Oj, będzie już ruch, bo już będą ustawiane stoły, nagłośnienie, catering przyjedzie, także to już będzie gwarno od 15 na pewno. A w niedzielę, jutro pierwsze są zapisy na wędkowanie, a później o 15 zaczynamy cały festyn z przywitaniem, z orkiestrą, rozdanie nagród za wędkowanie. Także zapraszam w sobotę i w niedzielę na Święto Parku Tworskiego do Chrzcina.

Do chrzciny na odbywający się dziś i jutro festyn w Parku Dworskim zapraszali Magdalena Podsada i Piotr Labuzga, a o jednym z najbardziej kolorowych ptaków, zwanym latającym klejnotem, którego można nad chruścińskimi stawami wypatrzeć, opowiadał Jan Łukasiewicz. Natomiast 18 i 25 lipca przewodnicy z Głuchołaskiego Oddziału PTDK zapraszają na wakacyjne bezpłatne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach. Miejsce spotkania pod lipą na Głuchołaskim rynku o godzinie 10. Życząc udanych wakacyjnych weekendów, nisko się teraz Państwu kłaniam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: czas festiwali, ciekawych spotkań, wydarzeń, które dzieją się w całej Polsce. I teraz przeniesiemy się po sąsiedzku na Dolny Śląsk. W zamku Sarny w Ścinawce Górnej rozpoczął się wczoraj festiwal Góry Literatury. Potrwa do 18 lipca, zagości w 30 lokalizacjach ziemi kłodzkiej, wałbrzyskiej i dzierżoniowskiej. A więcej na ten temat Jarosław Wrona.
1: W programie zaplanowano ponad 170 wydarzeń, w których weźmie udział 240 gości, pisarki, pisarze, artyści, zespoły muzyczne, młodzieżowe teatry amatorskie, aktorzy, dziennikarze i aktywiści. W tym roku zaplanowano 9 koncertów. Wystąpią m.in. Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz, Renata Przemyk, Maria Peszek i John Porter, który będzie świętował 45-lecie kultowego albumu Helicopters.
0: A podczas inauguracji Festiwalu Góry Literatury na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej noblistka Olga Tokarczuk przeczytała fragment swojej nowej powieści. Ta będzie miała premierę w październiku. Jej tytuł to Świata jest za dużo. Przed rozpoczęciem także odniosła się do okładki tej książki, która nawiązuje do plakatu z lat 40. XX wieku. To odniesienie do treści powieści, której akcja toczy się m.in. na Dolnym Śląsku. Staje się ona sceną jednego z największych w historii Europy eksperymentów społecznych, tak noblistka mówiła o swojej powieści. I dodała jeszcze, że ta książka jest aktem wiary w siłę życia, w moc budowania nowego po katastrofie, w potęgę różnorodności, która zdaje się być ewolucyjna, siłą pomagającą zachować nam odporność na wszelkie zagrożenia. Mam także nadzieję, mówiła Olga Tokarczuk, że przysłuży się lepszemu rozumieniu naszej zbiorowej tożsamości. Tyle o najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Jej premiera, przypomnę, 14 października tego roku. A Festiwal Góry Literatury w 30 różnych lokalizacjach ziemi, m.in. dzierżoniowskiej, wałbrzyskiej, do 18 lipca trwa.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 8 na zegarze. Mamy sobotę, czas na wiadomości.
5: Maleją szanse na budowę biometanowni pod Lewinem Brzeskim.
6: Myślę, że do miesiąca taki projekt zostanie przedstawiony.
5: Anglicy zagrają dziś o awans do półfinału mundialu, a w zachodniopomorskim grasuje Puma. I o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy jednak od akcji ratunkowej na Jeziorze Turawskim. Przed 7 służby otrzymały zgłoszenie o osobie, która wpadła do wody w okolicach promenady. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, poszkodowana osoba została wydobyta na brzeg i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: Coraz mniejsze szanse na budowę biometanowni w Buszycach. Władze Lewina Brzeskiego zawiesiły postępowanie administracyjne w tej sprawie. Zobowiązały też inwestora do przygotowania szczegółowego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Równolegle grupa mieszkańców złożyła do gminy wniosek, by w planie ogólnym pojawił się zakaz budowy tego typu obiektu, mówi burmistrz Artur Kotara.
6: Wcześniej też przeprowadziłem rozmowy z niektórymi radnymi. Zgodzili się jakby ze mną, bo oni to będą uchwalali. Myślę, że do miesiąca taki projekt zostanie przedstawiony. Wyślemy to do uzgodnień do poszczególnych organów i wyłożymy do publicznego wglądu. Wtedy mieszkańcy mogą w dalszym ciągu uwagi do tego zgłaszać. No i na końcu zbierzemy te informacje i myślę, że jesienią przedstawimy Radzie Miejskiej do uchwalenia.
5: W wiadomościach teraz sport. Anglia jest 3 kroki od Mistrzostwa Świata. Tak brytyjskie media zapowiadają dzisiejszy ćwierćfinał z Norwegią. Na Wyspach wiara w sukces rośnie, choć brytyjscy komentatorzy ostrzegają. Po wyeliminowaniu Brazylii Norwegów nikt już nie traktuje jak sympatycznej niespodzianki turnieju. Więcej o nastrojach przed meczem wie Anna Rączkowska.
7: Eksperci, byli reprezentanci i brytyjskie media są dziś zgodni. Anglię czeka najtrudniejszy sprawdzian tego mundialu. Najczęściej wraca też pytanie, jak zatrzymać Erlinga Haalanda. Dramatyczne zwycięstwo nad Meksykiem wyraźnie rozbudziło nadzieje Anglików. Wygramy. Do przodu, Anglio. Piłka nożna wraca do domu. Przekonaniem kibice Anglii. Brytyjscy komentatorzy próbują jednak studzić emocje. Anglicy dobrze znają swoich rywali. Aż 9 reprezentantów Norwegii gra na co dzień w Premier League. Stawka dzisiejszego meczu jest ogromna. Zagra w półfinale Mistrzostw Świata. Dla wyspiarzy z południa faworytem jest Anglia, zupełnie inaczej niż w Szkocji. Tamtejsi kibice z właściwym sobie, szorstkim humorem, masowo deklarują wsparcie dla rywali Anglii. Obowiązuje tu jedna prosta zasada. Kibicuje Szkocji i każdemu, kto gra przeciwko Anglikom. W Edynburgu czy Glasgow Erling Haaland został już okrzyknięty honorowym Szkotem.
5: I wracamy do kraju. Leśnicy i pracownicy firmy zajmującej się odławianiem dzikich zwierząt szukają pumy, którą widziano w podkoszalińskich lasach. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Maciej Wiórek przekazał Radiu Szczecin, że zwierzę nie jest agresywne, a jego poszukiwania będą prowadzone do skutku.
8: Ona raczej nie zachowuje się agresywnie i też nie wykazuje agresji do zwierząt domowych. Zostały wyłożone przynęty, żeby ją po prostu też troszeczkę zwabić, a dwa, żeby ograniczyć trochę przestrzeń dla niej. Na razie nie wykazujemy jakichś tutaj śladów, ale no będziemy tutaj czekać. Może gdzieś odpoczywa, może gdzieś się na razie schowała, może gdzieś wyjdzie, jak będzie troszeczkę chłodniej.
5: Nie wiadomo, skąd drapieżnik wziął się na Pomorzu Zachodnim. Leśnicy nie otrzymali zgłoszenia o możliwym zaginięciu lub ucieczce zwierzęcia. A w opolskich lasach współcześnie pumy raczej nie spotkamy, za to sanepid ostrzega przed kleszczami. Wilgotne lato i ciepłe zimy sprzyjają temu, że pajęczaki są aktywne przez cały rok. Najczęściej atakują one pachwiny, skórę za uszami, szyję czy zgięcia dużych stawów. Przypomina Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Te miejsca szczególnie powinniśmy obejrzeć po przyjściu do domu, wykąpać się, ponieważ larwy, nimfy, kleszcze mogą być niewidoczne, a mogą też bytować na naszym ciele, dlatego prysznic, gąbka skutecznie jest naszego ciała usunie. Zakażone kleszcze mogą przynosić różne choroby. Najczęściej jest to borelioza lub kleszczowe zapalenie mózgu. Jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, tutaj możemy stosować dostępną szczepionkę jako profilaktykę.
5: Od początku roku do końca czerwca w regionie potwierdzono 237 zachorowań na boreliozę i 3 przypadki kleszczowego zapalenia mózgu.
3: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na termometrach obecnie 17 stopni Celsjusza. Dzisiaj w regionie temperatura maksymalna będzie się wahać od 22 do 24 kresek na termometrach. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Jeśli wystąpią, to po południu. Podobnie może być w nocy. W nocy od 13 do 15 stopni Celsjusza. A jeśli chodzi o niedzielę, to podobnie jak dzisiaj.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Kłaniamy się, kolejna godzina porannego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Marcin Głowienkowski. Sporo muzyki w naszym programie, stały cykl przy kafeju już za moment także, a ponadto informacje ze świata kultury.

0: banana. Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: Kwadrans po godzinie 8 jest sobota. Słuchajcie, Radio Opole, teraz czas oczywiście na stały cykl.
1: Jak to sobota, ludzi, Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj będziemy gadać o tym, że jest lato i warto się wybrać na spacer. I takie też są u nas, nie jedno w Opolu, ale też w opolskim. Daj się skusić na Opole, to widzę, że mam na swojej wizytówce Felicyta Krawczyk, co kludzi po śląsku. I już wiem, że taki jeden spacer się odbył w zeszłym tygodniu, ale o tym spacerze, co baje dzisiaj, będziemy gadać. Jest z nami także Angelina Hetmańczyk-Trychan, kierowniczka działu projektów i promocji Łubiańskiego Ośrodka Kultury, co też spacer organizuje.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: No i oczywiście już wspomniana przeze mnie Felicyta Krawczyk, przewodnik po Łopolu i Łopolskim Śląsku, rajza po śląsku, tak mało napisane.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Ale my się już znamy, bo już żeś tak. Była u nas w audycji, trochę mi się pogodały. No to co to są za spacery i skąd ten pomysł?
2: Pomysł narodził się w wyniku różnych rozmów pracowników Łubiańskiego Ośrodka Kultury. Znaleźliśmy program, z którego chcieliśmy skorzystać. Jest to program Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. Napisaliśmy projekt Śląsko Ścieżka Słów. No i tak się szczęśliwie złożyło, że dostaliśmy pieniądze, przyznano nam pieniądze na ten projekt i możemy go realizować. Projekt jest bardzo złożony, ponieważ oprócz tych spacerów, o których wspomniałaś, będziemy również tworzyć wielkoformatową grę o naszej gminie i o Śląsku generalnie. Także wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do tego, aby tworzyli grafiki, tworzyli najpierw pracę plastyczną, a później grafiki do tej gry i ta gra będzie taka nasza wspólna, taka stworzona przez mieszkańców.
1: Ja więcej informacji na Facebooku na pewno i w mediach społecznościowych Łubiańskiego Ośrodka Kultury, ale Felicyta, ty żeś już kludziła jeden szpacer w zeszłym tygodniu i to było w Lebrynicy, Studzionki. No i bajesz kludzić też dzisiaj w Luboszycach i Kolonowicach. I o czym tam opowiadasz? Co tam pokazujesz?
3: Drodzy Państwo, szpacery są po to, żebyśmy się przyjrzeli naszej gminie, naszym wsiom, historii, ciekawostku, obyczaju, ale bohaterką tych wszystkich szpacerów jest przede wszystkim gołdka.
1: Ja, ale mogą też przyjść ci, co nie gołdają po
3: Oczywiście,
1: śląsku, bo to jest do wszystkich, nie?
3: W niedzielę 5 lipca my byli na spacerze z Brynicy do Studzionki i wśród gości, którzy przyszli, była tylko jedna osoba, co znał śląski. Nie musiała tłumaczyć. Także tłumacz nie był potrzebny. Co chwila się spytała, co jakiś czas rozumiał goście, bo oczywiście spacery są w języku śląskim, bo chodzi o zachowanie, prezentowanie języka, o rozmawianiu w tym języku w sytuacjach kontekstowych, takich codziennych, o opowiadaniu o rzeczywistości, o historii. Trochę chcemy odejść od stołu, od takich czynności, nawet bym powiedziała codziennych, do opowiadania o świecie. I to się po prostu udało. I wydawał się, mi się na pewno lepiej gołdał, bo przemawiał wtedy moja dusza i moi przodkowie, którzy mnie tam cisną, co mu powiedzieć. Ale brzmi to rzeczywiście inaczej i tej ziemi się nauleży ta gołdka. Bo jak w niedzielę zaczął na spacer, to było tak, że naprzód wytłumaczyła, jaką my mamy historię, w jakim miejscu są ludzie, bo nie wszyscy byli z naszej gminy, część ludzi była spoza gminy. Zacznijmy od tego, że wsie, po których my wędrujemy, to są wsie, które mają genezę w XIII wieku spisaną, a zapewne mają starszą. I tak sobie myślę, że bardzo dużo ludzi się do nas przykludzą, czyli takich, którzy nie mają związku historycznego, rodzinnego, genealogicznego z naszymi miejscowościami, ale to jest ich nowy dom. Żeby po prostu wiedzieli, byli świadomi, w jakim miejscu są, jakie dziedzictwo my mamy i być może się zapoznają z tym, czego na co dzień nie widzą. Bo podczas spacerów nie jedno opowiadamy o ciekawostkach, o historii, o kulturze, ale starą się też opowiadać o obyczajach, które trzymały dawne społeczności, czyli tak zwaną gromada, o gromadzkich sprawach, które trzymały rodziny w kupie, które dbały o dobre stosunki, które dbały o to, żeby się na przykład, jak się ludzie powiedzieli, co by się nie zaczaskali na amen. Także dużo takich wątków lokalnych, przy okazji się też śpiewki lokalne pokołzą.
1: Ja, bo ty też śpiewasz.
3: Były piosenki, było śpiewane i będzie śpiewane.
1: Ja to ci z Państwa, którzy baną dzisiaj, a też bardzo serdecznie zachęcamy. Jakbyś mogła jedno powiedzieć, Angelino, o której godzinie i jaka jest zbiórka?
2: Każdy spacer zaczyna się o godzinie 16. Jeśli chodzi o spacer Luboszyce-Kolanowice, czyli ten w sobotę, czyli dzisiaj, miejsce zbiórki to jest Plac Kościelny w Luboszycach.
1: Ja to zapraszamy wszystkich i nie trzeba gołdać po śląsku, ale jak to się ciekawi, jak to kiedyś się żyło, jak to dzisiaj i też, ja myślę, że to jest też bardzo ciekawie was poznać, Felicyto, bo ty tak fajnie opowiadasz i wiem, że też super śpiewasz. Mogę cię też poprosić, żebyś może trochę coś tutaj u nas zaśpiewała.
3: Luboszyckiej nie zaśpiewał, ale w Brynicy opowiadała trochę o odpustach i była piosenka taką związaną z odpustą. Ona była związana, bo tam jest dużo tych wątków autobiograficznych.
1: Oj.
3: Tak, mnie się wspomniało, jak ją do Brynicy na odpust jeździła z figurą, co padło całkowicie i była taką piosenka. Mogę śpiewać?
1: Ja.
3: Ej wy moje dziołchy, ją je was, weźcie mnie ze sobą na kiermas. Jak na odpust pójda, to się rzykać banda zakaz, do dziołcha ojcy nas. Za ta moja miłą rozaniec, za ta moja miłą rozaniec. Izby nie płakała, ani urzykała i zeją, bo jej młodzieniec.
1: No, ja to jest to, ale ja też pamiętam, że też łaziła z taką figurką na odpust, no i tam kilometr, dwa albo trzy, były też takie sztopy przy kapliczkach, no było to fajne, bardzo.
3: Furoma się jeździło, ja, automa się jeździło,
1: hop. Orkiestra grała zawsze, nie? Jakby
3: hopców się poznawało, cukierki się kupowało. Po prostu to zniknęło z obrazu życia codziennego wsi, tego nie ma, ale to jest w naszej pamięci. I myślę, że to jest taką okazję, żeby opowiedzieć właśnie o tym całym takim dobrze kulturowym, o gościnności, o gościnach, o zwyczajach związanych z weselem. Na przykład przypomniało mi się niedawno koleżanka, którą nie tu korzenie, opowiadała, ale z takim niepozytywnym zdziwieniem. Jak to mogło przyjść do mnie z Kołowcy? Co ja dla nich mówię, oni przychodzą do mnie z Kołowcy? W sensie wielkie zdziwienie nad obyczajami, co to w ogóle jest innego. Nie chodzi o to, żeby spoglądać jak na inne, tylko żeby się, myślę, przyglądać życzliwie i poznawać. Poznawać to, co jest innego, no bo to o to tu chodzi. My taką tożsamość, taką kulturę, tym się wyróżniamy i tego się będziemy trzymać.
1: A ja też pamiętam, jak że była modą, to w każdej wsi były takie fajne kobiety, co wszyscy wiedzieli jak się baje piec kołocz, to u nich, nie? To się zamawiało u tych kobiet i one to były tak zarobione, że tam od rana do nocy piekły te kołocze, jeszcze miały takie stare piece też kaflowe. Jak ten kołocz smakował, to też ja taki mój smak z dzieciństwa.
3: No to była tak, to były takie ekipy, ale to było tak na przykład, ja pamiętam, jak mój brat miał prymicję, to na prymicję się piekło kołocz i moja mama miała wielkie zmartwienie, bo musiała zaprosić wszystkie, które we wsi piekły do tego pieceniu, żeby się ze mną nie obraziła. To było bardzo, bardzo ważne, żeby każdą była uznaną i każdą z nich miała swój sposób na pieceniu kołocza. Moja oma na przykład też chodziła i piekła kołocz po ludziach. To nie tylko chodziło o ten kołocz, tylko chodzi o to, co wspólnota robiła dla siebie, jak ta gromada o siebie nawzajem dbała. Dbali przy pieceniu kołowca, przynosiło się podsta przecież przed weselem, ale też jak człowiek umarł, to przy tym człowieku po prostu trwali, póki go rodzina nie pochowała i przy tej rodzinie naturalnie, a potem przy wdowie, żeby wdowa przetrwała ten najgorszy pierwszy miesiąc, czyli tych takich zwyczajów wspólnotowych było bardzo, bardzo dużo i bardzo dużo ludzi, bardzo dużo z nich no, zanikło w związku z innymi atrakcjami, które się pojawiły, to jest ułatwieniami, ale właśnie te spacery są okazją, żeby przypomnieć tego typu elementy i momenty.
1: Ja może też trochę do tego wrócić, nie? Bo tak myślę, że dzisiaj mamy tak wiele różnych możliwości, ale ludzie się też czują samotni, że tak mi się też tak wydaje, że to tak trzymało też w kupie tych ludzi, nie? Bo to ludzie się spotykali i to też był taki rytm tych spotkań. Wy też o tym opowiadał cię. Bo widzę, Angelina, że ty masz coś tutaj o fejderbalach, o darciu pierza, ja?
2: W tym projekcie chcemy przypominać o wszystkim, co nam się z tym Śląskiem kojarzy, więc chcemy mówić o obrzędach, chcemy mówić o słowach, chcemy mówić o miejscach, które kojarzą nam się ze Śląskiem. No i właśnie mamy tutaj darcie pierza, który jest takim obrzędem typowo związanym ze Śląskiem. Rysunek, który mam tutaj przy sobie, jest przygotowany przez jedną panią, która wzięła udział w naszym konkursie na rysunki do tej gry wielkoformatowej. Natomiast to nie tylko musi być rysunek, to może być też jakaś inna forma takiej artystycznej, takiego artystycznego wyrazu. To może być na przykład podarty rysunek przyklejony, podarte zdjęcie przyklejone, cokolwiek, co nam tutaj się do głowy przyniesie.

0: stało się częścią tej naszej gry, także już czegoś nowego się nauczyliśmy i również my jako uczestnicy, nie mówiący po śląsku, znamy jakieś nowe słowo.
1: Ale myślę też, że to jest taką okazja, właśnie mieszkańcy, którzy się przykludzili do nas, mogli u nas swój nowy dom, żeby się mogli posłuchać, żeby się mogli, że tak powiem, przyglądać no, w takich sytuacjach wspólnych, bo tych możliwości jest naprawdę mało. Bo często dzieci chodzą do Opola, do szkoły, praca jest poza miejscem, no sklepy też są gdzieś na obrzeżach. Nie ma tych miejsc takich wymiany. Mi się z tej spacery kojarzy coś, co robił mój ojciec. W każdą niedzielę są na wieś. Więc my też pójdziemy na wieś. Ale po co są na ta wieś? To był taki totalny Facebook wtedy. Są od chałupy do chałupy, to znaczy nie od każdej, tylko są do kolegi, łobej są całą rodzina, przyszą do domu, wszystko było załatwione, wszystkiego się dowiedział, na cały tydzień mógł być spokojny, przyniósł nowinki, przyniósł wiadomości o zdrowiu, przyniósł załatwione jakieś sprawy, jak gdzieś, bo jakąś sprawa starą leżała, niezałatwioną, to się po drodze to ugodziło, no i potem mógł odpoczywać. Czyli pójdziemy na wieś po to, żeby się dowiedzieć, żeby się poznać i myślę, że to jest super okazja, ja trochę zestresowaną, ale czekamy też na mieszkańców, żeby przyszli i dopowiedzieli swoje, ponieważ jakby ta znaną historia udokumentowaną to jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taką, że każdą ulicę, każdą chałupę ma swoja historia. Każdy jakąś część wsi ma swoja historia. Nie chcemy niczego pominąć, wszystkiego też nie damy rady zrobić w krótkim czasie.
2: Nie, ale może tych spacerów baje więcej też, nie? W przyszłości.
0: Tak, jest taki plan. Na razie jeden się odbył, dwa w planie. Nad resztą na przyszły rok będziemy na pewno pracować.
1: Przyjdźcie, będzie fajnie.
0: I na pewno nauczycie się czegoś nowego.
2: Ja i Baje cię też mogli posłuchać Felicyty, co Baje fajnie śpiewać, a potem Baje też czas i na koło, czyli na inksze rzeczy. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Łubiański Ośrodek Kultury robi fajne spacery, warto z tego korzystać i o tym wszystkim pięknie gołdały, rozprawiały i mówiły Felicyta Krawczyk i Angelina Hetmańczyk-Trychan. Dziękuję wam bardzo, dziołchy.
1: Pięknie dziękujemy i widzimy się w Lubojsicach w sobota 11 lipca o godzinie 16.
2: Ja, czyli dzisiaj o godzinie 16. Czekamy na was. Trzymajcie się.

0: Radia Opole. Zbliżają się cieplejsze dni, bo ta fala ciepła nadchodzi w przyszłym tygodniu, ale to ma zawsze swoją dobrą stronę w postaci ciepłych wieczorów. A jak jest taki ciepły wieczór, to idealnie sprawdza się kino plenerowe. Takie w mieście, w Opolu proponuje nam Galeria Sztuki Współczesnej, która zaprasza tym razem nie na plac teatralny, bo tam trwa remont galerii, ale na taras Urban Labu w Opolu. To jest dach centrum przesiadkowego, czyli możemy wjechać tam windą, cieszyć się widokiem centrum Opola, ale możemy także w poniedziałek obejrzeć kolejny film w kinie plenerowym, który proponuje nam Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Teraz więcej na ten temat Marta Miś z galerii.
1: Nie jest to film biograficzny. Dla tych z Państwa, którzy kochają kino, interesują się kinem i na przykład odwiedzają Festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu, to wystarczające powinna być informacja, że film ten wyreżyserował Quentin Dupieux, czyli francuski reżyser, również DJ, który robi najbardziej szalone, surrealistyczne komedie w ostatnich latach. Ja absolutnie jestem fanką jego filmów, jego poczucia humoru i tym razem wziął na warsztat właśnie postać Salwadora Dalego, ale oczywiście nie jest to klasyczna biografia, jest to raczej zabawa pewnego rodzaju kliszami, figurą Dalego, bo jak Państwo na pewno doskonale też wiecie, Dali mocno w swojej całej właściwie twórczości, on się oparł na swoim wizerunku. Właściwie każdy, nawet osoby nie interesujące się specjalnie sztuką, jak zobaczą te wąsiki i nos, to od razu wiedzą, że to jakiś autoportret albo odniesienie do Salwadora Dalego. I właśnie doskonale bawi się tym Quentin Dupieux. No i myślę, mam nadzieję, że Państwo też się doskonale będziecie bawić, bo no właśnie to jest ten po Perfect Days, po właśnie takim refleksyjnym, pięknym, ale refleksyjnym mocno też filmie Wima Wendersa. Od razu serwujemy taką dawkę poczucia humoru i szalonej zabawy. Przy czym no właśnie to też trochę otwiera nam to, co będzie w kolejnych tygodniach, ponieważ tych komedii będzie naprawdę sporo.
0: Film nosi tytuł Dali, tak z wykrzyknikiem na końcu, i w poniedziałek o godzinie 21 na tarasie Urban Labu, czyli Centrum Przesiadkowego w Opolu. Ten film będzie można zobaczyć. Wstęp jest wolny. Seanse w kinie plenerowym właśnie w tym miejscu odbywają się w każdy poniedziałek wakacji w lipcu o godzinie 21, a w sierpniu o pół godziny wcześniej będą takie seanse.

0: Katy Perry w Radio Pola. Teraz trochę zmienimy muzyczny klimat, ponieważ będziemy mówić o wydarzeniu, którego Radio Pole jest patronem medialnym, chociaż odbywa się w sąsiednim województwie, stolicy Dolnego Śląska, czyli we Wrocławiu. Tam coś dla miłośników takiego brzmienia bardziej klasycznego. Non Sola Scripta we Wrocławiu to jest festiwal muzyki organowej i kameralnej, który odbywa się w gotyckich przestrzeniach wnętrzach Ostrowa Tumskiego i odbywa się w każdą kolejną niedzielę wakacji. Najbliższy koncert nosi tytuł Dialog tradycyjny organy dudy szkockie i harfa celtycka, ale zanim więcej o tym koncercie, który w najbliższą niedzielę we Wrocławiu, Olga Nowakowska ze Strefy Kultury powie więcej o samej idei tego festiwalu.
1: Non Sola Scripta jest festiwalem z nazwy, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Natomiast swoją wyróżnia przede wszystkim właśnie nazwa festiwalu Non Sola Scripta, czyli nie wszystko co spisane, jest absolutnym wyróżnikiem tego wydarzenia, dlatego że tutaj na tym festiwalu, na mało których festiwalach na świecie, pojawiają się artyści, którzy potrafią improwizować nie tylko na organach, ale także na innych instrumentach i wykonują nie tylko utwory klasyczne czy współczesne, a nawet muzykę filmową, ale przede wszystkim improwizują na bazie tych wybranych przez siebie utworów.
0: I najbliższy koncert w ramach festiwalu Non Sola Scripta we Wrocławiu w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w Kościele Świętego Krzyża przy Placu Kościelnym 1. Radio Opole, przypomnę, jest patronem medialnym. W programie obok klasycznych dzieł literatury organowej także kompozycje inspirowane szkocką kulturą klanową w unikalnych, pełnych improwizacji aranżacjach.

0: brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
2: Po reklamie.
3: Godzina 9 już na zegarze, mamy sobotę, w Radiu Opole kolejna porcja informacji.
4: Na Pomorzu uruchomiono największą stację elektroenergetyczną w kraju.
5: Będzie to podłączone co najmniej 6 tysięcy megawatów mocy.
4: Dziś rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu. Marszałek Sejmu zaapelował o pojednanie oparte na prawdzie historycznej. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak.
4: 31-letni Paweł S. z powiatu Kluczborskiego skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za seksualne wykorzystanie małoletniej. Od tego zaczynamy. Mężczyzna pisał przez internet z rzekomą 13-latką, której prezentował treści pornograficzne i rozmawiał na tematy współżycia. W sierpniu ubiegłego roku mężczyznę namierzyli członkowie organizacji zajmującej się zwalczaniem pedofilii. Zatrzymany złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, na co sąd przyznał. Skazany ma także zakaz zbliżania się do określonego osób, 10 lat zakazu kontaktowania się z osobami poniżej 15 roku życia, a także 10-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z opieką nad dzieci i młodzieżą. Sąd zobligował go także do odbycia terapii.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
4: Do krajowego systemu elektroenergetycznego popłynął pierwszy prąd z wiatru na Pomorzu. Kluczowym węzłem dla tej transformacji jest nowo wybudowana stacja elektroenergetyczna w Choczewie. Jej powierzchnia to 25 hektarów. Prezesem Polski sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski mówi, że to największa tego typu inwestycja w kraju.
5: Będzie to podłączone co najmniej 6 tysięcy megawatów mocy offshore'owej, ale to jest tylko początek, dlatego że do tej stacji będzie podłączone też szereg lądowych farm wiatrowych. Będą podłączone magazyny energii, w tym bardzo duże magazyny energii. Mamy już wnioski na magazyny energii o skali 1000 megawatów i 4000 megawatogodzin. Są również tutaj wnioski o przyłączenie centrów danych.
4: W wiadomościach teraz za granicą 7 osób zginęło, ponad 20 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach ukraińskiego obwodu donieckiego. Szef władz obwodowych poinformował, że 5 ofiar śmiertelnych odnotowano w Białańskiem, a 2 w Kramatorsku. Według ukraińskich władz tylko w Kramatorsku Rosjanie zrzucili 7 bomb lotniczych na osiedla mieszkalne. A pojednanie Polski z Ukrainą musi być oparte na prawdzie historycznej, podkreśla marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. 83 lata temu oddziały UPA przepuściły skoordynowany atak na prawie 100 polskich miejscowości. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach. Włodzimierz Czarzasty w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych mówi, że ludobójstwo na Wołyniu pokazało, do czego prowadzi nienawiść.
6: Szacunek do ofiar wymaga tego, żeby nie grać ich pamięcią dla doraźnych celów politycznych. Przykładem dobrej współpracy w tym obszarze są polsko-niemieckie relacje w ostatnich 30 latach. Pójście tą drogą wymaga rachunku sumienia na temat zbrodni popełnianych przez ojców i dziadów. Na taki proces nigdy nie jest za późno.
4: A tylko 11 lipca 1943 roku mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców.
0: Twoje sprawy w Twoim radiu.
4: Ponad 2 200 tysięcy złotych dofinansowania trafi do gminy Ozimek na utworzenie dziennego domu pobytu. Nowa placówka będzie służyć seniorom i osobom potrzebującym codziennego wsparcia, zapowiada wiceburmistrz Marcin Widera.
7: Społeczeństwo się starzeje, dlatego rozwój usług społecznych jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań samorządu. Chcemy stworzyć miejsce, w którym seniorzy będą mogli aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania i jednocześnie mieć zapewnioną odpowiednią opiekę.
4: Projekt znalazł się w gronie tego typu przedsięwzięć w regionie, dokładnie 14, które otrzymały dofinansowanie.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 9.
0: Sport w Radiu Opole.
2: Kuba Biel, dzień dobry. Znamy drugiego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie pokonali w Los Angeles Belgów 2-1 w ćwierćfinale mundialu. Bohaterem triumfatorów ponownie, jak w poprzednim meczu, rezerwowy Mikel Merino, który dwie minuty po wejściu w 88 minucie zdobył gola na 2-1. Wcześniej dla Hiszpanii trafił Fabian Ruiz, a dla Belgów strzelił Charles de Ketelare. Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak podkreśla, że to zasłużone zwycięstwo Hiszpanów.
8: Hiszpania rzeczywiście zasłużyła na ten awans, natomiast myślę, że Belgowie, szczególnie Thibaut Courtois, zejście Thibaut Courtois jakby było momentem decydującym w tym spotkaniu. Zszedł również Kevin De Bruyne, już był wyczerpany fizycznie. Myślę, że te zmiany, szczególnie kontuzja Courtois, moim zdaniem, gdyby Courtois był w bramce, to absolutnie po tym strzale Kubarskiego ta bramka by nie padła i prawdopodobnie Hiszpanie musieliby dać dogrywkę, no ale mecz się nie gra na gdybanie, tylko na to, co się widzi na boisku. Błąd popełnił bramkarz, to jest katastrofalny błąd, prosta piłka, dobitka Merino i Hiszpanie są w półfinale Mistrzostw Świata i grają z Francuzami, no to będzie chyba hit tych półfinału.
2: Rozstawiony z numerem pierwszym lider rankingu światowego tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał z Serbem Nowakiem Dziokowiczem 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Spotkanie trwało 2 godziny i 21 minut. Rywalem broniącego tytułu Sinnera w niedzielnym finale będzie turniejowa dwójka Niemiec Alexander Zwieriew, który pokonał rewelację imprezy 114 gracza rankingu Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. W dzisiejszym finale pań zagrają Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Polskie siatkarki mają na koncie 7 zwycięstw i 4 porażki w tegorocznej Lidze Narodów. W piątek uległy Brazylijkom 1-3, mimo że rozegrały bardzo dobre spotkanie. Zajmują 8 miejsce w tabeli, ale pewny awans mają plasujące się tuż za nimi gospodynie finałów Chinki, które wypchną jeden z zespołów z czołowej ósemki. Kluczowy dla układu tabeli będzie mecz Polek z Japonkami. Biało-czerwone mają jeszcze szansę na awans do turnieju finałowego pod warunkiem, że w niedzielę pokonają w Osace gospodynie zawodów i wyprzedzą je w klasyfikacji. Mecz Japonia-Polska w Osace zaplanowano na 12:20 w niedzielę polskiego czasu. 22-letni piłkarz Oskar Wójcik został zawodnikiem klubu Bundesligi Werderu Brema. Polak trafił do Niemiec z Krakowi i podpisał 5-letni kontrakt. Występujący na pozycji obrońcy Wójcik zadebiutował w Ekstraklasie w 2025 roku, a w maju 2026 zagrał w drugiej połowie przegranego 0-2 spotkania reprezentacji Polski z Ukrainą. W poprzednim sezonie Bundesligi Werder zajął 15 miejsce.
0: Pogoda.
3: 18 kresek na termometrach, ta temperatura już od godziny się utrzymuje, ale dzisiaj będzie cieplej, do 24 stopni Celsjusza. Po południu mogą wystąpić miejscami słabe przelotne opady deszczu, tak samo w nocy. W nocy od 13 do 15 stopni, jutro podobnie jak dziś, maksymalnie 24 kreski.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Słuchacie Radia Opole, poranny program to sporo muzyki, ale mówimy też o tym, co się dzieje w regionie, powiemy też, jak bezpiecznie te wakacje spędzać. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Marcin Głowienkowski za konsoletą. Kolejna godzina programu właśnie się rozpoczyna.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.

0: Słuchacie Radia Opole, teraz przeniesiemy się do Dobrzenia Wielkiego. Tam dzisiaj rozpoczyna się 19 zlot oldtimerów i organizatorem tego wydarzenia od 19 lat jest Zygmunt Poniży, z którym teraz się łączymy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam uprzejmie.
0: Rozpoczynacie dzisiaj zlot oldtimerów. Jakich samochodów się spodziewacie w tym roku?
1: No przede wszystkim ograniczenie musimy wprowadzić, pojazdy do 90 roku, dlatego że po prostu tylu chętnych jest, że muszę jakieś ograniczenia, bo też teren jest, ma pewne ograniczenia. Pojazdy po prostu perelowskie, przedwojenne, zachodnie, wschodnie. Obchodzimy w tym roku 75-lecie powstania FSO i FSC, czyli Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu i Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie oraz tak mniej oficjalnie 140-lecie Mercedesa-Benza, gdyż Mercedes tutaj trochę nam zrobił pod górkę i nie zgodzili się na logo, żeby używać ich, więc będziemy tak obchodzić, tylko tak delikatnie, uroczyście, ale delikatnie. Konkursy. Konkursów jest mnóstwo, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Od 11 zarówno w niedzielę, jak i w sobotę jest rejestracja zlotowiczów. Natomiast konkursy są no, ciekawe i otwarte dla publiczności, dla której jest wstęp wolny oczywiście na zlot, jak i dla zlotowiczów. Także są konkursy, jest rajd historyczny, który się odbędzie po raz 14, organizowany przez Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów. W ogóle głównym organizatorem jest Polski Związek Motorowy, gmina Dobrzeń Wielki i Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów. Cóż dodać jeszcze? No,
0: jakie samochody są atrakcjami takimi głównymi, albo na co zwrócić uwagę, jak ktoś się pojawi? Które okazy są szczególne?
1: No cóż, będą Warszawy, będą Polonezy, będą Mercedesy zabytkowe, no mnóstwo związanych żuczki, związanych z fabrykami, które obchodzą tą rocznicę, nie? Także, ale oczywiście będą z Czech przyjadą też samochody, także wiadomo Skoda, czy tam jakieś inne, no i konkursy. Dużo konkursów jest, bo zrobiłem w tym roku 31 pucharów dla uczestników właśnie tych konkursów. No i przede wszystkim też mamy cel charytatywny. Będziemy zbierać na chorą laurę. Tutaj prym wiodą traktorzyści z Lubecka oraz będziemy, że tak powiem, walczyć z nowotworami krwi i będzie można zostać potencjalnym dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych, czyli będzie pobierany taki wymaz i to jest bank DKMS-u po prostu i ten wymaz pójdzie do centrali, która jakby koordynuje w tym momencie, czy ktoś znalazł braka bliźniaka w sensie dawcy krwi.
0: To wiele wspaniałych inicjatyw. Powiedzcie dokładnie, gdzie was można znaleźć w tym Dobrzeniu Wielkim?
1: Jeżeli ktoś jedzie od strony Opola, to trzeba przejechać cały Dobrzeń. Zresztą są znaki drogowe ustawione już w Borkach. W Borkach jest znak pierwszy drogowy, 3 km z hakiem ustawiony i trzeba przejechać cały Dobrzeń i na wiadukcie kolejowym skręcić w lewo. Tam też będą znaki oczywiście, znaczy są już. No i kąpielisko Balaton, to jest corocznie od początku i zapraszamy. No, pogoda zamówiona, nie będzie za gorąco, nie będzie za zimno, także akurat. Nie? W niedzielę oczywiście jakby będzie też dużo atrakcji, bo będzie wybór Grand Prix zlotu, będzie konkurs na dojeżdżanie do słupka, przebieranie się właścicieli pojazdów w stroje z epoki. No dużo, dużo różnych konkursów. No mówię, te 30 pucharów to jest w sumie na około 20 konkursów, nie?
0: Czyli będzie się działo, zatem zachęcamy, żeby odwiedzać dziś i jutro Dobrzeń Wielki, a naszym rozmówcą był Zygmunt Poniży, organizator od 19 lat zlotu oldtimerów właśnie tam w Dobrzeniu Wielkim.
1: I przy okazji jeszcze też, przepraszam, że chodzę w zdanie, ale podziękowania dla pana marszałka województwa opolskiego, Szymona Ogłazy, który też tutaj jest jednym z filarów tego zlotu i marszałek województwa wspiera tą inicjatywę, bo to jest oddolna inicjatywa, to nie jest komercja, tylko po prostu takie ruch społeczny, oddolny. O, Tak mi to ujmijmy.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Życzę dobrej pogody, taka będzie. No i dużo pozytywnych wrażeń związanych ze wszystkimi wydarzeniami, które zaplanowaliście. Bardzo dziękuję. Zygmunt Poniży był naszym gościem.
1: Dziękuję uprzejmie.

0: Tu Radio Opole, teraz czas na stały punkt. W sobotnim programie jest godzina 9:35.
1: Medialny tygiel.
2: Monika Matuszkiewicz-Biel, dzień dobry. Węgierskie media publiczne po raz pierwszy oficjalnie przeprosiły widzów za sposób działania w okresie poprzednich rządów. To efekt wejścia do firmy zarządu powołanego przez rząd Petera Madziara.
3: Informacyjny kanał M1 na kilka godzin przerwał emisję programu. Ekran pociemniał, a widzowie zobaczyli planszę z napisem, którego część brzmiała: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Oraz komunikat z przeprosinami za naruszenie zasad rzetelnego informowania. Była to decyzja nowego kierownictwa mediów publicznych powołanego po zmianie władzy na Węgrzech, które dziś weszło do siedziby firmy. W komunikacie podkreślono, że zadaniem mediów publicznych jest przekazywanie wiarygodnych i bezstronnych informacji oraz odbudowa zaufania widzów. Większość kanałów węgierskiej telewizji i radia publicznego nadawała normalnie. Zawieszono tylko działalność stacji i serwisów informacyjnych. Decyzja nowych władz była symbolicznym początkiem zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych po objęciu władzy przez rząd Petera Madziara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Sam premier zapowiedział wznowienie nadawania programu o symbolicznej godzinie 19:56, przypominającej datę rewolucji węgierskiej przeciwko komunistom. Nie będzie jednak na razie serwisów, a jedynie filmy i muzyka. Ryzykowny powrót Marine Le Pen do wyścigu prezydenckiego. Tak francuskie media komentują decyzję liderki narodowej prawicy o starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, mimo ciążącego na niej wyroku. Sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Le Pen będzie mogła prowadzić kampanię, choć jej sprawa nadal będzie rozpatrywana przez sąd, a sama może zostać objęta elektronicznym dozorem.
4: O ryzykownym zakładzie Marine Le Pen pisze m.in. Le Figaro, podkreślając, że mimo zwrotu w procesie jej sytuacja prawna pozostaje niepewna. Zdaniem wielu francuskich mediów, ogłaszając start w wyborach, Le Pen rzuca wyzwanie wymiarowi sprawiedliwości. L'Opinion pisze o rozpoczęciu trzeciej rundy między nią a sądem. Liderka Zjednoczenia Narodowego złożyła bowiem skargę kasacyjną, licząc, że prawomocny wyrok zapadnie na tyle późno, by nie uniemożliwił jej udziału w wyborach. Najostrzej decyzje Marine Le Pen krytykują media lewicowe. Le Monde uważa, że sąd apelacyjny okazał jej dużą pobłażliwość, dostosowując karę do kalendarza wyborczego, mimo uznania poważnej winy liderki Zjednoczenia Narodowego. La Croix ostrzega, że kandydatura Le Pen stwarza ryzyko destabilizacji demokracji, a Libération zarzuca jej lekceważenie wymiaru sprawiedliwości i zasad praworządności. Tymczasem Marine Le Pen nie zwalnia tempa. Tuż po ogłoszeniu startu w wyborach zaprezentowała pierwszy plakat wyborczy i ujawniła hasło swojej kampanii, a dziś rozpoczyna spotkania z wyborcami. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Kreml z uwagą obserwuje wydarzenia na szczycie NATO w Ankarze. Rosyjskie media państwowe wybierają informacje, które stawiają w złym świetle Ukrainę i sam sojusz.
5: Rosyjski segment internetu oraz zakazane w Rosji portale społecznościowe zapełniły się filmikami i wpisami krytykującymi kremlowski reżim. Rosjanie skarżą się, że nie ma benzyny, że drony eksplodują nad ich głowami, a ceny na podstawowe artykuły spożywcze rosną z dnia na dzień. Pod wieloma wpisami, w których cytowany jest Władimir Putin, Rosjanie umieszczają ikonę klauna. Jak donieśli rosyjscy blogerzy, nawet czołowy propagandysta Władimir Sołowiów musiał usunąć kilka wpisów ze swoich stron internetowych, ponieważ pojawiły się tam ikony klauna. W internecie są także publikacje Rosjan wzywających do impeachmentu. Z sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze wynika, że ponad 80% Rosjan chce natychmiastowego zakończenia wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Wakacje to więcej potencjalnych cyberzagrożeń, alarmują eksperci NASK. Wiele dzieci będzie spędzać więcej czasu w cyberświecie. Z tej okazji NASK przygotował raport Style cyfrowego rodzicielstwa w Polsce. Jak mówi psycholożka Anna Borkowska, polscy rodzice najczęściej prezentują niezaangażowany styl rodzicielstwa. To 35% badanych. Złotym środkiem zaś jest styl wspierający. Taki deklaruje 18% rodziców.
6: To taki model, kiedy dorosły jest obecny w życiu dziecka, ma świadomość tego, co się dzieje. Rodzice są w pracy, w wakacje, poza krótkim urlopem zapewne, a dzieci w domu i nie na lekcjach, nie w szkole, więc muszą się czymś zająć. To jest naturalne, że nowe technologie dzieci przyciągają. Jak to zrobić, kiedy mnie nie ma na miejscu i jednocześnie zadbać o to, żeby moje dziecko nie siedziało 8 godzin przed ekranem?
2: Psycholożka rekomenduje zdrową umowę z dzieckiem, ustalanie pewnych zasad. Do tego jednak potrzebny jest czas, a z raportu NASK wynika, że ten model rodzicielstwa niezaangażowanego wynika z braku czasu. Ekspertka Instytutu Agnieszka Ładna dodaje, że jego brak to więcej potencjalnych zagrożeń w sieci.
7: Brak czasu jest pierwszym takim czynnikiem, na który wskazują jako taką główną barierę. Zagrożeń w cyberprzestrzeni jest bardzo dużo. Ta świadomość jest niezbędna po to, żeby podejmować pewne decyzje. Ale to nie jest tylko świadomość zagrożeń, to jest świadomość definiowania definiowania tego, co oznacza wolność, szacunek do prywatności, a granicy pomiędzy opieką.
2: Swoboda bowiem nie oznacza braku opieki. Eksperci podkreślają, że najwięcej zagrożeń w sieci dotyczy dzieci w wieku 10-13 lat. Tak uważa też 80% rodziców. Jednak właśnie wtedy zaczynają ograniczać swoją kontrolę i zaangażowanie, wynika z raportu NASK. Zamiast bać się wilków, powinniśmy się obawiać internetowych algorytmów i fake newsów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę na problem dezinformacji w sieci dotyczącej dużych drapieżników w Polsce. W resorcie zorganizowano specjalną sesję ekspercką poświęconą zjawisku sztucznego nakręcania strachu przed dzikimi zwierzętami, w tym wilkami, niedźwiedziami i dzikami. Wiceminister klimatu i główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała podkreśla, że rzekoma plaga dzikich zwierząt w kraju to wykreowany medialny mit.
1: Przykład dzików pokazuje, że mamy w Polsce prawie 5 razy mniej dzików od 2015 roku, a jak odpalimy media cyfrowe, to nagle się okazuje, że czasami mam wrażenie, że tych dzików jest więcej w miastach niż ludzi. No to pokazuje, że zostały zachwiane pewne proporcje, jeśli chodzi o algorytmy i to, co my dzisiaj widzimy w tej przestrzeni cyfrowej.
2: Resort zwraca uwagę, że konta internetowe, które obecnie celowo podgrzewają strach przed dzikimi zwierzętami w Polsce, wcześniej odpowiadały za szerzenie innych teorii spiskowych. Wiceminister Dorożała ubolewa jednak nad tym, że fałszywa narracja jest wykorzystywana również do bieżącej walki politycznej.
1: Część polityków, ja mam o to największą pretensję, do tych polityków, którzy w świadomy sposób wchodzą w te najniższe po prostu propagandowe instynkty, strasząc tymi dzikimi zwierzętami, pokazując, że w cudzysłowie polskie państwo nie działa, prawda, bo wam tam biegają niedźwiedzie po ulicach.
2: Ministerstwo przypomina, że od II wojny światowej nie doszło do żadnego śmiertelnego ataku wilka na człowieka, a obecność drapieżników w lasach to ogromny sukces działań na rzecz ochrony przyrody.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I to już wszystko w dzisiejszym programie Weekend z Radiem Opole. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ponownie jutro usłyszymy się w porannej audycji, a już niebawem wiadomości, później forum samorządowe Radia Opole, które poprowadzi Anna Matlak. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka, Marcin Głowienkowski audycję zrealizował. Dobrego dnia.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
4: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
5: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Na granicy z Litwą udaremniono próbę przemytu ludzi. Opolska Konfederacja przypomni dziś o rzezi wołyńskiej.
6: Domagamy się ekshumacji ofiar, edukowania, zaprzestania kultu zbrodniarzy.
5: A Bartosz Kurek może stać się patronem nowego ronda w Nysie.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: 10 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili na granicy z Litwą ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach rejestracyjnych. W środku kierowca przewoził 27 osób. Tydzień temu podlaskie służby udaremniły próbę przedostania się z Litwy do Polski grupy ponad 50 nielegalnych migrantów.
7: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
5: Konfederacja będzie dziś rozdawać na Placu Wolności w Opolu symbol liczne kwiaty lnu. Mają one przypominać o ofiarach zbrodni dokonywanych na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. To już piąta edycja akcji, mówi prezes Koła Ruchu Narodowego w Głubczycach Adrian Kolasa.
6: Domagamy się ekshumacji ofiar, godnego ich pochówku, edukowania i informowania opartego na prawdzie w kwestiach kresowych i historycznych, zaprzestania na Ukrainie kultu zbrodniarzy, oficjalnych przeprosin ze strony państwa ukraińskiego, po piąte zakazania symboli ON UPA.
5: Przypomnijmy, dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków, ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na Kresach Wschodnich II RP.
7: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Powstające rondo u zbiegu ulic Orzeszkowej i Długosza w Nysie może otrzymać imię Bartosza Kurka, siatkarza, wicemistrza olimpijskiego oraz mistrza świata. Zarząd powiatu zaproponował taki krok Nyskiej Radzie Miejskiej. Osiągnięcia Bartosza Kurka, a także fakt, że jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi, są wystarczającym powodem do takiego uhonorowania, przekonuje starosta Nyski Daniel Palimonka.
8: Tym bardziej, że ciągle zamieszkuje gminę Nysa. W związku z tym uznaliśmy, że budowane właśnie rondo będzie nosiło jego imię, jeśli oczywiście Rada Miejska uzna nasz wniosek za stosowny. Liczymy na przychylność w tej sprawie.
5: Budowa ronda ma zakończyć się we wrześniu. Sam Bartosz Kurek posiada już tytuł honorowego obywatela Nysy.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Żywność i woda podejrzanej jakości, niehigieniczne warunki w gastronomii, brudne kąpieliska i baseny. Polacy w całym kraju zgłosili do sanepidu przez aplikację M-Obywatel ponad 300 interwencji. Usługa działa od ponad tygodnia i ma na celu wskazywanie sytuacji, które zagrażają zdrowiu publicznemu, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja, nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdzę, jak tam wygląda sytuacja. Jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
5: Aplikacja pozwala na dołączenie do zgłoszenia dowodów takich jak zdjęcia, filmy czy dokumenty. 90% interwencji jest podejmowanych w ciągu tego samego dnia. I jeszcze zagranica, przetrzymywana ponad 10 godzin w berlińskim markecie kobieta została uwolniona. Policja ujęła napastnika. Mężczyzna z nożem wtargnął do sklepu wczoraj wieczorem. Przez całą noc funkcjonariusze negocjowali z porywaczem. Przy sklepie stały radiowozy, pojazdy strażackie i karetki. Policjanci weszli też na dach budynku, co umożliwiło im wgląd do wnętrza sklepu. W komunikatach informowali jedynie, że akcja trwa i zalecali omijanie okolic marketu na południu stolicy Niemiec. Po 11 godzinach mężczyzna został obezwładniony, a kobieta uwolniona. Zakładniczkę badają lekarze. Nie wiadomo, jakie motywy miał napastnik. Według powołującej się na jednego z pracowników gazety Bild, mężczyzna pojawił się w czasie zamykania sklepu. Groził długim nożem ekspedientce i zamknął się z nią w budynku.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Termometry w stolicy regionu pokazują coraz wyższe wartości. Obecnie jest to 19 stopni. Będzie jeszcze nieco więcej, bo według synoptyków IMGW maksymalna temperatura dziś to 24 stopnie, czyli nadal odpoczywamy od upału. Jakby tego było mało, to miejscami możliwe też słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr dziś nie będzie nam dokuczał. Spodziewamy się go słabego i umiarkowanego, wiejącego głównie z kierunków północnych. Bardzo podobnie warunki także jutro.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. Mamy sobotę, godzinę 10, a więc zaczynamy program Sami Rządzą. Dzisiaj zaglądamy do Tarnowa Opolskiego i do Pakosławic. W pierwszej części porozmawiamy o programie LIDER realizowanym w Tarnowie Opolskim, ale to nie wszystko, bo będzie też o najważniejszych inwestycjach prowadzonych na tamtym terenie. Jak się okazuje, takim dużym wyzwaniem jest budowa kanalizacji, czyli można by powiedzieć zupełna podstawa. Za chwilkę rozmowa z wójtem Rudolfem Urbanem, który opowie, że to też nie są takie tanie inwestycje i opowie o wszelkich staraniach w tym temacie. Ale będzie też o nowym przedszkolu i o tym, czy Tarnów Opolski wciąż jest sypialnią Opola. W drugiej części temat referendum i wiatraków, czyli coś, co ostatnio mocno rozpala emocje wśród mieszkańców wielu gmin. Podobnie jest w Pakosławicach. Tam trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą referendalną, aby odwołać wójta, aby odwołać radę gminy. Mieszkańcy nie chcą, aby na ich terenach powstawały turbiny wiatrowe i tym wyrazem niezadowolenia jest właśnie chęć zorganizowania referendum. Pytanie, co na to wójt i jakie ma argumenty? O tym porozmawiamy z Adamem Raczyńskim, wójtem Pakosławic. Jest kilka minut po godzinie 10, my jesteśmy razem do godziny 11. Zapraszam serdecznie, kłania się Joanna Matlak. Que la lumière lui donne, que la vie m'habille de noir.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: I tak jak obiecałam, gościem Radia Opole jest pan Rudolf Urban, wójt Tarnowa Opolskiego. Witam serdecznie, panie wójcie.
2: Witam panią, witam państwa.
1: Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisał pan umowę w ramach programu LIDER. Ja tak sobie wyczytałam. Program LIDER to działanie planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. A tak po ludzku, to o co chodzi?
2: Tak po ludzku to chodzi o to, że w ramach Krainy Świętej Anny, bo tam żeśmy składali, czy przez Krainę Świętej Anny, żeśmy składali wnioski o dofinansowanie. O dofinansowanie w naszym przypadku w gminie Tarnów Opolski na utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, a więc stworzenie po prostu ze starego budynku, ze starej stodoły, bo część tego kompleksu już jest teraz remontowana w ramach innych środków. W starej stodole stworzymy Centrum właśnie Integracji Międzypokoleniowej, więc będzie to miejsce dla młodszych i starszych seniorów naszej gminy, aby mogli się spotkać, spędzić wspólnie lub też osobno czas. Mhm. I tym samym to miejsce takie wiejskie otrzymuje trochę, że powiem, innego życia.
1: Inną funkcję też.
2: I też całkowicie inną funkcję, bo dotychczas budynek mieszkalny, jak i ta stodoła stały puste, były w rękach prywatnych. Myśmy jako gmina to przejęli. No i teraz w samym centrum Tarnowa Opolskiego powstanie właśnie takie centrum spotkań, nazwijmy. Mhm.
1: Ta umowa wczoraj podpisana to jest ten drugi etap, tak? Bo wspomniał pan, że tam
2: tak,
1: już
2: to jest
1: się
2: ten
1: coś
2: drugi
1: dzieje.
2: Etap, tak. Mhm. W ramach pierwszego etapu i tutaj w ramach aglomeracji opolskiej, gdzie też znowu w grupie z innymi samorządowcami czy samorządami, z liderem miastem Opole, tworzymy właśnie miejsce w tym budynku mieszkalnym. On jest też teraz aktualnie całkowicie przebudowywany.
1: No właśnie, tak dopytuję, z jakich źródeł co jest finansowane czy też przebudowywane, bo z moich rozmów z samorządowcami wynika, że no nierzadko trzeba się trochę natrudzić i napocić, tak w cudzysłów to wezmę, żeby w ogóle pieniądze zdobyć, żeby z różnych tych źródeł poskładać, żeby jedna inwestycja powstała.
2: Tak, to prawda. Zazwyczaj większość inwestycji dzisiaj jest na tyle droga, obojętnie czy to są miejsca kultury, czy to są remonty dróg, to są na tyle drogie inwestycje, że no nie stać samorządu, żeby wszystkie je wykonać z własnego budżetu, więc faktycznie w urzędach musimy się namęczyć, natrudzić, żeby znaleźć konkretne projekty, żeby, mówiąc kolokwialnie, wstrzelić się też w cele, które ten projekt ma finansować. No ale ja tutaj się cieszę z tego, że w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim mamy dobrych urzędników, którzy umieją znaleźć projekty, potrafią dobrze napisać wnioski, no i wtedy mamy tego efekt, że możemy częściej do Urzędu Marszałkowskiego na przykład jechać, żeby podpisać lub odebrać umowę.
1: To jest też kluczowe to, co pan powiedział, czyli to wstrzeliwanie się w te cele, które dany projekt zakładano. Czasami można nawet się zastanowić, czy coś jest właściwie potrzebne, bo są różne projekty przebudowy, powstaje coś, co potem stoi i się tak średnio patrzy na to.
2: Nie powiedziałbym, że czy to jest potrzebne. Zazwyczaj jest to tak, że naturalnie jest część mieszkańców, którzy dany projekt czy daną inwestycję mogą uznać za mniej ważną, bo oczekują w swojej wiosce czy w swojej części gminy czegoś innego, ale nie tworzymy nic po to tylko, żeby być, żeby mieć i żeby stało, albo dlatego, że no właśnie jest teraz kasa na zadanie X, no to zróbmy. Mhm. Tylko zawsze jest to poparte też tym, że jest wola mieszkańców lub danej grupy. Choćby w tym przypadku są to między innymi seniorzy, którzy długi czas już mówili o tym, że potrzebują takiego miejsca spotkań, więc dla nich tworzymy takie miejsca.
1: Ja tak troszkę uogólniłam, panie wójcie, bo zawsze mam w głowie taki projekt tutaj u nas w Opolu, duża przebudowa węzła komunikacyjnego i powstało mnóstwo miejsc rowerowych, które wiecznie nie są puste, nikt tam po prostu nie stawia tego roweru, więc to różnie bywa z tymi projektami. Ale dobrze, wracając do tego centrum, miejsce integracji i faktycznie tutaj mieszkańcy zgłaszali, że no musi być takie miejsce?
2: Tak, często otrzymywaliśmy sygnały właśnie między innymi od seniorów, że brakuje takiego dla nich miejsca, które też by było przystosowane, że powiem, do ich wieku. Fakt, że mamy salę spotkań nad remizą strażacką w Tarnowie Opolskim, no ale już samo słowo nad, a więc trzeba wspiąć się na na piętro. Nie zawsze też to miejsce jest wolne, no bo różne inne instytucje czy organizacje też się spotykają. Więc tu będziemy mieli w tej starej stodole na parterze miejsce spotkań także dla sołectwa, więc pani sołtys, Rada Sołecka mogą czy to swoje spotkania, czy jakieś inne
1: właśnie,
2: imprezy integracyjne.
1: Co tam się będzie działo? Kto będzie tym zarządzał? To w gestii sołectwa pozostanie? Czy tutaj gmina też będzie jakiś plan wydarzeń tworzyć?
2: Znaczy to pozostanie w gestii sołectwa i gminnego ośrodka kultury, tak żeby to funkcjonowało dla społeczności lokalnej, a nie było, że powiem, rekwirowane przez urząd na jakiś inny cel.
1: Mhm. Finał tego wszystkiego kiedy?
2: Finał powinien być w następnym roku, więc mam nadzieję, że nam się wszystko uda i z przetargiem, i z wykonawcą, tak żeby mogliśmy w następnym roku już hucznie otwierać to centrum aktywności.
1: Jak to właśnie jest teraz z przetargami? Bo swego czasu też rozmawiałam, to było ciężko pozyskać jakiegoś wykonawcę. Teraz się trochę rozluźniło?
2: Jest lepiej. Nie w każdym przetargu startuje jakaś większa ilość firm, ale na przykładzie choćby planowanej przebudowy gminnego ośrodka kultury u nas zgłasza się bardzo dużo firm na tak zwane oględziny, więc też liczymy na to, że do ostatecznego przetargu wystartuje większa ilość firm. I w tym momencie widać też, że ceny zaczynają być bardziej przystępne.
1: No właśnie, bo tutaj konkurują między sobą, dokładnie, prawda? Chcą się wykazać, więc między innymi tą ceną. Co jeszcze pan sobie wziął tak na tapet, żeby koniecznie w Tarnowie Opolskim powstało? Przebudowało się?
2: W samym Tarnowie Opolskim?
1: Standardowa inwestycja.
2: W samym Tarnowie Opolskim jedną z ważniejszych rzeczy, tylko trudną teraz do zrealizowania, to budowa nowego przedszkola. Mhm. Przedszkole mamy, ale ono jest w starym, przedwojennym budynku i nie jest on przystosowany do tego, żeby jeszcze dłużej funkcjonowało tam przedszkole, które też ma oddziały integracyjne. Tylko tu jest problem z pozyskaniem środków zewnętrznych na to, żeby takie przedszkole powstało, ale to jest jeden z najważniejszych punktów, które ma mamy dla samego Tarnowa.
1: Mhm. A to będzie konkretnie w Tarnowie, czy w jakimś...
2: Konkretnie w Tarnowie Opolskim. Aktualnie przebudowywuje się ulica Nakielska też w Tarnowie. Fakt, że to robi powiat opolski, ale przy dość dużym, bo milionowym wsparciu ze strony budżetu gminy. No i mamy jeszcze w samym Tarnowie, oprócz, tak jak już mówiłem, Gminnego Ośrodka Kultury, wspólnie z klubem GKS Piomar Przywory ma być przebudowywana szatnia sportowa dla tego klubu na stadionie. Już wcześniej został wyremontowany czy zmodernizowany stadion. Teraz ostatnio kort tenisowy obok stadionu, więc będzie całość takiego kompleksu sportowego, mam nadzieję, za chwilę gotowa. I czekamy na rozpoczęcie prac budowlanych na drodze transportu rolnego między Nakłem właśnie a Tarnowym Opolskim. I to będzie nie tylko droga dla rolników i dla ciężkiego sprzętu rolniczego, ale także alternatywne połączenie między tymi dwoma miejscowościami dla rowerzystów i dla pieszych.
1: Z tego co pamiętam, jeszcze była chyba inwestycja wodociągowa, tutaj też spore środki, chyba spółka pozyskała, prawda?
2: Tak, to spółka na razie pozyskała środki na tak zwany cyberbezpieczny wodociąg.
1: Tak.
2: I w ramach tego będą inwestycje zarówno w same stacje ujęcia wody, jak i w oprogramowanie i nowe serwery w siedzibie wydawane. Ale przy wodzie dla nas równie ważnym jest znalezienie nowego ujęcia wody dla całej gminy, ponieważ mamy fakt, że trzy ujęcia, z czego dwa już na dwóch ujęciach dzisiaj przekraczane są często poziomy azotanów, więc pozostaje nam faktycznie takie całkowicie czyste ujęcie, jedno w Raszowej, dlatego potrzebujemy kolejnego ujęcia i takiego miejsca szukamy. Jesteśmy, że powiem, na dobrej drodze, żeby znaleźć dobre miejsce na ujęcie wody.
1: To ważne przecież, bo to woda, prawda?
2: I to jest faktycznie ważne dlatego, żeby znaleźć ujęcie w tej części, że powiem, między Kosorowicami, Miedzianą, Przyworami, bo to jest ta, że powiem, druga połowa gminy, żeby tam też mieć dobre, czyste ujęcie wody. I z tym związane jest przebudowa części sieci wodociągowej między Tarnowem a Kosolowicami, bo tam jest, że tak powiem, wąskie gardło, więc żeby w razie czego można było dobrze wodę transportować z jednej części gminy do drugiej, to ten wodociąg też musi być przebudowany.
1: No, powiem panu, to takie istotne kwestie, bo tutaj znowu mi się przypomniała kwestia, pewnie pan słyszał, wsi Komorzno w gminie Dokładnie. Wołczyn, gdzie tam od 18 kwietnia w wyniku, no właściwie nie wiadomo czego do końca, bo tutaj też prokuratura się tym zajmuje, no mieszkańcy mają problem, nie mają wody, więc

0: no, kwestie podstawowe. No właśnie, a tutaj dodatkowe...
1: Bez wody jest problem. Możemy żyć, że tak powiem, bez utwardzonej drogi. Możemy mieć, możemy też, nie wiem, na jakąś chwilę, dwie mieć przerwy w dostawie prądu, ale bez wody i to na dłuższą metę, dajmy na to, bez wody, no nie da się. A pani podała dobry przykład, że jest to nie tylko uciążliwe, ale trudne dla mieszkańców.
0: Jako mamie małego dziecka, tak powiem szczerze, niewyobrażalne wręcz.
1: Dokładnie, jeżeli na dłuższą metę trzeba było w baniakach sobie przynosić wodę do domu.
0: Tak.
1: Też sobie nie wyobrażam, żeby tak można było na dłuższą metę.
0: A jaki, panie wójcie, jest w pana gminie poziom skanalizowania? Dużo tutaj jest jeszcze pracy?
1: Niestety tak. Około 2/3, trochę więcej niż 2/3 gminy jest skanalizowana. I jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na skanalizowanie miejscowości Raszowa. Właśnie tej miejscowości, gdzie jest najczystsze ujęcie wody, tam nie ma ani metra kanalizacji. Projekt budowlany jest gotowy, więc już teraz tylko składamy wniosek o właśnie pożyczkę, tak żeby nasza spółka czy firma, która wygra przetarg, mogła rozpocząć budowę kanalizacji w tej miejscowości. Również nieskanalizowane są wali drogi, dlatego też z jednej strony w Raszowej planujemy właśnie tą kanalizację z pożyczki, a wszędzie tam, gdzie też w innych miejscowościach są jeszcze pewne części nieskanalizowane, w tym roku w budżecie mamy środki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
0: O właśnie.
1: Startowaliśmy też w unijnym projekcie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, ale w pierwszym rozdaniu no niestety nie załapaliśmy się. Liczymy na to, że tak jak marszałek Węgrzyn zapowiadał, gdzieś chyba październik, listopad będzie kolejny nabór, więc wtedy też tam
0: tutaj
1: będziemy
0: też państwo będą się starać
1: się o środki.
0: Bo tu też co gmina, to właściwie jest trochę inne podejście, bo też gminy trochę inaczej wyglądają. Mają, nie wiem, na przykład sołectwa rozproszone gdzieś bardzo, bardzo daleko. Trzeba dociągnąć te wszystkie rury, to kosztuje, ale w przypadku Tarnowa, tak słyszę, raczej uda się to połatać.
1: Tak, choć jest to problem. Same wali drogi są nieco dalej od Tarnowa odsunięte. Jest to mała miejscowość, więc tu, jeżeli mamy mieć środki zewnętrzne, to też zawsze jakieś tam trzeba wykonać i spełniać parametry i inne kwestie, więc tu może być problem. Więc, ale Raszowa jest, że powiem, mieści się jeszcze w tych że powiem, granicach parametrowych, więc tutaj mam nadzieję, że też nie będzie problemu z uzyskaniem tej pożyczki. Mhm. A wreszcie, bo jeszcze później dochodzi 6 miejscowości, tam większość tych miejscowości jest kanalizowana, pozostają właśnie albo jakieś dalej odległe ulice, czy jakieś mniejsze osiedla i tu musimy zobaczyć w następnych latach, albo to będzie właśnie w formie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni, albo faktycznie się w taki sposób zaczną te wsie rozbudowywać, bo jest trochę działek budowlanych, że będzie wtedy można faktycznie wydłużyć sieć kanalizacyjną.
0: Ja zawsze, kiedy rozmawiam o kanalizacji, to tak zawsze mi się przypomina gmina Murów, która jest taka bardzo rozstrzelona, przepraszam za to słowo, ale bardzo jest taka rozrzucona na tej swojej przestrzeni, no i to też jest zawsze wyzwanie dla wójtów, żeby to też się kalkulowało po prostu.
1: Z jednej strony, szczególnie dla tych, którzy mają jakiekolwiek dofinansowanie czy pożyczki dać, to patrzą te instytucje na to, żeby się kalkulowało, ale też trzeba patrzeć, choć ja nie jestem ekspertem od budowy i zarządzania kanalizacją, ale trzeba też patrzeć na to, że te ścieki, które płyną wiele kilometrów, one też same w sobie stają się, że powiem, problemem, bo albo za wolno spływają, albo gdzieś tam się jakiś zator robi, wtedy utrzymanie tej sieci też jest problematyczne, jeżeli właśnie taka gmina jest bardzo mocno rozstrzelona.
0: Panie wójcie, jeszcze o to przedszkole chciałabym dopytać. Jeżeli budujemy przedszkole, to znaczy, że co, że jest baby boom w Tarnowie Opolskim?
1: Tu nie chodzi za bardzo o to, żeby był baby boom, tylko chodzi o stan techniczny dotychczasowego przedszkola. Po prostu jest stary budynek.
0: A życzylibyśmy sobie baby boom, to chyba
1: bardzo
0: przejdzie.
1: Bardzo fajnie,
0: prawda?
1: By było, tak. Patrząc na dane z poprzedniego roku, ponad 100 zgonów w naszej gminie i tylko 49 urodzeń, to no, chyba nasza gmina nie jest, nie odbiega jakoś od statystyki całego województwa, ale tu faktycznie chodzi o to, żeby było to nowoczesny budynek, ma to być przedszkole razem z oddziałem żłobkowym, też i nowoczesna kuchnia, tak żeby

0: coraz więcej dzieci dobrze by było, gdyby się pojawiało, ale też Tarnów Opolski tak mi się niezmiennie kojarzy z sypialnią Opola, czyli pracujemy w Opolu, ale jedziemy troszeczkę dalej, mieszkamy w podopolskich miejscowościach, podopolskich wsiach. Faktycznie tak ciągle jest, że Tarnów Opolski jest takim miejscem, gdzie się śpi?
1: Powiedziałbym, że 50-50.
0: 50-50.
1: Bo mamy też dużo firm z różnych branż, gdzie nasi mieszkańcy znajdują miejsce pracy, ale faktycznie szczególnie nasi nowi mieszkańcy, którzy kilka lat czy kilkanaście lat temu kupili lub wybudowali dom, a przyprowadzili się na przykład z Opola, no to oni nadal pozostają mocno związani z Opolem, czy to zawodowo, czy też jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu. No, nie ma się co dziwić.
0: No bo przedszkole też, nawiązując, taka infrastruktura no, dla młodych rodzin, które właśnie no tak, potrzebują tego typu obiektów.
1: Wiadomo też, że miasto Opole ma nieco więcej atrakcji, którymi można przyciągać czy to naszych mieszkańców, czy swoich byłych mieszkańców. Więc tak, no, część ludzi, którzy u nas mieszkają, to traktują gminę jako sypialnię i okej. Ale jest też ta druga część, to są mieszkańcy, którzy albo już od pokoleń mieszkają na terenie gminy, którzy też i tutaj u nas znaleźli pracę, czy to w sektorze automotive, czy w budowlance.
0: Tak, bo to tutaj też trzeba oddać.
1: Więc tak, miejsc pracy też u nas jest.
0: Panie wójcie, tak do końca kadencji jeszcze takie top of the top, jeśli chodzi o inwestycje, co pan myśli?
1: No na pewno już oprócz samego przedszkola,
0: tego, co było, tak?
1: To na pewno jeszcze ważnym jest właśnie ta kwestia kanalizacyjno-wodociągowa, bo to jest kwestia zabezpieczenia naszych mieszkańców i w wodę, ale także i zabezpieczenia tego ujęcia w Raszowej przed zanieczyszczeniami, więc tutaj kanalizacja i wodociąg jak najbardziej. Mam nadzieję, bo w grudniu byliśmy chyba trzecią gminą w województwie, która przyjęła plan ogólny i tam zapisaliśmy dość duże tereny inwestycyjne. Mam nadzieję, że uda nam się, może nie w kolejnych dwóch, trzech latach, ale w perspektywie przekonać właścicieli tych dzisiejszych pól do tego, aby chcieli je sprzedawać na rzecz przedsiębiorców, tak żeby się też u nas gospodarka rozwijała, a mamy dobre połączenia i kolejowe, i
0: no
1: drogowe.
0: No właśnie, to jest atut Tarnowa Opolskiego.
1: Tak, niedaleko nam do autostrady przebiega droga krajowa 94 przez naszą gminę, dwie linie kolejowe, więc jesteśmy myślę, że bardzo dobrym położeniu.
0: Nie, no bez wątpienia jest tutaj potencjał, położenie też jak najbardziej, linie kolejowe, tak jak pan mówi. No tylko kwestia rozmowy, tak, z tymi właścicielami.
1: Tak, nie są to nasze tereny, więc to prywatni właściciele muszą się przekonać do tego, że dobrze jest może sprzedać swoje grunty inwestorom.
0: A duże to są tereny? Jak duże?
1: To są dość duże tereny, bo one za miejscowością Kosorowice od zakładów wapieniczych Luast aż po drogę powiatową, która prowadzi do Kamienia Śląskiego, tam zrobiliśmy tereny, które najpierw jest, że powiem, strefa taka buforowa między zabudowaniami, później jest miejsce dla takiej bardziej nieuciążliwej działalności, no i też są miejsca przygotowane dla działalność taką...
0: Kilka hektarów to będzie?
1: Będzie kilkadziesiąt hektarów.
0: Kilkadziesiąt nawet.
1: Tylko no właśnie dzisiaj są to pola i ja też rozumiem rolników, że nie chcą się swoich pól, swojej ziemi pozbywać.
0: Ale to zobaczymy.
1: Ale zobaczymy, co czas przyniesie.
0: Dziękuję panie wójcie za rozmowę. Przypominam naszym słuchaczom, że był z nami wójt Tarnowa Opolskiego, pan Rudolf Urban.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja za chwilkę zapraszam na drugą część programu.

0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: A w drugiej części programu Sami rządzą nasz kolejny gość, pan Adam Raczyński, wójt Pakosławic. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Panie wójcie, ostatnio głośno o Pakosławicach w kontekście referendum i też kwestii wiatraków oczywiście. No takie dwa tematy, które ostatnio w ogóle w samorządach spotykają się z dużą dozą emocji. Pan do tego podchodzi spokojnie?
2: Myślę, że tak, bo przede wszystkim patrzę pod kątem raz, że przez pryzmat rozwoju gminy, tak, bo uważam, że inwestycje wszelakiego rodzaju są dużą szansą dla naszej gminy, jeżeli chodzi o rozwój, a samo referendum, no jest to jakieś prawo demokracji, tak? Każda grupa ludzi, nawet jeżeli jest to powodowane jakimiś emocjami, czy politycznymi, czy różnymi innymi rzeczami, problemami, które jakaś tam część mieszkańców ma, mają prawo do tego i mogą z tego korzystać. Ja powiem szczerze, tak jak pracowałem wcześniej, przed całą inicjatywą referendalną, tak pracuję dalej, będę pracował. Dopóki będę mógł pracować, umówiłem się z mieszkańcami podczas wyborów na pewne rzeczy, o których mówiłem i wspominałem w programie wyborczym. Jesteśmy tak de facto w połowie kadencji. Ponad 60% rzeczy, o których wspominałem, mam już zrealizowane i chciałbym skończyć ten program i zostawić gminę po sobie z racji też tego, że jestem już drugą kadencję w takim stanie, w którym każda kolejna osoba, która przyjdzie zarządzać po mnie, będzie mogła spokojnie realizować i dalej rozwijać tą gminę i mieć przede wszystkim możliwości, bo jesteśmy małą gminą i musimy szukać możliwości, żeby móc ją rozwijać.
1: Gminą niewielką, no i typowo rolniczą, więc wydaje się, że na takich terenach no jest ten potencjał wiatrakowy.
2: No dlatego ja zawsze powtarzam, że mówię, że trzeba patrzeć na to, że no przede wszystkim my dysponujemy tymi gruntami, one są zaletą. W wielu przypadkach nie ma takich gruntów, w przypadku na przykład większych miast, gdzie są miasta mocno zurbanizowane, nie ma tych możliwości, a na terenach wiejskich takie możliwości są. Dodatkowo my mamy wysokie klasy ziemi, więc to są grunty, na których ciężko jest lokalizować inne inwestycje, ciężko jest ściągać dużych inwestorów, a takie działania powodują to, że są tak jakby dodatkowym plusem właśnie do tego, że można tych inwestorów ściągać. No każda inwestycja na terenie gminy wiejskiej jest inwestycją, jest zielonym światłem dla inwestycji, która pozwala myśleć do przodu i myśleć o kilkanaście lat do przodu, jeżeli chodzi o rozwój gmin wiejskich. Jest to duża szansa dla takich gmin małych wiejskich.
1: A to jest jeden konkretny inwestor, czy jest ich kilku? Jak to wygląda? Kto jest zainteresowany tym, aby powstawały wiatraki u państwa?
2: Inwestorów jest kilku. Inwestorzy od kilku lat się pojawiali, pytają o te tereny, pracują tworząc dokumenty, tworząc analizy środowiskowe na tych dokumentach, więc no, tych inwestorów jest kilku, tak?
1: Mhm. Ale mieszkańcy mówią nie.
2: No mieszkańcy mają.
1: Przynajmniej zapowiadają.
2: Tak, mają. Mieszkańcy mają prawo do tego, tylko chciałbym, żeby mieszkańcy też mogli spojrzeć na to przez perspektywę tego, że nawet jeżeli jakiś inwestor się pojawia, to przede wszystkim trzeba dokładnie poznać to, jaki ma plan, co chciałby zrealizować, a też przede wszystkim poznać, jakie korzyści z tego miałyby płynąć. Nie mówimy o roku, dwóch, trzech, tylko o perspektywie 20-25 lat, więc no, tu jest odpowiedzialne też podejście pod kątem tego, co zostawiamy po sobie i jak ta gmina będzie mogła funkcjonować przez najbliższe kilkanaście lat, bo no, jest to stały dochód gdzieś do budżetu gminy, który pozwala planować dużo różnych rzeczy.
1: No właśnie, bo te korzyści można policzyć po prostu.
2: No są one policzalne i w małych gminach, tak jak tutaj pani słusznie wspomniała, inwestycje mniejsze udaje się realizować, tak? Czy to przy współudziale środków unijnych, czy przy współudziale własnych środków, ale duże inwestycje takie jak na przykład, nie wiem, kanalizacja, które są można powiedzieć nieodłącznym elementem nowoczesności samorządu, no potrzebują dużych pieniędzy, tak? I te pieniądze muszą być, nawet jeżeli chcielibyśmy wziąć kredyt, czy skorzystać z funduszy zewnętrznych, te pieniądze muszą być policzalne. W tym przypadku wiemy, że te pieniądze są policzalne, są stałym dochodem dla jednostki samorządu, która może na przykład zaciągnąć zobowiązanie finansowe i spokojnie je spłacać przez kolejne lata i realizować tego typu inwestycje. Bez takich środków zewnętrznych, ogólnie mówię o środkach zewnętrznych, ciężko będzie nam zrealizować inwestycje pokroju kanalizacji czy dużych inwestycji na przykład drogowych i tego typu rzeczy.
1: Stara się pan przekonać mieszkańców do swojej wizji?
2: staram się przekonywać, tylko na to wszystko potrzeba czasu, to raz. Druga sprawa jest taka, że decyzje żadne nie zapadły i tak de facto wszystkie decyzje, które zapadają, no w dużej mierze zapadają, od tego są eksperci i fachowcy, tak, od wypowiadania się na temat tego, czy chociażby inwestycje wiatrowe mogą na danym terenie powstać, czy nie mogą powstać. Jest to bardzo długa i żmudna procedura, która wymaga szczegółowych uzgodnień.
1: Z tego, co czytałam, to jest pan też zwolennikiem raczej takich rozwiązań, aby była większa odległość niż ta, która jest jakby wymagana w ustawie, tak? Od domostw.
2: Tak, ja to powiedziałem od początku, bo wiedziałem, że przygotowywane są ustawa, która mówi o planach ogólnych i w tych planach ogólnych też będą ograniczenia co do zabudowy mieszkaniowej. Chciałem jeszcze ten bufor bezpieczeństwa zostawić pod kątem nowych terenów, pod zabudowę mieszkaniową, a przede wszystkim też zadbać o komfort. Nawet gdyby tego typu inwestycje miały powstać, żeby był dodatkowy jeszcze komfort mieszkańców, bo możemy sobie na to pozwolić, mając duże areały rolne, żeby te odległości były po prostu większe, żeby to było z rozsądkiem wszystko zrobione na takiej zasadzie, że jest korzyść jakaś dla gminy finansowa, bez ingerencji, mocnej ingerencji w spokój mieszkańców, może tak bym powiedział.
1: No, pana przeciwnicy mówią na pana słowa, że gmina nie robi żadnych kroków, że wręcz przeciwnie. To jak to w końcu jest?
2: Wie pani co, ja jestem samorządowcem już 20 lat. Każdy, kto jest samorządowcem, wie, że musi się kierować przepisami prawa poszczególnymi. Ja za każdą decyzję biorę odpowiedzialność osobistą, podobnie jak i Rada Gminy, która pewne rzeczy głosujemy. Działamy w granicach prawa i poruszamy się w granicach prawa. Są konkretne zapisy, które mówią o tym, jak powinno się procedować pewne rzeczy, w tym przypadku na przykład dotyczące tego typu inwestycji. My się tutaj od początku tego trzymamy. Nie ma ani jednej, że tak powiem, możliwości zarzutu dotyczącego tego, że gdzieś ktoś w którym momencie złamał prawo bądź zrealizował coś niezgodnie z prawem, tak? Bo od tego są określone organy, które umieją to zweryfikować i potrafią to sprawdzić.
1: W tej chwili trwa zbieranie podpisów, aby referendum w ogóle mogło się wydarzyć. Myśli pan, że finalnie do tego dojdzie? Czy jednak pan argumenty gdzieś tam znajdą zrozumienie?
2: Ja nie chcę tego oceniać. Tak jak mówię, dla mnie tak de facto wybory są najlepszym takim barometrem tego. Odbywają się one co jakiś określony czas. Jest kadencja, w ramach tej kadencji są jakieś plany do zrealizowania referendum. To są niepotrzebne koszty tak dla mieszkańców, bo za referendum będzie musiała zapłacić gmina i znaleźć gdzieś te pieniądze, które nie były planowane do wydatkowania, więc będzie po prostu trzeba poszukać tych pieniędzy na zrealizowanie tego referendum, jeżeli ono dojdzie do skutku. Więc no ja mam do tego takie podejście, że skoro odbyły się wybory, jest kampania wyborcza, pracujemy przy tych wyborach, rozmawiamy z mieszkańcami, mówimy na co się umawiamy, a ja nic nowego nie wdrożyłem w ramach swoich działań oprócz tego, co mówiłem podczas kampanii, więc uważam, że no powinna ta kadencja się zakończyć normalnie i wtedy, jeżeli jest jakaś określona grupa ludzi, która chce realizować swój plan na gminę czy politykę na gminę, powinna go przedstawić i spróbować do tego przekonać mieszkańców. No mi się udało przekonać mieszkańców i na ten moment realizuję wszystko to, co zaplanowałem.
1: A widzi pan takie niepokoje wśród mieszkańców? No bo ktoś też na pana głosował, prawda? Pewnie jacyś zwolennicy są. Czy widzi pan jakieś takie nastroje, że ludzie się kłócą, sprzeczają? Gdzieś to,
2: no,
1: gdzieś
2: są
1: to
2: takie
1: widać?
2: Nastroje, jest to, nie jest to potrzebne, powiem szczerze, bo często jest...
1: Dużo takich emocji w internecie też zawsze widać,
2: tak,
1: prawda?
2: Są to niepotrzebne takie emocje, głównie też związane z polityką. Każdy ma w zasadzie prawo do swoich poglądów, jednakże samorząd powinien daleko stać od polityki. Ja zawsze daleko starałem się od tej polityki w samorządzie stać i nie wdrażać jej, że tak powiem, po to właśnie, żeby nie powodować niepokoi społecznych i no, nikomu to nie służy i uważam, że jest to niepotrzebna awantura, która powoduje tylko to w zasadzie, że jest niepokój społeczny, a w zasadzie rozmawiamy o przyszłości gminy, tak? Bo jak dla mnie to jest rozmowa na temat przyszłości gminy. Czy to będzie gmina, która będzie się rozwijała, czy to jest gmina, w której będzie zastój i, no i praktycznie będziemy się, można powiedzieć, że zwijać bądź nie tworzyć nowych perspektyw dla młodych ludzi.
1: O jakich wpływach można by mówić, gdyby doszła ta inwestycja z turbinami wiatrowymi do skutku? W ogóle jaka miałaby to być skala, gdyby pan miał tak,
2: powiem tak,
1: szacować,
2: planować?
1: To
2: skala, środków w zależności od ilości takich inwestycji, ale tutaj trzeba patrzeć długofalowo, bo z jednej strony są te inwestycje, które powodują podatki, może być to skala około 4-5 milionów złotych do dochodu do budżetu gminy, czyli środków, które w zasadzie trafią później na inwestycje związane, nie wiem, z kanalizacją, z chodnikami.
1: A budżet jaki jest w tej chwili, żebyśmy mieli porównanie?
2: Mamy teraz budżet na poziomie 40 milionów, duży budżet, który realizujemy, ale jest to największy budżet w zasadzie, bo większego nie było jeszcze w historii, pierwszy raz w tym roku.
1: Nie, wpływ na poziomie 4-5 to...
2: Tak, ale wcześniej patrząc mieliśmy około 2-3 milionów na inwestycje, więc no to jest razy dwa, można powiedzieć, tego, co możemy zrealizować i przy tym już możemy realizować duże inwestycje. Jednakże ja tutaj patrzę długofalowo, bo nie można mówić o tego typu inwestycjach jako samych w sobie wiatrakach, tak? To są ogromne moce przełączeniowe, są planowane przebudowy sieci wysokiego napięcia, które powodują to, że my też planujemy w planie ogólnym tereny inwestycyjne, chcemy wprowadzić do Wałbrzyskiej strefy ekonomicznej, które pozwolą na to, że będziemy mogli tym przyciągać inwestorów, tak? Inwestor pierwszy, co jak przychodzi, to szuka, czy ma dostępną zieloną energię, to widzimy w Nysie, tak, chociażby na Umikorze, bo tak to zadziałało. Jest to praca dla ludzi, stabilna praca, do tego stały wpływ do budżetu gminy, no i to jest chyba takie kluczowe, tak, no od tego wychodzi gmina i wtedy można mówić, czy gmina jest, czy gmina się rozwija, czy się nie rozwija. Wydaje
1: się
2: mi się,
1: zwija,
2: że bezpieczeństwo jest związane właśnie z bezpieczeństwem też finansowym, bo wtedy zabezpiecza tak naprawdę de facto wszystkie usługi społeczne, które oferujemy, czy możemy oferować mieszkańcom.
1: To taka z innych inwestycji, która mogłaby być zaspokojona dzięki temu, że też dodatkowe środki mogłyby wpłynąć, co tak trzeba pana załatwić w perspektywie następnych lat. Chyba o kanalizacji też.
2: No, kanalizacja wspominał. To jest taka główna potrzeba i to jest inwestycja rzędu. My mamy zrobione wyceny i projekty w ostatnich latach dla dwóch tylko miejscowości. To jest miejscowość Prusinowice i Strobice. To jest kwota około 25 milionów złotych, więc no, łatwo to policzyć, jak trudne to zadanie byłoby do zrealizowania bez zwiększenia dochodów do gminy. Praktycznie można powiedzieć, że niemożliwe. Tak, mając dochody większe, tak jak mówię, możemy zaciągać też zobowiązanie, możemy takie inwestycje. W 3-4 lata jesteśmy w stanie załatwić dużą część gminy pod kątem skanalizowania. Wyzwania przed gminą ciągle są, bo mówimy też o bezpieczeństwie, o innych rzeczach. Mówię już chodniki, drogi, to są takie rzeczy, które gdzieś tam są, później powstają, bo są oczywistością. Jeżeli powstaje kanalizacja, to gdzieś ta infrastruktura drogowa też prędzej czy później się pojawia, ale to są takie dodatkowe rzeczy. Mówię, usługi społeczne, seniorów mamy coraz więcej, trzeba też pod tym kątem myśleć. Mamy też dzisiaj takie czasy, gdzie musimy myśleć o bezpieczeństwie mieszkańców. Ustawa o obronie cywilnej pewne rzeczy na nas narzuca. No i tutaj też trzeba inwestować i o tym myśleć. No dzisiaj mamy spokojne czasy, ale nigdy nie wiemy, co się wydarzy. No i chcemy być gminą, powinniśmy być gminą stabilną finansowo. No i przede wszystkim bezpieczną, bo to są dwie takie
1: to rzeczy. Dopytam, dobrze, że pan nawiązał do tego tematu, bo też o ustawę o ochronie ludności krótko chciałam dopytać. Poczynili państwo jakieś zakupy z tego programu? Co udało się uzyskać?
2: My zakupiliśmy na razie agregat prądotwórczy.
1: To chyba taka podstawa teraz, prawda?
2: Do przewożenia wody. No teraz mamy środki zabezpieczone na budowę hali magazynowej, takiego magazynu, w którym będą zlokalizowane wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem w jednym miejscu, po prostu będą się gminie znajdowały, więc to mamy w planie. No i kolejne plany związane właśnie z pracą na naszych wodociągach, żeby można było w razie na przykład braku dostaw prądu i w ogóle zabezpieczyć, plus instytucje społeczne, żeby mogły działać. Do tego są odpowiednie właśnie potrzebne przyłącza.
1: Cyberbezpieczeństwo też?
2: No między innymi też. No, to też w jakiś sposób wymaga na nas raz, że ustawa, no a drugi raz, no też chcemy, żeby te dane osobowe i te dane naszych mieszkańców też były po prostu bezpieczne. Tak? No to jest też podstawowa sprawa.
1: Jak najbardziej. Panie Wójcie, będziemy się przyglądać, jak tam referendum i inne sprawy także w gminie Pokosławice. Pięknie dziękuję za rozmowę. Adam Raczyński był z nami, wójt Pokosławic.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja żegnam się z państwem. Kłania się Joanna Matlak. Życzymy państwu dobrego weekendu.

0: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotnie przedpołudnie, to 11 lipca, imieniny obchodzą Olga i Pius. Dziś w kalendarzu także Światowy Dzień Ludności. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować Ukrainie drogę do Unii.
3: Żądamy podjęcia działań sprzeciwiających się rozwijaniu integracji Ukrainy z Unią Europejską.
2: Trwa remont schroniska dla bezdomnych w Strzelcach Opolskich, a w Dobrzeniu Wielkim znów pojawiły się motoryzacyjne perełki.
4: Wiadomości Radio Opole.
2: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Nie można budować pamięci na kłamstwie, podkreśla marszałek Senatu w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Małgorzata Kidawa-Błońska oddała hołd ofiarom ludobójstwa, składając kwiaty przed pomnikiem przy skwerze wołyńskim w Warszawie. Jak mówiła, rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej muszą znać miejsca ich pochówku.
5: Musimy pamiętać i musimy wiele spraw wyjaśnić. Nie można pamięci budować na kłamstwie, trzeba mówić prawdę. A co ważne, powinniśmy przywrócić te wszystkie osoby do naszej historii. One muszą odzyskać nazwiska, imiona, swoje historie. Najbliżsi muszą wiedzieć, gdzie są pochowani.
2: A Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania UPA. Poseł PiS Przemysław Czarnek przekonywał w Lublinie, że Ukraina nie będzie członkiem Unii i nie będzie wolna, jeśli będzie odwoływać się do ludobójstwa.
3: Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar, podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych.
2: Dziś mija 83. rocznica krwawej niedzieli. Tego dnia ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców 99 wsi na Wołyniu, a także na terenie Galicji Wschodniej oraz z części Lubelszczyzny i Polesia.
4: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
2: Około 1,5 miliona złotych będzie kosztować remont szkoły podstawowej w Zawadzie. Samorząd pozyskał na ten cel unijne dofinansowanie. Modernizacji doczekają się centralne ogrzewanie i instalacja elektryczna. Prace potrwają do grudnia, zapowiada wójt Turawy Dominik Pikos.
6: Po dokumentacji, po ustaleniach z konserwatorem zabytków te prace się zaczęły. Mamy nadzieję, że nie będą komplikować czasu nauki od września i że jak najszybciej tą termomodernizację przeprowadzimy. Ta szkoła jest ponad 100-letnia, jest to pierwszy raz tak generalny remont szkoły podstawowej w Zawadzie.
2: A wcześniej, bo w drugiej połowie września zakończy się remont przytuliska dla bezdomnych w Strzelcach Opolskich. W sezonie jesienno-zimowym będzie tam również funkcjonować ogrzewalnia, zapowiada dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Justyna Kompala.
7: Wymieniane są posadzki, skuwane tynki, na nowo remontowana jest łazienka, bo osoby też będą mogły tam korzystać z kąpieli. Taki dość duży remont i osuszane ściany są. Od 1 października chcemy otworzyć to miejsce dla osób w kryzysie bezdomności i połączyć to z funkcją ogrzewalni. Czyli w okresie zimowym będzie też otwarty w godzinach nocnych.
2: Dotychczas placówka była prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka. Gdy umowa najmu wygasła, obiekt wrócił do gminy.
4: To dzieje się teraz w regionie.
2: Na kąpielisku Balaton w Dobrzeniu Wielkim rozpoczyna się 19 zlot oldtimerów. Na miejscu czekają głównie pojazdy przedwojenne, jak i te produkowane w PRL-u. Organizatorzy chcą w tym roku upamiętnić także 140-lecie istnienia marki Mercedes. Zainteresowanie imprezą jest bardzo duże, dlatego wprowadzono limit wiekowy. wybuchowy. Prezentowane pojazdy musiały powstać przed 1990 rokiem, mówi pomysłodawca wydarzenia Zygmunt Poniży.
8: Będą Warszawy, będą Polonezy, Mercedesy zabytkowe. Obchodzimy w tym roku 75-lecie powstania fabryki samochodów osobowych na Żeraniu i fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. Mnóstwo związanych z fabrykami, które obchodzą tą rocznicę. Mercedes trochę nam zrobił podgórkę i nie zgodzili się na logo, żeby używać, więc będziemy to obchodzić tylko tak delikatnie. Z Czech przyjadą też samochody, wiadomo, Skoda.
2: Organizatorzy przygotowali też liczne konkursy z nagrodami oraz program muzyczny. Wydarzenie potrwa do jutra. Wstęp jest bezpłatny.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 20 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Będzie dziś nieco cieplej, bo do stopni 24 tyle nam prognozuje IMGW. Do tego spodziewamy się słabych, przelotnych opadów deszczu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. I niemal identyczne warunki czekają nas także w niedzielę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna. Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Kiedy przyjedzie tata?
6: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
7: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
11: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
9: Po reklamie.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na poważnie o nauce, a w zasadzie mówiąc językiem współczesnym, można by tę audycję nazwać Nauka bez ściemy. Witam, Krzysztof Dobrowolski i mój znakomity gość, profesor Piotr Pałys z Instytutu Śląskiego. Z przyjemnością dodam, że także prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Łużyckiego ProLusatia z siedzibą w Opolu. Dzień dobry Piotrze.
2: Dobry.
1: Chciałem Cię naciągnąć na takie lżejsze, wakacyjne rozmowy o mieliznach i niespodziankach w nauce, bo w większości ludzi wydaje się, że badacz jakichś dziejów, szczególnie historyk, to taki gryzi piórek, cały czas z lupą patrzy w jakieś stare dzieła, jest bardzo przyzwyczajony do swoich odkryć, no wiadomo, dumny, tyle lat pracy, a tymczasem największe mózgi świata twierdzą, że badacz, odkrywca, nie powinien się przyzwyczajać do swoich sukcesów i właśnie tych obiektów, nad którymi obecnie cały świat wzdycha. Tymczasem przyzwyczailiśmy się do tego, że są to już prawdy objawione, że to jest takie oczywiste. Jeszcze nie tak dawno nie wolno było jeść masła, tylko margarynę. To było za czasów minionej epoki. Teraz wiemy, że margaryna to jest B, masło jest OK, a jeszcze lepiej oliwka z oliwek. I tak oto cały czas to jakoś ewoluuje, a my tacy zwykli ludzie zagubieni w tym wszystkim i cały czas nasuwa się pytanie, no dobra, ale może to, co dziś wiemy, to za tydzień okaże się może nie całkowicie nieprawdą, ale będzie wymagało mocnej korekty, no i dyskomfortu również tego poznawczego samych badaczy. No nagadałem się na początek, ale wiesz już o co chodzi. O mielizny w nauce, a także wyzwania dla samych badaczy. Przeżyłeś coś takiego?
2: Tak, ale to odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to właśnie tak to wygląda. Zresztą to tak można by to kiedyś tam to spuentować słowami żyjącego już profesora Czaplińskiego. O, wielka postać polskiej nauki, nowożytnik, który twierdził, że tak, no to co w nauce, w naukach humanistycznych jest tym najwyższym poziomem, czyli wszelkie te syntezy, to tym się powinny charakteryzować, że po 20 latach powinno się je pisać na nowo, no bo siłą rzeczy się dezaktualizują. I tak, no wydaje się, że w naukach wszystkich, odnoszę takie wrażenie, ale oczywiście mogę coś więcej powiedzieć tylko o tych humanistycznych, jest to chyba taka norma. No nie należy się przyzwyczajać do tego, że coś się już ustaliło i że pewne pojęcia czy też pewne stanowiska są niezmienne. No wiadomo, z wiekiem ludzie nabywają takiej cechy, że coraz bardziej są częstokroć przekonani o swojej nieomylności. I ta konfrontacja przychodzi coraz trudniej. No niemniej trzeba właśnie tak do tych zagadnień podchodzić. No w skali mikro, makro to oczywiście wszystko takie przypadki, to chyba każdy badacz, każdy zajmujący się historią przeżywał, przechodził. W skali takiej makro wiadomo, no już prosty przykład, całkiem inaczej i całkiem inny ogląd był praktycznie na całość naszych dziejów jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Obowiązywały inne dogmaty, inne systemy metodologiczne, no i przede wszystkim interpretacyjne. Teraz to się wszystko zmienia. Tamte postawy, tamte stanowiska ówczesne podlegają głębokiej krytyce, a właściwie no, odeszły w pewnym momencie słusznie czy niesłusznie, to jest też kwestia dyskusyjna, i czy w pełnym zakresie w niepamięć. A jeśli chodzi o takie przypadki, takie meandry własne, no to oczywiście każdy je miewał. Niektóre no, są mniej lub bardziej zabawne. Ja akurat zajmuję się historią najnowszą, więc tutaj kwestią częstokroć jest nie brak źródeł, ale ich mnogość. To jest inna sytuacja niż w przypadku choćby mediewistów, gdzie tam kwestia przecinka lub jego braku z pewnego duktu wręcz powoduje, że źródło, częstokroć jednozdaniowe, zmienia swój sens.
1: No właśnie, dobrze, że wspomniałeś, bo tydzień temu rozmawiałem z doktorem Jerzym Bosowskim, który pracę doktorską poświęcił księdze starotestamentowej Ezechiela. No i tutaj te badania naprawdę sięgają parę tysięcy lat wstecz i dopiero porównanie kilku źródeł, a także dzięki osiągnięciom lingwistyki i metod analitycznych można dzisiaj dochodzić, co znaczy dane słowo. No niestety, tutaj jest kłopot, bo nie było zapisu magnetofonowego, nikt pod tymi tekstami nie robił przypisów, że na przykład młot to oznacza literalnie to narzędzie, tylko że na przykład to może być jakieś narzędzie ucisku, w sensie metaforycznym, politycznym, społecznym, prawda? I to jest kłopot. No, u ciebie, no chyba materiałów mnogość jest tak wielka, ale z drugiej strony przecież co chwilę z jakichś archiwów wypływają jakieś dokumenty. I rzuca to mocno nowe światło na to, co wiemy dotychczas. Powiedziałbym nawet tak może proroczo, że niektóre autorytety bledną, natomiast niektóre mity z kolei są obalane.
2: Tak, szczególnie ta kwestia podejścia do takiej, dobre to określenie, takiej mitologii, tego oglądu takiego społecznego częstokroć może być dla takiego nie tyle badacza, tego burzyciela, czy dla tych przekonanych o trwałości tych mitów bardzo bolesna. No, my musimy się w naszej historii i żegnamy się z wieloma takimi mitami, nie tylko zresztą my. No, różnie to się oczywiście dla badaczy kończy. U nas na szczęście to nie mają miejsca takie przypadki jak w Rosji, kiedy nasz kolega historyk podważył mit o tak zwanych panfiłowcach. To bardzo rozpowszechniony, wielkie filmy, chyba za czasów już Putina nakręcono taką epopeję. To taka opowiastka o kilku żołnierzach, którzy na straconej placówce, coś jak nasze lwy z Westerplatte, powstrzymali zagon niemiecki pancerny, oczywiście wszyscy bohatersko oddając życie. On udowodnił, że czegoś takiego nie było, że to było propagandowy mit wymyślony na potrzeby chwili. Tam są inne uwarunkowania, tam inaczej się podchodzi do kwestii krytyki naukowej, więc skierowano go do zakładu psychiatrycznego.
1: Czyli słynne radzieckie psychuszki.
2: Żeby tam przemyślał to, co...
1: Nie zbłądził.
2: Ale takie mierzenie się czasami z takim przekonaniem ogólnym też jakoś tam działa w drugą stronę. Sam miałem taki przypadek, oczywiście to nie ta skala, jak zmierzenie się choćby z takim właśnie mitem panfiłowców, ale zajmowałem się przez długi czas takim wycinkiem naszych dziejów najnowszych, a mianowicie kwestią stosunków polsko-czechosłowackich tuż po wojnie. No i okazuje się, że w tym obrębie, szczególnie na tych terenach, gdzie te sprawy wówczas się toczyły, takich kilka wydawało się mitów było bardzo mocno zakotwiczonych. No, jednym z takich mitów była takie opowieści, ja to tak odbierałem jako taka miejska opowieść, czy też wiejska opowieść, no zostawmy to już jak to określimy, o pociągu pancernym czechosłowackim, który tam jeździł po Kłodzkim. Wydawało mi się bardzo to nieprawdopodobne, potwierdzenia źródłowego nie było. Utwierdzało mnie to w tym choćby relacja jeszcze wtedy żyjącego pierwszego starosty powiatowego, który twierdził, że owszem, tam jakaś lokomotywa z jakąś lorą z Czech przyjechała, ale co to tam doszło do pewnych przepychanek, zawrócili. No i mit ten pryncypialnie i odważnie zwalczałem. No, jak się okazało, po iluś tam latach, dzięki czeskiemu koledze, który przebadał czeskie archiwa wojskowe, no musiałem to odszczekać, bo okazało się, że i owszem, był taki improwizowany pociąg pancerny Moskwa, który no, co prawda z dosyć dla mnie niespodziewanego kierunku, jednak wjechał i tam zostawił jakąś załogę w Tłumaczowie i parokrotnie tam właśnie do Nowej Rudy i do Kłodzka zawitał. No także czasami trzeba się pochylić głowę i posypać popiołem, bo okazuje się, że ta pamięć jakaś, czy tak jakaś taka społeczna, no czasami takie te wydawałoby się mity mogą mieć potwierdzenie. Oczywiście nie zawsze tak jest. W skali takiej makro, częstokroć na podstawie takich już dużych badań okazuje się, że no z pewnymi rzeczami czy z pewnymi jakimiś opiniami trzeba się rozstać. Z niektórymi bardzo, bardzo ciężko ten proces jakoś tam przejść. No, nawet jeżeli są źródła potwierdzające, czy też będące w przeciwieństwie, czy też w jakiejś kontrze do tych naszych poglądów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to je po prostu negujemy, jakoś staramy się je pominąć. I tak to wygląda. No cóż, cały czas u nas trwa dyskusja, na przykład do stosunek społeczeństwa polskiego, społeczeństwa, a więc wszystkich jego odłamów, do Holokaustu. No, to, co już zostało naukowo stwierdzone, udowodnione, no burzy pewne mity i burzy też taki dobrostan wielu, wielu ludzi i wielu ludzi w Polsce się z tym pogodzić nie chce. No ale wcześniej czy później każdy będzie musiał się z czymś zmierzyć.
1: No ale tak. Prawda jest taka, że z faktami się nie bijemy, z tym, że można zmodyfikować swoje poglądy, bo mogą dojść nowe fakty, nowe dokumenty, które nasze te najnowsze, już takie pewne, najbardziej nasze przekonania burzą. I o tym chciałem za chwilę też porozmawiać z profesorem Piotrem Pałysem, dlatego że za moment zapytam m.in. o tę historię przez Ciebie przypomnianą z tego dla nas wręcz mitycznego obrazu, gloryfikowanego przez lata Westerplatte. Nie chodzi mi o to, żeby cokolwiek podważać, wręcz przeciwnie, po prostu żeby z całym szacunkiem podejść do tej prawdy, do której do tej pory dotarliśmy. No i oczywiście w naszej audycji będą też wątki lokalne, na przykład czy gdzie Odra, nasza rzeka, to na pewno Opole, Piasta Gród.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Historyk profesor Piotr Pałys jest naszym gościem i przyznał już na początku, że czasami wpadł na jakąś mieliznę, a jeśli nawet nie, to musiał jednak zmienić kierunek na tej autostradzie, która miała prowadzić do nieustannego pasma sukcesów, a tymczasem ktoś coś przeczytał, ktoś coś wykopał, ewentualnie odkrył, no i trzeba było, zgrzytając zębami, zmienić swoje poglądy. Tak podobno też było z Einsteinem. Podobno do końca swojego życia nie bardzo był przekonany, że E równa się MC kwadrat. Dopiero jego następcy, badacze, potwierdzili, że miał rację. Ale wracając na naszą ziemię, zapytam o słynne Westerplatte. Pamiętam jako dziecko, że uczono nas tak umiarkowanie o tym. Bardziej raczej w sensie takiego zogniskowanego miejsca napadu Niemiec w roku 1939 na tę placówkę i bohaterską obronę żołnierzy. Później powstawały filmy, pojawiła się bohaterska, wręcz prawie święty świecki major Sucharski. Później dowiedzieliśmy się z innych źródeł, że major Sucharski był tchórzem, chorował, a naprawdę całą głową tego przedsięwzięcia obrony i dowódcą był jego zastępca, po czym niedawno znalazłem w internecie, że to wcale tak nie było, że ten major Sucharski wcale nie był takim, jakby to powiedział jeden z polityków, miękiszonem, tylko nowe dane pokazują zupełnie co innego. I popatrz, jak można szybko, na przestrzeni kilku lat, dowiedzieć się czegoś nowego, do czego byliśmy bardzo przywiązani i co właśnie jakby rozbija nasz ten komfort poznawczy. Już tak było dobrze i znowu coś nowego. I nie dam głowy, czy za 3 lata znowu czegoś się nie dowiemy nowego.
2: Oczywiście kwestia interpretacji źródeł, a szczególnie tak specyficznych źródeł jak wspomnienia, jest no naprawdę dużym wyzwaniem. Trzeba naprawdę podchodzić do tego rodzaju materiału z wielkim krytycyzmem, a jednocześnie zazwyczaj są to materiały bardzo takie, jakby to powiedzieć, efektowne.
1: No i też o wielkim ładunku emocjonalnym.
2: Dokładnie.
1: Bo przecież to są nasze symbole.
2: Łatwo o takie proste i tezy i takie uproszczenia. No i o posmaku takim sensacyjnym. Pokusa jest duża, bo łatwo można też na tym no jakoś tam też się wybić i wypłynąć.
1: Tak.
2: To jest dobry przykład właśnie, bo tak, najpierw Sucharski, pamiętam też jako dziecko, to wszyscy wtedy chyba to oglądali, jak sprowadzono jego szczątki z Włoch, no, wielka uroczystość na Westerplatte. No potem takie obrazoburcze właśnie, że to właściwie on to tam był nikim, dowodził pająk i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to. W czasie wojny i po wojnie nikt takich nie deprecjonował jego roli w obronie Westerplatte. W każdym razie no, sytuacja jest taka. On dowodził i wszystkie te laury i też ewentualnie jakieś pretensje, to dowódca zawsze bierze na klatę. I to jest taki sztandarowy przykład. No, takich przykładów jest bardzo wiele.
1: No to wejdę ci w słowo, pozwolisz, bo to już będzie absolutnie postać ikoniczna. Z najwyższego piedestału naszych dowódców, symboli obrony polskości, walki o tożsamość i niepodległość. Generał Anders. Ja się spotkałem, używam oczywiście wielkiego uproszczenia, z dwoma opiniami. Jedna, fantastyczny dowódca. Zresztą począwszy od wyprowadzenia naszych wojsk z terenu Związku Radzieckiego, aż po cały szlak bojowy i tak dalej. I drugi, jest to opinia pewnego żołnierza, który dla Radia Opole wypowiadał się, mieszka na co dzień w Londynie i miał skrajnie odmienne zdanie. Bardzo negatywne. Człowieka porywczego, mało rozsądnego, no po prostu w proch starł całą mistykę generała Andersa.
2: Tak, to też jest ciekawy przykład.
1: No, ciekawy, ale powiedz, tak, komu wierzyć? No, komu wierzyć?
2: W czasach realnego socjalizmu, no, wyśmiewany w pewnym sensie, no ten Anders na mitycznym koniu, wyklinany, a przez to, wiadomo, jak Polacy na to reagują,
1: w odwrotnie.
2: Opinii publicznej wręcz ubóstwiany. No to ten zbawca i ten mityczny zwycięzca spod Monte Cassino. No, drodzy Państwo, z Monte Cassino co roku obchodzimy tutaj to zwycięstwo, ale tam nie można negować bohaterstwa, poświęcenia tych żołnierzy, ale te dwa szturmy zakończyły się porażkami. W momencie, kiedy właściwie Niemcy odparli te drugie uderzenie, to w dowództwie wybuchła panika. Przygotowywano się do opuszczenia pozycji wyjściowych, do odwrotu. I nagle Niemcy odstąpili. Kto tak naprawdę wygrał pod Monte Cassino? No, dla wielu osób no, będzie to może tak z przyczyn różnych takie niewygodne. Algierczycy i Marokańczycy pod francuskim dowództwem, którzy przerwali front. Anders wygrał. Wygrał przede wszystkim propagandowo, bo sprowadził ekipę filmową i trębacza. Ale no i czcimy to zwycięstwo. To jest jeden z wielu przykładów, kiedy no, uznaje się, czy też mitologia narodowa wskazuje jakieś starcia, jakieś wydarzenia jako te zwycięskie. Częstokroć jest tak, że obie strony też przyznają się do tych zwycięstw. Bardzo rzadko, właściwie chyba nie ma, poza jednym przypadkiem, takowych, żeby obie strony przyznawały się do klęski. Kiedyś zapytany o to został znakomity znawca historii wojskowości, profesor Maroń z Wrocławia. No i po zastanowieniu mówi, wie pan tak, żeby tak jedni i drudzy się przyznali do klęski, to chyba tylko Ostrołęka. Ostrołęka, powstanie, wojna polsko-rosyjska 1830-31. No wiadomo, w naszej historiografii no porażka. Ale okazało się, że Dybicz też wysłał do cara list, że no niestety przegrał. I, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. A Anders tak, no w tej chwili to jest postać wręcz taka, no jeżeli o nim się pisze, to wręcz hagiografię. Ale są też historycy, którzy zadają, bo taka ich jest rola, różne pytania. No właśnie, czytam na tej Łubiance, on czegoś nie podpisał. Ja tu nie robiąc mu żadnych zarzutów. To, że przeżył, to raczej świadczy o tym, że musiał się do jakiejś tam lojalności wobec z Wielkiego Związku Radzieckiego zobowiązać. Inaczej by raczej żywy stamtąd nie wyszedł.
1: I tutaj trzeba dopowiedzieć chyba tak, żeby było sprawiedliwe. To były takie czasy i takie
2: oczywiście
1: sytuacje, że kto tam trafił, tak, nie można go oskarżać.
2: Oczywiście nie. I żadnego z tych ludzi, którzy takie lojalki, żeby ratować własne życie, podpisywali. Wiadomo było, że ich żadna lojalność i oni nie poczuwali się do żadnej lojalności, ale takie pytania należy zadawać. No i takich dylematów jest mnóstwo. No choćby Piłsudski, rok 20.
1: Czytasz w moich myślach, bo dla jednych po prostu postać też spiżowa, absolutnie nietykalna, zresztą wynoszona na pomniki coraz częściej. Niedawno przejeżdżałem przez rynek w Nysie, no nie widziałem, nie pamiętam, gdzie bym spotkał na tej chyba kasztance, chociaż ta kasztanka coś tam taka chyba z płcią nie bardzo ma, bo by się pomyliło. W każdym razie jest wyniesiony dla innych, no nie chcę użyć mocnego słowa, ale mniej lojalny wobec państwa polskiego niż wobec tego, skąd został przywieziony z Magdeburga i tak dalej, tu agent, tam agent i teraz nie wiadomo kto, bo w zasadzie mieliśmy trzy zabory i to państwo rodzące się miało wielki kłopot z pozbieraniem tożsamości w jedną całość.
2: Takich przypadków, no to jest bardzo takie nośne i takie fascynujące wręcz, takie nawet zderzania ocen różnych takich postaci. No, Karol Świerczewski, Walter. No, w czasach, kiedy my byliśmy młodzi, bo pięknie jesteśmy nadal, muszą Państwo uwierzyć na słowo, to był ten, który się kulą nie kłaniał.
1: Pamiętam tę frazę, generał, który się kulą nie kłaniał. Później dopiero wyszło, że podobno pius,
2: awanturnik. No właśnie, że pił, że
1: tylko
2: dowodził po pijaku i tak dalej, że nie nadawał się do niczego.
1: A w Bieszczadach ta zasadzka, to w ogóle nie wiadomo, kto tam do końca.
2: I tak z tej białej legendy powstała ta czarna legenda pijaka, która jest powielana do tej pory. Niedawno profesor Kania z Zielonej Góry napisał taką książkę o Bitwie Budziszyńskiej. I zrobił to, co powinni chyba historycy wojskowości zrobić już znacznie wcześniej. Przeanalizował źródła rosyjskie. Oraz dodał do tego, przemielił mnóstwo, to jest bardzo też taka ciężka i pracochłonna praca, relacji tych żołnierzy, którzy tam walczyli. I jaki obraz się wyłonił? No, wyszło z tego, że po prostu ten Świerczewski, nawet jakby się Bidok chciał napić w czasie tych walk, to nie miałby kiedy, bo cały czas musiał być na linii, musiał tam z dowództwem się łączyć i tak dalej, poza tym był zajęty, bo uczestniczył czynnie w tych działaniach, wyjeżdżał na pierwszą linię i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, to nie jego rozkazy spowodowały to, że doszło do takiego zamieszania, tylko po prostu rosyjski korpus kawalerii, który miał osłaniać skrzydła atakujących wojsk polskich, nagle się gdzieś rozmył, zniknął. A Rosjanie nadal utrzymywali tą swoją dyrektywę, żeby pchać się na Drezno. No jak przedstawił tą książkę w jednym szacownym wydawnictwie, no to redaktorzy pokręcili głowami, mówią, musisz to pisać, no może to czasami jest tak, no ciężko teraz się rozstać. Okazuje się, że Świerczewski abstrahuje od jego
1: uzależnień
2: i przekonań ideologicznych i tak dalej, wielkim dowódcą był. No, z drugiej strony to też, jeżeli to, co ostatnio się tak nagminnie pisze, jeżeli ta klęska pod Budziszynem to była rzeczywiście ta klęska, no to ja bym sobie życzył, żeby wszystkie polskie przegrane tak wyglądały.
1: A z drugiej strony miałem okazję zresztą w twoim towarzystwie być na cmentarzu, który jest położony po drugiej stronie Nysy Łużyckiej, no i trzeba przyznać, że do dziś właśnie Serbo-Łużyczanie z wielkim szacunkiem utrzymują te nekropolie polskich żołnierzy.
2: To znaczy tam mówimy o Fulkecz-Horce, tam są te dwa pomniki, takie chyba najmniejszy dystans między dwoma pomnikami wojennymi polskimi. Ciekawa rzecz, zresztą oba te pomniki to projekty niemieckich artystów, niemieckich rzeźbiarzy. Taki bardzo wzruszającym przekazem ten stary pomnik, ten domowiński, no i to skrzydło taki brutalistyczne, ale pięknie wkomponowany w otoczenie pomnik upamiętniający tą właśnie bitwę, która tam w tej okolicy się w 1945 rozegrała. Tak, no, także takich dylematów jest bardzo wiele. Już jeszcze tylko zdanie jedno. Szczególnie biografistyka powoduje, że częstokroć no, są takie właśnie, takie wręcz dylematy moralne. Koleżanka, która zajmowała się, prowadziła takie prozograficzne badania dowódców powstań śląskich. No i ich losów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa rzecz. No ale miała też takie dylematy moralne, no bo pisać o tym, że facet był alkoholikiem, czy może to pominąć.
1: Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Piotr Pałyc z Instytutu Śląskiego, a o nauce bez ściemy, mówiąc językiem współczesnym, będziemy rozmawiać już po wiadomościach Radia Opole. Zapraszam, Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
3: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
4: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, pełny czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Droga numer 458 w okolicy Lewina Brzeskiego przejdzie remont.
5: Łącznie jest to ponad 5 km.
4: Ulicami Katowic ponownie przejdzie Marsz Autonomii Śląska. W serwisie powiemy też o ewakuacji prawie 2 milionów osób we wschodnich Chinach.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach południe, Daniel Klimczak zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 461 w Dąbrówce Łubniańskiej, to powiat opolski. Jak przekazał Radiu Opole, dyżurne stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, samochód osobowy wypadł tam z drogi. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która została uwięziona wewnątrz. Strażacy prowadzą jej ewakuację przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
6: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: Podpisano umowę na remont drogi wojewódzkiej numer 458 między Kantorowicami, Lewinem Brzeskim i drogą krajową numer 94. Prace będą kosztować prawie 19,5 miliona złotych, a ich zakończenie zaplanowano na lipiec 2029 roku, zapowiada Arkadiusz Branicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
5: Jest to przebudowa związana z odbudową dróg po powodzi. Łącznie jest to ponad 5 kilometrów. Dzięki tej inwestycji odbudujemy całą tą drogę, a nawet podniesiemy jej wartości techniczne. Szacujemy, że pierwszy rok zajmą wykonawcy prace projektowe, a później już budowa.
4: Plan zakłada także poszerzenie jezdni i budowę chodników.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Właśnie teraz w Katowicach rozpoczyna się 20. Marsz Autonomii. Dla mieszkańców to okazja zamanifestowania śląskiej tradycji i tożsamości. Jak mówi lider ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik, to także nawiązanie do przedwojennego sposobu funkcjonowania regionu.
7: Marsz organizowany jest, żeby przypomnieć o tym, że województwo śląskie otrzymało autonomię od Sejmu 15 lipca 1920 roku. Upomnieć się o to rozwiązanie, które zostało nielegalnie zniesione przez stalinowskie władze w roku 1945 i napomnieć obecne władze, by pamiętały o tym doświadczeniu i korzystały z niego w dziele budowy prawdziwej samorządności opartej na silnych regionach.
4: Trasa marszu wjedzie z placu Sejmu Śląskiego do Parku Powstańców Śląskich, gdzie zaplanowano rodzinny piknik.
6: Informacje z regionu zawsze na czas.
4: Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie doczekała się nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jego oficjalne przekazanie odbędzie się dziś podczas obchodów 135-lecia jednostki, zapowiada wiceburmistrz Ozimka Marcin Widera.
8: To bardzo ważny moment dla druhów, ale przede wszystkim dla mieszkańców. To nowoczesny sprzęt, który pozwoli strażakom jeszcze szybciej i skuteczniej nieść pomoc.
4: W zakupie pojazdu oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego za prawie 2 miliony złotych pomogła Unia Europejska. Ponad 650 tysięcy złotych przekazała na ten cel także gmina. I jeszcze zagranica. Ponad 1 800 tysięcy osób ewakuowano we wschodnich Chinach w związku ze zbliżającym się tajfunem Bawi. Po przejściu nad północnym Tajwanem i południowymi wyspami Japonii żywioł kieruje się w stronę prowincji Zhejiang, gdzie jutro nad ranem ma uderzyć w okolice 10-milionowego miasta Wenzhou. Tajfun osłabł, jednak nadal niesie intensywne opady i porywisty wiatr. Na Tajwanie spowodował liczne utrudnienia. Rannych zostało niemal 90 osób, głównie w wyniku upadków z motocykli i rowerów oraz uderzeń przez przewrócone przedmioty. Odwołano wszystkie loty na przybrzeżne wyspy oraz większość lotów międzynarodowych i do Chin. Do tej pory Japonia i Tajwan nie informują o śmiertelnych ofiarach żywiołu. Na Filipinach, gdzie Bawi wzmocnił sezonowy monsun, zginęło co najmniej 17 osób.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A u nas na szczęście nie spodziewamy się tak intensywnych i gwałtownych zjawisk. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni, a w dzień zarówno dzisiaj, jak i jutro do stopni 24. Jedyną rzeczą, która może nam przeszkadzać, będzie deszcz, ale nie powinien on być szczególnie intensywny.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
6: BYD. Build your dreams.
8: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
5: Po reklamie.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W drugiej części naszej audycji naszym gościem jest profesor Piotr Pałys z Instytutu Śląskiego. Przypomnę również, że jest on prezesem Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Łużyckiego Prolusatia z siedzibą w Opolu. Z radością dodam również, że jest to organizacja pożytku publicznego i takie organizacje Radio Opole zawsze wspiera. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski i zapraszam na drugą część audycji, powiedziałbym wręcz sensacyjnej, o nauce. Rozmawialiśmy o mitach, o prawdach objawionych, a także prawdach obalonych. No a teraz przejdziemy do czasów jeszcze bardziej współczesnych. No i to już jest chyba taka bomba atomowa. I tu się dzielimy bardzo mocno wzdłuż Polski, w poprzek Polski, pokoleniowo i jak tylko. Chodzi o naszego noblistę Lecha Wałęsę. Nie wiem, czy jest jakiś wątek, który bardziej rozgrzewa emocje niż ta postać. Ja dobrze pamiętam, jako młody chłopak, rok 1980. Jakie nadzieje to budziło. Jaki zachwyt niekłamany budziła postać Lecha Wałęsy i ludzi, którzy byli w ówczesnej antykomunistycznej opozycji. Jednocześnie była przecież cały czas sączona propaganda ta oficjalna, rządowa, że to nieuk, że to taki, że to śmaki, że to owaki. No, to jest, w cudzysłowie mówiąc, normalne działanie, które miało zneutralizować popularność jakiegoś człowieka, który miał sięgnąć po wadze, jak mówił zresztą sam prezydent Wałęsa. No i tutaj chyba jeszcze musi upłynąć sporo wody i w Odrze, i w Wiśle, zanim to zostanie skrystalizowane i zanim ta postać zostanie jednoznacznie określona, nie po to, żeby go zaszufladkować, ale żeby zrobić to, co powinien każdy historyk. Dotrzeć do prawdy.
2: Tak, tylko że, drodzy Państwo, musimy sobie zdać sprawę, że oczywiście trzeba i celem każdego badacza jest ustalenie i takie maksymalnie obiektywne podejście i przedstawienie danego problemu, zagadnienia danej postaci. Ale każdy uczciwy badacz też musi sobie zdawać sprawę z tego, że no praktycznie wygląda to w ten sposób, że no jest to taka never ending story, że to zawsze trzeba być gotowym na konfrontację właśnie z nowymi źródłami, z nowymi metodami badawczymi, z nowymi szkołami.
1: A nawet chyba technologiami, bo popatrz, tak, jeżeli na przykład mamy jakieś dokumenty, powiedzmy, nadgryzione zębem czasu, no nie do odczytania. Nagle przychodzi z pomocą technologii, lasery, różne cuda, niewidy, różnego rodzaju pasma, w których nagle wszystko się da przeczytać.
2: Tak, no poza tym no, kwestia tutaj mądrej interpretacji połączenia wyników osiąganych przez różne specjalistów różnych dziedzin. No z tym mierzą się mediewiści. Oni niechętnie, no tak, odnoszę takie wrażenie, że koledzy, którzy się tym zajmują, nie do końca tak z pełnym zaufaniem patrzą na archeologów, ale w przypadku naprawdę bardzo niewielkiej ilości źródeł i małej, znikomej perspektywy, że nagle odnajdziemy oryginał Dagome Judex, czy choćby oryginał Kroniki Gala Anonima, to pozostają te właśnie źródła archeologiczne. No i tutaj jest to problem. Jest
1: czekaj,
2: to problem.
1: Wyjaśnij mi, bo nie do końca łapię. Na czym polega dylemat ludzi badających okres średniowiecza, że tak niechętnie albo krzywo czasami nie patrzą zawsze na archeologów? No to przecież powinni ich po rękach całować, tak, że im dostarczają argumentów,
2: ale artefaktów. Ale mimo wszystko jest wielokroć i no ja nie mówię, że nie jest to całkowicie, jest to nieuzasadnione, wręcz przeciwnie. Nie zawsze, a częstokroć o to trudno, brak jakiegokolwiek potwierdzenia nawet znikomego w źródłach pisanych. Dla historyków jednak i dla mediewistów przede wszystkim, no to jest to podstawowe źródło. Dlatego tak pieczołowicie badają te wszelkie ślady, stąd wręcz takie filologiczne potyczki, bitwy o znaczenie słowa lub domysł, co to słowo mogło znaczyć. Ten przykład, o którym wspomniałeś, tych badań filologicznych, ma także miejsce właśnie i w średniowieczu. Ale to taka przydługa dygresja, wracając do Wałęsy, tego potężnego zagadnienia. No, ja myślę, że żeby to jakoś zobiektywizować, to też musi upłynąć trochę czasu. Teraz widzimy, jest taki trend, ja nie do końca się z nim zgadzam, żeby rozciągać ten okres badań historycznych właściwie po dzień obecny. No, moim zdaniem jednak powinien upłynąć pewien okres. Trzeba nabrać, nawet już nie mówię o to, że to kiedyś było też spowodowane tym, że były okresy karencyjne w archiwach. Nie od razu udostępniano te wszystkie akta. Teraz jest oczywiście inaczej. Te źródła inaczej też są formułowane. Wiele natychmiast się pojawia też w obiegu elektronicznym i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko pewnego dystansu trzeba nabrać. To takie porównanie, no my to pamiętamy, a obecnie to młodzieży, młodszym ludziom trudno to nawet pojąć, ale jeszcze w latach 60., 70. Polska żyła takimi bardzo gorącymi dyskusjami na temat epoki napoleońskiej. Wiem, że wielu z Państwa teraz się uśmiechnie ze zdziwieniem, ale tak, książki Brandysa, czy też takie popularne różne wydania, nowe, tłumaczone zazwyczaj, biografie Napoleona wywoływały olbrzymią, były przyjmowane z olbrzymim rezonansem. To była bardzo żywa dyskusja. Tak, czy trzeba było z tym Napoleonem, czy raczej nie. Czy tego, czy on nas zostawił tutaj na pasto, wykorzystał i porzucił, czy też wręcz przeciwnie, że ta miłość taka tych żołnierzy była całkowicie do niego uzasadniona. No takie dylematy, które no, przedstawił Prus, Wokulski, prawda, jego subjekt i tak dalej, i tak dalej. Teraz patrzymy na to całkiem inaczej.
1: Ale widzisz dobrze, że powiedziałeś o bardzo ważnym czynniku. Literatura, czyli jakby źródło legendy. No bo przecież jak weźmiesz trylogię Sienkiewicza, to historyk wyrywa włosy dosłownie z głowy. Jakie tam są, przepraszam, bzdury. Czegokolwiek się nie dotkniesz. Mało tego, bitwa pod Grunwaldem, tu już jedziemy pod 1410 rok. Wspaniała, monumentalna, geniusz dowódcy, król nasz, jak prawie że na rydwanach niebieskich zjechał, a tymczasem politycznie chyba schrzaniona jak mało
2: co. No i właśnie tutaj też kolejna dyskusja, prawda? Ten ogląd o tym niewykorzystanym zwycięstwie no właściwie od czasów Bobrzyńskiego w polskiej historiografii był taki umacniany. A jego takim człowiekiem, który położył pod to w takim społecznym oglądzie, społecznej świadomości, to był Paweł Jasienica w genialnych swoich esejach historycznych. No, że to no właściwie, ejku, no by, trzeba było i tak. Obecnie wielu historyków już tak surowych nie jest, że jednak no, uzyskano tyle, co się dało. A jednak no, podstawowym tym ewidentną tutaj tym plusem dodatnim to było złamanie raz na zawsze tej przewagi militarnej z zakonu krzyżackiego. No więc różnie zawsze można to interpretować. Ja nie jestem mediewistą, ale tutaj tak nasunął mi się taki przykład też w ogóle wydaje się mało pamiętanego wydarzenia bitwy nad Trutyną w 1110 roku. Ponieważ to odbyło się poza granicami Polski i mimo, że Gal Anonim napisał o tym więcej niż o obronie Głogowa, to właściwie polscy historycy, nie to, że się tym nie zajmowali, ale właściwie to tak wspominano o tym raczej marginalnie, pisząc poruszając szersze inne tematy. I tutaj też, ale i tutaj nawet nasuwają się takie właśnie wszelakie interpretacyjne znaki zapytania. No już nie będę wspominał, że no Czechów to bardzo bolało. To było też jedno z niewielu wydarzeń tego wczesnego średniowiecza, które zostało potwierdzone przez dwóch współczesnych historyków, bo i Kosmas o tym pisał. Bardzo to bolało, ta porażka, także niektórzy, którzy poprawiali tą historię, kronikarze i historycy, później pisali, że nie, że to jednak to oni wygrali i tam pogonili tych paskudnych Polaków. No, ale już wracając do tego, kwestia interpretacji. No, większość historyków twierdzi, że no było to niewykorzystane zwycięstwo, że trzeba było, jak się już tam pobiło tych Czechów, maszerować na tą Pragę. No inni z kolei twierdzą, że no właściwie spełniło to swoje zadanie, no bo jako taka wyprawa odwetowa, represyjna po tym udziale Czechów w najeździe na Polskę, to aż z nawiązką. No więc te interpretacyjne takie dylematy i dyskusje myślę, że będą zawsze trwały.
1: No to na koniec tej części jeszcze jedno pytanie a propos naszych braci Czechów, których raczej w naszej przynajmniej narracji narodowej mamy za mniej bojowych. Nawet jest taki żart, jak wygląda taki sztandar bojowy. Biały krzyż na białym tle. To oczywiście jest taka kąśliwość, tymczasem chyba mało kto wie, że przynajmniej do tych czasów husyckich Czesi to byli jedni z najbardziej walecznych ludzi.
2: No właśnie.
1: A my mamy ich za takich to znaczy, bite, rozumite.
2: No i to jest kolejne takie właśnie uprzedzenia wzajemne. No, oni nas mają z kolei, no wielu, no to się oczywiście zmienia. No zmienia się teraz szczególnie bardzo szybko, jak Wybrzeże Bałtyku zastępuje w Czechach Chorwację.

jeszcze porozmawiali o naszym miejscu, czyli no niemalże chyba punkcie na mapie świata, w którym jest Radio Opole. A więc odwieczne pytanie, czy na pewno tam, gdzie Odra nasza rzeka, to Opole, Piasta, Gród.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W zamierzchłych czasach młodzież w szkole średniej miała taki przedmiot, przysposobienie obronne. Również i ja przeszedłem przez ten wątek edukacyjny, no i nasz pan profesor od PO, tak to się nazywało, musztrował nas na boisku szkolnym. Oczywiście nieodzownym elementem tej musztry, oprócz marszu, nie wiem komu na co to było potrzebne, ale było też śpiewanie pieśni patriotycznych.
2: Szumi dookoła las,
1: ale tam była też jedna taka, gdzie Odra nasza rzeka, Opole, Piasta gród. Może przekręciłem, może nie. Ale jak to jest z tym modelowym Piasta grodem Opolem? Rzeczywiście takie piastowskie od Piasta Kołodzieja, czy może bardziej niemieckie? A nawet ja teraz puszczę do ciebie oko i powiem, a tak najbardziej to czeskie, korony czeskiej, no, bo najdłużej.
2: Opole, no oczywiście to historię miasta, no jest kilka monografii naszego grodu i to z lat 70. pod względem faktograficznym nadal chyba wartościowa i ta, do której przyłożyli rękę moi koledzy, nieżyjący profesor Tarka i doktor Linek, bardzo interesująca w formie i z takim założeniu strukturalnym. Miasto, no właśnie, piastowskie. No piastowskie na pewno był to w czasach, nie będę tu to oczywiście się wymądrzał, bo jest wielu specjalistów, którzy na ten temat wiedzą znacznie, znacznie więcej. Ja nie jestem mediewistą, ale które było ośrodkiem, był takim grodowym, lokalnego w tych wczesnym średniowieczu, lokalnego plemienia zasiedlającego tutejszy teren, Opolanie. Te wszystkie plemiona po pewnym czasie uległy ekspansji tego, jak się okazało, jak Demiurg Dziejów wskazał, najbardziej predestynowanego, czyli Polan. No więc w momencie, kiedy dynastia piastowska zawładnęła także i Śląskiem, a pamiętajmy, że ten proces tego akurat przenikania na Śląsk był dosyć długi i połączony z takimi wszelakimi zawirowaniami, no bo Śląsk przecież był i w tym samym i Opole także częścią Rzeszy Wielkomorawskiej. Więc tutaj to te wpływy na początku przede wszystkim się ścierały polskie i czeskie w tym wczesnym średniowieczu. No później ewidentnie, no to było miejsce, którym zamieszkiwała jedna z dynastii Piastów Śląskich, więc to Opole do XVI wieku, no ewidentnie można tym grodem piastowskim na pewno określić. Tylko tu się nasuwa pytanie właśnie, czy tym piastowskim w takim rozumieniu, zamierzeniu twórców tych piosenek. Nie, bo czy Piastowie, to, że ktoś był Piastem, to nie oznaczało, że
1: nie mówi po niemiecku
2: patriotą.
1: Na przykład.
2: No to właśnie, albo...
1: Tak jak w Krakowie w średniowieczu częściej można było na ulicy spotkać język niemiecki niż polski.
2: Do XVI wieku kazania, no bo nabożeństwa wówczas odbywały się po łacinie, to nie tak ten, ale kazania wygłaszano w kościele mariackim tylko po niemiecku, bo w mieście, w grodzie mieszkali sami Niemcy.
1: Widzisz, i to jest też kolejna perełka, ten Kraków, taki najbardziej polski z polskich, ta stolica, ten gród nasz odwieczny, gdzie tylko smog wawelski zionął ogniem na wrogów niepolskości, tam się mówiło po niemiecku. Powiedz mi, jakbyś tak wyszedł teraz na ulicę i zrobił sondę taką między mieszkańcami i byś tam napisał na przykład, nie wiem, w Krakowie w średniowieczu mówiło się po polsku, niemiecku, hiszpańsku, angielsku albo po łacinie. Ciekawe, ile osób wpadłoby na to, że najbardziej był powszechny język niemiecki. No to kolejny przykład, że nauka ma naprawdę sporo do zrobienia i tak, żeby tak weszła pod strzechę, chociażby za pośrednictwem Radia Opole.
2: Tak,
1: ten Kraków jest niesamowity.
2: Oczywiście i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, a też nie podchodzić do tego z takim jakimś nacjonalistycznym zacięciem.
1: Czy uprzedzeniem.
2: Wówczas, kiedy Polska była wielka, to mówiono tutaj dziesiątkami języków i nikomu to nie przeszkadzało. A wręcz przeciwnie, można to odebrać, no to do wspaniale, skoro w stolicy Polski mówiono po niemiecku i właściwie większość tego Krakówka, tych starych rodów niemieckich może mieć swoje korzenie właśnie gdzieś tam w Nadrenni czy w innych tych krajach niemieckich, jak pięknie zasymilowali się z polską kulturą.
1: Mało tego, to może być przecież ogromny plus dodatni, znowu cytując klasyka, że z tamtego zachodu, który cywilizacyjnie górował jeszcze wychodząc ze średniowiecza, no to przecież powiedzmy sobie jasno, to jest dla nas ogromny komplement. Oni nagle przyjechali do tego, jak to mówisz, Krakówka. To coś znaczy. Dlaczego nie zostali tam w Nadrenii, tylko wybrali Kraków?
2: Tu oczywiście no, są takie mity nacjonalistyczne i historiografii niemieckiej, że to taka misja cywilizacyjna. Nie, ludzie zawsze głosują nogami. Widocznie to było lepiej po prostu. Były większe możliwości, większe perspektywy, tak jak stąd wyjeżdżali ludzie do Stanów Zjednoczonych, też z wizją tego, żeby sobie polepszyć ten żywot. A odnośnie tej właśnie niemieckości i tego tygla, no to kiedyś to pięknie opisał, zaraz po wojnie, a to było wtedy odważne słowa, Osmańczyk, który mówi, że dobra, Niemcy się stąd nie wyniosą, zawsze będziemy z nimi żyli, współżyli i trzeba się z tym pogodzić. I trzeba pamiętać, że jak przyjdzie taka godzina próby, no to może znowu staną w szeregu tacy ludzie jak Undrung, Haller, Kleberg, Anders, wspomniany już dzisiaj.
1: O słowiańskich nazwiskach.
2: Dokładnie. Którzy własnymi piersiami przed niemiecką nawałą będą zasłaniać ojczyznę.
1: No i tak oto powoli dochodzimy do tego finału. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, nad czym pracujesz, jeżeli chodzi o twoją pracę naukową, czy też działalnością związaną z pracą Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Łużyckiego Prolosatia w Opolu? Czy masz może jakieś tajemnice, które na razie skrywasz, albo za chwilę coś
2: jest
1: ogłosisz?
2: Jest to wielka tajemnica, ale ponieważ...
1: No tak, żeby nikt nie słyszał.
2: Łatwo mnie skorumpować, więc tak. Chyba ci się udało.
1: No to mam propozycję nie do odrzucenia. Zaproszę cię jeszcze raz kiedyś znowu do audycji, ale mów tak ciszej, żeby nikt nie słyszał.
2: Dobrze, to będzie z moją koleżanką z Instytutu, dr Misiurską, przygotowujemy taką książkę o takim krótkim, ale bardzo doniosłym okresie w dziejach narodu serbo-łużyckiego, o serbo-łużyckim ruchu narodowym 1918-20. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę Kongresu Paryskiego i tak dalej, i tak dalej. To właśnie będzie o tym. A dlaczego to jest takie ważne? No bo tam po raz pierwszy na arenie międzynarodowej wybrzmiało to, że Serbo-Łużyczanie nie są jakąś grupą etniczną, nie wiadomo kim, tylko że są narodem. I tam po raz pierwszy objawiły się też te dążenia niepodległościowe. A jak te starania przebiegały, jak się skończyły? No to jak ta książka będzie gotowa, no to zainteresowani będą mogli przeczytać.
1: W ramach naszej niepisanej umowy eleganckiej, dżentelmeńskiej. Już cię zapraszam. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Piotr Pałys, historyk z Instytutu Śląskiego, był naszym gościem, a my już wiemy, że jeżeli coś na pewno wiemy, to do końca nie powinno być się przekonanym do tego, że wszystko wiemy. Ktoś już kiedyś powiedział, wiem, że nic nie wiem. Dalej aktualne. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę, 11 lipca. Imieniny obchodzą dzisiaj Olga i Pius. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Premier zapowiada budowę muru pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.
0: Trzęsienie ziemi na Dolnym Śląsku. Jedna osoba pozostaje uwięziona w kopalni miedzi, a ponad setka osób miała dziś okazję poznać Opole z innej perspektywy.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 13 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. W Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej. Tak zapowiada premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych w rocznicę Krwawej Niedzieli szef rządu mówił, że obowiązkiem Polski wobec ofiar, ale także sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości jest prawda. Więcej w relacji Jolanty Turkowskiej.
3: Premier powiedział, że prawda to wskazanie i nazwanie winnych oraz potępienie tej zbrodni. To także pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni.
4: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni. Nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego.
3: Donald Tusk podkreślił, że właśnie z tego powodu podjął starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej.
1: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci.
3: Szef rządu dodał, że Europa pokoju i wzajemnego szacunku była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu.
1: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków.
0: W sąsiednim regionie dziś rano zatrzęsła się ziemia. Do zdarzenia doszło w zakładach górniczych Lubin. Z informacji przekazanych przez Mirosława Kuka z Wydziału Komunikacji KGHM wynika, że służby ratownicze kończą już działania pod ziemią. Większość górników jest już bezpieczna.
5: 19 osób zostało wydostanych. Jedna osoba jest jeszcze na dole, jest uwięziona właśnie ratownicy, mają z nią kontakt, więc czeka na ratunek, ma wodę, jest z nią kontakt, więc to jest bardzo dobra informacja. Wszystko zmierza, mam nadzieję, do szczęśliwego końca.
0: Do wstrząsu o sile przekraczającej 4 stopnie w skali Richtera doszło po 8. Władze kopalni od razu wstrzymały wydobycie i zarządziły ewakuację zagrożonych pracowników. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w Dąbrówce Łubniańskiej. Jak wiecie z wiadomości, po 11 samochód osobowy zjechał tam z drogi. Autem podróżowała jedna osoba, jednak aby ją ewakuować, strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Działania służb na miejscu są już zakończone.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Ponad setka miłośników kajaków wzięła udział w akcji z nurtem Opola. To już 10. edycja wydarzenia. Spływ prowadził Odrą i Młynówką. Uczestnicy, z którymi rozmawiał Adam Wołek, podkreślają, że miasto z tej perspektywy wygląda bardzo ciekawie.
6: Taki był cel od początku tych spływów kajakowych, żeby pokazać ludziom, że kajakarstwo polowe w ogóle jest. Jacek Skowroński, prezes Polskiego Związku Kajakowego. To on też zależy na tym, żeby popularyzować i żeby coraz więcej młodzieży lgnęło do kajakarstwa i trenowało kajakarstwo w Opolu.
7: Gdzie wcześniej już pływałeś?
8: Na Małej Panew.
7: I jak wrażenia?
8: Fajne.
7: A Odrą już wcześniej płynąłeś?
8: Nie.
7: Zaciekawiony?
8: Tak.
9: Ja pochodzę z rodziny kajakarzy, ale osobiście mało pływam na kajakach, dlatego przeprowadziłam się dzieci.
10: Inaczej się pływa, bo po prostu ostatnio też pływaliśmy aż do Gruszowic i z powrotem pod śluzę. Jedno spłynięcie i Opole dookoła robimy.
0: Oprócz kajaków popłynęły też smocze łodzie.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: W Górach Opawskich powstanie 15-metrowa wieża dla nietoperzy. To część międzynarodowego projektu, w ramach którego w południowej Polsce powstało już 10 tego typu obiektów. Koszt budowy to blisko 1 000 000 zł, zapowiada Andrzej Kwarciak z Nadleśnictwa Prudnik.
11: Zabezpieczy całość życia nietoperzy, szczególnie taki rzadki gatunek, który występuje w Górach Opawskich, czyli podkowiec mały. Ta wieża to jest konstrukcja posadowiana głęboko w ziemi i jednocześnie jest wyprowadzona na wysokość koron drzew. To pozwala, że te nietoperze w tych warunkach czują się świetnie.
0: Podkowiec mały jest gatunkiem krytycznie zagrożonym. Wieża dla tych ssaków ma być gotowa w sierpniu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie obecnie na termometrach w Opolu. Maksymalna wartość prognozowana na dziś przez synoptyków IMGW to, przypomnę, 24 stopnie. Miejscami możliwy też słaby, przelotny deszcz, a wiatr słaby i umiarkowany. Jutro w ciągu dnia warunki niemal identyczne.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja
8: Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Reklama.
13: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 11 lipca wystąpią Briela oraz Aleksander Szalonek. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
14: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Ze zdrowiem ci do twarzy będzie sporo o uczuleniach na jad owadów. Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii Janusz Zaryczański, alergolog i pediatra z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, będzie gościem pierwszej godziny programu. Powiemy o tym, jak silne mogą być alergie związane z ukąszeniami, jak reagować i co jest istotne, ale poruszymy też temat uczuleń na orzeszki, o tej alergii pokarmowej, której leczeniem zajmują się specjaliści w Opolu, także będzie okazja dzisiaj usłyszeć. Zaś po godzinie 14 kolejny temat dotyczący biegania. Czy bieganie jest zdrowe? Jak unikać kontuzji? Co powinny wiedzieć osoby, które zaczynają z tą formą rekreacji? O tym będzie mówić Katarzyna Jędrzejewska, trenerka lekkoatletyki, specjalistka w dziedzinie motoryki, trenerka akcji Biegam, bo lubię, a także nauczycielka wychowania fizycznego i trenerka personalna. Zapraszam do słuchania.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzisiaj szeroko w programie będziemy rozmawiać o alergiach u dzieci, takich związanych na przykład z ukąszeniami przez owady, ale powiemy też o alergiach pokarmowych. Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii od 20 lat, Janusz Zaryczański, pediatra i alergolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, że poruszyliśmy ten temat. Alergologia z adrenaliną, bo tak można nazwać te choroby, to jest moje takie wielkie hobby. Jeżeli chodzi o jad owadów błonkoskrzydłych i alergie anafilaktyczne, reakcje anafilaktyczne u dzieci, no to jak powiedziałem, od 20 lat zajmujemy się tą immunoterapią. Dawniej to były pojedyncze ośrodki. Mamy teraz 10 ośrodków, które zajmują się dziećmi, około 30 ośrodków, które stosują immunoterapię u dorosłych. Niestety wstrząs anafilaktyczny po urządleniach jadów, owadów błonkoskrzydłych jest na pierwszym miejscu dorosły jako przyczyna zgonu. To jest około 50 ludzi umiera z tego powodu rocznie w Polsce. Umieralność jest rzędu 0,5 na milion. W naszym województwie tak co jakiś czas, raz na dwa lata mamy jeden albo dwa zgony. Dzieci nie umierają w sumie aż tak często jak dorośli po urządleniach, ale demonstrują silne reakcje anafilaktyczne ze wstrząsem włącznie. I tutaj ten problem jest mniejszy, tym niemniej jest bardzo istotny dla rodziców, dla komfortu życia.
1: Czy można jakoś powiedzieć, jakie ukąszenia są najbardziej groźne?
2: No mamy cztery owady, które powodują silne reakcje anafilaktyczne. Osa, pszczoła, szerszeń, czmiel. Jad osy i szerszenia to ma taki sam skład, pszczoły i czmiela prawie taki sam skład. I u pacjentów, których kwalifikujemy do immunoterapii, czy dzieci, czy dorosłych, ja dawniej się zajmowałem dorosłymi. No teraz dzięki profesorowi Brzozie i wspaniałemu oddziałowi alergologii w naszym szpitalu, tych pacjentów jest około 120, nie muszą pacjenci jeździć do Wrocławia, tylko są na miejscu leczeni.
1: Jakie objawy powinny zaniepokoić? Co świadczy o alergii?
2: Zawsze po urządleniu owadów, które wymieniłem, występuje reakcja. U każdego ta reakcja to jest taka reakcja miejscowa, obrzęk nie przekracza 10 cm, który ustępuje samoistnie po 24 godzinach. Bardzo dużo pacjentów, w tym z zmianami skórnymi, alergicy zwłaszcza, mają duże reakcje miejscowe. To czasem bardzo niepokoi pacjentów i też niepotrzebnie zgłaszają się do alergologa, jaka jest różnica między dużą reakcją miejscową po urządleniu, a reakcją anafilaktyczną. Więc duża reakcja miejscowa przekracza ten obrzęk 10 cm, czasami wygląda bardzo groźnie, jeżeli dotyczy głowy, powiek, języka czy warg, no to oczywiście ten obrzęk wygląda dramatycznie. No czasami jest też zagrożeniem życia, jeżeli dotyczy podniebienia. No język i wargi akurat nie tamten obrzęk nie powoduje zgonu, ale jeżeli dotyczy dróg oddechowych, no to wtedy jest to też bardzo niebezpieczne. Ale najczęściej te reakcje po kilku dniach ustępują samoistnie. Czasami musimy dawać nawet steroidy, jeżeli to uniemożliwia po prostu funkcjonowanie, czyli chodzenie, czy poruszanie ręką. Te reakcje są czasem bardzo duże. Reakcja anafilaktyczna, która jest groźna dla życia i która jest pierwszą przyczyną zgonów u dorosłych, jeżeli chodzi o choroby alergiczne, a drugą przyczyną przed reakcjami pokarmowymi u dzieci, wygląda zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie pacjenta, którego urządli osa, pszczoła, szerszej, no czmiele rzadziej, bo czmiele są teraz wykorzystywane. Mamy pacjentów po czmielach, ale to są one wykorzystywane w szklarniach do zapylania roślin, nie? A też są tacy pacjenci oczywiście. Obecnie takich pacjentów nie ma. Do pół godziny, najczęściej po kilku minutach, po urządzeniu na przykład w palec czy w nogę, jak ktoś tam chodził na bosaka i tam nadepnął na jakiegoś owada, występuje pokrzywka całego ciała. To jest według Millera taki pierwszy stopień reakcji anafilaktycznej. Ja zacytuję tą skalę, która od blisko 50 lat wspaniale funkcjonuje i pozwala nam zakwalifikować pacjenta do immunoterapii i zastosowania leczenia. Czyli mamy pokrzywkę na całym ciele. Drugi stopień dotyczy już tkanki podskórnej. Występuje pokrzywka plus obrzęki, a często też w tym stopniu mogą być wymioty, biegunki. Bóle brzucha oczywiście w każdym stopniu dotyczy, towarzyszy niepokój, przestraszenie. Trzeci stopień, kiedy zajęty jest już następny układ, czyli układ oddechowy, jest bezwzględnym wskazaniem do podania adrenaliny i do zakwalifikowania, obojętnie czy to jest dziecko, czy dorosły, do immunoterapii. zęty z układ oddechowy, na początku górne drogi oddechowe, krtań, duszność, kaszel. Później występuje duszność dotycząca dolnych dróg oddechowych, czwarty stopień, spadek ciśnienia, utrata przytomności i niestety czasami zgon.
1: Kiedy rodzice powinni bezzwłocznie udać się do lekarza albo na pogotowie, na SOR?
2: Zawsze, zawsze, jeżeli dziecko, czy dorosły tym bardziej, bo dorośli bardziej umierają z uwagi na współistniejące choroby, ma reakcję uogólnioną, czyli powiedziałem pokrzywka, obrzęk. No przy owadach też zdarzają się wymioty biegunka, ale bardziej to w alergiach pokarmowych. Duszność oddechowa bezwzględnie, a nie mówiąc już o utracie przytomności w takich objawach. Jeżeli, no i tymi pacjentami się zajmujemy, na CITO przyjmujemy ich w poradni alergologicznej. Ja też nie mam jakichś problemów z przyjęciem do oddziału pediatrii tych pacjentów. Obecnie mamy 30 paru pacjentów z trzech województw, bo to jest tylko 10 ośrodków w Polsce. No i trzeba mieć pewne doświadczenie, bardziej żeby zakwalifikować pacjenta do immunoterapii, żeby go niepotrzebnie odczulać na ten jad. A tutaj dorośli do pana profesora Brzozy, do oddziału alergologicznego i mamy to wszystko na miejscu. Są miejsca w Polsce, gdzie muszą jeździć pacjenci daleko, żeby zastosować tą wspaniałą metodę immunoterapii i leczenia tego schorzenia, które na całe życie zostawia tolerancję na tych jadowatów. Czyli możemy w prosty sposób uniknąć u dorosłych, zwłaszcza śmierci pacjenta, dokładnie ich kierując, dokładnie diagnozując i stosować leczenie. Jacy pacjenci umierają? Mówię o dorosłych, bo u dzieci to jest rzadkość, ale też mamy wstrząs. Dzieci sobie radzą ze wstrząsem anafilaktycznym, mają zdrowe organizmy, same produkują adrenaliny, steroidy i tak dalej, ale no jest to też duży problem. Jeżeli chodzi o dorosłych, którzy umarli z tego wywiadu, bo to tak jak mówię, raz na, a tymi jadami się zajmuję od blisko 20 lat i zawsze jest jakieś halo, czy w radiu, czy w telewizji w naszym województwie, jak ktoś umrze. Czy strażak, czy wędkarz, czy przypadkowy pacjent. Jak powiedziałem, ta ilość zgonów też jest niedoszacowana, bo takie zgony z niewyjaśnionej przyczyny też mogą być spowodowane urządleniami owadów wąskoskrzydłych. I teraz przypominam, że też chyba dwa lata temu zmarł pacjent, który wiedział, że jest uczulony, ale nie miał przy sobie adrenaliny. Wracając do adrenaliny, adrenalina jest refundowana, nie są to już te ampułko strzykawki, które trzeba należało przechowywać w lodówce, są to peny, ampułko wstrzykiwacze, które takie wstrzykiwacze automatyczne, jak w insulinie, który pacjent wielkości długopisu nosi ze sobą i to pozwala im uratować życie. Jeżeli nawet pacjent nie zdecyduje się na tą immunoterapię, musi mieć tą adrenalinę ze sobą. Tych oczywiście pacjentów precyzyjnie diagnozujemy. Jeżeli chodzi, nie ma takiej metody leczenia jak immunoterapia na jad owadów wąskoskrzydłych. Przy osie mamy 95% efektów na całe życie po takim 3-5-letnim leczeniu. My zwykle u dzieci stosujemy 5 lat tego leczenia. Przy pszczole jest rzędu 84%, to zostaje na całe życie. W trakcie immunoterapii pacjenci są już po, można powiedzieć, 2 tygodniach całkowicie odporni na urządlenia. Na czym polega immunoterapia? Bo tak chciałem Państwu też przekazać, lekarzom również. Większość lekarzy w naszym województwie wie o tym, ale też mamy pacjentów takich, którzy są skierowani, tak się dowiedzieli, że pani doktor nie powiedziała, że coś takiego istnieje. A mimo, że to trwa od lat 70. na świecie, a w Opolu, jak mówię, od 25 lat funkcjonuje to i całkiem dobrze. Jest to bardzo bezpieczna metoda leczenia i bardzo skuteczna. Nie ma innej metody tak skutecznej, jeżeli chodzi o immunoterapię, w ogóle o leczenie na przyszłość, czyli 5 lat się leczymy, a wyleczamy pacjenta na całe życie. Nie ma innej takiej metody, poza jakimiś tam nowotworami, operacjami, coś takiego. A tu mamy prawie 100% przy osie.
1: Przypomnę, że dzisiaj w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy towarzyszy nam Janusz Zaryczański, specjalista, konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

0: Powiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzisiaj rozmawiamy z alergologiem i pediatrą ze Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie alergologii Januszem Zaryczańskim.
2: Pacjent do nas przychodzi po zdiagnozowaniu, warunkiem jest przebyta, tu niestety nie mamy jakichś badań przesiewowych, które by nam poza wywiadem pozwoliły zakwalifikować pacjenta. Mówimy o pacjentach z ogólnioną reakcją anafilaktyczną, czyli przynajmniej pokrzywka, obrzęki, które wystąpiły natychmiast. Duże reakcje miejscowe, które się nasilają po 2-3 dniach, są też wielkim problemem. Nie wymagają diagnostyki, wymagają odpowiedniego leczenia i lekarz rodzinny czy pediatra doskonale sobie z tym poradzi, zabezpieczy pacjenta w steroidy doustne, czy oczywiście wystarczą leki przeciwhistaminowe, a w ciężkich przypadkach steroidy doustne, też o tym musi zadecydować lekarz na SOR-ze, czy lekarz w przychodni w ambulatorium.
1: Taka immunoterapia przez te 5 lat polega na podawaniu leków regularnie?
2: Nie, podajemy preparaty. Naszym zadaniem jest uzyskanie tolerancji do 100 mikrogramów jadu, w zależności czy to jest osa, czy pszczoła, taka ilość jest istotna. Co ciekawe, jad pszczoły, no bo pszczoła daje swój cały ten gruczoł jadowy i tego jadu jest dużo, od 50 nawet do 100 mikrogramów przy jednym żądleniu. Oczywiście jest pszczoła biedna, ginie przy tym. Pacjent do nas przychodzi. Metodą najbardziej bezpieczną, najbardziej skuteczną jest metoda UltraRush, której się wszyscy jak pierwszy raz słyszą, zwłaszcza lekarze, dlatego jest tak mało ośrodków w Polsce, którzy się tym zajmują. Więc pacjent przychodzi, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, dostaje 0,5 mikrograma jadu, za pół godziny dostaje 1 mikrogram, za pół godziny dostaje 10, za pół godziny 20, za godzinę 30, za godzinę 40. W ciągu 3,5 godziny dostaje 4.

0: na całe życie, a na niektóre nie?
1: Jest to bardzo trudne pytanie i zastanawiam się nad tym. Pierwsza sprawa, musi być bardzo dobra diagnoza. Druga sprawa, bardzo dobry preparat. A poza tym to zależy od alergenu. Przy jadach jest największa skuteczność. Jeżeli chodzi o brzozę, jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi, znaczy na pierwszym miejscu wszystkich pyłków, to jest rzędu 70-80%, jeżeli chodzi o podskórnominoterapię. Też zachęcam pacjentów do tego. Trawy podobna, bylica już gorzej, roztocza z rzędu 60%, to jest też bardzo ważne. My się zajmujemy teraz też taką alergologią z adrenaliną, czyli alergią pokarmową. Jesteśmy drugim ośrodkiem w Polsce, który zajmuje się odczulaniem ciężkiej alergii na orzeszki ziemne. Warszawa jest na pierwszym miejscu. Ja już mam też prawie 70 pacjentów, więc niedługo tą Warszawę przegonimy. Tu nie ma skuteczności. Tylko to jest jak z lekami. Żeby utrzymać tolerancję na te orzeszki, ci pacjenci po naszym 7-miesięcznym procesie immunoterapii muszą codziennie jeść orzeszka. Ale proszę sobie wyobrazić, że pacjenci, którzy dawniej jedli, mieli rak, bo ja zawsze prowokuję pacjentów, żeby zobaczyć, na jaką dawkę reagują. Na przykład przy 6 mg orzeszek waży 800 mg średni ziemny. Przy 6 mg mieli ogólnioną reakcję, a teraz sobie w domu po 7 miesiącach jedzą orzeszka i bo to nie są aż tak u wszystkich ciężkie reakcje, które spowodują, że tam zje orzeszka, spowoduje zgon, bo to są rzadkie przypadki. Jak widzicie Państwo z mediatorów, takie rzeczy są pisywane raz na pół roku. Coś Włochy teraz dominują. Pacjentka dziewczynka 12-letnia zjadła sałatkę owocową z orzeszkami. No i niestety zmarła. Wiedziała, że jest uczulona. To było we Włoszech. Drugi przypadek też alergii pokarmowej. 26 lat. Kobieta ze Stanów. Nie dogadała się z kelnerami, dali jej kanapkę z nerkowca. No co skandalem było to, że pogotowie tamte włoskie, które przyjechały, nie podała adrenaliny. No, kobieta zmarła. Więc to są rzadkie przypadki, ale wyobraźcie sobie komfort życia tych moich 70 pacjentów teraz i wcześniej, kiedy śledzili te dzieci, już same wiedzą, że nie mogą mieć orzeszku. Bardzo tego przestrzegałem, więc po tej immunoterapii ten komfort życia się polepszył. W przeciwieństwie do immunoterapii na jady owadów jest to już taka niebezpieczna immunoterapia, to jest tylko kilka ośrodków i sami też mamy gęsią skórkę, jak podajemy te preparaty mąki orzechowej pacjentom. Niestety oni nam też w czasie leczenia reagują reakcją anafilaktyczną. Wracając do owadów, w ciągu tych 25 lat pracy miałem dwa razy, uogólnioną reakcję anafilaktyczną w trakcie tego ultraraszu. Więc jest to bardziej bezpieczna immunoterapia niż roztocza kurzu domowego, gdzie miałem więcej reakcji.
0: Co jest takiego w orzeszkach, wracając do tego tematu, że one tak często uczulają? Jaki mają skład?
1: Po pierwsze, że są, bo dawniej ich nie było. A teraz wyobraźcie sobie, że 350 tysięcy ton w Europie jest po prostu importowanych do Europy. Nie tylko z Brazylii, tam z Ameryki Południowej, ale wszystkim z Chin. Tam jest bardzo dużo białek. To są białka, tam jest bodajże 27 rodzajów białek. Większość białek to są takie białka zapasowe, które są, nie ulegają rozkładowi ani przy prażeniu, ani przy gotowaniu, ani do tego. I to jest problem. Problem jest wielki w Stanach. Tam umiera kilkanaście dzieci, bo to zwykle dzieci rocznie. Czy to też nie jest jakieś, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o zgony, to z tym, że alergia pokarmowa jest na pierwszym miejscu dzieci, jeżeli chodzi o zgony. A jady owadów, który był naszym takim pierwotnym tematem, jeżeli chodzi o zgony, to jest pierwsze miejsce u dorosłych, jeżeli chodzi o przyczynę zgonów, a leczenie jest proste, dostępne, bezpłatne oczywiście, tylko trzeba chcieć i wiedzieć, że nasze województwo ma tutaj doskonałą możliwość tego leczenia bez jakichś tam kolejek i bez niczego.
0: To wracając do jadu owadu, wspomniał Pan o tym, że jak ktoś jest uczulony, dobrze, żeby nosił ten pen z surowicą.
1: Musi nosić, tak.
0: Musi nosić. Skąd ma wiedzieć taka osoba, jeśli nigdy nie została ugryziona, że jest alergikiem?
1: Niestety jest to bardzo trudne pytanie i odpowiedź jeszcze bardziej trudna. Musi być wywiad. Ja raz pamiętam, że był właśnie zgon straszaka przy szerszeniach i przyjechał z funduszem do mnie do poradni szef straży pożarnej i powiedział, żebym przebadał wszystkich strażaków pracujących w województwie opolskim, ale ja mówię, to nam da tylko wyłonienie grupy ryzyka. bo ktoś może mieć bardzo brzydkie badania. My teraz dysponujemy na przykład takim, jeżeli chodzi, wracając do tej alergii pokarmowej, tam też są jady owadów, mamy takie badanie komponentowe, które też wykorzystujemy, badanie Alex przy diagnostyce alergii na jadowady.

0: i dokładnie wiemy, jakie są te alergeny, jakie przeciwciała u pacjenta są przeciwko tym najgłówniejszym alergenom, no ale wiemy, że to ryzyko, wtedy jest tylko ryzyko. Tak jak, żeby zakwalifikować pacjenta do odczulania na alergeny pokarmowe, muszę wykonać prowokację. Bez tego w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Tak samo wywiad jest największym wskazaniem do, czyli ktoś kiedyś po urządzeniu miał reakcję. I wtedy tych pacjentów dopiero bierzemy. Nie ma innej metody. Urządlenie prowokowane, no nie zaleca się przy diagnostyce.
1: Może być niebezpieczne. Taka surowica jest dostępna na receptę.
0: Mówimy o
1: tym penie.
0: O penie, oczywiście. Żeby była zniżka, pacjent musi, no to też takie te są przepisy, musi przebyć reakcję anafilaktyczną. Więc lekarze, on kosztuje około 100 zł teraz, nie kosztuje już 300, tylko 100 zł. Nie jest to, ważność ma około roku praktycznie, więc warto go mieć ze sobą.
1: Zainteresował mnie też ten temat odczulania, jeśli chodzi o orzeszki, o którym pan wspomniał. Może ktoś dzięki audycji się dowie, że też można się odczulać w Opolu.
0: To jest temat, który mnie najbardziej, że tak powiem, denerwuje. 80% moich pacjentów wie, że my się tym zajmujemy i trafia do nas z internetu. Jest takie forum Alergia na orzeszki ziemne. Tam jest 500 uczestników, to koleżanki to czytają, bo ja mówię, czytajcie, żeby czytam, co tam o nas piszą, czy coś źle nie piszą, żebyśmy się poprawili. I większość pacjentów jest od nas i większość lekarzy nie wie, że się tym zajmujemy. Nawet z naszego województwa.
1: I do tej rozmowy z Januszem Zaryczańskim, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie alergologii w Radiu Opole jeszcze powrócimy.

0: Zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: W audycji Ze zdrowiem ci do twarzy dzisiaj zaczęliśmy od ukąszeń i uczuleń na jad owadów. Janusz Zaryczański, który jest konsultantem w wojewódzkim dziedzinie alergologii, pediatrą i alergologiem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, nam dzisiaj towarzyszy. Ale kolejny temat, który pojawił się w trakcie tej audycji, również bardzo ważny, to alergia pokarmowa na orzeszki. Jak wygląda odczulanie właśnie w tym przypadku?
2: To orzeszki to jest temat świeży. Jak to zatytułowano, orzechy rachidowe zabijają, a mąka rachidowa leczy. Od 4 lat, nie od 5 już, bo czas leci szybko, na świecie jest dostępna palforcja, czyli Ameryka, w Stanach zaczęto produkować preparat z mąki arachidowej, który wykorzystywano jako lek do immunoterapii. Warszawa się też tym zajął, wykorzystując naszą mąkę produkowaną w Polsce, ponieważ 30 kapsułek tego preparatu palforcji kosztowało $800. Niestety w czerwcu ta cała produkcja zbankrutowała, już jej nie ma na rynku. Spytałem się pani profesor ze Stanów, jak sobie teraz radzi, jak nie ma, bo to ona jest tak, tak pani profesor Nowak-Węgrzyn jest takim wielkim autorytetem, jeśli chodzi o alergię pokarmową i zamyśle w Nowym Jorku orzeszkami. Mówi, że ona nie stosowała palforcji, bo jest za droga, stosowała mąkę orzechową, więc proszę nam nie zarzucać, że stosujemy mąkę orzechową firmy Krukam na przykład, nie? Wracając do tematu, mamy pacjenta, który, dużo mamy takich pacjentów, niemowlę, mama zjadła orzeszka, przytuliła dziecko, dziecko spuchło, wystąpiła pokrzywka.
1: Aż tak? Mama zjadła orzeszkę, przytuliła
2: dziecko? Mamy tych 70 pacjentów, to mają zwykle taki wywiad. Mamy badanie Alex, które doskonale nam diagnozuje ryzyko komponentowe, ryzyko wystąpienia alergii, ale w 50%. Dzięki palforcji, lek, który opierał się na mące orzechowej, żeby lek wszedł na rynek, musi mieć badania kliniczne pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej stopnia, za bardzo duże pieniądze i w ogóle są ta cena tej palforcji. Wszystkie działania uboczne, wszystkie procedury. Dlatego ja boję się stosować tą immunoterapię, ale na pewno nigdy bym się nie odważył, tak jak na jady 20 lat temu w ogóle pomyśleć o tym. Bo były zgony też przy immunoterapii, próbach immunoterapii na orzeszki. Opisywane zgony przy... Więc ta metoda jest stosunkowo bezpieczna. Mówimy o immunoterapii. Ponieważ dzieci nabywają tolerancji, nie tak jak na mleko krowie czy jajko, bo tutaj to w zasadzie 90% pacjentów nabywa z wiekiem tolerancji, tu jest rzędu 10-20%. Wydaje mi się, że więcej. Bo my tym pacjentom z takim wywiadem, oczywiście też przyjmujemy, nie ma żadnych problemów, lekarz z rejonu do mnie kieruje, do naszego oddziału na pediatrię. Robimy badanie Alex za darmo, ono jest trochę drogie, ale po prostu przyjmujemy tych pacjentów, są zagrożenie życia u dzieci. Po tym Aleksie wykonujemy prowokacje, podajemy małe dawki mąki orzechowej, poczynając od 3 mg, 6 mg, 20 mg, 60, 200, 600. Jeżeli w tym czasie pacjent zareaguje, kwalifikuje do immunoterapii. Co 2 tygodnie podaję, też zaczynam 3 mg, 6 mg, to jest troszkę inaczej, 20, 30, 40, 80, 160, 300, 600. Później te 600 co 2 tygodnie, czyli pacjenci przyjeżdżają. Z Gdańska mamy pacjentów, z Krosna Odrzańskiego. Warszawa też to robi, ale ma kolejki dwuletnie. My to robimy, mamy kolejki dwutygodniowe. Później pacjent je, rodzice sami ważą 600 mg mąki i przyjeżdżają na prowokację do mnie. Po tych 3 miesiącach ja już podaję orzeszki się. Więc dzieci po raz pierwszy jedzą orzeszki. Wyobraźcie sobie ten strach. Na przykład takie pytanie, panie doktorze, ja na pewno nie umrę. Ja mówię, na pewno nie umrę. Ale ten strach w tych oczach 6-7-latków, czy mamy takie fajne dziewczynki, 4,5-letnie, bardzo wesołe i tam dają taki fajny atmosferę tej całej immunoterapii orzeszkowej. Pacjenci zjadają nasi po tym całej immunoterapii 2-8 orzeszków. No oczywiście nie czekam na silne objawy reakcji anafilaktycznych, no czasami bywają, nie? No oczywiście jest to bezpieczne, dzieci są podkute, są monitorowane i zagrożenie życia jest żadne tutaj, nie? I żeby utrzymać ten cały efekt, ci pacjenci muszą mieć jednego orzeszka.
1: Codziennie później?
2: Codziennie. No nie wszyscy, ja tam jeden chyba mi odpadł z tych 60 paru. Z tych 60 paru zajmuję się tym od 1,5 roku. To w zasadzie, no już mam 30 na orzeszkach, a reszta jest w trakcie immunoterapii. i proszę sobie wybrać i to już prawie w 100% zabezpiecza ich przed wstrząsem anafilaktycznym od śladowych ilości orzeszków. Już ja im nie każę już czytać składu.
1: Ale nie mogą sobie tak na przykład zjeść dużo tych orzechów.
2: Warszawa się w to bawi, ale bardziej naukowo nie. Nie, to jednak jest alergia bardzo ciężka. Poza tym są kofaktory, które prowokują nam wyzwolenie wstrząsu anafilaktycznego, bardzo też istotne u dzieci. My to obserwujemy u naszych pacjentów, bo oni w domu sami jedzą. Ja im odważam tą mąkę orzechową, tych danych, które powiedziałem. I czasami występują reakcje. Ci pacjenci są też zabezpieczeni w adrenalinę, wysiłek fizyczny, infekcja, choroba infekcyjna, no różnego rodzaju, innego rodzaju kofaktor. Teraz mieliśmy reakcję przy tych upałach 40 stopni. Dzieciaki były przemęczone i też zademonstrowały w domu jakieś reakcje przy tych zwiększaniu tych dawek. Nie?
1: Czyli generalnie też może być taki okres w życiu, kiedy jesteśmy bardziej osłabieni, narażeni, nie wiem, na stres, na jakieś infekcje i ta odporność spada wtedy.
2: To są tak zwane kofaktory reakcji anafilaktycznej. Na pierwszym miejscu jest wysiłek.
1: Fizyczny.
2: Tak. Ja nie mówię, że on jest szkodliwy, ale przy alergii pokarmowej, przy niektórych alergenach może wyzwolić. I my wiemy dokładnie, to pszenica jest z tego słynna u dorosłych, owoce morza. No i w trakcie immunoterapii orzeszki też, nie?
1: Dlaczego ewolucja nie odbyła się tak doskonale, że my jesteśmy odporni na rzeczy, które są...
2: Nie, to właśnie chyba wszystko dzięki ewolucji. Była taka teoria higienizacji, która jest dosyć logiczna. Oczywiście, które komórki są najbardziej za to odpowiedzialne, za ten układ IgE ozonofilii był wytworzony przez ewolucję do walki z pasożytami. Te jakieś 10 tysięcy lat temu człowiek miał na sobie dużo tych pasożytów, żeby go nie zjadły. Miał ozonofile, które je zabijały, a później no, zniknęły te pasożyty i ten układ się odwrócił, ale to jest jedna z teorii higienizacji, do końca nie wiem, co jest przyczyną. To jest na pewno jedna z teorii, geny, nie geny, to wszystko jest przyczyną, że tak wracając jako taką ciekawostkę o tych, wracam teraz do owadów błonkoskrzydłych, był taki pierwszy faraon, Menes się nazywał i na wykładach jeszcze pamiętam, bo ja tym alergologiem w sumie jestem już w tamtym wieku, jeszcze robiłem specjalizację, co prawda w 99, nie, ale jeszcze w tamtym wieku zdawałem specjalizację, no i przy każdym wykładzie, jak był wykład, zawsze się mówię o historii, żeby jakoś tak ludzi, że tak powiem, rozbawić. I mówiono o faraonie, pierwszym faraonie 3000 lat temu, Menesie, który zginął, umarł po urządzeniu przez os. Okazało się, że to był żart historyczny, został rozdeptany przez hipopotama i to było przyczyną jego zgonów. Ale jak powiedziałem, od lat 70. jest stosowana immunoterapia, więc ten problem alergii na jady owadów był, tylko no tutaj nie ta alergologia, w ogóle wstrząs anafilaktyczny liczy sobie w zasadzie 128 lat, bo reakcja anafilaktyczną, stąd ta nazwa opisano przez Ryszeta, zresztą dostał za to Nagrodę Nobla, ale to też długa historia, nie będę tutaj...
1: To opowiadał. Tak na koniec chciałam zapytać, jak szybko się rozwija alergologia, no bo pan to obserwuje właśnie już...
2: Oczywiście, ja jestem świadkiem wielkich kamieni milowych w alergologii. Poczynając od leków wziewnych na astmę, to oczywiście my byliśmy zawsze do przodu, do tyłu, jakieś 20-30 lat w sumie w czasie tego mojego funkcjonowania jako alergolog. Obecnie, póki jak jesteśmy w Unii, no to mamy wszystko na bieżąco. Badania komponentowe, które powstały 12 lat temu, od 5 lat mamy, czy od 6 lat mamy w naszym szpitalu. Wszystko jest do przodu. I czekamy na nowości, taką nowością, zawsze się staramy się być do przodu z tymi nowościami. Leczenie biologiczne. Kto o tym myślał? Rewelacyjne.
1: Co to jest?
2: Ciężkie atopowe zapalenie skóry, które w zasadzie nie miało szans na wyleczenie. Mam tylko, bo też mamy jakieś tam ograniczenia, 9 pacjentów małych z ciężkim atopowym zapaleniem skóry. I zacytuję, bo mam taką najstarszą pacjentkę, bo w zasadzie ona się leczy już od 3 lat. Mówi, panie doktorze, w końcu jestem miękka.
1: Chodzi o skórę?
2: Tak.
1: Mhm. Ale to leczenie...
2: Rewelacja po prostu.
1: Leczenie biologiczne to jest co?
2: No, tutaj dużo by mówić, po prostu wnikamy do, tak jak dawniej, znajomość tak zwanej zupy cytokinowej, czyli cytokina taka była potrzebna alergologom tylko na egzamin. jak była już następna sesja, te cytokiny się zmieniały. Teraz mamy, pierwszym leczeniem biologicznym była astma w alergologii, bo leczenie biologiczne jest znane od wielu lat w takich dziedzinach jak reumatologia, dermatologia, onkologia, hematologia. Ingerujemy w sygnały komórkowe, można tak powiedzieć. Blokujemy cytokiny, blokujemy na przykład ten dupilumab, o którym wspomniałem przy leczeniu atopowego, ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci, u dorosłych. Jeżeli chodzi o historię ubiegłych lat, tych 3-4 lat, był dopuszczony tylko od 12 roku życia. Czekałem, kiedy Ania skończy, bo była kandydatką. Później od 6 roku życia, a teraz jest od 6 miesiąca życia. Efekty są rewelacyjne. U dzieci zwłaszcza. No, wszyscy moi pacjenci, to jest taki wskaźnik EASI, który mówi nam o rozmiarach zmian chorobowych. Obniża się, to jest warunkiem właśnie, bo to jest za darmo oczywiście, to leki są drogie. Fundusz nam to wszystko ładnie refunduje, rzędu 80-90%. Ale wracając, no co to jest leczenie biologiczne? Pierwszy lek omalizumab dorosłych w astmie oskrzelowej, mi się bardzo ta nazwa podoba, jest to przeciwciało anty-IG, hybryda przeciwciała ludzkiego z przeciwciałem jajnika chińskiego chomika.
1: Orety, to naprawdę skomplikowana, zaawansowana technologia.
2: One tanieją, ten omalizumab, bo bardzo fajny lek, kosztował dawniej 4000, teraz kosztuje 1500 zł, wracając do orzeszków. Oczywiście palforcja zbalbukutowała, ta mąka orzechowa amerykańska za $800 za 30 kapsułek, my tych kapsułek to idzie bardzo dużo, tak obliczyłem, to było około prawie 100 tysięcy takie leczenie, jakbyśmy stosowali palforcję. Tam ktoś nam zarzucił z profesorów, że po co wystosujemy mąkę orzechową, jak jest lek na rynku. Tylko proszę sobie wyobrazić, no w Polsce jest nierefundowany akurat, nie, zresztą zniknął z rynku. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o leczenie biologiczne, jest to przyszłość ciężkiej alergii pokarmowej. W Stanach omalizumab, o którym wspomniałem w astmie, jest stosowany w ciężkiej po prostu alergenowej alergii pokarmowej, a najlepszą metodą jest połączenie leczenia biologicznego z immunologią. Terapię.
1: To są fascynujące tematy. Oby się rozwijała medycyna jak najbardziej, abyśmy mogli znajdować odpowiedzi na...
2: Jako starszy człowiek i alergolog jestem świadkiem tego i staramy się być na bieżąco.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie w Radiu Opole i podzielenie się wiedzą. Janusz Zaryczański, specjalista i konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii od ponad 20 lat, pediatra alergolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo mi było. Opowiedziałem o orzeszkach i owadach.

0: Radio Opole. Nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na Ziemi. 14. Amerykanie nie wykluczają nałożenia sankcji na Rosję. W Piątkowicach trwa walka o złotą kosę, a opolskie kuratorium oświaty ujawniło pierwsze nieprawidłowości podczas kontroli miejsc wakacyjnego wypoczynku młodzieży.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla jadących A4. Mamy utrudnienia na 241 kilometrze w kierunku Katowic. To między węzłami Opole Zachód i Opole Południe. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, zderzyły się tam 3 samochody osobowe. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale jeden pas jest zablokowany.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: A w nich teraz powiat Nyski. Po raz 24 w Piątkowicach odbył się turniej żniwiarzy metodami tradycyjnymi o złotą kosę. W rywalizacji bierze udział 15 sołectw. Na miejscu jest Adam Wołek.
2: To jest urządzenie, to jest kosisko ze wschodu. Będziemy kosić po raz 24. Mam grupę.
3: Czyli robota zespołowa.
2: Tak, potem będzie bucić snopki żyta.
4: Kamil Żakowski dzisiaj gotuje dla Izby Rolniczej w Opolu. Naszym dzisiaj kluczowym produktem jest, poza tym, że to produkt polski, to musi to być też produkt złożony ze zboża, więc będziemy mocno z ziarnem pracować. Kiżurek na śwince, na wieprzowinie, natomiast my wam pokażemy trochę inną wersję.
5: Jerzy Sywielski, prezes Izby Rolniczej.
6: Zaangażowanie wioski jest bardzo duże.
3: A pan prezes złapie za kosę i pokaże, jak się to robi?
6: Pan prezes kiedyś kosą kosił, także prezes umie kosić.
7: Będę sierpem akurat dużo.
3: To chyba ta nutka sportowej rywalizacji jest, co?
7: No oczywiście, wiadomo, że jeżeli jest turniej, to trzeba by się wygrać, nie?
0: W wiadomościach teraz zagranica. 4 amerykańskich senatorów osiągnęło porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Rosji. To ponadpartyjne porozumienie, którego celem jest nałożenie obostrzeń na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
8: Senatorowie wyrazili zadowolenie z tego istotnego postępu w kierunku wdrażania środków wymierzonych w działania Rosji. Podkreślili konieczność współpracy władzy ustawodawczej i wykonawczej w kwestii nakładania kar na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz, a tym samym finansujące działania militarne Władimira Putina. Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej tuż po powrocie ze spotkań z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim w Kijowie potwierdził, że porozumienie to przyspieszy proces legislacyjny i wyposaży prezydenta Donalda Trumpa w skuteczne narzędzia pozwalające reagować na działania Rosji na Ukrainie. Komunikat ten pojawia się w czasie wzmożonego napięcia i istotnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza w obliczu presji na ceny ropy wynikających z trwałych konfliktów oraz sankcji.
0: A przedstawiciele ambasad Litwy, Łotwy i Estonii wyrazili sprzeciw wobec rozpowszechniania przez Moskwę dezinformacji na temat państw ich regionu. Chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące rzekomego umożliwienia Ukrainie wykorzystywania przestrzeni powietrznej do ataków dronami na terytorium Rosji. O szczegółach Kamil Zalewski.
9: Według resortów spraw zagranicznych, mimo wielokrotnie przedstawianego oficjalnego stanowiska państw bałtyckich, Rosja nadal rozpowszechnia dezinformacje i eskaluje napięcia. Wilno, Ryga i Tallin odrzuciły rosyjskie zarzuty, podkreślając, że przypadki wlotów dronów do ich przestrzeni powietrznej są konsekwencją prowadzonej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Dyplomaci odnieśli się również do zarzutów Moskwy, jakoby państwa bałtyckie przygotowywały się do masowych deportacji ludności rosyjskojęzycznej. Podkreślili, że Litwa, Łotwa i Estonia zapewniają wszystkim swoim mieszkańcom ochronę praw wynikających z zasad państwa prawa, a przeciwne twierdzenia nie mają oparcia w faktach i stanowią element rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.
1: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Wracamy do regionu. Zakończyła się odbudowa zniszczonego przez ostatnią powódź mostu na rzece Biała w Strzeleczkach. O zakresie zrealizowanych prac mówi burmistrz Marek Pietruszka.
10: W ramach zadania odnowiono konstrukcję mostu, wyremontowano przyczółki, płytę mostową, zamontowano również nowe masywne balustrady, wykonano nowe elementy chodnikowe oraz odtworzono nawierzchnię na dojazdach. Efekt: piękny, bezpieczny most, bardziej funkcjonalny, który będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Ponad 300 tysięcy uzyskaliśmy z dotacji miasta i gminy Białystok, która przekazała nam środki na odbudowę właśnie tego mostu.
0: A opolskie kuratorium oświaty w te wakacje przeprowadziło już prawie 20 kontroli letniego wypoczynku. Problemem wciąż pozostają tak zwane dzikie kolonie czy półkolonie, wskazuje opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
11: Mamy jeden już zgłoszony, a drugi w trakcie kontroli. Dziki wypoczynek i ciągle mnie to dziwi, że rodzice nie sprawdzają przed momentem decyzji, że dziecko będzie brało udział w jakiejś formie wakacyjnych zajęć, czy jest on zarejestrowany w bazie wypoczynków. Można to sprawdzić na naszej stronie, jak również Ministerstwa Edukacji Narodowej, i bardzo to wszystkim polecam.
0: W przypadku wykrycia nielegalnego wypoczynku dla dzieci zostaje on natychmiast zamykany. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. O 15 przywita się z państwem Katarzyna Plewnia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ale zanim Zakończę swój dyżur, to jeszcze parę słów o pogodzie. 24 stopnie maksymalnie dziś się prognozują dla naszego regionu synoptycy i MGW. Teraz mamy 22, w nocy temperatura spadnie do 15, cały czas możliwe przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia warunki niemal identyczne w porównaniu z tymi, które mamy dziś. No i tutaj już rzeczywiście mogę się pożegnać. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Reklama.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
13: BYD. Build your dreams.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzisiaj będzie sporo o bieganiu i z takiej perspektywy tych, którzy dopiero rozpoczynają i z perspektywy też tych, którzy biegają intensywnie, ekspertka w tym temacie Katarzyna Jędrzejewska, która jest trenerką lekkoatletyki, trenerką personalną, a także akcji Biegam, bo lubię. Zajmuje się też motorycznością wśród młodych zawodników, uczy wychowania fizycznego. Dzisiaj gości w studiu programu. Cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Przy okazji będziemy też wspominać o ciekawej sztafecie charytatywnej zaplanowanej na 12 września. To jest 10. PKO Bieg Charytatywny, to także w dalszej części programu. Ale zacznijmy od tego biegania, bo ja w ogóle słyszałam dużo różnych teorii, czy bieganie jest zdrowe.
2: Ach, zaczynasz trudnym tematem. Ja powiem, że jest zdrowe, tak, ale tak jak przemyślę tą moją karierę sportową, to zdarzały się kontuzje. No ale słuchajcie, no wyjdziemy z domu, do sklepu, też może się coś wydarzyć. Dlatego ja uważam, że każdy ruch jest zdrowy. Ale oczywiście musimy wszystko tak wypośrodkować. Nie można przesadzić, nie może być czegoś za mało, nie może być czegoś za dużo, więc teraz właśnie trzeba tutaj słuchać swojego organizmu. Jeżeli nie mamy wiedzy, wtedy najlepiej podejść do eksperta, aby właśnie nic się nie wydarzyło, żeby nie było za dużo przeciążeń albo żeby nie było za mało tego ruchu. Dlatego dochodzimy do tego, co zwykle się mówi i w jedzeniu, i jeżeli chodzi właśnie w aktywności. Musi być zachowany ten balans.
1: No dobrze, to jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zacząć biegać, jeszcze nie ma doświadczenia, co powinien wiedzieć na początek? Takie podstawy, ABC, jeśli chodzi o rozpoczęcie przygody z bieganiem, bo na przykład mieszka blisko lasu i postanawia, że będzie biegał.
2: I czy rozumiem, że sam, tak? Nie będzie tam konsultował się z żadnym trenerem, tak?
1: Tak.
2: No to jeżeli tak się wydarzy, że jednak no musi sam, ponieważ nie ma możliwości na przykład przyjechać do nas na akcję Biegam, bo lubię w Opolu, to no faktycznie, jeżeli chodzi o tą wiedzę, o to, co mamy chociażby w tym internecie, jest tego bardzo dużo. Mamy czy na YouTubie, czy są, prawda, na różnych gdzieś takich portalach, naprawdę profesjonaliści się wypowiadają. Na przykład bieganie.pl to akurat też jest związane z naszą akcją i znam tych trenerów. To są zresztą też tam wysokie klasy zawodnicy, tak jak Szczot na przykład. Dlatego myślę, że warto posłuchać osób, które są tam trenerami, tak, czy na przykład byłymi zawodnikami i takich osób posłuchać. Myślę, że wpisywanie w czat GPT i tego typu rzeczy nie jest dobre. Robiliśmy takie właśnie doświadczenia. Nie polecam tego. Więc może tak, zacznijmy od tego jeszcze raz, z tego ABC. Po pierwsze, a czy jestem zdrowy, zdrowa? Jeżeli nie, jeżeli coś, prawda, nam doleka, to może ta konsultacja, tak, z tym lekarzem czy z tym trenerem, albo przede wszystkim właśnie, jeżeli mam tą nadwagę czy otyłość, to jest normalnie jednostka chorobowa, bądź jakąś już przebytą bardzo mocną kontuzję, tak, na przykład, nie wiem, nawet może była konstrukcja kolana i tak dalej, to właśnie zobaczyć, co należy robić, jeżeli mam tego typu przypadłość, coś mi się takiego wydarzyło, jak należy postępować. Kolejna rzecz taka B, czy długo siedziałem, tak? I wstaję i chcę się ruszyć po 5 latach, 10, 15, 30, to jest też bardzo ważne i wtedy trzeba no, podejść różnie, tak? I jeżeli to ma być to bieganie, wiadomo, jeżeli wcześniej ruszałam się, była to joga, niby się wydaje statyczna, to proszę spróbować, tak? Nie jest tak łatwo. Bądź nie było to bieganie, ale był to rower, spacer, cokolwiek innego, tak? Taniec, cały czas ćwiczyłam, to właśnie fajnie, jeżeli ktoś miał jakąś bazę. Najgorzej właśnie siedzieć przez 5, 10, 15 lat i tak dalej i nagle wstać. Ale jeżeli była jakaś aktywność, to na pewno jest o wiele łatwiej, tak? Jednak mamy troszeczkę te po prostu te nasze no, mięśnie, no wiadomo, całe ciało po prostu jednak cały czas było chociaż trochę aktywne i jest łatwiej, jest o wiele łatwiej rozpocząć bieganie. No i mamy to teraz takie C, czyli czy mamy jakiś taki cel? Musi to być realny, bo jeżeli faktycznie siedziałam i po prostu kiedyś ktoś mnie namówił, maraton. Nie jest to dobre. Na początek może dobry jest ten taki bieg na 5 km, na 10, który naprawdę nie brakuje w regionie, mnóstwo jest i żeby to było celem. Oczywiście ten maraton może być też takim jakby kolejnym, prawda, ale ten pierwszy cel niech będzie taki realny, który nas, nie wiem, nie wystraszy, nie spowoduje kontuzji i to jest takie to OC, bym powiedziała, ale zawsze zachęcam przede wszystkim do konsultacji właśnie z trenerem, z instruktorem.
1: No właśnie, technicznie jak to wygląda? Czy można biegać nieprawidłowo, bo niby wszyscy wiemy, jak się biega, każdy w dzieciństwie biegał, a tutaj może się okazać, że niewłaściwie poprowadzony bieg przysposzy nam jakiejś kontuzji, sprawi, że trafimy nagle szybko do fizjoterapeuty.
2: A pewnie, oczywiście, to nawet chód mają niektórzy zaburzony, prawda? A to dopiero nagle przejście do biegania. Tak, można źle technicznie biegać, w szczególności, kiedy oczywiście mamy jakieś tam problemy z biodrami, ze stopami i tak dalej, są za słabe mięśnie, bądź długo tego nie robiliśmy.
1: No właśnie, to na co zwrócić uwagę? Jak ułożyć się odpowiednio w tym biegu?
2: Tak, zaczynając na przykład od stóp, no to tak zawsze się mówi śródstopie, tak? Nie palce, nie pięty. Jest takie bieganie od śródstopia. Są specjalne ćwiczenia, można wykonywać. Buty, które pomagają, jeżeli za bardzo biegamy, tak, prawda, jak siedząco na piętach. Ale raczej nie zaczynałabym od tych butów, że te buty pozwolą mi, bo jest napisane, biegać z palców ze śródstopia. Nie, raczej tutaj na początku zwróciłam uwagę na te takie ćwiczenia techniczne. Następnie, jeżeli chodzi dalej, idziemy wyżej, dobrze jest troszeczkę wzmocnić właśnie te nasze mięśnie kończyn dolnych, żeby chociażby te kolana nie wchodziły do środka, albo żeby po prostu podnosić je, bo często jest takie człapanie, gdzieś ta noga zostaje. No nie chcę, po prostu nasz organizm nie chce podnosić tych nóżek troszeczkę, więc te kolana troszeczkę wyżej powinny pracować. Oczywiście nie mówię o bardzo wysokim podnoszeniu, tak jak sprinterzy, tak, biegający na stówkę, na 100 metrów, to no wiadomo, że ta praca jest troszeczkę inna, ta technika jest inna tego biegu. No dalej, jeżeli chodzi tutaj o nasze tutaj biodra, tak, tu powinniśmy nie mieć takiego wyprostowanej takiej pozycji całkowicie, takie 5% zgięcia, tak delikatnie. To tak jest ciężko mi tak do wytłumaczenia, to wszystko należy najlepiej skądś zobaczyć, prawda, tutaj wtedy ułożyć, ale generalnie jesteśmy pochyleni za mocno do przodu, jak ja to mówię, gdzie tam szukasz pieniędzy po ziemi, ale też nie jesteśmy bardzo mocno wyprostowani, żeby gdzieś tego, prawda, kręgosłupa nie przeciążyć, żeby tam nie zrobić krzywdy. Powinniśmy aktywnić troszeczkę mięśnie brzucha. Generalnie jakąkolwiek aktywność fizyczną, prawda, wykonujemy, powinniśmy uaktywnić mięśnie brzucha. Czy to właśnie wiodze pracujemy, czy tańczymy, czy biegamy, czy chodzimy.
1: Czyli taki jakby lekko napięty brzuch,
2: tak,
1: taki gorset?
2: Tak, taki gorsecik robimy dokładnie. To nie jest oczywiście wstrzymywanie powietrza, tak, i ja idę na bezdechu, to nie jest wciąganie tego brzucha, uaktywnienie mięśni brzucha, w sensie tych mięśni wewnętrznych naszych. Czyli to do czego dochodzimy? Znowu ćwiczenia, które są tak naprawdę takie, bym powiedziała, pilatesowo-jogowe. No i to jest wyżej. Nasze barki w dół powinny zejść, bo często mam taką tendencję do podnoszenia, napinania i tak naprawdę później nas nie bolą nogi, tylko szyja, tak, i mamy taki, czujemy dyskomfort. Nasza praca rąk. Ja się tak często, co ze mną pracują, to słyszą, że nie krój cebuli, tak, kroją cebulę, tylko ma pracować tutaj gdzieś ten łokieć, dłoń, przód, tył, więc nie kroimy cebuli. Te barki, kiedy są już w dole, no to nasz, cała głowa. Tak, powinniśmy patrzeć troszeczkę do przodu, nie tak całkowicie już w dół, bo wtedy aż za mocno się pochylamy. No i ten ruch powinien być, nie, że nie skaczemy jak sarenka, tak skoczkowie z wyżby biegają, że troszeczkę wyżej, ale to zupełnie mówimy o innej, prawda, konkurencji tutaj, więc my tutaj musimy posuwać się do przodu. Więc tak w skrócie tak to wygląda.
1: To za chwilę wracamy, bo jest wiele innych aspektów biegania, także przypomnę, że Katarzyna Jędrzejewska dzisiaj towarzyszy nam w programie.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: I powracamy dzisiaj do rozmowy z Katarzyną Jędrzejewską o tym, jak biegać, właśnie żeby to było zdrowe, żeby unikać kontuzji różnego rodzaju. Cały czas mam pytania dotyczące rozpoczynania przygody z bieganiem. Jeżeli pojawia się szybko zadyszka, to co? To znaczy, że bieganie jest nie dla mnie, czy to znaczy, że trzeba być bardzo cierpliwym i te dystanse tak sobie odrobinę tylko zwiększać?
2: Zadyszkę i łapią już tacy, którzy profesjonaliści. Teraz to wszystko zależy od tego tempa, prawda? Bo jeżeli my faktycznie mówimy teraz, że ktoś rozpoczyna, no staje, a długo nie ćwiczył, w szczególności nie były to takie cardio ćwiczenia, tak? Takie aerobowe, to nie zaczynajmy, że od razu wychodzę i biegnę i bardzo szybko, bo naprawdę takiej osoby, która rozpoczyna 7 minut, tak, na kilometr, 7:30 to jest dużo. To, co mi się zawsze najlepiej sprawdzało wśród właśnie tych rozpoczynających przygodę z bieganiem osób, to było idzie marszem, ale takim też mówię, nie wiem, spokojnym, tylko już żwawym. Idziemy marszem, dobrze jest mieć ten zegarek, ponieważ mogę kontrolować troszeczkę ten czas i nie przesadzić z tempem. Jeżeli na przykład w marszu mam 9 minut na kilometr, nawet 10 niech to będzie, takim intensywnym, to rozpoczynam bieganie nagle po 3 minutach, po 5 minutach. Uważam, że jeżeli rozpoczynam, to może być więcej tego marszu, a później to zamieniamy, tak, ale idę te 9 minut na kilometr przez 5 minut, następnie przechodzę do biegania i to też ma być 9 minut na kilometr. Ewentualnie te pół minutki, tak, 8:30 może być, ale nie szybciej i biegnę. Wydaje się, no to dobra, no to jeżeli tyle samo idę, co maszeruję, czy to ma sens? Oczywiście, że ma sens, jednak bieganie to są takie fazy lotu, prawda? Dlatego troszeczkę gdzieś się męczymy, nawet przy tym samym tempie. Dlatego nie przejmujmy się tym i spokojnie dojdziemy do tego, że będziemy już wychodzili i od razu wytrzymamy te 3 kilometry, 5, 10 i tak dalej i nawet zwiększymy tempo, ale żeby nie zrazić się, tak, żeby nie wystraszyć się, bo można się wystraszyć, jak ktoś nie miał takiej nagle zadyszki, czy tam, nie wiem, o, zakryć się w głowie, coś, może się wystraszyć i powiedzieć, nie, to nie dla mnie nadaje się, a każdy się nadaje, bo naprawdę biegam z maluchami, z osobami, które mają po 80 lat.
1: No dobrze, to takie pytania są bardzo podstawowe. Dzisiaj skąd wiemy, jaka jest odległość naszego biegu? Dzisiaj są różne aplikacje, które to sprawdzają i mierzą, tak? W telefonie na przykład?
2: Ojej, teraz to nie ma żadnego problemu, ale znam naprawdę osoby, które właśnie nie mają zegarka, nie chcą. One chcą się poczuć wolne, bo faktycznie, czy nie za dużo mamy tej elektroniki, prawda, wokół nas, te zegarki, które, po co nam telefon, przecież zegarek nawet do nas dzwoni, prawda, i wszystko pokazuje, no w pracy, gdzieś pełno tych monitorów, wszystkiego i chcą się troszkę uwolnić od tego, nie są gadżeciarzami i można wyjść na stadion, a zresztą czy trzeba aż wiedzieć dokładnie, ile się przebiegło, też wtedy przynajmniej kontrolujemy swój organizm, słuchamy go.
1: Nie skupiamy się na celu, tylko na sobie.
2: Dokładnie, a to jest bardzo, bardzo ważne. Właśnie słuchanie siebie, oddechu. Nawet czasami mówię osobom, które rozpoczynają, tak, tą przygodę z bieganiem, czy biegają bardzo, bardzo szybkie odcinki, już tak mówię o takich gdzieś tam profesjonalistach, to nie biegajmy wtedy w słuchawkach, przy muzyce. Nie słyszymy oddechu, gdzieś ten krok biegowy, to wszystko, prawda? No tak, nie wsłuchujemy się po prostu w nasz organizm. Dlatego fajnie jest tak czasami nawet spróbować wyjść bez tego zegarka i posłuchać, tak? Jak oddycham, serduszko jak tam pracuje, prawda? Ręce, nogi. Naprawdę powiem szczerze, jak my to wszystko tak uaktywnimy, to nam się lepiej biegnie, mniej się męczymy wtedy.
1: To są bardzo, bardzo cenne rady, tak sobie myślę, a propos biegania. A osoby, które już dłużej trenują i biegają,

0: tu już mówimy troszkę o czymś innym, prawda? On tutaj właśnie, on wie, słuchaj, nie jesteś do końca zmęczony, jeżeli chcemy poprawić ten wynik, na przykład powiedzmy na 10 kilometrów, tak? To teraz musisz pobiec tak i tak. I on jeszcze potrafi, wie, ile wycisnąć. A z drugiej strony są tacy zawodnicy, aż za bardzo ambitni, że ten trener powie, wiesz co, nie, już tu tętno tak podskoczyło, nie odpoczywasz na tyle, bo to też ważne, żeby tam, prawda, w jakimś odcinku zeszło dobrze. Już teraz widać, że przyszło zmęczenie. Chociażby można mierzyć też zakwaszenie taką specjalną maszynką. Widać, że nie. A on na przykład by chciał jeszcze, tak? Czy chciałby? Chciałby, bo jego ambicja. Ale jednak ten organizm już powiedział, starczy. I jak jednak przesadzimy, no to niestety, ale organizm nasz regeneruje się bardzo, bardzo długo. Nie mówię teraz o kontuzji, tylko mówię o tym po prostu, że można naprawdę przeforsować się i organizm taki regeneruje się bardzo długo. No i szkoda zaprzepaścić na przykład jakieś zawody, bo pobiegłem jeszcze ten jeden odcinek, mogłem posłuchać trenera, albo mogłem go mieć przy sobie, tak? Powiedziałby mi, słuchaj, no nie wyglądasz dobrze. Dlatego jednak też warto mieć tego trenera. Czy jest się takim półprofesjonalistą, tak? No profesjonaliści wszyscy mają trenera. Wydawałoby się, no jak on przecież on wszystko wie, tak? No po co jemu? No właśnie po to. On ma wykonywać swoją pracę, tak jak każdy ma jakiegoś swojego szefa w pracy, tak właśnie ma tego trenera. I jeżeli naprawdę gdzieś już stawiamy wysoko, warto mieć tego trenera. Jednak on ma to oko, jednak on, prawda, tam studiował, kursy robił i wie, kiedy nam powiedzieć stop, bądź słuchaj, dalej możesz.
1: No to jest wszystko bardzo ciekawe. Jak dobrać sobie odpowiedniego trenera, na ile też jakieś cechy charakteru, jakieś, nie wiem, takie nasze osobiste jakieś połączenie musi się wytworzyć, żeby to była odpowiednia osoba, żeby była chemia po prostu.
0: Oj, tutaj tak, poruszyłaś też ciekawy temat, ja też tak psychologiem zajmuję, to jest bardzo ważne, może mieć doskonałego trenera, no ale zawodnik z tym trenerem coś nie do końca, prawda, mają tą chemię. Potrafią dotrzeć do siebie. Czasami jest tak, że mogą mieć siebie na treningu i koniec. Trener to nie jest do końca taki, właśnie powiedziałam, szef, prawda? Znaczy troszeczkę jest szef, ale to nie jest tak samo. To nie jest, można dać znak równości. On musi być troszkę bliżej, prawda? Ponieważ też musi być przy tych takich smutkach, też, prawda, muszą się razem cieszyć, prawda, sukcesów. I on nie tylko ma być na treningu jednak i powiedzieć tak i tak należy zrobić, teraz nie, teraz tak. On też musi wysłuchać, prawda? Jednak taki zawodnik, no, boryka się gdzieś tam z wieloma jakimiś tam problemami, tak? Tutaj wie, że no musi dobrze wypaść, tak? Musi uzyskać to minimum. Z jednej strony tutaj na przykład gdzieś tam brakuje jakiejś tam rodziny, no to jest ta rodzina jedyna, więc musi porozmawiać z kimś, prawda? Tutaj nie wierzy w swoje możliwości, a tutaj może wręcz przeciwnie, może trzeba go stopować, bo już uważa, że jest najlepszy i tak dalej. Tego jest po prostu tak dużo, że to można byłoby rozmawiać i rozmawiać, ale tak, żeby ta współpraca była dobra, muszą się rozumieć. Tu nie tylko chodzi o doskonałe narzędzia do pracy, najlepsze metody treningowe i tak dalej. Też jest ważna właśnie taka rozmowa, takie połączenie ich. To jest no, jak tak wśród, ogląda się wśród naszych takich sportowców. Jest różnie. Czasami się potrafią pokłócić, czasami widać, że zrozumieją się, doskonale się znają jak dwa łyse konie. Różnie to wygląda, ale jest to ważne, żeby właśnie coś takiego podobnego jak mąż z żoną, tak? Oni tylko muszą siebie kochać, muszą się rozumieć, być przyjaciółmi. Tutaj też wszystko musi grać.
1: Ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, też może to robić pod okiem trenera i to może być bardzo dobry start.
0: Tak, tak. Ja myślę, że jeżeli naprawdę mamy taką możliwość, jeżeli mamy takie ambicje, że chcemy w tym być, to warto mieć tego trenera i ja jestem za trener, instruktor, jak najbardziej, tak.
1: Za momencik powracamy do naszej rozmowy. Katarzyna Jędrzejewska dzisiaj gości w programie, ekspertka od biegania między innymi i za chwilę kolejne pytania.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: I powracamy do rozmowy z Katarzyną Jędrzejewską, trenerką lekkoatletyki, trenerką personalną, a także biegam, bo lubię, która również zajmuje się motorycznością wśród młodych zawodników i jest nauczycielką wychowania fizycznego. Dzisiaj rozmawiamy dużo o bieganiu. Czy to jest sport, w którym łatwo łapie się kontuzję? Od czego to w ogóle zależy?
2: Niestety czasami możemy być tak uwarunkowani, zbudowani, że no możemy częściej łapać kontuzję, tak? Nawet jeżeli tak patrząc na zawodników, których miałam, na przykład chociażby na stopę, tak powiem o stopie, wykonują to samo, prawda, żeby to ten rozcięgno podeszwowe pracowało, bo to często się boryka z tym biegacz, tutaj gdzieś tam sięgną Achillesa, prawda, i tak dalej. Niby robią ćwiczenia te same po piasku, tutaj coś tam, prawda, jakieś rolowanie, tutaj takie ćwiczenia wzmacniające, to no i jeden jednak złapie, drugi nie. Też jest kwestia obuwia, ale pamiętajmy, że każdy ma inne stopy. Tak jak mam inne uszy, nie wiem, oczy, wszystko, prawda? Jednak troszeczkę to inaczej. Chodzimy, układ, prawda? Stoimy, to nawet widać naciski inne. No i no niestety, no znowu z drugiej strony ten, co ma ze stopą, to może, nie wiem, doskonałe mieć, prawda, tutaj kolana, tak? No po prostu nic się nie dzieje. Dlatego jeżeli wiemy, że gdzieś jest jednak nasze takie, taka pięta Achillesa, to może warto właśnie zwrócić uwagę. Oczywiście lekarz gdzieś, czy tam ortopeda, fizjoterapeuta, żeby właśnie nie było tej kontuzji, tak? Czyli tutaj mówimy o takiej prewencji. I wtedy warto jednak skonsultować się właśnie z lekarzem, fizjoterapeuta, trener.
1: Na co zwrócić uwagę w rozgrzewce i już później, w tym rozluźnieniu po obiegu?
2: No właśnie, rozgrzewka jest bardzo ważna, żeby nie było tej kontuzji, tak? Zwrócić uwagę, to też mówimy tutaj o bieganiu, więc nie będę, wiadomo, mówiła o innych sportach. Bieganie, no całe ciało angażuje, więc powinniśmy rozgrzać całe ciało, też nie przesadzić z tym, no bo też nie chodzi o to, żeby się przegrzać, tak się zmęczyć, że już, no dobra, starczy, jednak już nie robię, już nie biegnę, nie robię tego 5 kilometrów, chciałem bardzo szybko pobiec, bo się tak zmęczyłem rozgrzewką. Każdego rozgrzewka wygląda inaczej. Dla mnie jest bardzo ważna. Nieraz się przekonałam, że jak jest rozgrzewka, to naprawdę lepiej pobiegniemy, uzyskamy lepszy wynik. No i wiadomo, cały czas też mówimy o tym, aby nie było tej kontuzji. Więc jednak te mięśnie, ścięgna trzeba wszystko przygotować.
1: Jakieś masz ulubione swoje ćwiczenia? Wiem, że to najtrudniej jest opisać tak w radiu, ale może słuchając można później też zwrócić uwagę, szukając jakichś informacji dodatkowych jeszcze.
2: No i zawsze takim truchtaniem rozpoczynam, to dziś to jest bardzo ważne, aczkolwiek jeżeli są osoby, które mają siedzący tryb życia, to takiego, przed takim truchtaniem dobrze jest przygotować stawy skokowe, kolanowe, tak, nawet takie krążenia, zrobić parę ćwiczeń, nie mówię od razu o skokach, prawda, tak, żeby je troszeczkę przygotować, to na takiej zasadzie, jak na przykład są takie ćwiczenia, że dla osób, które w biurze siedzą, prawda, to żeby wstały, wyciągnęły się, prawda, tutaj gdzieś poruszały tą stopą, kolanem, nie wiem, stawem biodrowym i tak dalej, i coś takiego, poruszać się chwilkę, dopiero rozpocząć truchtanie. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, to między właśnie takie, też to jest różnie, między 8 a 15 minut, tak, takiego biegania spokojnego. Następnie już przejście do takich ćwiczeń ogólnorozwojowych. No, krążę, zawsze to są krążenia ramion, zawsze to tam gdzieś dochodzimy do takich kroku skrzyżnego, krokostawno-dostawny, różne rodzaje skipów. Pomiędzy przeplatamy ćwiczenia rozciągające, ale nie takie statyczne, tylko dynamiczne, no bo my jednak musimy przygotować to ciało i będziemy dalej się ruszać, tak? Nam nie chodzi teraz o to, aby to były statyczne ćwiczenia, bo już kończymy, to okej, możemy spokojniejsze zrobić rozciąganie, dłużej trzymamy daną pozycję, a przy rozgrzewce ćwiczenia właśnie takie rozciągające, ale takie dynamiczne. Jest tego bardzo dużo, my też wykonujemy na naszych akcjach Biegam, bo lubię. Oczywiście też tego jest troszeczkę dużo w internecie. No i tak przeplatając te skipy właśnie z tymi ćwiczeniami rozciągającymi, dynamicznymi, zawsze kończę taką przebieżką, rytmem, takim bardzo szybkim bieganiem, ale na odcinku krótkim. 40 metrów do tak 120 metrów.
1: Jak to jest z tymi zakwasami? Czy powinno się jakoś tak trenować, żeby do nich za bardzo nie dopuszczać?
2: Zakwasy, czyli takie mikrourazy mięśni. No jeżeli za mocno coś wykonamy, to można łatwo powiedzieć, jeżeli na siłowni przychodzę i zawsze robię przysiady z własnym ciężarem ciała, nic więcej. I nagle dołożę, chociażby wezmę sztangę, która taka standardowa, że 20 kilo, to są oczywiście lżejsze, ale mówię takie standardowe 20 kilo, no i jednak dzisiaj porobię sobie z taką 20, to będą, prawda, te mikrorazy mięśnia, ponieważ to jest coś zupełnie innego, jest takie obciążenie aż 20 kilo więcej niż tylko ciężar własnego mojego ciała, to będą. I one są ważne, żeby był ten progres, albo są ważne dla niektórych, chcą mieć mięśnie uwidocznione, tylko żeby teraz to nie było za mocno. Czyli okej, jeżeli zawsze był przysiad z ciężarem własnego ciała, no to kolejny zróbmy na przykład z obciążeniem 5 kilo, 10, tak? A nie na przykład włożę 60 kilo. To już będzie zbyt dużo obciążeń, to już będzie zbyt duży mikrouraz, niebezpieczny, tak samo z bieganiem. Zawsze moje tempo to było 6:30, najlepiej się czułam i jeżeli nagle albo spotkałam się z koleżanką, z kolegą i on na przykład no, po 4 minuty biega, no i ja nagle te 4 minuty, dobra, dam radę przez te 5 kilometrów, to będzie już też właśnie za dużo. To jednak nie będzie właśnie to tempo. Do niego powoli. Jeżeli mamy te 6:30, no to zróbmy po 6 minut, prawda? No w ten sposób, po 5:30 ewentualnie, a nie, że od razu koledze muszę tutaj dotrzymać tempa.
1: Czyli lekkie zakwasy okej, ale nie ma co przesadzać.
2: Tak. Lekkie okej. Nie można przesadzać. To są mikrourazy mięśni. To jest to zakwas, tak się przyjmuje i tak każdy, a dobra, mam zakwasy. I tak nie przejmuje się tym, prawda? Jakoś tak to przyjął, jakoś to zna od lat tą nazwę, ale jak usłyszy już ktoś mikrouraz mięśnia, no to z czymś niebezpiecznym, prawda, się kojarzy. Okej, mamy tak, z jednej strony niech myśli, że to może być niebezpieczne, ale z drugiej strony też to nie jest nic strasznego, ponieważ nam zależy na jakimś progresie. Czy to właśnie takim, żeby mieć większą siłę, tak, żeby, czy te mięśnie, żeby były uwidocznione, czy żeby szybciej pobiec. Tylko, że to nie może być właśnie takie przeforsowanie się zbyt, żeby to nie doszło do kontuzji po prostu. O.
1: A pamięć mięśniowa, jak ktoś dawno ćwiczył i powraca, będzie mu już łatwiej.
2: Jest, tak, jest, istnieje, tylko i dłużej jednak ten okres trwa tego nic nie robienia, to tym ciężej.
1: No dobrze, to miałeś takie pocieszenie właśnie dla tych, którzy być może powracają do treningu. To na zakończenie jeszcze powiedzmy o ciekawej akcji, którą organizujecie 12 września, 10 PKO Bieg Charytatywny. Co to za inicjatywa, kto może wziąć udział?
2: PKO Bieg Charytatywny to jest no, wspaniała inicjatywa, ponieważ my coś robimy z przyjemnością, mam nadzieję, za to nam płacą. A dokładnie płacą za to, aby miały te dzieci i młodzież dostęp właśnie do opieki takiej psychologicznej, gdzie jest bardzo ważna. Bardzo dużo osób walczy z tym lękiem, depresją i chodzi o ten dostęp, więc PKO za każde przebiegnięte 400 metrów płaci 10 zł. I jeżeli zbierzemy taką drużynę, która powinna liczyć 5 osób, zapiszemy ją, musimy wymyślić fajną nazwę, zapisujemy, oczywiście może być to nazwa firmy i bierzemy udział 12 września w biegu charytatywnym. To jest bieg sztafetowy. Biegnie pierwsza osoba z pałeczką sztafetową jak profesjonalista na stadionie lekkoatletycznym, przebiega 400 metrów, podaje pałeczkę sztafetową swojej drużynie, drugiej osobie. I tak dalej, prawda? I te 5 osób bierze udział. Co jest fajne, to, że możemy się już zapisywać. Już od dawna ruszyły zapisy, można się zapisywać. Wymyślamy nazwę, zapisujemy się. Ważne, by to była pierwsza osoba, taki lider. Jeżeli nawet ktoś nam się wykruszy, różne są sytuacje. Nagle ci wyjazd, coś w pracy, choroba. Oczywiście tego nie życzę. Fajnie, żebyście z nami byli. To można dopisać inną. Nie jest to żaden problem. 12 września spotykamy się na stadionie. Jest rozgrzewka. O tej samej godzinie wszystkie miasta, które biorą wtedy udział, ruszają i biegniemy. Jest też taka, będzie walka, będzie fajnie, bo będzie wszystko, będzie na monitorze napisane, na przykład miasto, nie wiem, Warszawa, tak? Jeszcze inne biorą udział i można zobaczyć, jak tam ktoś pobiegł, prawda? Jeżeli ktoś ma ochotę na taką rywalizację, no to jak najbardziej może zobaczyć, ile ktoś przebiegł, a ile moja drużyna. Ale to też, wiadomo, niektórym o to chodzi i super, prawda? Niech tym się motywują. Ale są też osoby, które po prostu mogą przyjść, spędzić ten czas. Jeżeli ktoś biegnie 50 sekund na kółeczko, prawda, 400 metrów, niech pobiegnie. A jak ktoś biegnie minuta 45, też doskonale. on te 400 metrów przebiegnie, dzięki niemu ktoś po prostu uzyska tą pomoc, tak, psychologiczną.
1: Jeśli ktoś chce biec z Wami w Opolu, to gdzie ma się zapisać? I zebrał tą drużynę oczywiście.
2: Tak, szczegóły i zapisy są na stronie www.pkoobiegcharytatywny.pl. Pkoobiegcharytatywny pisane łącznie i tam można się właśnie zapisać. Naprawdę prosta rejestracja, więc mam nadzieję, że zobaczę się z Państwem 12 września.
1: Czyli wybieramy miasto i może to być Opole.
2: Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś z Opola gdzieś jechał. Nie, no zapraszam serdecznie, wiadomo, wszędzie tak samo będzie na pewno fantastycznie. No myślę, że warto tutaj, jak z Opola jestem, to czy spod Opola, to warto do Opola przyjechać, spotka się znajomych, tak. Będzie ciekawie, będzie muzyczka, będą i też znane osoby. Tak, jesteśmy właśnie w Opolu, miasto nasze jest wybrane, więc bardzo się cieszę i mogą przyjechać osoby z różnych, zupełnie z innego nawet województwa do nas. Też uważam, że fajnie zobaczyć, jak tam, prawda, stadion, jak atmosfera, więc zapraszam serdecznie ludzi z Opola, spod Opola i z innych województw.
1: Przypomnijmy, ta akcja 10. PKO Bieg Charytatywny 12 września i dzisiaj o bieganiu opowiadała nam Katarzyna Jędrzejewska, trenerka lekkoatletyki, trenerka personalna, także akcji Biegam, bo lubię, która zajmuje się również motorycznością wśród młodych zawodników, uczy wychowania fizycznego i realizuje wiele sportowych inicjatyw. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radiu Opole.
2: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.

0: zbliża się godzina 15 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole, pora na wiadomości. Prezydent oddał hołd ofiarom UPA. Powiemy także, jak ofiarę rzezi wołyńskiej upamiętniono w Niemodlinie. Trwają konsultacje planu ogólnego gminy Branice.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Zaczynamy jednak od informacji z dróg. Mamy utrudnienie na autostradzie A4 na 241 kilometrze na Nitce na Katowice między węzłami Opole Zachód a Opole Południe. Jak przekazał punkt informacji drogowej opolskiej GDDKiA, zderzyły się tam trzy auta osobowe. Nie ma poszkodowanych, ale jeden, lewy pas ruchu, jest jeszcze zablokowany. Policja kończy już na miejscu swoje działania. Ruch niebawem powinien wrócić do normy.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, którzy zginęli na Wołyniu, prezydent Karol Nawrocki przypomniał o złożoności tych tragicznych wydarzeń. UPA mordowała tych, dla których pomoc sąsiadowi i człowieczeństwo było ważniejsze niż ideologia polityczna, mówił Karol Nawrocki w Radróżu koło Lubaczowa.
2: Chcę też przypomnieć, że ukraińscy nacjonaliści mordowali także Ukraińców. Tych sprawiedliwych Ukraińców, o których przed momentem także rozmawiałem z rodzinami, o których piszą polscy historycy. Tych, u których wygrywało człowieczeństwo, a nie ideologia. Tak, tych, którzy mówili, że muszę pomóc swojemu sąsiadowi.
0: Pamięć pomordowanych przez UPA na Wołyniu Polaków uczczono dziś także w Niemodlinie. Uroczystości w asyście wojskowej odbyły się przed pomnikiem obrońców Przebraża wsi, której ukraińscy nacjonaliści nigdy nie zdobyli. Jej obrona rozpoczęła się 5 lipca 1943 roku i trwała do stycznia roku następnego, do momentu wkroczenia Armii Czerwonej, mówi Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski.
3: 83 lata temu stała się tragedia, dokładnie 11 lipca, krwawa niedziela. Musimy o tym pamiętać ze względu takiego, żebyśmy przekazali przyszłym pokoleniom, co to jest nacjonalizm i pogarda dla innego człowieka.
0: Wielu potomków uczestników tamtych wydarzeń mieszka obecnie w naszym mieście, zwrócił uwagę burmistrz Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa.
4: Także czcimy tych, którzy tutaj właśnie po wojnie się osiedlili, bo bardzo wiele osób właśnie po wojnie się osiedliło, między innymi właśnie cywilny komendant obrony Przebraża Ludwik Malinowski, którego postument jest tutaj posadowiony.
0: W rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło według różnych szacunków od 50 do nawet 120 tysięcy Polaków.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Ruszyły konsultacje społeczne do projektu planu ogólnego gminy Branice. Będzie on wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju samorządu w najbliższych latach, mówi Katarzyna Herbut, zastępczyni burmistrza Branic.
5: Zarówno te obszary inwestycyjne, jak i możliwość zabudowy mieszkaniowej musiała być w tym dokumencie uwzględniona. Jest to nowy dokument planistyczny, który muszą podjąć rady gminy, rady miasta. Jest to nowy właśnie obowiązek. Utworzyliśmy już projekt takiego planu ogólnego, nad którym teraz trwają konsultacje. Konsultacje tutaj na miejscu odbyły się w ostatni poniedziałek, a ogólnie jeszcze konsultacje trwają do końca miesiąca.
0: Gmina Branice zamierza inwestować m.in. w turystykę rowerową. Część tras już zresztą wybudowano. W najbliższych latach mają powstać kolejne ścieżki dla jednośladów. Plan ogólny dla gminy Branice ma być uchwalony na sierpniowej sesji Rady Gminy. Późnym wieczorem, bo o godzinie 23:00 ćwierćfinałowy mecz mundialu, w którym zmierzą się Norwegia i Anglia. Faworytem spotkania są Anglicy, ale kibice drużyny ze Skandynawii liczą, że ich drużyna sprawi niespodziankę dzięki będącemu w znakomitej formie Erlingowi Haalandowi. Napastnik zdobył już na tych mistrzostwach 7 bramek. W drugim ćwierćfinale, początek tego meczu o 3:00 nad ranem czasu w Polsce, Argentyna zagra ze Szwajcarią.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do wieczora będzie nam towarzyszyć zachmurzenie umiarkowane albo duże i teraz tych chmur trochę więcej na niebie. Miejscami może też z tych chmur popadać. Synoptycy mówią o przelotnych, słabych opadach deszczu. Na termometrach około 22 stopni. Maksymalnie termometry mogą pokazać dziś do 24. Ciśnienie sięga natomiast 1018 hektopaskali. Wieje słaby i umiarkowany północny i północno-zachodni wiatr.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Kiedy przyjedzie tata?
10: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
9: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie.
9: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Co w trawie piszczy. W wakacyjnej atmosferze witam się z Państwem bardzo serdecznie. I dzisiaj w naszym programie oczywiście porozmawiamy o naturze, ale trochę z innej perspektywy. Porozmawiamy o działaniach, o różnych projektach, którymi zajmuje się Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny od kilku lat. Oczywiście głównym powodem naszego spotkania był projekt właśnie realizowany przez to stowarzyszenie, czyli czosnek niedźwiedzi, miododajne nasadzenia dla dzikich zapylaczy. Oczywiście te wszystkie słowa rozszyfrujemy, ale absolutnie nie zabraknie bardzo dobrych przepisów, jeśli chodzi o smakowitości związane z naturą. Będą również ciekawostki i dużo bardzo wartościowej wiedzy, jak doceniać i zaobserwować piękną naturę, która jest blisko nas. Zostańcie z Radiem Opole, bo już za moment pojawią się w naszym programie goście, z którymi właśnie będę rozmawiać o tych bardzo interesujących projektach.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie dwie niezwykłe kobiety, z którymi między innymi porozmawiamy o przyrodzie, ale nie tylko, bo także o bardzo takich wspomagających przyrodę działaniach. W naszym studiu Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny i pani Beata Wielgosik, kierownik oddziału w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Drogie panie, dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym projekcie, który dotyczy czosnku niedźwiedziego, ale zanim to wszystko, to dzisiaj chciałabym też nawiązać do tego, że przecież Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny działa 20 lat i też z jednej strony wszyscy mają te informacje, ale z drugiej strony pani Ewo, chciałabym, żeby pani też jako prezes, a pani Beato, pani jako członek też Rady Programowej, żebyście trochę powiedziały o tych działaniach, co wam się udało robić i czym tak naprawdę zajmuje się takie stowarzyszenie na co dzień. Ja wiem, jak to powiedzieć w kilku zdaniach, 20 lat pracy, nie?
2: Tak, to jest kłopot, tym bardziej, że od 20 lat jesteśmy dość aktywnym stowarzyszeniem. Jesteśmy tym stowarzyszeniem, które jest zarejestrowane jako lokalna grupa działania. Czyli zostaliśmy powołani swego czasu do działań służących wspieraniu obszarów wiejskich i fundusze obszarów wiejskich są naszym głównym źródłem dochodu, utrzymania, ale również pozyskujemy inne środki na działania statutowe. Jesteśmy dużą lokalną grupą, jeżeli chodzi o obszar, ponieważ skupiamy aż 10 gmin powiatu strzeleckiego, krapkowickiego i gminę opolskiego, tak, Tarnów Opolski. Więc mamy sporą społeczność, mamy 10 gmin i po prostu mamy co robić.
1: I o te gminy, o te powiaty dbacie po prostu, dbacie o działania, które też między innymi mają w jakimś stopniu aktywizować społeczności lokalne, ale także dbać o to dziedzictwo przyrody, mogę tak powiedzieć?
3: To jest jeden z ważniejszych celów lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny. No i można powiedzieć, że w ciągu tych 20 lat, bo Ewa chyba jeszcze o tym nie powiedziała, było wiele projektów takich prośrodowiskowych, proekologicznych, realizowanych przez gminy, głównie gminy, ale pod egidą właśnie tej lokalnej grupy działania.
1: Ta grupa działania po prostu umożliwia taką sprawczość, prawda? Taką możliwość działania. Wiem, że teraz zadam wam bardzo trudne pytanie, a gdybyście miały tak teraz wspominać te 20 lat, takie mocne projekty, które wam zapadły w pamięć, które udało wam się zrealizować, z których jesteście bardzo dumne. Mhm. Wiem, że ich jest bardzo dużo i czasami te małe też są bardzo wartościowe, ale takie, które wam zapadły w pamięć, dla was były ważne, które też obejmowały to dziedzictwo przyrody, które jest też niezwykłe, jeśli mówimy o tej całej krainie Świętej Anny, chociaż to jest już tak bardziej bajkowe podejście, prawda? Tak mówiąc.
2: Jednym z takich projektów, z którego jesteśmy bardzo dumne, to jest wskrzeszanie i badanie alei czereśniowych, ponieważ aleje czereśniowe są jednym z charakterystycznych elementów naszego obszaru i zleciliśmy swego czasu takie 3-letnie badania. Robił nam to Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Każde drzewo było badane, każde było mierzone, każde było opisywane. Okazało się wtedy, że jest to właściwie ostatni dzwonek, bo one już miały wtedy, wiele lat temu,
3: 90 lat,
2: prawda? I został pobrany materiał genetyczny z poszczególnych odmian, zostały zidentyfikowane odmiany, materiał genetyczny został zabezpieczony, no i teraz mamy efekty tej pracy, ale mamy też w razie czego te drzewa zabezpieczone włącznie z materiałem właśnie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie i to nas bardzo cieszy, że mogliśmy
3: ten
2: to
3: projekt
2: zrobić.
3: Był takim początkiem do tego, żeby te aleje były wskrzeszone, odtworzone, utrzymane, bo bez inwentaryzacji, bez konkretnej wiedzy, jakie mamy odmiany na tych alejach, głównie chodziło tutaj o dwie aleje z Leśnicy na Górę Świętej Anny i z Ligoty Dolnej w kierunku Wysokiej. To były te dwie najstarsze aleje. I właśnie dzięki pracy W zasadzie dzięki pieniądzom z lokalnej grupy działania, dzięki temu, że stowarzyszenie podjęło taką inicjatywę, powstała konkretna dokumentacja. Na podstawie tej dokumentacji myśmy jako Zespół Polskich Parków Krajobrazowych wykorzystali to opracowanie po to, żeby móc nasadzić na tych dwóch alejach jeszcze kilku innych ponad 690 drzewek czereśniowych, wiedząc już, jakie to mają być odmiany, na jakich podkładkach, no bo takie drzewo owocowe składa się z podkładki i zrazu. To, co Ewa mówi, ten zraz to jest w zasadzie ta odmiana, która, że tak powiem, powstaje w wyniku połączenia podkładki, więc wiedzieliśmy, że to muszą być drzewa wysokopienne, czyli na podkładce silnie rosnącej, ale muszą być to też zrazy starych odmian tradycyjnych, o które wcale nie jest tak łatwo. Ale żeby wiedzieć, jakie te drzewa mają być, no musieliśmy wiedzieć, jakie mają być te odmiany. I tutaj faktycznie Śląski Ogród Botaniczny dokonał zbioru tych owoców i potem te owoce zostały przez pomologa, który specjalizuje się w oznaczaniu czereśni, określone. Na podstawie tego widzieliśmy, że mamy 4 odmiany starych drzew, głównie to są odmiany niemieckie. Mało tego, wiedzieliśmy też, że te drzewa zostały wyprodukowane w leśnicy w szkółce Grabowskiej, to jest 4. pokolenie już nieżyjących, więc mieliśmy piękną dokumentację i na podstawie tej dokumentacji nie tylko przecież parki krajobrazowe, ale też i gmina Leśnica i Starostwo Strzelce Opolskie tą dokumentację wykorzystały i mogły być te nasadzenia prowadzone równolegle. No i dzisiaj mamy taki moment, można powiedzieć, przełomu, kiedy te stare drzewa czereśniowe, no mają już ponad 110 lat, one już, to już jest jakby ich wiek naturalny, że one zamierają, ale jest mnóstwo drzew nasadzonych. No i ta ostatnia inicjatywa, która, że tak powiem, bardzo mocno się przyjęła, to jest też inicjatywa przecież też wielu instytucji, też gmina Leśnica, Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny, powiat Strzelecki,
2: ale też Zespół Polski,
3: tak, powiat Krapkowicki jak najbardziej, ale też Zespół Polskich Parków, też Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Tych też autor bloga Błażej Duk, który, że tak powiem, publikuje i rozpowszechnia to nasze dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Krainy Świętej Anny, czyli ten wyróżnik w postaci Alei Czereśniowych. To wszystko zaczęło się dziać od tego momentu, kiedy powstała inwentaryzacja i to był taki, powiedzmy, przyczynek do tego, że faktycznie społeczność tych 10 gmin, no w zasadzie to można powiedzieć 3 gmin, doceniło to, że mamy coś takiego, co wyróżnia ten nasz teren na tle naszego Wojska Polskiego. Także to była piękna inicjatywa. To, że tak powiem, będzie kontynuacja i za 90 lat może ktoś w Radio Opole opowie znowu o nas w sensie historycznym.
1: Bardzo to ciekawe, jak wtedy będzie działać Radio Opole. Czy w ogóle będzie
3: właśnie,
1: radio?
3: Jak to będzie
1: pytanie.
3: Wyglądać? Nie?
1: Nie, myślę, że to będzie już takie bardzo interaktywne. No to bardzo ciekawe i bardzo Wam za to dziękuję, bo z jednej strony ja tylko jako taki zwykły odbiorca zawsze pamiętam, że te aleje czereśniowe były i myślałam sobie, że to o, to po prostu fajnie, że tak jest, ja mogę podziwiać, robić sesje zdjęciowe, a o to dziedzictwo przyrodnicze trzeba dbać i bardzo Wam dziękuję, że jesteście, dbacie o to tak profesjonalnie. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy między innymi o alejach czereśniowych, tych pięknych, które nas od wielu lat zachwycają na Górze Świętej Anny. Ja mówię tak obrazowo, bardzo w skrócie. Dzisiaj w studiu pani Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny i pani Beata Wielgosik, kierownik w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Bardzo się cieszę, bo dzięki wam, drogie panie, ja mogę tak jakoś swoją wiedzę rozszerzać i rozmawiać. Mówimy dzisiaj o tych 20 latach też Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny, o tych wyjątkowych działaniach i projektach, które realizujecie dla naszej przyrody, dla naszej pięknej góry, którą się możemy szczycić tak naprawdę na takiej arenie nawet ogólnoświatowej, możemy powiedzieć, bo to, że dbacie też o to dziedzictwo, to też sprawia, że ten nasz region jest coraz bardziej atrakcyjny i ta kontynuacja i to opisywanie, co wydaje się takie może banalne, to właśnie tworzy to takie dziedzictwo, taką pracę, której nie widać, a dzięki temu możemy iść dalej. Są jeszcze takie projekty, o których będziemy mówić, czyli o czosnku niedźwiedzim i o tym projekcie, bo właśnie go realizujecie, będziemy jeszcze dzisiaj mówić w programie, ale zanim to jeszcze chciałabym powiedzieć o takich projektach, z których jesteście bardzo, bardzo dumne.
2: Jestem też jeszcze dumna z projektu, który rozpowszechnił geologię Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny, ponieważ zawsze Góra Świętej Anny od dawien dawna kojarzyła się właśnie z tą kulturą sakralną. Tam oczywiście i w dalszym ciągu odbywają się pielgrzymki tematyczne, przybywa bardzo dużo osób z różnych stron i kraju, i zagranicy. Natomiast swego czasu właśnie Kraina Świętej Anny

0: Dokładnie, współpracowaliśmy z Uniwersytetem Jagiellońskim, tak, z Państwowym Instytutem Geologicznym, Państwowym Instytutem Badawczym, Oddziałem Górnośląskim w Sosnowcu. No i w zasadzie, można powiedzieć, w zasadzie od tych dwóch imprez spotkania na wulkanie, od popularyzacji tych walorów, rozpoczęła się przygoda z utworzeniem Geoparku Krajowego.
1: Tak, tak.
0: Bo gdyby nie te działania prospołeczne, takie oddolne, gdyby nie właśnie zwrócenie uwagi na tą problematykę związaną z wulkanizmem, a jednocześnie to takie wydarzenie, które miało miejsce podczas pogrzebu Lecha Kaczyńskiego, kiedy Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie mógł przylecieć, bo była duża ilość pyłu wulkanicznego, to ludzie zaczęli się zastanawiać, skąd te wulkany, dlaczego wzrosła taka ciekawość. No i w zasadzie można powiedzieć kupę szczęścia. To, że mamy te walory, bo one są niepodważalne na Górze Świętej Anny i nie tylko, że mamy właśnie pozostałości po wulkanie w postaci pomnika przyrody nieożywionej, stożku tu wulkanicznego, ale mamy też tą strefę, że tak powiem, kontaktu skał wulkanicznych ze skałami osadowymi. No i mamy ostaniec w postaci, tam gdzie znajduje się bazylika, w postaci właśnie takiego komina wulkanicznego. No to przyczyniło się do tego, że ten nasz geopark, chociaż tak naprawdę ma wielowątkowość, to sklasyfikowany jest jako geopark krajowy o charakterze wulkanicznym. No przecież jeździliśmy do Warszawy, do Ministerstwa Środowiska po to, żeby tam spotkać się z głównym geologiem kraju, panem Jackiem Jezierskim.
1: Jeszcze wtedy.
0: Który potem przyjechał
1: i nadał certyfikat.
0: To było 1 czerwca 2010 roku. No i podczas takiej ważnej uroczystości o charakterze, można powiedzieć, nawet takim regionalnym, ale przyjechał do nas bardzo ważne osoby, jeśli chodzi o tą sferę geologiczną, właśnie ten główny geolog kraju, ale też minister turystyki, ale też dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Także mieliśmy takie najważniejsze osoby. No i wtedy było to ogłoszenie, że powstał geopark krajowy, a to był drugi geopark krajowy w Polsce. Także teraz mamy 5. No i troszeczkę tutaj żałuję, że nie zostaliśmy jednak, nie pociągnęliśmy tego tematu jeszcze szerzej, bo mamy dużą szansę na to, żeby powstać, być wpisany na listę UNESCO. Także no, z tych 5, 3 już są. Także mam nadzieję, że no może nie ja, ale koledzy pociągną ten temat i mamy bardzo dużą szansę na to, żeby stać się geoparkiem.
1: A jakie warunki trzeba spełnić, które nam się już udaje spełnić?
0: Znaczy te warunki się teraz zmieniają, bo generalnie to jest taki proces certyfikacji tego miejsca. Musi być właśnie, to jest co 5 lat, że tak powiem, geopark krajowy jest oceniany. No i oprócz tej niezaprzeczalnej bytności tych walorów geologicznych musi być dosyć dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna, taka czyli noclegi, miejsca gastronomiczne, ale też duża ilość imprez o charakterze geologicznym. Także to jest jakby taki wymóg, no i generalnie cała ta sfera taka, można powiedzieć, papierkowa, ale to jest jakby cel w dalszym ciągu, bo my mamy też przecież na górze sanktuarium i przepiękną Anogórską Kalwarię, która jest kopią Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria Zebrzydowska została wpisana na listę UNESCO, ale pomnik historii, czyli komponowany krajobraz przyrodniczo-kulturowy, to już nie jest to samo, co Kalwaria Zebrzydowska, więc znowu jest ten temat do pociągnięcia, żeby stworzyć geopark, żeby wpisany co najmniej europejski, to chyba jest bardzo łatwe, natomiast na UNESCO troszeczkę trzeba się postarać więcej.
1: To by było coś bardzo takiego wyjątkowego dla naszego województwa. No, myślę, że to wszystko przed nami. Na to bym liczyła. Do naszej rozmowy wrócimy. Chociaż tak, wrócimy, ale ja wam powiem taką moją perspektywę, no trochę amatorki i osoby, która sobie tylko tak spaceruje. Kiedyś jeździła na pielgrzymki jeszcze jako dziecko, bo tutaj jakby jest ta tradycja bardzo mocna na tego pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, no to jak byłam rok temu, to po prostu jak ta przestrzeń się zmieniła, jak ona jest odpowiednio zagospodarowana, jaka ona jest, jak ja już podróżowałam z dzieckiem, jak ona jest przygotowana, to jest zupełnie inna Góra Świętej Anny, ten cały teren dookoła, tu widać, jak to się zmienia i tu widać taką ogromną pracę.
0: To jest efekt współpracy naprawdę wielu instytucji.
2: W tym gmina
0: oczywiście, Leśnica, bo to był głównie beneficjent tych środków unijnych, ale fakt jest faktem, gdyby nie zaczęło się od pierwszego projektu regionalnego, regionalny program operacyjny 2010-2012, bez zwrócenia uwagi na te walory geologiczne, bez oczyszczenia terenu, terenu, który no, był jednym wielkim wysypiskiem śmieci.

0: śmieci, prawda? A te środki wtedy były bardzo małe. I gdyby ludzie, miejscowa społeczność nie dowiedziała się, że mamy coś takiego unikalnego w skali kraju i nie tylko, no to z pewnością tych pieniędzy by, te pieniądze poszłyby zupełnie w innym kierunku. A jednak tutaj gmina Leśnica podjęła się tych działań, no i została, i potem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, gdzie została utworzona przepiękna trasa w Gostańsku Nefelintu i na terenie rezerwatu geologicznego. I to faktycznie jest coś, czym możemy się poszczycić i za co otrzymaliśmy wspólnie z gminą Leśnica, otrzymaliśmy nagrodę z Ministerstwa Środowiska, jako to była nagroda krajobrazowa w 2025 roku.
1: A do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W studiu Radia Opole dzisiaj Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny i pani Beata Wielgosik. Rozmawiamy dzisiaj o tych 20 latach też Stowarzyszenia Krainy Świętej Anny. Ta nazwa jest taka ładna, od 20 lat bardzo mi się podoba, bo to tak właśnie bajkowo dla mnie brzmi. Ale, drodzy słuchacze, dzisiaj chciałabym też z paniami porozmawiać o wyjątkowym projekcie, który trwa, który realizujecie. Czosnek niedźwiedzi, miododajne nasadzenie dla dzikich zapylaczy. Skąd taki pomysł, na czym polega projekt, jakie działania są planowane, jakie działania są za nami? Ja wiem, że tu jest cała lista i może zanim będziemy opowiadać, co już za nami, bo też macie bardzo kreatywne pomysły, że potraficie jakoś tę przyrodę w taki kreatywny, animacyjny, fajny sposób pokazywać. To mi się bardzo podoba. To na początek, skąd ten pomysł?
2: No skąd ten pomysł? No przyszła kolej na zajęcie się przyrodą. Jako Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny zrealizowaliśmy mnóstwo projektów, które służyły promocji zasobów kulturowych. No i teraz kolej na przyrodę, która nas otacza, którą kochamy i którą trzeba się zająć, bo ona wymaga troski po prostu. I zaczęliśmy od takiego, można powiedzieć, małego, niszowego działania, czyli mamy w zakolu Odry bardzo duże zasoby w Łęgu Zdzieszowickim czosnku niedźwiedziego. Wszyscy wiedzą, co to jest czosnek niedźwiedzi, wszyscy jedzą czosnek, wszyscy wiedzą, że jest zdrowy, no ale trzeba by się nim zająć i zastanowić i pokazać, powiedzieć, dlaczego jest on tak ważny dla naszego życia i po prostu biosfery. I stąd taki projekt, który stowarzyszenie napisało i otrzymało środki z województwa opolskiego, z działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod tytułem Czosnek niedźwiedzi, miododajne nasadzenia dla dzikich zapylaczy.
3: Czosnek niedźwiedzi, jaka ta roślina wczesna, jest faktycznie dobrym miejscem dla tego, żeby zapylacze mogły zbierać nektar, prawda? Ale tak generalnie, no to można powiedzieć, no czosnek niedźwiedzi jest taką rośliną, która pojawia się stosunkowo wczesną wiosną, to jest geofit, czyli roślina, której cykl życiowy odtwarza się co roku. Rozpoczyna wegetację bardzo wcześnie, potem zakwita i po zakwitnięciu...
1: Ale jest pod ochroną, nie?
3: Zaraz powiem. Po kwitnięciu wydaje nasiona, no i po wydaniu nasion gdzieś tam w lipcu, sierpniu ona zamiera. Jest pod częściową ochroną, co nie znaczy, że można faktycznie czosnek niedźwiedzi wspierać na Łęgu Zdzieszowickim. To jest surowo zakazane i można niestety za to słono zapłacić. Na czym polega ta ochrona częściowa? To znaczy, że w niektórych regionach naszego kraju można zbierać czosnek, ale nie osoby indywidualne. To jest, dotyczy województwa śląskiego, województwa małopolskiego i podkarpackiego. Można tam zbierać czosnek, ale pod warunkiem, że uzyska się stosowne zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i będzie pozyskany ten czosnek zgodnie ze sztuką, także musi być zostawiona odpowiednia powierzchnia do odtworzeń. Czosnek to jest, tak mówiłam, geofit, więc roślinka cebulowa, z tym, że ta cebula jest taka dosyć nietypowa, ponieważ ona jest wydłużona od 1,5 do 5 cm i co roku ten czosnek jakby zakopuje się głębiej. Więc po 6-7 latach czosnek ten zanika i powstają inne cebulki na bazie tej rośliny matecznej. Na jednym metrze kwadratowym jest 3000 osobników. Z tym, że w różnym okresie jakby dojrzewania, tak? Bo co roku te cebulki, które są tam zakopane na te 5-7 cm, one co roku 2-3-4 cm są niżej. Jak poniżej 20 paru centymetrów, no to w zasadzie można powiedzieć, ta roślina już ma małe szanse na zakwitnięcie, ale już ma w otoczeniu następne pokolenie. Także no to jest właśnie specyfika czosnku niedźwiedziego. No i tak naprawdę to on pełni wiele, wiele funkcji, no bo przede wszystkim ta kulinarna, o której Ewa powiedziała, to jest coś niesamowitego, ponieważ to jest no, materiał przede wszystkim na pesto, które wszyscy uwielbiamy.
1: Właśnie ostatnio leśnik mi w programie opowiadał, że robi takie pesto i też rozmawiałam tutaj z panią, która zajmuje się z naszą zielarką opolską i ona też nam powiedziała, że w sumie tak, czosnek niedźwiedzi jest pod ochroną, ale można go sobie w ogrodzie też zaadoptować.
3: Tak,
1: i to po to jest
3: tak.
1: I sałatki podobno i właśnie w tym programie możecie też odsłuchać podcastu. Właśnie pan leśnik ostatnio opowiadał, też zresztą z pochodzący z Kompraśic, jak można zrobić taką sałatkę.
3: Oczywiście, sałatki, pasty, twarożek z czosnku
1: ale
3: niedźwiedzi.
1: Nie z tego czosnku niedźwiedziego z natodry.
3: No niestety nie. No niestety nie, ale to nie jest problem. To znaczy, jeśli ktoś ma ogródek z taką glebą, bym powiedziała, dosyć ciężką, w miejscu, które nie jest mocno naświetlone, w zasadzie w cień albo półcień, to może to miejsce wykorzystać. Zazwyczaj te miejsca są trudne w uprawie. Takie miejsce można wykorzystać na nasadzenia czoskowe i mieć własny czosnek. I to jest też jeden z przedmiotów tego projektu, że doniczki, czy też sadzonki, czy cebulki czosnku zostaną przekazane tym ludziom, którzy chcą mieć czosnek we własnym ogródku. Jeszcze z takich ciekawostek, bo to chciałam powiedzieć, że czosnek niedźwiedzi ma 7 razy więcej siarki niż ten nasz naturalny czosnek, który spożywamy i ma doskonałe właściwości odrabaczające. Nie wiem, czy o tym pani zielarka mówiła. Z tym, że żeby się odrobaczyć, to najpierw trzeba opróżnić jelita, potem zastosować kurację, trzeba zjeść 100 do 150 gram takiego czosnku niedźwiedziego i po 2-3 godzinach trzeba znowu zjeść sól, która spowoduje, że wydalimy te pasożyty.
1: Coraz bardziej to jest popularne. Mówi się o tym odrobaczeniu bardzo dużo, nie?
3: Ponieważ właśnie te pasożyty, czy bakterie, czy grzyby, czy tam różne powiedzmy robaki, one też wydają toksyny, więc konieczne jest to opróżnienie po 2-3 godzinach z tych zabitych, nazwijmy to, tej fauny jelitowej.
1: Pani tak ładnie o tym opowiada.
3: To jest dosyć trudny problem.
1: A to jest właśnie trudny
3: i dosyć
1: problem.
3: Dosyć ryzykowny. Także to,
1: trudny proces.
3: Ale też właśnie czosnek niedźwiedzi jest najsilniejszym antybiotykiem roślinnym. I można sobie zrobić niestety śmierdzącą bardzo nalewkę na spirytusie, z tym, że liście pokrojone muszą być skropione alkoholem, potem
1: tak, żeby to
3: odkazić. Spirytusem.
1: Mhm.
3: Natomiast jeśli chcemy czosnek jeść, to przede wszystkim rozdrobniony musi być lekko zasolony i wtedy już można taki czosnek bezpiecznie jeść.
1: A to on powinien
3: im więcej
1: być
3: czosnku
1: dobry.
3: Się na włosy, bardzo dobre, na paznokcie, na skórę, działa przeciwmiażdżycowo, usuwa ten niedobry cholesterol. Także no super roślinka. Tak naprawdę do jedzenia nadaje się do momentu kwitnienia. Jak zaczyna kwitnąć, to on wtedy jest bardzo dobry jako materiał zielarski. Bo każda jest zasada, że roślina jak zaczyna kwitnąć, to ma największe stężenie tych substancji, o które nam chodzi, tych leczniczych i wtedy można taką roślinę jak najbardziej pozyskiwać, tylko ze względu na to, że te liście są już takie zwłókniałe, one nie bardzo nadają się do jedzenia, natomiast jako surowiec leczniczy, jak zaczynają kwitnąć i kwitną, jak najbardziej można je wykorzystać.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W ramach tego projektu już jakieś działania zostały zrealizowane. Jakie działania są za nami?
2: Opublikowaliśmy artykuł edukacyjny, zresztą w wykonaniu pani Beaty, po to, żeby wyjaśnić wszystkim.
1: Wyjaśnić amatorom.
2: Tak, nie, przeciętnym osobom, gdzie rośnie ten czosnek, co z nim można zrobić, czemu służy i właśnie co to są dzikie zapylacze.
1: Pani Beato, to był taki trochę skrót, co? Tego artykułu teraz.
2: Tak.
1: Czyli są te artykuły edukacyjne, gdzie je możemy znaleźć?
2: One na naszej stronie internetowej.
1: Mhm. Dokładnie, gdzie?
2: www.annaland.pl. Ale też odbyliśmy dwa spacery badawcze. Piękne spacery, które miały właśnie pokazać, gdzie ten czosnek rośnie, jak wyglądał łęk zdzierżowicki, jak odróżnić czosnek niedźwiedzi od dzikiej konwali.
1: To jest jak bardzo odróżnić?
3: Ważne. Od konwali majowej to generalnie jest duże zagrożenie dla osób, które nie potrafią rozpoznać danego gatunku.
1: Liście konwalii, i to się może źle skończyć.
3: Bardzo źle.
1: No
3: bardzo
1: właśnie,
3: źle,
1: bo to jest trująca.
3: Konwalia majowa jest jedną z najbardziej trujących roślin.
1: No właśnie.
3: I w zasadzie wszystko w tej konwali jest trujące, więc jest dosyć ryzykowne. No ale jak się upewnić? No wystarczy rozetrzeć liść. Jeśli będzie lekki zapach czosnku,
1: to już okej.
3: A jeśli tego zapachu nie ma, to znaczy, że mam do czynienia z konwalią i takie ręce należy umyć przed zbiorem dalszym, więc to jest dosyć skomplikowane. Chociaż można powiedzieć, można to pomylić w ogródkach, bo te bardzo często sadzi się konwalię majową gdzieś właśnie w takim samym siedlisku, to samo z czosnkiem niedźwiedzim. Natomiast rzadko w lesie jest tak, że obok siebie rośnie konwalia i czosnek niedźwiedzi. To już musiał być niezwykle jakby przypadek, dlatego że generalnie czosnek niedźwiedzi rośnie na obszarach, które są zacienione, na stanowiskach świeżych, a nawet mokrych, czyli to będą buczyny, to będą łęgi, ale to będą też takie obszary grądowe. Czyli generalnie przy rzekach rośnie czosnek. Tam, gdzie są potoki, na przykład w Górach Opawskich bardzo często ludzie spacerują przy Złotym Potoku, czy w Cichej Dolinie i tamte kiedyś te połacie tego czosnku występowały. No ale wiadomo, że nie można pozyskiwać czosnku z dzikich miejsc, tak? Można czosnek pozyskiwać na przykład w założeniach parkowych, zabytkowych. Tam można. Trudno sobie wyobrazić pozyskanie czosnku na cmentarzu, ale też taki występuje. Natomiast w Parku Krajobrazowym mamy tylko jedno miejsce, gdzie czosnek występuje. Jest to teren Kalwarii i nie jest to siedlisko dla czosnku. Także w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny niestety czosnku nie ma. Natomiast, tak jak Ewa mówiła, najbliższy teren to jest Łęk Ziszowicki, gdzie on występuje łanowo. No bo czosnek ma taką tendencję do rozrastania się dzięki tym, że wytwarza właśnie te cebulki, czyli organy podziemne, ale też bardzo łatwo się rozsiewa. Także jeśli ktoś, powiedzmy, tam sobie nasadzi 3 doniczki czosnku, to jest szansa, że jeśli trafi na dobre warunki siedliskowe, to będzie miał olbrzymi płat tego czosnku i na pewno sąsiadów obdzieli, będzie jeszcze prosił, żeby zabrali sadzonki.
1: No to jest taka dosyć kusząca propozycja. Ja już przy kolejnym programie, który realizuję, w którym o tym rozmawiam, to coraz bardziej czuję się zachęcona, a mam tam kawałek ziemi, to może akurat, ale przy tym też trzeba pracować.
3: Nie trzeba nic.
1: To dla mnie. Będzie tak pachniało mi pięknie czosnkiem. O, listek sałaty, no, to jest jakaś propozycja. Do naszej rozmowy wrócimy.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
3: Po reklamie. Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole, a że na zegarach już godzina 16, to pora na wiadomości. W Niemodlinie upamiętniono ofiary rzezi wołyńskiej. Nie żyje 17-latek, który jechał na dachu auta. Głogówek uruchomił usługę transportową dla seniorów i mieszkańców z niepełnosprawnościami.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak zakończyło się już utrudnienie na autostradzie A4 na 241 kilometrze nitki na Katowice między węzłami Opole Zachód a Opole Południe. Jak przekazała opolska GDDKiA, na wysokości przysieczy, przypomnijmy, zderzyły się 3 auta osobowe, 2 pozostały na lewym pasie ruchu, a 1 zjechał na pas awaryjny. W tym zdarzeniu nikt nie został ranny. Uszkodzone zostały natomiast bariery na pasie rozdziału. Ale to utrudnienie już się zakończyło.
4: Słuchasz? Rozumiesz, wiesz.
3: Pamięć pomordowanych przez UPA na Wołyniu Polaków uczczono dziś w Niemodlinie. Uroczystości w asyście wojskowej z udziałem wicewojewody opolskiego odbyły się przed pomnikiem obrońców Przebraża, wsi, której ukraińscy nacjonaliści nigdy nie zdobyli. Jej obrona rozpoczęła się 5 lipca 1943 roku i trwała do stycznia roku następnego, do momentu wkroczenia Armii Czerwonej. Wielu potomków uczestników tamtych wydarzeń mieszka dziś w naszym mieście, mówi burmistrz Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa.
5: Także czcimy tych, którzy tutaj właśnie po wojnie się osiedlili, bo bardzo wiele osób właśnie po wojnie się osiedliło. Między innymi właśnie cywilny komendant obrony Przebraża Ludwik Malinowski, którego postument jest tutaj posadowiany.
3: Moja mama przeżyła te straszne chwile, mówi Jan Budnik.
6: Całą jesień przesiedziała w kartoflisku, w Łęcinach tam, prawda, zachorowali na tyfus, no ale, prawda, babcia nie przeżyła, w wieku 60 lat zmarła, natomiast mama i bracia, bo mnie jeszcze nie było, bo dopiero się tu urodził na ziemi opolskiej, no to przeżyły ten tyfus, natomiast babcia zmarła.
3: W rzezi wołyńskiej ukraińscy nacjonaliści wymordowali według różnych szacunków od 50 do nawet 120 tysięcy Polaków.
4: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
3: Głogówek walczy z wykluczeniem komunikacyjnym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Gmina kupi busa dostosowanego do ich przewozu. Umożliwia nam to marszałkowski projekt Niesamodzielni, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
7: Po zakupie tego busa zostanie uruchomiona usługa transportu door-to-door dla osób starszych i niesamodzielnych, co znacząco ułatwi tym osobom dostanie się chociażby do lekarza, przychodni, czy też w celu załatwienia różnego rodzaju usług publicznych.
3: 9-osobowego busa Głogówek kupi za ponad 180 tysięcy złotych. Wydatek w całości sfinansowany będzie z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Mściszewicach w powiecie kartuskim. To województwo pomorskie. Na leśnej drodze auto osobowe, którym jechało 9 osób, wypadło z drogi i dachowało. 17-letni pasażer został ranny, ale zmarł w szpitalu. Autem kierował 17-latek, który miał w organizmie około promila alkoholu. Nie posiadał też prawa jazdy, relacjonuje starszy sierżant Aldona Naczk z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.
8: Jak ustalili funkcjonariusze, w chwili zdarzenia samochodem podróżowało łącznie 9 osób. 5 z nich znajdowało się wewnątrz pojazdu, natomiast 4 podróżowały na jego dachu. W wyniku zdarzenia 17-letni pasażer Volkswagena został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Pozostałe osoby nie odniosły obrażeń. 17-latek kierujący Volkswagenem został zatrzymany.
3: Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Będzie odpowiadać za spowodowanie śmiertelnego wypadku, będąc pod wpływem alkoholu. Grozi za to 8 lat więzienia. A na koniec nie żyje Janusz Maksym. Był działaczem Koalicji Obywatelskiej i prezesem Gwardii Opole. O śmierci Janusza Maksyma poinformowała Koalicja Obywatelska Opolskie na swoim facebookowym profilu. Janusz Maksym był działaczem regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej, znanym ze swoich zdecydowanych poglądów. Działał także w sporcie. Przez wiele lat był prezesem Gwardii Opole. To za jego czasów opolscy piłkarze ręczni wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej. Janusz Maksym zmarł w wieku 67 lat.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Sporo chmur na opolskim niebie, tak dużo, że słońca w tej chwili przynajmniej w Opolu nie widać. Z tych chmur może też przelotnie popadać. Temperatura jeszcze rośnie. Teraz w centrum województwa termometry pokazują prawie 22,5 stopnia, niemal 24 stopnie na południowych krańcach naszego regionu. Maksymalna temperatura ma dziś wynieść właśnie 24 stopnie. Ciśnienie jest za to na poziomie 1018 hektopaskali i tu na razie bez zmian. Wiatr nadal słaby i umiarkowany północno-zachodni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Co w trawie piszczy. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zapraszam na program, a dzisiaj między innymi rozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie, który jest realizowany między innymi przez Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny Czosnek Niedźwiedzi, miododajne nasadzenia dla dzikich zapylaczy. Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy o tym bardzo interesującym projekcie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Rozmawiamy w naszym programie dzisiaj o projekcie Czosnek Niedźwiedzi, miododajne nasadzenie dla dzikich zapylaczy. I w ramach tego projektu już odbyły się spacery edukacyjne, tak? Czym różnił się taki spacer od takiego zwykłego spaceru? Dobra, już ustaliłyśmy, że uczestnicy tego spaceru najprawdopodobniej wiedzą, jak odróżnić czosnek niedźwiedzi od konwali majowej. No właśnie, jak wyglądał taki spacer? Musiał być jakieś specjalne stroje? Jest jakaś wideorelacja z tego spaceru?
2: Są zdjęcia.
1: Są zdjęcia.
2: Ale też, no właśnie, są zdjęcia poglądowe, jak uczestnicy sobie spacerowali. Aktywna Zwrócenie. Obserwacja terenu połączona z nauką o przyrodzie i diagnoza stanu środowiska. Na koniec tych spacerów badawczych, które się już odbyły, tworzy się w tej chwili raport zawierający zasięg faktyczny siedliska Czosnku Niedźwiedziego Łęgu Zdzieszowickiego, także będzie można sobie poczytać, jak te spacery, co one przyniosły, te spacery dla samych uczestników.
3: Tak ładnie brzmi badawczy, ale to jest tak naprawdę taki spacer popularno-naukowy.
2: Tak.
3: No bo to zupełnie inaczej się boi. Transekty i tak dalej, to, że tak powiem, to jest rzecz, która ma zwrócić uwagę na to, że faktycznie mamy w Zdzieszowicach teren, który jest obszarem chronionego krajobrazu i że tam mamy takie olbrzymie płaty czosnku niedźwiedziego, a ten czosnek niedźwiedzi pełni bardzo ważną funkcję biocenotyczną w środowisku. I w zasadzie tak mi się wydaje, że to...
1: Głównie chodzi o ten cel,
3: tak, o ten cel,
1: o tą świadomość.
3: Tak jak było z czereśnią, tak właśnie jest też z czosnkiem, że póki ludzie nie będą doceniać tego, co mają w swoim środowisku, no to nie będą o to dbać.
1: Tak, ale bo właśnie, żeby uświadamiać, żeby ta wiedza była, a podana w taki właśnie lekki sposób,
3: tak. Ona bez przymusu.
1: Tak, i ona zupełnie inaczej trafia do człowieka. Mam nadzieję, że też program, kiedy o tym sobie rozmawiamy, czasami z mojej perspektywy z przymrużeniem oka, to też nadaje temu taką lekkość i mam nadzieję, że to gdzieś inspiruje i też odeślę może, być może słuchaczy do tych materiałów. Ktoś usłyszał, ktoś zaciekawił się takim, no tym dziedzictwem przyrodniczym, które jest wokół nas. Ja z wiekiem dopiero coraz bardziej to doceniam i zauważam. W ramach tego projektu coś, co też jest i kreatywne, i bardzo przydatne. Warsztat tworzenia domków, gniazd dla dzikich zapylaczy. Tutaj widzę. Warsztat dzikiej kuchni.
3: Tak, tam panowie.
2: Ale najpierw był wykład Beaty, która opowiedziała...
3: Prezentacja,
2: która opowiedziała właśnie o walorach, dlatego że zmieniają nam się trochę uczestnicy poszczególnych działań i jest ta potrzeba uświadamiania, zwracania uwagi właśnie na tą roślinę czosnku niedźwiedziego.
1: Dzika kuchnia.
2: Beata opowiedziała, jakie są walory czosnku i co można z niego uzyskać. No i...
1: I potem była praktyka?
2: A potem
1: udało
2: była...
1: się coś zrobić?
2: Tak, potem przyjechali do nas panowie
3: coś nietypowego.
2: Z koła gospodyń wiejskich.
1: Jak to?
2: Kramski, Utopek.
1: Ojecie, ale
2: super. Było kilku panów, tak, którzy podjęli się wspólnie z uczestnikami utworzenia,
3: zrobienia.
2: Pesto. Pesto.
3: I bardzo dobrze im wyszło, tak szczerze mówiąc,
2: tak.
3: To nie sądziłam, że tacy sprawne gospodynie z Krępnej takie fajne pesto potrafią zrobić. Tak naprawdę było rewelacyjnie.
2: Robota nam szła, to znaczy trzeba było umyć ten czosnek, trzeba było tak go...
1: A z czym się podaje to pesto? Do czego to dołożyliście? Na
3: do makaronu można dodawać pesto, można robić jako podkład pod jakąś wędlinkę, czy z serem bardzo
2: świeży chleb.
3: Tak.
2: I smarowaliśmy właśnie ten świeży chleb i jedliśmy to pesto.
3: To pesto można nie tylko zrobić właśnie z czosnku, bo to jest to pierwsza roślinka, bo generalnie wszyscy znają pesto z bazylii, prawda?
1: Tak.
3: Ale to jest, bazylię można sobie kupić w doniczce, można sobie zasiać, to jest prosta sprawa, ale nie wiem, czy ludzie jedli na przykład pesto z podagrycznika. Też można zrobić jak najbardziej.
1: Nie jadłam, ale słyszałam o tym.
3: Można z czosnaczku pospolitego, to jest roślina, która występuje łanowo w parku. Już to jest okres kwiecień, roślina należący do krzyżowania. krzyżowy, czyli cztery płatki białe. Łatwo rozpoznać, ponieważ jak się liść rozetrze, to też ma właśnie ten zapach czosnku. I z tych liści czosnaczku pospolitego też można zrobić pesto. Także tych roślin dzikich, które, z których jest fajna kuchnia, jest mnóstwo, mnóstwo. No ale czosnek, no, że tak powiem, jedzie prym w tym okresie, kiedy mamy małą dostępność jeszcze do nowalijek, nie?

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dobrze jest jeść miód z tego terenu, na którym się mieszka, że to o to chodzi. Tak samo z tymi roślinami. One najbardziej są dla nas takie sprzyjające, dla naszej natury po prostu.
2: Dokładnie, no, że tak powiem, dostępność sklepów, dostępność tych artykułów z warzyw i owoców, takich, które je się wszędzie, jest tak duża, że ludziom już nie bardzo chce się iść na przykład bruszczyka, kurdybanka i wrzucić na przykład do bulionu, żeby podkreślić jego smak, prawda?
1: Tak.
2: Tego się już nie chce. Także no, nie chce się wielu rzeczy. Na przykład no, pokrzywa jest tak łatwo dostępna, a z pokrzywny można zrobić wszystko.
1: Ja widziałam ostatnio wczoraj, jak mój tato jest z jakimś koszykiem z pokrzywą chodził. Nie wiem, jakie on ma plany wobec tego kosza z tą pokrzywą, ale teraz na emeryturze chyba właśnie zaczął mieć czas, więc nie wiem, co będzie
2: tworzył. Może gnojówka, może nawóz, a może podpomidory.
1: Ja myślę, że herbata to jest ten pierwszy.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Tak, bo to
2: jak
1: już widziałam, jak zalewa. Tak, tak.
2: Tylko, że już kwitnące, no teraz już praktycznie, to zależy też skąd zebrał, ale jak najbardziej pokrzywa jest idealnym surowcem. Z pokrzywy można zrobić naleśniki, można zrobić...
1: Naleśniki?
3: Oczywiście. Z pokrzywy?
2: Oczywiście.
1: Naleśniki,
2: ale... Jako dodatek pokrzywa stosowana. One są zielone wtedy, te naleśniki.
1: Można to tak zrobić, jak się robi
2: zupę pokrzywową można zrobić.
3: Zielona tortilla.
1: O właśnie, no.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Ale to mnie...
2: Kuseczki można zrobić. Ciasto pokrzywowe.
1: Ale jak to smakuje?
2: Przepysznie. Ciasto pokrzywowe, chleb pokrzywowy.
3: A to chyba nie smakuje, tylko to barwi może.
1: No
3: nie,
1: właśnie.
2: To smakuje. Ja robiłam warsztaty pokrzywowe w parku jakieś 2 czy 3 lata temu.
1: Serio?
2: I mieliśmy całe menu dotyczące pokrzyw. Wszystko było z pokrzywy.
1: Ale jaki to ma smak? Co to przypomina za smak?
2: To zależy od dodatków. To nie jest to, że się je samą pokrzywę.
1: Jasne, bo
2: ale to,
1: też... to
2: dodatki, prawda?
1: No bo naleśnik to mąka, to po
2: naleśnik
1: to jest
2: normalnie naleśniki do tego mocno zmiksowaną pokrzywę. No i te naleśniki mają właśnie taki zielony kolor. To jest takie, można zrobić babeczki z kremem pokrzywowym, kruche babeczki z kremem
1: pokrzywowym.
2: Oczywiście można robić twarożki. Pokrzywie można wykorzystać też nasiona.
1: A to daj mi ten koszyk z tą pokrzywą.
2: Ciasteczka pokrzywowe, tort pokrzywowy, roladę pokrzywową. No jest tyle możliwości, że na bazie samej pokrzywy można powiedzieć z 50 przepisów na pewno znajdziecie Państwo różnych dotyczących samej pokrzywy. Hmm. Pokrzywę normalnie można codziennie, bo można pić pokrzywę do godziny 14, bo to nie jest jakieś przeciwwskazanie, że coś się tam złego stanie, ale po 14 wiadomo, nasila się, że tak powiem, wydalanie moczu, no i żeby noc nie była specjalnie uciążliwa, to z tego względu, żeby nie wstawać co chwilę do toalety, no to z tego względu się tej pokrzywy po 14 nie pije. Ale rano
1: do ogródeczka
2: zerwać kilka liści pokrzywy, taką garść zalać wodą, tak o temperaturze 90 stopni, no i ma się doskonały napój. No pokrzywa jest rewelacyjnym ziołem, po prostu to jest coś niesamowitego, co da nam natura. Mało tego, na pokrzywie żyje co najmniej 10 gatunków motyli. To znaczy nie dorosłe motyle, nie te piękne owady, ale gąsienice potrzebują, szczególnie rusałki, potrzebują pokrzywy. Bez pokrzywy te motyle piękne nie będą u nas widoczne. I należy właśnie taki zakątek, nie wszystko, że trawniki wykoszone, zielone,
1: brewoże. No
2: trzeba zostawiać sobie takie, jak już ktoś chce być bardzo estetyczny, co mi się bardzo nie podoba, też wirki, to w ogóle te wykładania, to jest dla mnie nie do przeżycia, ale generalnie w ogrodzie powinno być miejsce takie, gdzie stwarzamy warunki siedliskowe dla właśnie zapylaczy, czy to będą chrząszcze, czy to będą motyle, czy to będą mrówki, czy to będą powiedzmy...
1: Ale tutaj ta świadomość, którą wy promujecie, o której mówicie, jest bardzo ważna.
2: Ważne jest to, bo ja sobie też nie zdawałam sprawy z tego. No pszczoła miodna to jest pszczoła stadna, tak?
1: Tak.
2: Powiedzmy, że gdzieś tam kwitnie pole rzepaku, no to zwiadowcy wiedzą, informują.
1: Jadą.
2: I wszystko leci tam, tak? Ale nawet 2-3 kilometry. Natomiast te nasze dzikie pszczoły muszą mieć ten pożytek blisko 150 do 50, do 200-300 metrów, dalej ona już nie poleci i musi mieć taka bioróżnorodność. Mało tego, jak sadzimy kwiaty w naszych ogrodach, one nie mogą być pełne, one powinny być piwonie, na przykład nie te pełne, tylko z jednym okółkiem, czy z dwoma okółkami, bo wtedy jest dostępność do tego, co jest najcenniejsze dla owada, czyli dla nektaru. Tak samo róże, niekoniecznie pełne, lepiej, żeby były półpełne. Mnóstwo roślin jednorocznych, dwuletnich, które te kryteria spełniają. Te łąki kwietne też niekoniecznie muszą być z nasion roślin, które nie rosną w naszym kraju. Można sobie taką łąkę samemu otworzyć. Troszeczkę wysiłku to wymaga, tak?

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Właśnie mi ostatnio pani Gabrysia mówiła z Dobrzenia Wielkiego. Potem jak już ta łąka jakby zacznie funkcjonować, to ona sama się sieje. Tak, że to wiatr robi. Ja mówię, jak wiatr? To po prostu samo się dzieje. Tylko trzeba to zostawić.
2: Tylko trzeba troszkę kontrolować. Jak ktoś nie lubi takiego chaosu, bałaganu, tak, to faktycznie musi trochę kontrolować. Ale fakt jest faktem, że taka łąka raz skoszona, ona jeszcze raz zakwitnie. Także mamy jakby taką dwukrotną powtarzalność tego kwitnienia. Czasem nawet do późnej jesieni kwitną takie łąki. Ja nie mówię, że wszyscy macie nagle państwo siać łąki kwietne, jasne, bo to jest niemożliwe, ale jakąś taką enklawę, choćby powiedzmy no
1: i kilka metrów kwadratowych. I moje lenistwo w końcu się opłaca. Ja mówię, że przecież nie musi być wykoszone. Mam teraz usprawiedliwienie, będę mówić, że obok mnie to jest łąka kwietna. I tak jest. Tylko
3: siedlisko
1: tam,
3: dla dzikich zapylaczy.
1: O właśnie, siedlisko dla dzikich zapylaczy. Dzisiaj poinformuję mojego
2: tatusia. Miasta już się nie wykasza,
1: zauważyłam.
2: Się zostawia. Właśnie, to jest taka tendencja tego odwrotu od tego angielskiego ogrodu, tak, że musi być wszystko wystrzyżone, wszystko na baczność, chociaż no tak też w ogrodzie
1: tylko
2: nie ma.
1: Tylko to zależy, czy to, czasami to jest moda, oby to tak było, że to jest moda i to jest ten cel, bo ostatnio nawet ktoś mi mówił, ja dałam taki argument, a jak to, co tam przy tym festiwalu, to nic nie obkosili tego. Ktoś tam mi powiedział, mówię, ale słuchajcie, teraz jest, ja mówię, trend, to jest łąka kwietna, to nie jest tak, że komuś się nie chciało, ale to tak zażartowałam.
2: To ja miałam taką sytuację, bo ponieważ miałam sąsiada, który był emerytowanym leśnikiem i on nie mógł tego przeżyć, że w rezerwacie, który znajdował się bardzo blisko w jego otoczeniu, leży drewno, martwe drewno. On tego, on bez przerwy mi zwraca uwagę, co za marnotrawstwo surowca, bo po prostu był wychowany w zupełnie innej kulturze uprawy, brzydko, hodowli lasu, prawda?
1: Tak.
2: Dzisiaj to jest normalne, że mamy drzewa, które pełnią rolę takich siedlisk dla drobnych zwierząt.
1: Że o tym się też myśli, nie?
2: Że, że nie nawozi się sam, znaczy nawozi się sam, nie trzeba go nawozić, prawda? To w jego jakby myśleniu o lesie było nie do przeżycia. To wszystko się zmienia. My musimy po prostu zdać sobie sprawę z tego, że my mamy przez takie niewielkie działania możliwość wpływu na środowisko.
1: Świadomość i wiedza

0: i wy to i wy o tym mówicie coraz, dzięki wam to jest coraz bardziej popularne. I jeszcze chciałam nawiązać do tych tworzenia domków, gniazd dla dzikich zapylaczy, ale jednak można tworzyć takie domki, czy tutaj mówimy właśnie o tych domkach takich, z takiego drewna, czy jednak można coś stworzyć?
1: Nie muszą być domki tylko i wyłącznie z drewna, mogą być z gliny. Także absolutnie to generalnie można powiedzieć, każdy sposób jest drobny, dobry. Nawet do takiej glinianej doniczki nałożenie siana, podwieszenie, to już jest domek, to już jest hotel dla owadów.
0: Także hotel dla owadów.
1: To już nie trzeba specjalnie się wysilać, aczkolwiek jeśli ktoś chce mieć taki właśnie ładny ogród i gdzie będą właśnie te hotele, czy budki lęgowe dla ptaków.
0: To zabrzmiało.
2: Apartamenty.
0: Apartamenty tak. Dla ptaków.
1: Z tym, że lepiej mieć właśnie więcej takich hoteli dla owadów w różnych miejscach niż jeden duży, bo nie zawsze to jest dobry sposób. Im więcej, większe zagęszczenie, tym troszkę trudniej jest. Mhm. Ale generalnie można powiedzieć koniec czerwca, lipiec, jeśli chodzi o owady, to już szczególnie pszczołowate, czy to już, że tak powiem, to pokolenie następne już jest tam zasiedlone w tych hotelach, więc te hotele, które będą robione w tym roku, będą dopiero pełnić tę funkcję w przyszłym roku.
0: Tak.
1: Ale to jest dobrze, bo one zdążają się zestarzeć. Mam nadzieję, że one jeszcze w tym roku zostaną
0: nabiorą tego zapachu natury.
1: Tak, tak. No i to nie jest tak, że musimy co roku wymieniać ten materiał, bo będziemy widzieć po tych rurkach, choćby z różnych źdźbeł traw, będziemy widzieć, czy one są wypełnione, czy nie. No jeśli są wypełnione, no to znaczy, że je zmieści. Jeśli nie, to znaczy, że jest jeszcze są wolne pokoje.
0: O, to jest takie piękne, to jest tyle takiej wiedzy, na którą ja nigdy nie zwracałam uwagi, chociaż powiem paniom, że właśnie jakiś czas temu byłam w leśnym przedszkolu i to właśnie małe przedszkolaki szkoliły mnie, jaki owad, co, gdzie. Oni mają też własne budki na drzewach, więc to też jest ta edukacja leśna, ta edukacja przyrodnicza taka aktywna. Ona też jest coraz bardziej promowana i to jest fajnie, że ta edukacja się odbywa tak czynnie, aktywnie, bo wtedy się naprawdę docenia to piękno i ten kontakt z naturą. Bo wtedy, jak się poczuje ten kontakt, to jest takie najfajniejsze.
1: Dzieci z nauczania początkowego, tam 1-3, one doskonale znają gatunki na przykład drzew. A potem przychodzą studenci i co to jest? Drzewo.
0: No.
1: Czasem mówią iglak albo choinka, nie?

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj moimi gośćmi była pani Ewa Maria Piłat, prezes Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny i pani Beata Wielgosik, kierownik oddziału w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Dziękuję, drogie panie, za taki ogrom wiedzy i dokształcenie. A czego wam mogę życzyć w następnych działaniach?
2: Żebyśmy trafiały w te działania.
3: Żebyśmy w dalszym ciągu mogły się edukować i edukować społeczeństwo. A ja sobie życzę po tym projekcie, żeby gmina Zdzieszowice przyjęła pesto z czosnku niedźwiedziego jako swój produkt regionalny.
1: O, to jest ciekawy pomysł.
3: Aby bardzo go po prostu rozdawała jako produkt regionalny, jako swoje zasoby, bo tutaj przypomnę, że osobom zainteresowanym pod koniec projektu będziemy rozdawać ulotkę informacyjną o czosnku niedźwiedzim, ale też właśnie same cebulki czosnku niedźwiedziego po to, żeby w własnych przydomowych ogródkach można było je
2: wsadzić. Jeszcze jedna sprawa, jak państwo nie dostaniecie z projektu czosnku, a jesteście bardzo zainteresowani tym czoskiem, to ważne, żebyście kupowali cebulki, które są świeżo wykopane i one muszą mieć zawsze korzeń. Nie tak jak zawsze z korzeniem, przynajmniej jednym albo dwóch. I najlepiej takie cebulki wsadzać od razu, tak? Można kupić też doniczkę z czosnku niedźwiedziego wcześniej, na początku okresu wegetacji, no i wtedy wsadzić, no, to jest najbardziej bezpieczny sposób. Trochę trudniej jest uprawiać czosnek z nasion, to jest okres trzyletni. Jeśli nasiona nie są poddane niskiej temperaturze, to się nazywa stratyfikacja, no to wtedy taki czosnek nie wykiełkuje, czyli przeleży sobie jeszcze tam jakiś czas, aczkolwiek takie nasiona im dłużej są przechowywane, tracą zdolność kiełkowania. Także to jest bardzo ważne, dlatego najlepiej czosnek się wysiewa tam, gdzie on rośnie. Mhm. I wtedy pożyczyć sobie, pójść do sąsiada i poprosić o kilka sadzonek i ma się takie piękne założenie po tym szczosku.
1: No to, drodzy słuchacze, myślę, że to samo pesto już powinno być dla was zachęcające. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękujemy.
2: Czosnek jeszcze można mrozić.
1: I suszyć. No to do działania i do pracy, drodzy słuchacze.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie Co w trawie piszczy to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję. Korzystajcie z wakacji, z pięknej natury, która jest blisko nas, która nas otacza. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: nie tylko muzyka, także informacje na antenie Radia Opole, a że zbliża się godzina 17, to pora właśnie na wiadomości. Minister spraw zagranicznych o rzezi wołyńskiej. Szkoła w Szczedrzyku przejdzie metamorfozę. Obiekt ma być cieplejszy i tańszy w utrzymaniu. Jürgen Klopp ma zostać nowym szkoleniowcem piłkarskiej kadry Niemiec.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wspomniał dziś w Rzymie o potrzebie rozliczenia się przez każdy naród z własną historią. Jak zaznaczył, powinno się to odbywać w duchu chrześcijańskiego rachunku sumienia. Sikorski nawiązał też do rozmów z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą, gdy obie strony pracowały nad przywróceniem zgody na ekshumację ofiar.
2: To, co było akceptowalne przez najwyższe władze obu krajów, to okazało się powiedzieć, że przestańmy się licytować czy targować o to, kto które miejsca pochówku uszanuje. Niech każdy zrobi to, co jest w jego chrześcijańskim obowiązku.
0: A 83 lata temu, 11 lipca 1943 roku, podczas krwawej niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii przepuściły skoordynowany atak na blisko 100 polskich miejscowości Wołynia.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Rusza termomodernizacja publicznej szkoły podstawowej w Szczedrzyku. Inwestycja poprawi komfort nauki, zmniejszy też zużycie energii oraz ograniczy emisję dwutlenku węgla.
3: Ta inwestycja przyniesie korzyści na wielu poziomach. Uczniowie i nauczyciele zyskają bardziej komfortowe warunki do nauki i pracy, a szkoła będzie znacznie tańsza w utrzymaniu i bardziej przyjazna środowisku.
0: Podkreśla Marcin Widera, zastępca burmistrza Ozimka. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, montaż gruntowej pompy ciepła. Obiekt ma być również lepiej przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji sięga 3 600 000 zł, w tym ponad 2 900 000 zł to dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Skansen Muzeum Wsi Opolskiej zamienił się we wczesno-średniowieczny gród. Trwa tam druga edycja Chrobry Fest. Na odwiedzających czekają m.in. walki wojów. Nie brakuje też stoisk z fachową literaturą czy rękodziełem nawiązującym do wczesnych wieków średnich.
4: Anna Psujek, prezes Fundacji Impuls dla Kultury oraz członek Opolskiej Drużyny Piastowskiej. Mamy około 400 rekonstruktorów, 50 kramów, rzemieślników, atrakcje dla całych rodzin.
5: Myślę, że to jest taka tęsknota za tą pierwotnością, siermiężnością, którą daje wczesne średniowiecze. Krystian Psujek, Opolska Drużyna Piastowska. I jak widać, ta tęsknota towarzyszy nie tylko nam.
6: Rafał Cisowski, jestem piewcą słowa. Bardzo cieszy mnie fakt, że gdzieś tam ludzie wracają po tę historię, ludzie są chętni do poznawania tych tradycji.
0: Chrobry Fest potrwa do jutra, a Radio Opole objęło imprezę patronatem medialnym.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Finn Harry Heliovaara i Brytyjczyk Henry Patten triumfatorami turnieju deblowego na wielkoszlemowym tenisowym Wimbledonie. W finale pokonali dziś salwadorsko-chorwacki duet Marcelo Arevalo, Mate Pavic 7-6, 7-6. Właśnie teraz o 17 powinien rozpoczynać się natomiast finał singla pani z udziałem dwóch Czeszek, Lindy Noskowej i Karoliny Muchowej. Za to o 23:00 ćwierćfinałowy mecz mundialu, w którym zmierzą się Norwegia i Anglia. Faworytem spotkania są Anglicy, ale kibice drużyny ze Skandynawii liczą, że ich drużyna sprawi niespodziankę dzięki będącemu w znakomitej formie Erlingowi Haalandowi. Napastnik zdobył już na mundialu 7 bramek.
7: Haaland
0: jest niesamowity. Uważam, że jest wielkim wzorem do naśladowania dla każdego chłopca, który chce zostać piłkarzem. Norwegia może zajść tak daleko, jak tylko zechce, przekonuje norweski kibic. W drugim ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią. Początek tego meczu o godzinie 3 nad ranem czasu w Polsce. Utytułowany szkoleniowiec Jürgen Klopp ma zostać nowym trenerem piłkarskiej kadry Niemiec, poinformował o tym portal The Atlantic. Klopp miałby zastąpić Juliana Nagelsmana. Niemiecka drużyna pod jego wodzą wyszła z grupy, ale pożegnała się z mundialem już w 1/16 finału po porażce w karnych z Paragwajem. 59-letni Jürgen Klopp wcześniej trenował m.in. FC Liverpool i Borussię Dortmund. A na koniec reprezentacja polskiej kobiet w hokeju na trawie nie zagra w Mistrzostwach Europy pierwszej dywizji. W decydującym o awansie półfinałowym meczu kwalifikacji biało-czerwone uległy w Pradze Ukrainkom 1-2. W przyszłym roku Polki będą grać w Mistrzostwach Europy drugiej dywizji.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tych chmur tylko przybywa, ale to jest zgodne z tym, co zapowiadali na dziś synoptycy, a zapowiadali zachmurzenie duże. Miejscami z tych chmur może jeszcze przelotnie popadać. Temperatura w centrum województwa wzrosła do 23 stopni. Na południowych krańcach zaczęło natomiast spadać, tam teraz 23,5 stopnia, było prawie 24, były prawie 24 stopnie. Ciśnienie na razie bez zmian, wynosi nadal 1018 hektopaskali, także wiatr nadal jest słaby i umiarkowany i wciąż wieje z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 20 22 500.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Biel, witam bardzo serdecznie w audycji Cały nasz sport. Dzisiaj z racji tego, że z jednej strony wakacje, z drugiej strony taki lekki mundialowy klimat nam się udzielił, to dzisiejsza audycja nie ze studia Radio Opole przy Strzelców Bytomskich w Opolu, a uwaga, z Gogolina, ponieważ tutaj w Gogolinie na stadionie MKS-u trwa finałowa, już można powiedzieć, faza opolskich mistrzostw świata. To taka impreza alternatywna dla prawdziwego mundialu, która zorganizowana została dla miłośników piłki nożnej z całego województwa polskiego. No i mamy już fazę pucharową. O tym będzie jeszcze czas sobie porozmawiać. Słychać emocje, bo w tej chwili w jednym ze spotkań seria rzutów karnych. No ale sobota to idealny moment, żeby usiąść, złapać oddech, sprawdzić, co wydarzyło się w świecie sportu. Dzieje się naprawdę dużo, bo najważniejsze imprezy wchodzą właśnie w decydującą fazę. Piłkarski mundial nie bierze jeńców. Z 48 reprezentacji zostało już tylko 6, a każdy kolejny mecz to historia pisana na nowo. Są wielkie nazwiska, są duże emocje, wielkie ambicje, ale przede wszystkim jest brutalna prawda turniejowej piłki. Jeden moment, jeden błąd, jedna akcja może zadecydować o tym, kto zostaje bohaterem, a kto pakuje walizki i jedzie do domu. Dziś przyjrzymy się temu, co wydarzyło się do tej pory w ćwierćfinałach. Będzie o drużynach, które potwierdzają mistrzowskie aspiracje, ale też o tych, które mimo walki musiały pożegnać się z marzeniami. Sprawdzimy, kto wygląda dziś jak kandydat do podniesienia pucharu, a kto musi już myśleć o kolejnym turnieju. Ale cały nasz sport to nie tylko futbol. Przeniesiemy się również do Londynu, gdzie Wimbledon znów przyciąga uwagę całego tenisowego świata. To miejsce wyjątkowe, trochę jak świątynia sportu, gdzie tradycja spotyka się z nowymi bohaterami i właśnie tam wydarzyło się coś, co może być symbolem końca pewnej epoki, ale czy do końca, też się będziemy nad tym zastanawiać. Będzie też o siatkówce, o decyzji, która wywołała ogromne emocje w środowisku, o reprezentacji polskiej kobiet walczącej na miejsce w najlepszej ósemce Ligi Narodów oraz o biało-czerwonych siatkarzach, którzy przygotowują się do kolejnych wyzwań. Zajrzymy też poza boisko, no bo wielki sport to nie tylko gole, nie tylko punkty i medale, to również decyzje trenerów, transfery i ruchy, które za chwilę mogą zmienić układ sił. Przed nami 2 godziny najświeższych informacji, analiz, rozmów. Mundial, Wimbledon, siatkówka i wszystko, czym żyje sportowy świat. Te audycje realizuje Paweł Oliwa ze studia w Opolu. No a dziś, przypominam, jesteśmy w Gogolinie, gdzie już ta najważniejsza faza opolskich mistrzostw świata, turniej skierowany, tak jak spoglądam, głównie do amatorów, do wielbicieli piłki nożnej, ale o szczegółach będzie jeszcze na pewno czas sobie porozmawiać. Zapraszam na cały nasz sport, Kuba Biel. Witam jeszcze raz wszystkich, którzy są z nami z Radiem Opole. Natomiast tak tylko nawiązując do tego, co dzieje się tutaj w tej chwili w Gogolinie, bo to jedno z 3 na dobrą sprawę miejscowości gospodarzy tego polskiego mundialu, opolskich mistrzostw świata, bo te wydarzenia działy się nie tylko w Gogolinie, ale także w Krakowie, w Krapkowicach i w Strzeleczkach. To powiem tylko tyle, że kompletnie różnią się te drużyny, które grają tutaj w ćwierćfinałach, bo taka faza właśnie trwa, od tych, które grają w ćwierćfinałach w tym prawdziwym mundialu, no bo tutaj w Gogolinie w ćwierćfinałach zameldowały się, uwaga, reprezentacja Haiti, Katar, Chorwacja, Brazylia, Panama, Szwecja i Austria, a także Hiszpania. Więc na dobrą sprawę w tej 1/4 finału opolskich mistrzostw świata znalazła się tylko jedna reprezentacja, mianowicie Hiszpania, która gra de facto w tym prawdziwym mundialu i awansowała do 1/4 finału. Ale o szczegółach na pewno będzie jeszcze czas sobie porozmawiać. Zostańcie z nami, cały nasz sport zaczynamy.

0: Szanowni Państwo, jesteśmy na opolskich mistrzostwach świata, które trwają w tej chwili w Gogolinie, bo to Gogolin jest tymi Stanami Zjednoczonymi tych opolskich mistrzostw świata. To tutaj te najważniejsze spotkania od ćwierćfinałów przez półfinały do wielkiego finału tego turnieju. Za chwilę sobie porozmawiamy z organizatorem tego turnieju, który jest obok mnie już. Natomiast pokrótce, zanim przejdziemy do tego właściwego, prawdziwego mundialu, bo obiecałem, że będziemy sobie dyskutowali na temat tego, co dzieje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, no to na razie skupiamy się na tym opolskim mundialu i króciutko chciałem przedstawić to, co wydarzyło się do tej pory na tym turnieju. Mam informację od właściwie fazy 1/8 finału. Tutaj bardzo ciekawe spotkania. Postaram się przeczytać wyniki tych spotkań, jak to się kształtowało w tej 1/8 finału, bo jesteśmy już za tą fazą 1/8 finału opolskich mistrzostw świata i w tej 1/8 finału Haiti zmierzyło się z Algierią, Francja grała z Panamą, Belgia z Chorwacją, Australia z Austrią, Katar, uwaga, mierzył się z Curaçao, Szwecja rywalizowała z Egiptem, RPA natomiast mierzyła się z Brazylią i Kanada grała z Hiszpanią. I jeżeli chodzi o tę 1/8 finału, to wyniki prezentują się następująco. Reprezentacja Haiti pokonała Algierię 2-1. Sensacyjnie Francuzi przegrali z Panamą 0-3. Panamą, która w tym właściwym mundialu nawet punktu nie zdobyła. Tutaj proszę, Panama awansowała do 1/8 finału i pokonała w tej 1/8 finału w Francję. Co jeszcze? Belgia przegrała z Chorwacją 1-3. Bardzo wyrównany pojedynek Australii z Austrią. Tutaj w regulaminowym czasie gry było 2-2. Musiała odbyć się seria rzutów karnych i w tej serii rzutów karnych, a tutaj nieco inaczej niż w tym właściwym mundialu, bo mamy trzech egzekutorów rzutów karnych, trzy serie. Austria pokonała Australię 3-2. Katar grał z Curaçao i pokonał to Curaçao 5-2. Szwecja rywalizowała z Egiptem. Pokonała Egipt 7-0. Tutaj deklasacja i to prawdziwa. Natomiast RPA rywalizowała z Brazylią. W regulaminowym czasie tego spotkania było 0-0, a w rzutach karnych Brazylia okazała się lepsza od RPA i pokonała RPA 3-1. W 1/8 finału mieliśmy jeszcze jeden mecz. Kanada mierzyła się z Hiszpanią. Hiszpania pokonała Kanadę 5-0. Natomiast jesteśmy już po dwóch spotkaniach 1/4 tej finału. Tutaj bardzo ciekawe spotkanie Kataru z Haiti zakończone remisem 1-1 i do półfinału awansował Katar, pokonując Haiti w rzutach karnych 3-2. Natomiast w drugim spotkaniu, które już się odbyło 1/4 finału, uwaga, Panama, która przypominam wygrała z Francją 3-0, pokonała Szwecję 3-1 i też zameldowała się już w półfinale. Natomiast teraz trwają mecze Chorwacji z Brazylią. Też bardzo ciekawe spotkanie, bo Brazylia prowadziła 2-0, ale Chorwacja zdołała wyrównać i nie wiem, czy tutaj wynik jeszcze bardziej się nie zmienił. Na pewno było 2-2, a w drugim meczu Austria rywalizowała z Hiszpanią, no i tam Hiszpania prowadzi w tym momencie 2-0, czyli w tej 1/4 finału opolskich mistrzostw świata tylko jedna drużyna, która w tym właściwym mundialu też grała w 1/4 finału, czyli Hiszpania, i Hiszpania na dobrej drodze do półfinału, tak jak zresztą wczoraj w meczu z Brazylią, który wygrała Hiszpania 2-1. Emocje rosną z każdą chwilą, a my przechodzimy do naszego gościa, a naszym gościem jest Denis Opioła, jeden z organizatorów tych opolskich mistrzostw świata. Już powiedziałem o 1/8, 1/4 finału, że jesteśmy już w tej fazie pucharowej, ale Denisie, powiedz mi, dlaczego ta idea powstała, bo ona powstała już jakiś czas temu i słyszałem, że no jak na prawdziwym mundialu 48 zespołów chciało, właściwie 48 osób awansowało na te prawdziwe mistrzostwa świata, to na tych opolskich mistrzostwach świata chciało grać zdecydowanie więcej drużyn niż te 48. Skąd ta idea? Jak to się zaczęło? Czy organizacja przysporzyła wam sporo problemów? Też mamy tutaj trzy miejscowości, w których są rozgrywki. No wszystko się zgadza i wszystko nawiązuje do tych prawdziwych mistrzostw świata, więc opowiedzmy o tej idei, o pomyśle, jak to wyglądało na samym początku, gdzie ten pomysł się zrodził i jak zareagowało na niego to piłkarskie społeczeństwo na Opolszczyźnie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ten pomysł zrodził się z tego, że ruszyliśmy z taką inicjatywą Opioła Cup, a więc chcieliśmy dojechać do każdego z powiatów województwa opolskiego. W 5 nam się udało zorganizować takie wydarzenia, natomiast w tych pozostałych powiatach no nie mieliśmy takiego przełożenia, stąd postanowiliśmy ściągnąć wszystkie drużyny właśnie do tego naszego powiatu krapkowickiego, do gminy Krapkowice, do gminy Gogolin i do gminy Szczeleczki. Jak ruszyliśmy z zapisami, to w ciągu 2 tygodni tak naprawdę zebrało się 48 drużyn. Na liście rezerwowej mieliśmy jeszcze 8 drużyn, więc nawet jeśli w tym naszym ostatnim tygodniu przed zawodami, a więc w tym tygodniu wypadły 3 drużyny, które po prostu z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału, no to z automatu już mieliśmy zastępstwo, więc

0: ligi dopiero, czy nawet ekstraklasy. Dlatego są tu przede wszystkim amatorzy od 14 roku życia wzwyż. Nawet jako organizator dopuszczałem to, żeby grali młodsi, bo chodzi o to, żebyśmy się razem, wspólnie cieszyli piłką nożną. Maksymalnie drużyna mogła być złożona z 10, ale tak jak mówię, jak ktoś chce przyjechać, to ja nikomu jako organizator tego nie odmówię, bo liczy się dobra zabawa, radość z gry w piłkę nożną i coś, co nas spaja, tak, bo to 48 drużyn, które przyjeżdżają z różnych zakątków województwa opolskiego. Nawet do ostatniego momentu było jedna drużyna z województwa śląskiego. No i pokazujemy, że można i że się da. Więc piękna to sprawa.
1: Okej. Ja tak się zastanawiam, bo co mnie fascynuje, jeżeli ktoś reprezentuje Brazylię, to widzę, że zawodnicy przygotowali koszulki w tych kolorach charakterystycznych dla Canarinhos. Kibice mają flagi Brazylii. I zdradź mi proszę, jak wyglądał element i ten etap losowania. No bo zakładam, że każdy gdzieś tam jakąś reprezentację chciał reprezentować, chciał być jakąś daną reprezentacją, więc zakładam, że na poziomie losowania reprezentacji, którą będziesz grał, którą będziesz reprezentował w tych naszych opolskich mistrzostwach świata, też pewnie były spore emocje. Docierały do ciebie sygnały, że kurde, wylosowaliśmy Curaçao, albo wylosowaliśmy, nie wiem, Republikę Zielonego Przylądka, a my chcieliśmy Brazylię, a trafiliśmy na, nie wiem, Niemców na przykład.
0: No, nawet dzisiaj miałem taką sytuację, teraz chłopaki, co prawda, że odparli w 1/8 finału, ale mówi, Denis, musiałeś nam wylosować Curaçao, najmniejszy kraj świata, który bierze udział w rozgrywkach mistrzostw świata. Jak się zrodził pomysł, to też od razu w tym pomyśle było coś takiego, żeby zrobić losowanie, takie wielkie losowanie, i to wielkie losowanie zrobiliśmy pod koniec maja w Domu Kultury w Krapkowicach, tam zjechały się drużyny, no i w tym wielkim losowaniu tak naprawdę te drużyny, które zgłaszały się pod swoją nazwą grania na co dzień, czyli na przykład Viking Opole, czy NCHNW Wariacik i tak dalej, bo też były takie egzotyczne nazwy, z automatu przydzielaliśmy w losowaniu do tego, żeby mogły zagrać jako reprezentację w tych rozgrywkach, z myślą o tym, żeby oni też w ciągu tego 1,5 miesiąca mogli właśnie kupić sobie koszulki i wyposażyć się w takie właśnie emblematy narodowych reprezentacji i wystąpić tutaj u nas w tych opolskich mistrzostwach świata.
1: Danisie, ja muszę ci przerwać na razie, wrócimy do tego wątku, ale mamy zarówno w jednym, jak i w drugim spotkaniu serię rzutów karnych i w meczu Chorwacji z Brazylią i w meczu Austrii z Hiszpanią. Czyli tak, mecz Chorwacja-Brazylia zakończył się wynikiem 2-2. Austria z Hiszpanią też, Hiszpania prowadziła, ale widocznie udało się zremisować i już w tej chwili spogląda w moją lewą stronę. Tutaj trwa rywalizacja pomiędzy Austrią a Hiszpanią. Mieliśmy pierwszy rzut karny, nie widziałem. On był trafiony czy nie?
2: Był trafiony.
1: Czyli Hiszpania prowadzi w serii rzutów karnych Austria prowadzi 1-0, a Hiszpania teraz przestrzela. No kolega tutaj strzelił jak Dino Baggio w 1994 roku, wysoko, wysoko ponad poprzeczką bramki austriackiej. No i ciekawa sytuacja, bo Austria bliżej awansowania do półfinału. A rozpoczyna się seria rzutów karnych w spotkaniu Chorwacji z Brazylią. Zaczynają Chorwaci i Chorwaci prowadzą 1-0 w tej sesji rzutów karnych, czyli pierwsza trafiona. Teraz szybko spoglądam w moją lewą stronę. Tutaj się dzieje naprawdę dużo. Drugi rzut karny Austriacy nietrafiony, więc szansa przed Hiszpanią na wyrównanie, a Brazylia strzela na 1-1, więc no, emocje rosną. Spoglądamy w tej chwili ponownie na to, co się dzieje w meczu pomiędzy Austrią a Hiszpanią i mamy wyrównanie, czyli po jednym rzucie karnym strzelonym i teraz trzecia decydująca seria w tym spotkaniu. Natomiast Chorwaci strzelają na 2-1 i są no minimalnie bliżej. To jest, wiadomo, gra nerwów, emocje rosną, bo tutaj presja z każdym kolejnym karnym wzrasta. Nawet teraz sytuacja, w której zawodnicy Austrii wskazują bramkarzowi, w którą stronę strzela zawodnik Austrii, zawodnicy oczywiście z Hiszpanii, i trafił, czyli trzecia seria, Hiszpania-Austria prowadzi 2-1, no i duża presja na zawodniku hiszpańskim, bo jeżeli nie trafi tego rzutu karnego, to Austria zamelduje się w półfinale. Spoglądamy natomiast na drużynę Hiszpanii, na drużynę Chorwacji. Chorwacja strzela kolejny rzut karny i trafia, tam jest 3-2. Natomiast w meczu Austrii z Hiszpanią wyrównanie. Udało się strzelić Hiszpanom ten rzut karny, czyli tam mamy 2-2 w serii. Tutaj teraz wszystko może się zadecydować w

0: spotkaniu Brazylii z Chorwacją, bo do piłki podchodzi, nazwijmy go Brazylijczyk. No i czy trafi? Obronił Chorwat i Chorwacja melduje się w kolejnej rundzie, wygrywając serię rzutów karnych 3-2 z Brazylijczykami, a w spotkaniu Austrii z Hiszpanią, no teraz już kto nie trafi, to przegrywa. Trafili Austriacy, czyli tam też już jest trzecia bramka dla Austriaków, podchodzą do rzutu karnego Hiszpanie. No i zaraz się dowiemy, czy ta seria rzutów karnych będzie przedłużona, czy też nie. Tak, 3-3. No, trzeba przyznać, że w spotkaniu Austrii z Hiszpanią naprawdę bardzo duże emocje. Już wiemy, że Chorwacja zmierzy się w półfinale z reprezentacją Kataru, a Panama czeka na swojego rywala w półfinale. Seria rzutów karnych pomiędzy Austrią a Hiszpanią. Mamy 3-3. No i teraz każdy kolejny karny to ogromny ciężar, strzela Austria, czyli 4-3 w tej chwili w serii rzutów karnych. No i cały czas na dużym ciśnieniu zawodnicy z Hiszpanii, bo oni muszą. To jest tak, że dopóki bramkarz reprezentacji Hiszpanii nie obroni, albo też jeden z Austriaków, takich nazwijmy, nie przestrzeli, no to ten Hiszpan, który podchodzi do rzutu karnego, za każdym razem musi wykazać się 100% skutecznością. Czy też tak będzie? Jest kolejny raz 4-4. Za chwilę będzie seria tych rzutów karnych powtórzona, no bo zabraknie zawodników do strzelania. Jedna i druga drużyna wspierają się dość mocno, natomiast ja spoglądam na trybuny i trzeba dodać do tego wszystkiego, że mnóstwo kibiców pojawiło się właśnie na tym wydarzeniu, czyli przypominam, jesteśmy o polskich mistrzostwach świata skierowanych do amatorów, ale emocje nie mniejsze niż na tych prawdziwych mundialowych murawach. 4-4 w serii rzutów karnych. Kolejny strzał i bramka. Austria prowadzi 5-4. No, kto nie wytrzyma ciśnienia, ten przegra i ta drużyna odpadnie w 1/4 finału, a to zamyka ścieżkę także do tego, aby rywalizować gdzieś, chociażby w przypadku porażki w kolejnym spotkaniu o trzecie miejsce w tych opolskich mistrzostwach świata. Spoglądam na to, co się dzieje na murawie. Teraz wszystkie właściwie głowy skierowane w tę część boiska. Wszyscy skupiają się na tym pojedynku między Austrią a Hiszpanią. Hiszpan podbiega do piłki, strzela i 5-5. No, nikt nie chce się tutaj pomylić. Zarówno zawodnicy jednej, jak i drugiej drużyny. 5-5 w serii rzutów karnych w regulaminowym czasie gry było chyba 1-1, jeżeli dobrze wszystko zarejestrowałem. To ciekawe, bo tutaj ci zawodnicy w tej rywalizacji grają 15 minut. To jest czas całego spotkania. Kolejna bramka dla Austrii, czyli już 6-5 w tej serii rzutów karnych 6-5. Grają po 15 minut, natomiast w tej już takiej decydującej fazie finałowej, mówię o samym finale, będziemy mieli dwa razy po 15 minut, czyli już naprawdę solidne granie, jeżeli chodzi o te zespoły na stadionie MKS-u w Gogolinie. I jednak Austria awansuje do półfinału, eliminując drużynę Hiszpanii w rzutach karnych 6-5 dla reprezentacji Austrii. 6-5 i znamy już pary półfinałowe, czyli Chorwacja będzie mierzyła się z Katarem. Panama natomiast będzie rywalizowała z Austrią, tak? Niespodziewanie dość, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwy reprezentacji. Tak dość niespodziewanie prezentują się te pary półfinałowe. No, biorąc pod uwagę prawdziwy mundial, ten taki realny, to no, kogo moglibyśmy tu typować? Chyba reprezentację Chorwacji do tego, żeby w tym prawdziwym mundialu awansowała do półfinału, no bo nikt z nas raczej nie spodziewałby się ani Kataru, ani Panamy, ani Austrii w tych meczach półfinałowych, także mieliśmy emocje. Teraz jeszcze panowie sobie wyjaśniają coś, jak po meczu Argentyny z Egiptem, no emocje jak na prawdziwym boisku, więc mieliśmy emocje w serii rzutów karnych, mamy emocje też po meczu już, chyba o to chodziło i mam nadzieję, że panowie sobie zaraz wszystko wyjaśnią.
1: Tak, emocje jak na grzybach, tak? Emocje jak na grzybach, ale rzeczywiście emocje są tutaj, one są codziennością naszej piłki. To i ktoś gra, jeśli ktoś gra w piłkę, to wie, że na boisku nawet chcąc czy nie chcąc, te emocje będą. W końcu grają też drużyny mężczyzn. Wcześniej grały drużyny kobiece, też dwie właśnie z Rolnika Biedrzychowice. Natomiast te emocje, one są na co dzień obecne i muszą występować. No to jest walka o wielką wygraną, więc to jest normalne.
0: Przypominam, z nami Denis Opioła, czyli organizator tych polskich mistrzostw świata. No i teraz tak, powiedziałem o tym, że zawodnicy grali po 15 minut. 15 minut trwa mecz, natomiast przypomnij mi proszę, bo mówiłeś mi, a gdzieś mi wyleciało z głowy przed naszym spotkaniem, że ta zasada zmieni się, jeżeli chodzi o mecz, no właśnie nie wiem, czy półfinałowy, czy tylko finałowy.
1: Jeśli chodzi o finały i mecz o trzecie miejsce, zmienia się zasada tutaj 2 razy 15 minut, natomiast jeszcze półfinały rozgrywamy w zasadzie 1 razy 15 minut, żeby nie przedłużać tego turnieju też.
0: Tyle Denis Opioła na razie. Będziemy oczywiście wracać tutaj na te mecze najważniejsze, czyli mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy. I jeszcze zachęta dla wszystkich tych słuchaczy Radio Opole, którzy gdzieś jadą w samochodzie i nas w tej chwili słuchają. Zapraszamy do tego, aby pojawić się na stadionie MKS-u Gogolin, przyjść dopingować. Jeżeli ktoś kibicował na mundialu Chorwacji, Katarowi, Panami albo Austrii i się zawiódł, że te reprezentacje odpadły, no to ma szansę przyjechać na stadion MKS-u Gogolin i podopingować w tej najważniejszej fazie tego turnieju.
1: Tak, jak najbardziej zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego kibicowania, no bo przecież już są półfinały, a za chwilę wielkie mecze, mecz o trzecie i mecz o wielki finał, o tą wielką nagrodę, jaką jest Puchar Mistrzostw Świata.
0: O polskich mistrzostw świata. Tyle na razie meldunku z Gogolina, wrócimy tutaj za chwilę na pewno na te mecze finałowe, no ale jeszcze w naszej audycji, w audycji Cały Nasz Sport, dużo mundialowych spraw, ale związanych z tym prawdziwym mundialem w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Jesteśmy na opolskich mistrzostwach świata, czyli turnieju organizowanym w gminie Strzeleczki, w gminie Krapkowice, a także w gminie Gogolin. W tej chwili faza finałowa i w Gogolinie naprawdę emocje sięgają zenitu. Trwają półfinały, Katar mierzy się z Panamą, a Austria gra z Chorwacją. I w jednym z tych spotkań na pewno Katar prowadzi z Panamą 1-0. W meczu Austrii z Chorwacją, z tego co się orientuje, nadal bezbramkowy remis. Więc tam również emocje na najwyższym poziomie. Natomiast my nie w tej chwili o mundialu, tym opolskim mundialu, który rozgrywany jest w Gogolinie, a o mundialu tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, ponieważ znamy drugiego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpanie pokonali wczoraj w Los Angeles Belgów 2-1 w ćwierćfinale tego mundialu. Bohaterem triumfatorów ponownie, jak w poprzednim meczu, rezerwowy Mikel Merino, który dwie minuty po wejściu na boisku zdobył bramkę. W 88 minucie strzelił na 2-1. Od pierwszego gwizdka Hiszpanie robili to, co lubią robić najbardziej. Piłka krążyła oczywiście od nogi do nogi. Belgowie biegali za nią trochę jak człowiek próbujący złapać gołębia na rynku. Niby blisko, a jednak ciągle za późno. Czerwone diabły ustawiły się nisko. Cierpliwie czekały na kontrę i przez długi czas plan działał. Hiszpania miała przewagę, lecz niewiele z niej wynikało. Do czasu. W 30 minucie Fabian Ruiz dostał odrobinę miejsca przed polem karnym, a piłkarzowi tej klasy odrobina miejsca wystarczy. Precyzyjny strzał i Courtois musiał wyciągać piłkę z siatki. 1-0. Hiszpania wyglądała wtedy jak drużyna, która powoli dokręca śrubę rywalowi. Ale Belgowie nie przyjechali na mundial rozdawać autografów. Jeszcze przed przerwą Timothy Castagne posłał znakomite dośrodkowania. Charles de Ketelare wyskoczył najwyżej uderzeniem głową, doprowadził do remisu. Pierwszy gol stracony przez Hiszpanów na tym mundialu. No i cały mecz nagle zaczął się nam od nowa. Po zmianie stron zrobiło się jeszcze ciekawiej. Hiszpanie cierpliwie rozgrywali. Belgowie odpowiadali kontratakami. Coraz częściej piłkę dostawał Lamine Yamal. No, ten chłopak próbował, ale nic do końca nie wychodziło. Belgia w tym meczu miała jednak pecha, kontuzji doznał Thibaut Courtois, bramkarz, który przez lata ratował reprezentację. W najtrudniejszych momentach musiał opuścić boisko, w jego miejsce wszedł Sene Lammens i właśnie futbol wtedy po raz kolejny pokazał, że jest sportem pięknym, ale momentami wyjątkowo okrutnym. Gdy wszyscy zaliczali przeliczać, ile kawy będzie potrzebne na dogrywkę, nadeszła 88 minuta. Kolejna hiszpańska akcja. Piłka wpadła w pole karne. Rezerwowy bramkarz nie zdołał jej opanować, a Mikel Merino zachował się jak napastnik, który całe życie czekał właśnie na taki prezent. Dobitka, gol 2-1, no i koniec belgijskich marzeń. Hiszpania kolejny raz udowodniła, że nie zawsze wygrywa najszybszy ani najsilniejszy. Czasami wygrywa ten, kto najdłużej zachowuje cierpliwość. Belgowie walczyli do końca, zostawili na boisku mnóstwo zdrowia, ale na takim etapie mundialu jeden błąd potrafi przekreślić 2 tygodnie świetnej gry. Hiszpania zameldowała się w półfinale, gdzie czeka już Francja, a o tej Francji porozmawiamy sobie na pewno po godzinie 18, bo jest o czym. Francja w ćwierćfinale rywalizowała z reprezentacją Maroka, a w tych opolskich mistrzostwach świata, które na stadionie w Gogolinie się odbywają, w tej decydującej części, przypominam, Katar z Panamą prowadzi w półfinale 1-0, a w drugim półfinale Austria gra z Chorwacją i jest 0-0, a tutaj zmiana wyniku. Katar prowadzi już 2-0 i wygląda na to, że będziemy mieli gospodarzy poprzedniego mundialu w wielkim finale tego opolskiego mundialu na stadionie MKS-u Gogolin. Ale czy tak będzie? Na pewno o tym przekonamy się po godzinie 18. Zostańcie z nami.

0: na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole, na zegarach godzina 18, pora na serwis informacyjny. Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia dla 19-latka z powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Nadzieje na odnalezienie ofiar rzezi wołyńskiej w Ołyce. Opole oglądają z rzeki takie atrakcje. Czekały dziś na uczestników spływu kajakowego z nurtem Opola.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał dziś 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Do ataku doszło w czwartek. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie około 23 odebrał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, próbowali reanimować 29-latkę, ale nie udało się jej uratować. Po obławie tej samej nocy zatrzymany został 19-latek. Rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz poinformował, że podejrzany nie przyznał się do winy.
2: Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze w dniu dzisiejszym skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
0: Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Jest nadzieja na ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej w Ołyce. Na Wołyniu odbyły się tam uroczystości rocznicowe zbrodni wołyńskiej. Obecny na tych uroczystościach chargé d'affaires RP Piotr Łukasiewicz apelował o kolejne ekshumacje, które pozwolą rodzinom ofiar na godny pochówek bliskich. Na miejscu był Paweł Buszko.
3: W 1943 roku polska społeczność przeżyła tu dramatyczne chwile. Kilkudziesięciu Polaków zostało zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
4: Gdzieś tutaj na tym cmentarzu, na starym cmentarzu, gdzieś tutaj jest dół z szczątkami zamordowanych.
3: Podkreślał pełniący obowiązki ambasadora Rzeczpospolitej w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Szczątki powinny być ekshumowane i godnie niepochowany, zaznaczył polski dyplomata. Instytut Pamięci Narodowej składał wniosek o ekshumację w Ołyce, ale nie został on zaakceptowany przez stronę ukraińską. Jest jednak nadzieja, że kolejne wnioski mogą być zaakceptowane. Obecny na uroczystościach ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki podkreślał, że strona ukraińska jest otwarta na kolejne prace poszukiwawcze i ekshumacje.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Woda w Komorznie koło Wołczyna wciąż nie nadaje się do spożycia. Z najnowszych badań wody pobranej z hydrantów wynika, że jest ona coraz lepszej jakości i w większości punktów normy już spełnia, ale na dwóch hydrantach parametry są przekroczone, co wyklucza cały odcinek sieci. Problemy, przypomnijmy, zaczęły się 18 kwietnia. Mieszkańcy Komorzna już trzeci miesiąc używają więc wody z beczkowozów tylko seniorom i osobom chorym. Woda dostarczana jest do domów. Pociąg PKP Intercity Neptun jadący z Krakowa do Helu zatrzymał się przed stacją Działdowo. Po awarii jednego z wagonów na pokładzie było 450 pasażerów. Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity powiedziała, że pasażerom zaproponowano poczęstunek, a następnie składem kolei mazowieckich pojechali oni do stacji Działdowo.
5: Tam ze stacji Działdowo, aby umożliwić jak najszybszą kontynuację podróży, z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino i ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta. Natomiast na stacji Gdynia będą kontynuowali podróż już do stacji docelowej na Hel.
0: A może kajakiem? Ponad setka miłośników kajaków wzięła udział w dwóch turach 10. już akcji z nurtem Opola. Wydarzenie ma popularyzować kajakarstwo. Spływ prowadził Odrą i Młynówką.
6: Jacek Skowroński, prezes Polskiego Związku Kajakowego. Taki był cel od początku tych spływów kajakowych, żeby pokazać ludziom, że kajakarstwo płolowe w ogóle jest, że można pływać. Też zależy na tym, żeby popularyzować i żeby coraz więcej młodzieży lgnęło do kajakarstwa i trenowało kajakarstwo w Opolu.
7: Ja pochodzę z rodziny kajakarzy, ale osobiście mało pływam na kajakach, dlatego przyprowadziłam się dzieci.
8: Inaczej się pływa, bo po prostu ostatnio też pływaliśmy aż do Gruszowic i z powrotem pod śluzę. Jedno spłynięcie i Opole dookoła robimy.
0: Obok kajaków popłynęły też smocze łodzie, a kolejny spływ z nurtem Opola zaplanowano na 29 sierpnia. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. 27 lipca natomiast zostanie otwarty most drogowy łączący kanadyjskie Windsor z amerykańskim Detroit. Przeprawa miała być udostępniona w ubiegłym miesiącu, ale zastrzeżenia w sprawie podziału zysków zgłaszał prezydent USA Donald Trump. Obie strony zgodziły się m.in. na powołanie 15-letniego funduszu rozwoju gospodarczego, który mają zasilać zyski z opłat drogowych za przejazd mostem.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To teraz pogoda nie tylko dla bogaczy. Zachmurzenie umiarkowane i duże, tak ma być do wieczora. Teraz tych chmur trochę mniej, nad Opolem przynajmniej, ale możemy się też spodziewać dziś przelotnych opadów deszczu. Temperatura w centrum województwa już poniżej 23 stopni, na południowych krańcach regionu sięga 23,5 stopnia. Na barometrach bez zmian 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany i tu też nic się nie zmieniło, bo nadal wieje z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Dzisiaj Radio Opole i audycje Cały nasz sport na wyjeździe, można powiedzieć terenowo. Jesteśmy w Gogolinie, gdzie trwają opolskie mistrzostwa świata. I już poznaliśmy rozstrzygnięcia półfinałowe. Wiemy, kto awansował do wielkiego finału, kto zagrał o trzecie miejsce. Szybko informuję, że w meczu Kataru z Panamą remis 3-3. Tutaj bardzo ciekawa rywalizacja. Najpierw Katar prowadził 2-0, później Panama zdołała wyrównać na 2-2. Ponownie Katar 3-2 i tuż przed końcem spotkania Panama wyrównała na 3-3. O wszystkim musiała decydować seria rzutów karnych, równie emocjonująca, bo w pierwszej kolejce tej serii rzutów karnych pomylił się zarówno zawodnik Kataru, jak i Panamy. W drugiej zawodnik Kataru strzelił, Katar prowadził 1-0, zawodnik z Panamy nie strzelił, było już właściwie wszystko w nogach zawodników reprezentujących Katar na tych opolskich mistrzostwach świata, ale świetnie spisał się w trzeciej kolejce bramkarz Panamy i zawodnik z Panamy obronił, a znowu ten grający w polu strzelił. Zrobiło się 1-1 w serii rzutów karnych, no i mieliśmy tak zwaną szybką śmierć. Tutaj ponownie bramkarz reprezentacji Panamy obronił rzut karny, a zawodnik z pola strzelił i to Panama, wygrywając serię rzutów karnych 2-1, awansowała do wielkiego finału. W drugim półfinale Austria mierzyła się z Chorwacją i Austria pokonała Chorwację 3-1. Więc wiemy, że o trzecie miejsce Chorwacja zmierzy się z Katarem, a wielki finał tych opolskich mistrzostw świata to mecz pomiędzy Austrią a Panamą, który postaram się skomentować, o ile czas na to pozwoli, na antenie Radia Opole, bo to bardzo sympatyczne wydarzenie. 48 drużyn rywalizujących o miano tej najlepszej. Taka rodzinna, wakacyjna, lekka atmosfera, ale sportowa, więc jesteśmy na tym wydarzeniu, które Radio Opole objęło patronatem medialnym. No i czekamy na zwycięzcę wielkiego finału tych opolskich mistrzostw świata. Kto zostanie opolskim mistrzem świata? Austria czy Panama? Tego dowiemy się jeszcze, mam nadzieję, w audycji Cały nasz sport. Natomiast teraz o tym właściwym mundialu, bo obiecałem, że porozmawiamy o reprezentacji Francji. Francja zagra w półfinale piłkarskich mistrzostw świata, o tym wiemy. Trójkolorowi pokonali w ćwierćfinale Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce mundialu. Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytania słychać nad Sekwaną, o czym informuje Stefan Folzer.
2: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Marokańczycy tak naprawdę nie byli groźni. Szczerze mówiąc, spodziewałem się bardziej wyrównanego meczu. To było jednostronne spotkanie. Teraz zmiażdżymy wszystkich, mówili kibice. Francuscy komentatorzy nie kryją podziwu dla zespołu Didiera Deschamps, który ich zdaniem całkowicie zdominował Lwy Atlasu. Dotarliśmy do półfinału z rozbrajającą łatwością, słychać nad Sekwaną. L'Équipe napisał, że był to mecz bez napięcia, w którym po raz kolejny decydującą rolę odegrał Kylian Mbappé. Les Bleus pożarli Marokańczyków, ocenił też Le Figaro, wskazując, że Lwy Atlasu uległy francuskiemu talentowi, dojrzałości i sile ofensywnej. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który, jak zapewnia sztab reprezentacji, nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu, 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A ja przypominam, że w półfinale przeciwnikiem Francji będzie Hiszpania, która pokonała Belgię 2-1. Natomiast Anglia jest trzy kroki od Mistrzostwa Świata, ale pierwsze z nich prowadzi Przez Erlinga Haalanda, tak, brytyjskie media zapowiadają dzisiejsze ćwierćfinał z Norwegią. Na wyspach wiara w sukces Anglii rośnie, choć brytyjscy komentatorzy ostrzegają, po wyeliminowaniu Brazylii Norwegów już nikt nie traktuje jak sympatyczną niespodziankę turnieju. Eksperci, byli reprezentanci i brytyjskie media są dziś zgodni. Anglię czeka najtrudniejszy sprawdzian tego mundialu. Najczęściej wraca pytanie, jak zatrzymać Erlinga Haalanda. Dramatyczne zwycięstwo nad Meksykiem wyraźnie rozbudziło nadzieję Anglików. Wygramy, do przodu Anglii, o piłka nożna wraca do domu, mówią z przekonaniem kibice Anglii. Brytyjscy komentatorzy próbują jednak studzić emocje. Anglicy dobrze znają swoich rywali, aż 9 reprezentantów Norwegii gra na co dzień w Premier League. Stawka dzisiejszego meczu jest ogromna. Zwycięzca zagra w półfinale Mistrzostw Świata. Dla wyspiarzy z południa faworytem jest Anglia. Zupełnie inaczej niż w Szkocji. Tamtejsi kibice z właściwym sobie szorstkim humorem masowo deklarują wsparcie dla rywala Anglii. Obowiązuje to jedna prosta zasada. Kibicuje Szkocji i każdemu, kto gra przeciwko Anglikom. W Edynburgu czy w Glasgow Erling Haaland został już okrzyknięty honorowym Szkotem. Były reprezentant Polski, Michał Żyro, który występował między Wolverhampton i w Charlton, nie ma żadnych wątpliwości.
3: Anglia na pewno będzie faworytem i wydaje mi się, że tutaj przy tej skuteczności, którą prezentują na teraz, no to Norwegowie, myślę, że to jest ich sufit i oni już dalej nie przejdą. To byłaby naprawdę na pewno największa niespodzianka, jeżeli Norwegia przeszła dalej tutaj z Anglikami.
1: Jarosław Fojut, który ma za sobą występy w angielskim Bolton Wanderers, ale też w norweskim Tromsø, nie daje Skandynawom żadnych szans.
4: Ja myślę, że Anglicy są zdecydowanym faworytem w tej konfrontacji. Awans Norwegii byłby wielką niespodzianką. Ja myślę, że że oni już teraz osiągnęli naprawdę wielki sukces. Nie przewiduję absolutnie niczego innego niż zwycięstwa Anglii, aczkolwiek dla mnie niespodzianką jest to, że Norwegia jest tak daleko zaszła. Mimo tego, że mają wśród swojego składu zawodników o światowym świadomości.
1: Natomiast Marek Filipczak, były piłkarz Widzewa, który od kilkudziesięciu lat mieszka w Norwegii, spodziewa się zaciętego meczu. Podkreślę jednak, że piłkarze z tego kraju przystąpią do spotkania bez żadnego obciążenia.
5: Będzie walka, bo Anglicy nigdy nie opuszczają, także nawet jak są w słabszej formie, to i tak ta walka będzie. No, Norwegowie też będą na pewno walczyć. To wszystko zależy od dyspozycji dnia prawdopodobnie i skuteczności, no bo ten degradacja strzela bramki, prawda. W każdym razie wszyscy czekają już na ten mecz, bo oni są bardzo dobrze mentalnie przygotowani do tego turnieju w tej chwili i to jest duży plus. Oni nic nie muszą, każdy lepszy wynik to dla nich jest już olbrzymi sukces, który się zapisze w historii.
1: I angielscy piłkarze, co warte podkreślenia, grają nie tylko o Mistrzostwo Świata. Stawką może być również dodatkowy dzień wolny w pracy dla milionów kibiców. Brytyjski premier Keir Starmer nie wyklucza, że jeśli reprezentacja Anglii wygra mundial, w kraju zostanie ogłoszony specjalny bank holiday. Pomysł nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. Brytyjskie media piszą, że najbardziej prawdopodobnym terminem byłby piątek 24 lipca, kilka dni po finale i w czasie, gdy w Londynie mogłaby się odbyć wielka parada zwycięzców. Premier, pytany o wolne, nie powiedział nie. Zaznaczył jedynie, że nie zamierza wybiegać tak daleko w przyszłość, bo jak każdy kibic wie, w futbolu lepiej nie zapeszać. Najbardziej zadowolone są już puby i restauracje. Branża liczy, że ewentualne Mistrzostwo Anglii oznaczałoby kilka dni wielkiego świętowania, pełne ogródki i kolejki do barów. Mniej entuzjazmu słychać ze strony części przedsiębiorców, którzy przypominają, że dodatkowy wolny dzień organizowane w ostatniej chwili oznacza także spore straty. Początek meczu Anglia-Norwegia dziś o godzinie 23 polskiego czasu, a jeszcze dodatkowa informacja. O 3 w nocy Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią i pewnie też będzie bardzo ciekawie. Tyle jeżeli chodzi o doniesienia z mundialu. Zaraz skupimy się na tym, co dzieje się na polskich Mistrzostwach Świata, bo tu rozpoczął się mecz o 3 miejsce, w którym przypomnę, Chorwacja gra z Katarem. Jak na razie 0-0 w tym spotkaniu o 3 miejsce między Chorwatami a Katarczykami. Jak będzie dalej, zobaczymy. Zostańcie z nami, to audycja Cały Nasz Sport.

0: Jesteśmy na opolskich mistrzostwach świata, które rozgrywane w trzech gminach, w gminie Strzeleczki, gminie Krapkowice i gminie Gogolin. Konkretnie w tej chwili faza ta już finałowa, pucharowa na stadionie MKS-u Gogolin. Trwa mecz o trzecie miejsce, w którym Katar po pierwszej połowie prowadzi 1-0 z reprezentacją Chorwacji. No w ogóle ta czwórka finałowa taka nieoczywista. Jeżeli mielibyśmy stawiać cokolwiek w prawdziwym mundialu na Chorwację, Katar, Austrię albo Panamę, to raczej nie bylibyśmy w stanie wygrać wielkich pieniędzy. A tu proszę, na Opolszczyźnie w meczu o trzecie miejsce Katar prowadzi z Chorwacją 1-0 po pierwszej połowie. Trwa druga połowa tego spotkania, ale korzystając z okazji, mamy 2-0 dla reprezentacji Kataru. Czyżby? Tak jest. 2-0 Katar już prowadzi z Chorwatami.
1: Drużyna Kataru prowadzi 2-0.
0: Robi się ciekawe. No, zostało około 8 minut na odrobienie dwubramkowej straty przez Chorwatów. Katar z brązem. Ciekawa sytuacja. Dobrze, odrzucamy na chwilę piłkę nożną. Skupimy się na siatkówce, bo kontrowersje i to spore. Międzynarodowa Federacja Siatkówki postanowiła przywrócić Rosjan do rywalizacji oraz odmroziła ich rangi światowy. To reakcja na rekomendacje władz Światowego Olimpizmu dotyczące sportowców tej właśnie nacji. We wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. FIVB w środę oświadczyła natomiast, że dopuszcza rosyjskich siatkarzy do gry w zawodach międzynarodowych. Ten krok komentuje prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
2: Nagle najpierw MKO, a dzień później FIVB szybko podejmuje decyzję o dopuszczeniu. Nie wiem dlaczego i jesteśmy pierwszą federacją światową, która to uczyniła. Tym bardziej mnie to dziwi. Przywrócenie rankingu Rosjan i pojawienie się ich na trzecim miejscu, to już dla mnie jest w ogóle dziwna sytuacja, bo to tylko pokazuje, że opłaca się nie grać, zamrozić sobie ranking i wrócić po 4 latach i awansować czy to na Mistrzostwa Świata, czy na Igrzyska Olimpijskie. Za wschodnią granicą nic się nie zmieniło. Dalej trwa wojna i chyba w nagrodę za to odwieszenie Ukraina została w nocy dodatkowo dosyć mocno zbombardowana, więc tutaj się bardzo mocno dziwię. Zapraszam wszystkich, którzy podjęli tę decyzję właśnie do Ukrainy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
0: Prawdopodobnie pierwszymi międzynarodowymi zawodami, w których mogliby wystartować Rosjanie, byłyby zmagania Ligi Narodów w przyszłym roku. Ponadto za rok Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Mężczyzn, co może stworzyć dodatkowy problem organizacyjny i polityczny, o ile do tego czasu nie dojdzie do pozytywnego przełomu w wojnie na Ukrainie.
2: Trzeba się zastanowić, co dalej, bo przed nami Mistrzostwo Świata za rok, gdzie będziemy głównym organizacją.

0: Jeżeli jesteśmy w temacie siatkówki, polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych 20 zdobyło Magdalena Stysiak. To czwarta porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach. Rozgrywająca Alicja Grabka tak opisuje mecz z drużyną z Ameryki Południowej.
1: Ogrom obron i tym scharakteryzowałabym to spotkanie. Naprawdę fajne ciosy z dwóch stron, wyprowadzane ataki, które mogły robić wrażenie. Obrony myślę, że jeszcze bardziej gdzieś ta walka i bronienie piłek, które wydawały się momentami niemożliwe, więc uważam, że naprawdę to było na pewno nasze najlepsze spotkanie i myślę, że dla oka też, jeśli chodzi o poziom z dwóch stron, jaki był prezentowany, oglądało się to bardzo przyjemnie. Na pewno szkoda, ale uważam, że też może cieszyć to, że idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę i fajnie, że tam się gdzieś powoli docieramy.
0: Natomiast przyjmująca Julita Piasecka mówi o przyczynach porażki.
2: Nasze błędy w niektórych momentach, gdzieś też w końcówkach, też w końcówce tego trzeciego seta na pewno. Wydaje mi się, że oczywiście Brazylijki świetnie zawsze bronią, atakują, są bardzo mocnym zespołem w tym elemencie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że grałyśmy jak równi z równym, więc na pewno gdzieś nasze błędy też zaważyły.
0: A polskie siatkarki wciąż walczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Biało-czerwone mają na swoim koncie 7 zwycięstw i 4 porażki. Po piątkowej przegranej z Brazylią 1-3 zajmują 8 miejsce w tabeli. Droga do finałów nie jest jednak prosta. Tuż za Polkami znajdują się Chinki, które dzięki roli gospodarza turnieju finałowego mają zapewniony udział w tym samym, a tym samym mogą wypchnąć z czołowej ósemki jeden zespołów. Dlatego dla drużyny Stefano Lavariniego mecz z Japonią będzie spotkaniem o ogromnej wadze. Polki muszą wygrać w Osace, by wyprzedzić rywalki i zapewnić sobie miejsce w najlepszej ósemce. Zadanie nie będzie łatwe, bo Japonia to zespół, który od lat słynie z niezwykłej dyscypliny, techniki i charakteru. Trener Stefano Lavarini podkreśla, że od Japonek można się wiele nauczyć. Jak mówił, ich siłą nie są tylko pojedyncze zawodniczki, ale cały system. Każda siatkarka dokładnie wie, co ma zrobić na boisku, a drużyna nawet w trudnych momentach zachowuje ten sam poziom gry. I właśnie to będzie największym wyzwaniem dla Polek, pokonać nie tylko rywalki, ale też ich perfekcyjnie działającą maszynę. Początek spotkania Japonia-Polska w niedzielę o godzinie 12:20 czasu polskiego. Dla biało-czerwonych może być to najważniejszy mecz tegorocznej Ligi Narodów, bo czasem w sporcie nie liczy się już tabela, punkty i matematyka, liczy się jedno spotkanie, w którym trzeba udowodnić, że miejsce wśród najlepszych po prostu się należy. No i jeszcze informacja z męskiej siatkówki. Polscy siatkarze pokonali w Olsztynie Niemców 3-0 w towarzyskim meczu rozgrywanym w hali Urania. Do składu biało-czerwonych wrócili na to spotkanie nieobecni na poprzednim etapie sezonu przyjmujący Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. To był element przygotowań do dalszej części rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Chicago trzeci turniej fazy zasadniczej tych właśnie zmagań. A zmagania trwają w Gogolinie. Tutaj mecz o trzecie miejsce. Chorwacja mierzy się z Katarem. No i wszystko wskazuje na to, że brązowymi medalistami opolskich mistrzostw świata zostaną Katarczycy, którzy prowadzą już 3-0 z Chorwatami. My czekamy na finał. Finał Austria-Panama i ten finał postaramy się na żywo skomentować. Już dotarły do mnie składy jednego i drugiego zespołu, które postaram się przedstawić, o nich opowiedzieć. Kilka nazwisk, które pojawiają się także w protokołach meczowych rozgrywek czwartej ligi opolskiej i niższych, znalazło się właśnie przed moimi oczami, więc no, zapowiada się to naprawdę na interesujący pojedynek tych dwóch zespołów. Na razie Katar z Chorwacją prowadzi 3-0. My czekam na wielki finał, który postaramy się zrelacjonować specjalnie dla Was. Finał opolskich mistrzostw świata. Aktualizacja 4-0 dla Kataru z Chorwacją.

Państwo, wielki finał opolskich Mistrzostw Świata właśnie przed sekundą się rozpoczął, a w tym wielkim finale reprezentacja Austrii, a właściwie zawodnicy reprezentujący ten kraj, czyli Austrię, mierzą się z Panamą. Taki nietypowy finał nam się przytrafił. To krótko o tych głównych aktorach dzisiejszego sportowego widowiska w reprezentacji Austrii. Z numerem pierwszym na bramce Szymon Jednaki, z numerem czwartym Michał Zboch, z numerem szóstym Arkadiusz Gibała, z numerem ósmym Dawid Pużycki, z numerem piętnastym Przemysław Chojak, z numerem siedemnastym Andrzej Chaba, z numerem dwudziestym Marcin Dulski i z numerem dwudziestym piątym Dawid Dulski. To reprezentacja Austrii, natomiast reprezentacja Panamy w następującym składzie: z numerem pierwszym na bramce Dawid Głąbica, z numerem drugim Łukasz Bawoł, z numerem siódmym Marcin Karwowski, z numerem dziesiątym Patryk Mika, z numerem jedenastym Dawid Toporowski, z numerem dwudziestym drugim Grzegorz Pawłowski, z numerem trzydziestym trzecim Błażej Bawoł i z numerem dziewięćdziesiątym dziewiątym Mateusz Mazurek. Więcej na początku tego spotkania ma reprezentacja Austrii. Oni mieli groźną sytuację tuż przed polem bramkowym. Znalazł się jeden z zawodników właśnie reprezentacji Austrii, strzelił i piłka minęła lewy słupek bramkarza reprezentującego Panamę. Naprawdę brakowało niewiele, aby to Austria prowadziła w tym spotkaniu 1-0. Teraz przed chwilą przy piłce Michał Zboch, który podał do Dawida Dulskiego. Dulski w centralnej części boiska. On jest takim rozgrywającym tutaj. Teraz podanie na lewą stronę. Tam Przemek Chojak. Przemysław Chojak na lewej stronie. Chciał sprytnie zagrać do Arkadiusza Gibały, ale to mu się nie udało, więc zmienił ciężar tej gry. Piłka cały czas pod nogami reprezentantów Austrii. Teraz Michał Zboch, który próbował zagrać do Arkadiusza Gibały, ale to podanie niedokładne i od bramki golkiper Panamy, czyli Dawid Głąbica. To on będzie rozpoczynał tę grę. Przy nim Mateusz Mazurek z numerem 99. Podanie teraz na lewą stronę boiska. Próba dośrodkowania, dobra główka grającego z numerem 7 Marcina Karwowskiego i poprzeczka ratuje reprezentację Austrii przed utratą pierwszej bramki. Przemierzamy linię boczną boiska, aby widzieć wszystkich dokładnie zawodników. No i w tej chwili reprezentacja Austrii. Dobre zagranie, natomiast piłka przejęta przez Panamczyków i to oni wyprowadzają kolejny atak. Ten jednak się zatrzymuje. Piłka wyszła poza linię boczną boiska i sędziowie odgwizdali aut dla reprezentacji Austrii, natomiast zwija się z bólu jeden z zawodników Panamy, to grający z numerem 11 Dawid Toporowski. Cały czas 0-0 w tym wielkim finale. Przypominam, zawodnicy grają dwa razy po 10 minut. Takie zasady wyznaczyli tutaj organizatorzy tego turnieju, jeżeli chodzi o mecz finałowy. Teraz inicjatywę przejmuje Panama. Panamczycy rozgrywają spokojnie od własnego pola bramkowego. Próba zagrania lagi na, no nie wiem kogo dokładnie, ale prawie lagi na Robercika. Nieudana, no i piłka przejęta przez Austriaków. Mocny strzał, ale dobrze w bramce Panamy spisał się Dawid Głąbica. On zatrzymuje piłkę, czeka jeszcze na swojego kolegę, który pokazuje mu się do rozegrania. To Mateusz Mazurek. Spokojnie Panama próbuje rozegrać tę piłkę od własnej bramki i widzimy tutaj dwa różne style. Ten Panamczyków przypomina trochę reprezentację Polski, czyli rozgrywamy długo i próbujemy zagrać długą piłkę na naszego najlepszego, najbardziej wysuniętego zawodnika. Teraz mieliśmy przewinienie. Mateusz Mazurek, nie, to był Błażej Bawoł, faulował swojego przeciwnika grającego z numerem 25 Dawida Dulskiego. Dawid był faulowany i od rzutu wolnego reprezentacja Austrii będzie wznawiała tutaj grę. Czy Dawid Dulski zdecyduje się na strzał? Nie, krótko do Michała Zbocha, który jest ostatnim zawodnikiem w tej drużynie. Ponownie Dulski na lewej stronie boiska. Zagranie do tyłu. No, cierpliwie długo, trochę jak reprezentacja Hiszpanii we wczorajszym spotkaniu z Belgami. Pieszczą tę piłkę zawodnicy austriaccy tutaj w tym wielkim finale opolskich mistrzostw.
Mistrzostw Świata, ale w tym momencie piłka wyszła za linię boczną boiska, no i a to właśnie Panama rozpocznie kolejny atak. Teraz próba zagrania takiego krosowego, ale niedokładne podanie do Marcina Karwowskiego, który tutaj walczył z Dawidem Dulskim po swojej prawej stronie boiska. Teraz piłka u Michała Zbocha, Zboch mocno, no ale w boczną siatkę, tylko obok lewego słupka Dawida Głąbicy, który, przypomnę, jest bramkarzem drużyny Panamy, bo Austria z Panamą mierzy się w tym wielkim finale. Chyba jeszcze tam była interwencja, bo wskazują tutaj zawodnicy reprezentujący Austrię, że bramkarz musiał interweniować, piłka wyleciała poza linię końcową boiska i to Austria wznowi od rzutu rożnego. Kibiców sporo na stadionie w Gogolinie, rozpoczynają Austriacy, ale piłka przejęta przez Panamę, no i teraz jest szansa na kontrę, prawie jak właśnie reprezentacja Polski. Mam, jak nie idzie w ataku pozycyjnym, to próbujemy kontrą. Jest z siódemką Marcin Karwowski, Karwowski podaje na lewą stronę, jest szansa na zdobycie bramki, ale dobrze powstrzymywany tam lewoskrzydłowy drużyny Panamy i będziemy mieli kolejny rzut rożny, tym razem dla reprezentacji Panamy. 0-0 cały czas w tym wielkim finale o polskich Mistrzostw Świata dziś. Jesteśmy trochę wyjazdowo z audycją Cały Nasz Sport i nadajemy wprost z Gogolina, gdzie dzisiaj tutaj taka sympatyczna impreza, 48 reprezentacji spotkało się po to, aby rywalizować o tytuł tej najlepszej, jeżeli chodzi o polskie Mistrzostwa Świata. Piłka przejęta przez zawodników Austrii, ale szybko znajduje się ponownie pod nogami zawodników Panamy. Mocny strzał, ale powstrzymał to Michał Zboch, czyli defensor drużyny austriackiej. 0-0. Panama w natarciu. No teraz ten ciężar gry ewidentnie się przesunął i zawodnicy Panamy są bliżej zdobycia bramki. Dobrze sobie radzą pod polem karnym drużyny austriackiej. Strzał nieprzyjemny dla bramkarza. Wypluta ta piłka przed pole karne. Przejmuje to zawodnik z Austrii. Natomiast ostatecznie piłka pod nogami Panamczyków. Teraz dobre zagranie pod pole karne. Cóż tu się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację podbramkową. Akcja pędzi w drugą stronę, przejmuje piłkę jednak Panama, sytuacja 2-1 i bramkarz Michał Zboch ratuje, próbuje ratować, jeszcze strzał z dwójką, strzał, gol! Łukasz Bawoł, reprezentant Panamy, zdobywa pierwszą bramkę w tym wielkim finale i Panama niespodziewanie dość prowadzi chyba 1-0, bo więcej z gry mieli zawodnicy Austrii, a to jednak Panama zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu, a konkretnie robi to Łukasz Bawoł, grający z numerem drugim. Szybko Austria chciała odpowiedzieć, natomiast no, nie było na to szans i okazji. Złapał bardzo pewnie Dawid Głąbica tę piłkę, czyli bramkarz reprezentacji Panamy. Teraz dalekie zagranie pod pole karne drużyny austriackiej. Tutaj dużo się dzieje, bo muszę Państwu zdradzić, że ta, że tak powiem, długość boiska przypomina raczej tą orlikową, więc musicie sobie uświadomić, jak szybko ta akcja może się zmieniać. Zawodnicy grają po pięciu w polu zawodników i bramkarz, czyli w sumie sześciu zawodników gra w jednej drużynie. No i skończyła nam się pierwsza połowa. Pierwsza połowa, która zakończyła się wynikiem 1-0, a prowadzi reprezentacja Panamy. Łukasz Bawoł zdobył bramkę dla właśnie Panamczyków. 1-0. Dość ciekawa sytuacja, no bo trzeba przyznać, że przez większość część tej pierwszej połowy stroną dominującą byli raczej Austriacy. A tu proszę, jedna kontra, jeden moment, jedna chwila i może się okazać tak, jak na tych prawdziwych Mistrzostwach Świata, że właśnie jeden błąd może zadecydować o tym, kto wygrywa puchar, a kto jedzie do domu przegrany. Za sekundę dosłownie rozpoczyna się druga połowa tego meczu. Sędziowie już gwizdnęli, więc Panama rozpoczyna. 1-0 po pierwszych 10 minutach. Czas na drugie 10 minut tego spotkania. No, emocji sporo. Naprawdę akcje przenoszą się tutaj bardzo szybko z pod jednego pola karnego pod drugie pole karne. Czekamy na to, która to reprezentacja wygra te polskie Mistrzostwa Świata. Dzisiaj zawodnicy grali od właściwie
wczesnego ranka, bo ta rywalizacja zaczęła się około godziny 9. No i teraz już mamy te decydujące starcie. Teraz szansa była dla Austriaków, próba wyprowadzenia szybkiej kontry, natomiast ta próba spaliła na panewce, była przewaga 3-2, ale piłka zatrzymała się na nogach obrońcy Panamy. Teraz dobra, długa piłka pod pole karne Austriaków, było blisko, aby zdobyć bramkę, teraz 3-3, znów akcja w drugą stronę, Austriacy szybko i jest tutaj dyskusja z sędzią. Zawodnik austriacki w niewybrednych słowach skierowanych w stosunku do arbitra powiedział, w którą, nie będę cytował, co tam mówił jeszcze, natomiast no, decyzja sędziów była inna i to Panama rozpoczyna od rzutu wolnego. Panama gra teraz 2-2 pod polem karnym Austriaków. Próba strzału, ale próba strzału bardzo nieudana przez Panamę, która prowadzi w tej chwili 1-0. Strzelał przed chwilą Błażej Bawoł. No, wydaje mi się, że ze strony Panamczyków teraz przydałaby się taka konsekwentna, spokojna gra w linii defensywnej, długie operowanie piłką, rozgrywanie bardzo dokładne, które po prostu kradłoby czas. Bo to przecież Austria musi się w tej chwili spieszyć, aby być może zwyciężyć w tym turnieju w opolskich mistrzostwach świata, którego przypomnę, że Radio Opole jest patronem medialnym. Takie to bardzo sympatyczne wydarzenie. No, teraz była szansa na zdobycie bramki, próba przedarcia się przez Austriaków. Sędziowie nie odgwizdali faulu, odgwizdali natomiast rzut rożny. No, dzieje się coraz więcej pod bramką reprezentacji Panamy. Austria zaczyna napierać i to bardzo mocno. Sytuacja dla nich bardzo niekorzystna, no bo prowadzili, przeważali 1-0 dla reprezentacji Panamy. Pod koniec strzelił, przypomnę, Łukasz Bawał na 1-0 dla Panamy. Nastąpiła zmiana w bramce drużyny austriackiej. Zdecydowali się ci zawodnicy na wymianę koszulek i ten, który pełnił funkcję lidera defensywy, czyli Michał Zboch, zmienił koszulkę i formalnie to on jest bramkarzem, natomiast zawodnicy grają w tej chwili de facto 6 w polu przeciwko pięciu zawodnikom Panamy. Każdy błąd teraz może obrócić się przeciwko nim i w ten sposób Panama może w łatwy sposób zdobyć drugą bramkę. No ale czy tak faktycznie będzie? Nie wiadomo, nawet sytuacja dość ciekawa, bo Michał Zboch nie jest ostatnim zawodnikiem, tylko wysoko, wysoko, daleko, daleko wyszedł do przodu, pełni nawet rolę skrzydłowego. Trochę to dziwne, ale jednak no, może takie nieoczywiste rozwiązania okażą się skuteczne. 1-0 prowadzi Panama w meczu z Austrią, meczu finału opolskich mistrzostw świata. Teraz z 17 Andrzej Chaba odgrywa do Dawida Dulskiego. Dulski jako taki typowy rozgrywający, piłka do Zbocha. No prawie mieliśmy tutaj stratę. Ponownie pod nogami Dawida Dulskiego piłka się znajduje. Zagranie krosowe pod linię końcową boiska i tam troszkę zabrakło, aby skutecznie przyjąć tę piłkę. I od bramki Dawid Głąbica, czyli bramkarz reprezentacji Panamy. Tak można to określić. Dalekie podanie pod pole karne. Teraz strzelał z 7 Marcin Karwowski. Piłka wyszła jednak po odbiciu od defensora reprezentacji Austrii na aut lub na rzut rożny będziemy mieli. W każdym razie, no, może to być niebezpieczna sytuacja. Tutaj już czas odgrywa dużą rolę. Austriacy muszą napierać, muszą, jak to się mówi po piłkarskiemu, cisnąć, żeby wyrównać stan tego spotkania. Dobry teraz strzał Panamczyków, ale zabrakło kilkunastu centymetrów. Piłka płaska, niebezpieczna, obok lewego słupka bramkarza, którym teraz jest Michał Zboch. Przypomnę, zmienił on koszulkę na koszulkę innego koloru i pełni funkcję de facto lotnego bramkarza w tej chwili. Michał Zboch, on dyryguje w tej chwili sytuacją. Około 5 minut słyszymy do końca zakończenia tego spotkania. 1-0 prowadzi Panama. Zagranie na lewą stronę boiska. Piłka wraca do Zbocha. Czy Zboch zdecyduje się na strzał? Mocne uderzenie, ale daleko obok prawego słupka Dawida Głąbicy, golkipera reprezentacji Panamy.
Widzimy jeden zawodnik bardzo wysoko wysunięty, to Łukasz Baweł, zdobywca bramki. Do niego pewnie będzie kierowane długie podanie, tak jest, na tak zwaną walkę. Sędziowie nie dopatrzyli się przewinienia, choć Łukasz Baweł przewrócił się pod bramką reprezentacji Austrii. Piłka pod nogami Panamczyków, ale szybko przejmują ją Austriacy. Tutaj tak jakieś mocne starcie jednego i drugiego zawodnika. Mieliśmy wywrotkę taką dość cyrkową. Natomiast piłkę przejmują Panamczycy. Baweł po raz drugi dogrywa. Dobrze, poprzeczka, ależ było blisko. Na podwyższenie prowadzenia na 2-0. Piłkę przejmują Austriacy. Na prawej stronie robi to Andrzej Chaba. Cały czas Andrzej Chaba podaje. Piłka w Setunia i jest gol. Jest 1-1. Austria wyrównuje na 3 minuty przed końcem. No, wielką pracę wykonał tutaj gracz z numerem 17, Andrzej Chaba, a bramkę dobił właściwie, wturlał do bramki Dawid Pużycki, grający z numerem 8. 1-1, pozostała dosłownie końcówka. Nie wiem, ile mamy jeszcze czasu do końca naszej audycji, ale tutaj zostało około 2 minut do zakończenia tego spotkania. Musimy niestety pożegnać się, dlatego też, drodzy słuchacze audycji Cały Nasz Sport, zachęcam Was do tego, aby słuchać wydarzeń, wiadomości w Radio Opole. Wtedy to na pewno przekażemy, jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie w finale opolskich Mistrzostw Świata. Żegnamy się na 2 minuty przed końcem przy wyniku 1-1, ale wiem, że w piłce 2 minuty to naprawdę bardzo dużo i to wszystko może się jeszcze zmienić. Masz z tyłu, masz z tyłu.

0: a Radio Pole gra na FM, w internecie i DAB+, a że na zegarach 19 to pora na wiadomości. Na rok w zawieszeniu za erotyczną korespondencję z dzieckiem skazany został 31-latek z powiatu kluczborskiego. Organy, szkockie dudy i celtycka harfa zabrzmią jutro we Wrocławiu. Koncertowi patronuje Radio Pole. Szwajcarzy przed meczem z Argentyną o półfinał mundialu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak w Piątkowicach, to powiat Nyski, zderzyły się dwa auta osobowe. Jechały pojazdami 3 osoby, 2 zabrane zostały do szpitala. Na miejscu zespół ratownictwa medycznego, 3 zastępy straży pożarnej i policja. Na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata skazano 31-letniego Pawła S. z powiatu kluczborskiego za seksualne wykorzystanie małoletniego. Mężczyzna nawiązał przez internet korespondencję z rzekomą 13-latką, której prezentował m.in. treści pornograficzne. W sierpniu ubiegłego roku mężczyznę namierzyli członkowie fundacji ECPU Polska, zajmującej się zwalczaniem pedofilii. 31-latka zatrzymała policja. Paweł S. usłyszał prokuratorskie zarzuty. Na rozprawie jego obrońca złożył wniosek o dobrowolne poddanie się przez mężczyznę karze, na co sąd przystał. Paweł S. ma także 10-letni zakaz kontaktowania się z osobami poniżej 15 roku życia. Zobowiązany został także do podjęcia terapii.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Nowo powstające rondo w Nysie może otrzymać imię Bartosza Kurka, siatkarza, wicemistrza olimpijskiego oraz mistrza świata. Z inicjatywą wystąpił starosta Nyski. Pomysł poparł zarząd powiatu i do Rady Miejskiej w Nysie skierował odpowiedni wniosek. Osiągnięcia Bartosza Kurka to wystarczający powód, mówi Daniel Palimonka, starosta Nyski.
2: Tym bardziej, że ciągle zamieszkuje gminę Nysa. W związku z tym uznaliśmy, że budowane właśnie rondo u zbiegu ulic Długosza i Orzeszkowej będzie nosiło jego imię, jeśli oczywiście Rada Miejska uzna nasz wniosek za stosowny.
0: Budowa ronda ma się zakończyć we wrześniu. Bartosz Kurek swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał właśnie w Nysie w uczniowskim klubie sportowym.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Festiwal Non Sola Scripta trwa przez całe wakacje we Wrocławiu. Muzyki organowej z towarzyszeniem innych instrumentów można słuchać w niedzielne wieczory w gotyckiej kolegiacie Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Radio Opole jest patronem medialnym festiwalu, a o jego idei mówi Olga Nowakowska z wrocławskiej Strefy Kultury.
3: Non Sola Scripta jest festiwalem z nazwy, Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa. Natomiast swoją wyróżnia przede wszystkim właśnie nazwa festiwalu Non Sola Scripta, czyli Nie Wszystko Co Spisane, jest absolutnym wyróżnikiem tego wydarzenia, dlatego że tutaj, na tym festiwalu, na mało których festiwalach na świecie, pojawiają się artyści, którzy potrafią improwizować.
0: Podczas jutrzejszego koncertu publiczność usłyszy dzieła literatury organowej oraz kompozycje inspirowane szkocką kulturą klanową. W pełnych improwizacji i aranżacjach wystąpią profesor Józef Kotowicz, dr Lindsay Davidson, dr habilitowana Irena Czubek-Davidson, a początek koncertu o 19. Prezydent USA poinformował, że przeszedł badania lekarskie i zrobił sobie testy sprawności umysłowej. Wszystko miało się odbyć w szpitalu wojskowym Waltera Reeda w Waszyngtonie. Trump podkreślił, że test sprawności umysłowej jako jedyny prezydent w historii USA wykonał już 3 raz. Odpowiedziałem dobrze na każde pytanie. Podejrzewam, że niewielu ludziom w Waszyngtonie udałoby się udzielić prawidłowych odpowiedzi na połowę z tych pytań, przekonywał Trump. Wzmiankę o badaniach zamieścił w swoim wpisie w mediach społecznościowych, krytykując książkę dziennikarzy New York Timesa na temat jego prezydentury.
1: To przyniesie dzień.
0: W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w Kansas City odbędzie się ostatni ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Piłkarze Argentyny zmierzą się ze Szwajcarią. Faworytem jest ekipa z Leo Messim w składzie, ale niespodziankę chcą sprawić Helweci. Adam Górczewski.
4: Trener Murat Yakin podkreśla, że przeciwko Lionelowi Messiemu jego zespół postawi na kolektyw. Szkoleniowiec znalazł też czas, żeby odpowiedzieć amerykańskiemu komikowi. James Corden w swoim show w telewizji Fox porównywał Murata podczas mundialu do bossów narkotykowych serialu Breaking Bad. Szwajcar nagrał filmik stylizowany na scenę z kultowej serii, a stacja z USA wyemitowała nagranie. My Szwajcarzy nie jesteśmy bandziorami, jesteśmy precyzyjni jak szwajcarskie zegarki, wiarygodni jak szwajcarski bank, słodcy jak szwajcarska czekolada i szybcy jak kozice w naszych pięknych górach. Moją jedyną złą intencją jest pobić wszystkich na trwających mistrzostwach. Do zobaczenia na boisku.
0: A początek meczu Argentyna-Szwajcaria o 3 w nocy czasu polskiego.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie duże, będą też przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza. gdyby ktoś chciał oglądać mecz w nocy, to taka właśnie pogoda wtedy będzie, a teraz na termometrach powyżej 23 stopni, znów w centrum województwa, na południowych krańcach regionu temperatura spadła do 22,5 stopnia, na barometrach bez zmian 1018 hektopaskali, nadal wieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista polskiej piosenki.

Dobry wieczór. Witold Sułek i Arkadiusz Krzyżewski. Rozpoczęliśmy Opolską Listę Polskiej Piosenki. To była pierwsza propozycja. Maja Golec i Backstage Brass Band. No, Brass Band, zespoły brazowe, jazz był, funky było, a tytuł piosenki Chcę tu być. A czy będzie za tydzień? To oczywiście będzie zależało od waszych głosów. A druga propozycja to duet. Wiński, Maja Gawłowska, Euforia.

okazuje się, że euforię można wyrażać też w taki stonowany nieco sposób, ale kto powiedział, że euforia to od razu musi być skakanie po ścianach, po sufitach i nie wiadomo jakie wyczyny, prawda? No i zobaczymy też, tak jak w przypadku Mai Golec, chcę tu być, czy będzie euforia u Wińskiego i Mai Gawłowskiej za tydzień. A propozycja numer 3, bardzo przyjemna, bo bardzo lubię filmy, filmowy kadr i Oyster Boy.

czasami zwykłe zdjęcie, chociaż niech pochodzi z filmu, ożywia nasze wspomnienia i wtedy też uruchamia nam w głowie film, na przykład z wakacji. Róbcie zdjęcia. Jeżeli macie ochotę, możecie też wysyłać oczywiście na mój adres mailowy, tam gdzie wysyłacie też propozycje do Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Oyster Boy, propozycja numer 3. A jako czwarta Oliwka Majewska, debiutancki singiel, a szykuje się też debiutancka płyta w tym roku, Tatuaże.

tatuaże teraz bardzo popularne, chyba większość osób nosi tatuaże, ja jakoś nie mogę się do tego przekonać. Mam sentyment do tych dawnych, kiedy po prostu była to jakaś kotwica na przykład, prawda? I to darzę dużym sentymentem, a dzisiaj to już właściwie jest malarstwo i to takie bardzo zaawansowane. Oliwka Majewska, propozycja numer 4, a jako piąty zespół, oj, współczucia powinniśmy mieć bardzo, bardzo dużo i empatii. Zespół nazywa się Współczuj, a tytuł piosenki Niesie Mnie.

czasami uczucia tak człowieka niosą, że może wpaść w pułapkę. Czy można wpaść w pułapkę uczuć i czy o tym będzie kolejna piosenka? Tytuł ma Pułapka, a śpiewa Julia Ende i Jasiek Kan.

Mieliśmy już jeden motyw filmowy dzisiaj, był to Oyster Boy i filmowy kadr. Następna piosenka nie jest wprawdzie wprost o filmie, ma tytuł Czarno-białe, ale artysta przywołuje bez wątpienia skojarzenia filmowe. Erwin Wells. No i od razu moje skojarzenia pobiegły do kogo? Oczywiście do Oscara Wellsa. Bo myślę, że ta gra słów tutaj jest i nawiązanie, zresztą teledysk akurat, bardzo myślę, nawiązuje do tych zwłaszcza wczesnych czarno-białych filmów Wellsa. Posłuchajmy.

0: Ja widziałem w jego oczach śmierć taką. Cholera, widziałem, jak duch jego wyszedł z niego. Ja widziałem to wszystko wtedy o świcie.
1: Syn diabła i czarownicy.
0: Nie, nieprawda, nie ja, nie.

Irvin Welles, czarno-białe. A szczęśliwie myślę, że takie chęć ucieczki z miasta najczęściej do innego wydaje nam się, że większe, ładniejsze, będzie pięknie. Nie ma takiej gwarancji. Czasami w małym tkwi więcej uroku. Trzeba tylko chyba odpowiednio sobie ustawić system wartości. A za chwilę kwestia filozoficzna. Wydaje się, że między przedtem a potem jest tu i teraz. No ale nie jest to takie pewne. Przynajmniej w tej piosence śpiewa Kurowski.

No zobaczymy, czy nie mój klub. Zakładając, że Lista to jest taki klub dobrej piosenki, to jednak fajnie byłoby pewnie w nim być. Kurowski, propozycja numer 8, a za chwilę Szata QS.

Nie jestem pewien, czy mieliśmy kiedykolwiek utwór, w którym byłyby misy tybetańskie, a tutaj są, oj, pięknie to wszystko brzmi. Wracam i Shata QS, a za chwilę 10, ostatnia propozycja. Zespół o bardzo, właściwie duet to jest, o bardzo intrygującej nazwie. Instrukcja obsługi nocy, a tytuł piosenki Daj znać.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: I rozpoczynamy finałową 30. Tydzień temu debiutowali Basiński Band i Fiction z utworem Chill Out. Utrzymali się na 30.

O tak, wakacje to chill out i lista to też chill out. Jak się człowiek za bardzo napina, może dojść do przesilenia. Przesilenie to tytuł kolejnej piosenki. Premiera i zespół Kołowrót.

Ludowo-folkowo i metalowo. 29 miejsce premiera Kołowrót i Przesilenie. A za chwilę pozostaniemy na takim folkowym łonie natury, bo przed nami Mlecze i Tracę Czas.

czasie wakacji dobrze jest troszeczkę potracić sobie czasu, ale nie można leżeć za długo, bo można zmienić się w truchło. To tytuł kolejnej piosenki i kolejna premiera. Chryja przed nami.

0: Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych.
1: Reklama społeczna. Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Reklama społeczna.
3: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na Krajowej 94 między Skarbimierzem a Żłobizną. 2 miliony euro z fontanny Di Trevi na pomoc potrzebującym. W sporcie między innymi Wimbledon i Czeszka Linda Noskowa zwyciężczynią tenisowego wielkoszlemowego turnieju wśród singlistek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Katarzyna Plewnia i od tej ostatniej informacji zaczynamy. Linda Noskowa zwyciężczynią wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Czeszka pokonała w finale swoją rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3, a więcej na ten temat już w serwisie sportowym. Zakończyły się działania służby w Piątkowicach w powiecie nyskim, gdzie, jak wcześniej informowaliśmy, zderzyły się dwa auta osobowe. Pojazdami jechały 3 osoby, 2 zabrane zostały do szpitala.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
3: Płonie sterta śmieci przy obiektach pokolejowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Trwa akcja gaśnicza. Na miejsce skierowano ponad 30 zastępów Straży Pożarnej z powiatu świdnickiego oraz z sąsiednich powiatów, poinformował Polskie Radio młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Jedzie na miejsce także specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która będzie monitorować jakość powietrza. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien oraz nieprzebywanie w rejonie pożaru.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Od poniedziałku kolejna zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94 między Skarbimierzem a Żłobizną w związku z budową tam ścieżki pieszo-rowerowej. Rusza kolejny etap pracy. Te postępują zgodnie z planem, informuje Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
4: Odcinek drogi krajowej nr 94 zostanie zawężony obustronnie z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego oraz ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Z kolei na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano kolejny etap prac związany z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 401 w Żłobiźnie przy zastosowaniu ruchu wahadłowego na tym odcinku.
3: Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Ich koszt to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Już po raz 24 w Piątkowicach kołonysy o złotą kasę, walczyli metodami tradycyjnymi najlepsi żniwiarze. W turnieju udział wzięło 15 sołectw z powiatu nyskiego.
5: No to jest urządzenie, to jest kosisko jeszcze ze wschodu. Będziemy kosić po raz 24. Mam grupę kosiarz Michał Bielecki.
6: Czyli robota zespołowa.
5: Tak, potem będziemy bucić snopki żyta.
7: Jerzy Sywielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Zaangażowanie wioski jest bardzo duże, no całej gminy zresztą.
6: A pan prezes złapie za kosę i pokaże, jak się to robi?
7: No, pan prezes kiedyś kosą kosił, także prezes umie kosić.
8: Andrzej, czy ja będę sierpem akurat dużo.
6: To chyba ta nutka sportowej rywalizacji jest, co?
8: No oczywiście, wiadomo, że jeżeli jest turniej, to chciałoby się wygrać, nie?
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do fontanny Di Trevi w Rzymie w ubiegłym roku. Pieniądze przeznaczone są już od wielu lat na realizację projektów charytatywnych.
9: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucania tu pieniędzy. To, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym, bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colo Jakomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny Di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2.
3: A decyzja o przekazywaniu pieniędzy z fontanny Ditrevi na cele dobroczynne podjęta została w 2001 roku przez ówczesnego burmistrza Rzymu Francesco Rutellego. Niedzielny, 9. etap kolarskiego Tour de France zostanie skrócony o 30 km z powodu zagrożenia upałami, poinformowali dziś organizatorzy wyścigu. Europa Zachodnia odnotowała najcieplejszy czerwiec w historii. A pogoda zaraz po sporcie.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po godzinie 20.
2: Sport w Radiu Opole.
10: Kuba Biel, zapraszam. Linda Noskowa, mistrzynią Wimbledonu. Czeszka w finale pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową w trzech setach 6-2, 5-7, 6-3. Jutro odbędzie się finał mężczyzn, w którym Jannik Sinner zmierzy się z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Rywalizacja Norwegii z Anglią budzi emocje nie tylko ze względu na niesamowity sportowy poziom piłkarzy, których zobaczymy w meczu ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Organizatorzy uważnie obserwują również sytuację pogodową w Miami. Istnieje obawa, że wysoka temperatura oraz możliwość wystąpienia burz mogą wpłynąć na godzinę rozpoczęcia spotkania. Według oficjalnego terminarza FIFA spotkanie ma odbyć się zgodnie z planem, jednak amerykańska National Weather Service wydała ostrzeżenie przed wysoką temperaturą. Termometry mogą wskazywać około 34 stopni Celsjusza, ale z powodu dużej wilgotności temperatura odczuwalna może wynieść nawet 44 stopnie. Meteorolodzy przewidują również możliwość wystąpienia opadów i burz. Prognozy mówią o około 30% szansie na burzę. Tym samym istnieje ryzyko, że ten mecz może być opóźniony albo przerwany w pewnym momencie. Przypomnijmy, spotkanie Norwegia-Anglia w 1/4 finału dziś o godzinie 23 czasu polskiego. Tej nocy kibice zobaczą również ostatni mecz ćwierćfinału. Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią o godzinie 3 w nocy polskiego czasu. A w opolskich Mistrzostwach Świata, które dziś przez cały dzień rozgrywane były na terenie trzech gmin Gogolin, Krapkowice i Strzeleczki, najlepsza okazała się reprezentacja Austrii, która w wielkim finale po rzutach karnych pokonała reprezentację Panamy 8-7. W regulaminowym czasie gry było 1-1. W meczu o brąz Katar pokonał Chorwację 5-1. Lekkoatletka Sofia Ennaoui, specjalizująca się w średnich i długich biegach, ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Biegaczka to srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Kariera niespełnej 31-letniej Ennaoui była naznaczona licznymi problemami zdrowotnymi. O zakończeniu zawodowej sportowej rywalizacji poinformowała na swoim profilu na Facebooku. Polska lekkoatletka ma w dorobku srebrny i brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Na tym samym dystansie wywalczyła również srebrne i dwa brązowe krążki halowego europejskiego czempionatu. Ennaoui to także halowa mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów oraz w biegu na 3000 metrów. Nie żyje 25-letni Jayden Adams, piłkarz z Republiki Południowej Afryki, który jeszcze niedawno występował wraz z swoją reprezentacją na Mistrzostwach Świata. Informację potwierdził Południowoafrykański Związek Piłkarzy. Przypomnijmy, że Adams na tegorocznym mundialu wystąpił w trzech spotkaniach, wybiegł w pierwszym składzie RPA w meczu otwarcia z Meksykiem, rozegranym dokładnie miesiąc temu 11 czerwca. Później zaliczył pierwszą połowę przeciwko Czechom, a następnie 10 minut w rywalizacji z Koreą Południową. Mecz 1/16 finału z Kanadą obejrzał z ławki rezerwowych.
2: Pogoda.
3: Zachmurzenie jest teraz umiarkowane. Przypomnę, że jeszcze może dziś przelotnie popadać. Temperatura w centrum województwa sięga 22,5 stopnia Celsjusza. Tyle samo pokazują termometry na południowych krańcach regionu. Na barometrach bez zmian 1018 hektopaskali. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie będzie duże. Też możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

No, myślę, że przez te 10 tygodni, od kiedy jest na liście, tak bardzo Tala się nie zmieniła. W tym tygodniu nieco za to niżej na 26, a podobnie jak tydzień temu, Krystyna Giżowska, otwieram się.

Krystyna Giżowska i oczywiście Joanna Karkoszka. Otwieram się, bo to duet. A za chwilę też parę oczek w dół. Happy Set, nie będziemy płakać.

wróciłem sobie do całej winylowej płyty, bo mam ten utwór na płycie. Przepiękna, przepiękna płyta w całości. No ale OLPP to tylko jedna piosenka. A za chwilę trzecia premiera i również będzie bardzo, bardzo nastrojowo, bowiem Trzy jabłka i Sargis.

Tulę się do nich, by poczuć ją jeszcze. Marszczyłaś brwi, mówiąc bajkę o wilku i owcy, że w oczach silnego ten słabszy zawsze winnym jest.

teraz troszeczkę przyspieszymy rytmu. Będzie bardziej jazzowo, bo Wodecki Jazz, taka płyta po latach odkopana i z niej właśnie kolejny utwór Fantazja.

jazzowo, no i za chwilę też będzie troszeczkę jazzowo, a nawet wodewilowo, czy kabaretowo nawet, bo taki jest repertuar Mademoiselle Doroty i Mico Blanco zniknął jak dym.

taki elektro w gruncie rzeczy jazz. Oj, tańcz, tańcz, tańcz. Przyjemnie jest latem sobie potańczyć, zwłaszcza na świeżym powietrzu. A teraz dołożymy już do pieca, to znaczy nie ja, ale zespół Szy z utworem Defekt.

Bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mąż.

Oj, ciężko wstać, zwłaszcza jak ktoś ogląda mecze, tak jak ja. Chociaż przyznaję, że te, które są o 2-3 w nocy, to jednak nie, już poległem, poddałem się. To już zdecydowanie za późno, zwłaszcza, że sporo pracy czeka. Ale za chwilę urlop, będzie zastępował mnie Tomek Wojtyłko już w przyszłym tygodniu. A ja wrócę do was w sierpniu. Tymczasem wracamy do polskiej listy polskiej piosenki. Najbardziej letnia piosenka, czyli Letnie dni, Ola Równiak i Paweł Lisek.

No myślę, że debiut na liście to sen spełniony, oby się spełnił w przyszłym tygodniu. Oczywiście życzę tego wszystkim, wiadomo, że wszystkim się nie uda, no bo te 10 piosenek będzie siłą rzeczy poza listą, no ale wszystko w waszych rękach. Nie przejmujcie się, głosowanie jest ważniejsze niż pilnowanie, czy kawa wam wystygła. Przed nami Lidia Jazgar.

Warszawa, z Tygła Lidia Jazgar. Jesteśmy, drodzy Państwo, w połowie dzisiejszego notowania o polskiej listy polskiej piosenki, bo przed nami miejsce 15. Tu Karolina Lewińska i Przestrzeń.

przemknął do jej duszy i przeniknął, bo ją zobaczył. A co by było, gdyby jej nie zobaczył? No to rozważa Basia Stępniak wilki wiku karacza. No ale co takie gdybanie? Jak już się zobaczy, to już się odzobaczyć nie da. Piąta dziś premiera.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczył.

0: Zbliża się godzina 21. Słuchają Państwo Radia Opole. O tej porze pora na wiadomości. 30 zastępów strażaków walczy z pożarem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Znamy zwycięzcę tegorocznych piłkarskich opolskich mistrzostw świata rozgrywanych na boiskach w Gogolinie, Krapkowicach i Strzeleczkach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Płonie sterta śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W akcji gaśniczej udział bierze przeszło 30 zastępów Straży Pożarnej, poinformował młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
2: Ze zgłoszenia wynikało, że pożarem objęty jest obszar około 50 metrów na 50 metrów tworzyw sztucznych. Ogień udało się zatrzymać mniej więcej w połowie tego składowiska. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 37 zastępów, czyli około 150 strażaków. Działania wspierane są przez 3 drony specjalistyczne.
0: Na miejsce skierowano też specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego, która będzie monitorować jakość powietrza.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Pamięć pomordowanych przez UPA na Wołyniu Polaków uczczono dziś w Niemodlinie. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem obrońców Przebraża, wsi, której ukraińscy nacjonaliści nigdy nie zdobyli. Obrona rozpoczęła się 5 lipca 1943 roku i trwała do stycznia 1944, do momentu wkroczenia Armii Czerwonej, mówi Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski.
3: 83 lata temu stała się tragedia, dokładnie 11 lipca, Krwawa Niedziela. Musimy o tym pamiętać ze względu takiego, żebyśmy przekazali przyszłym pokoleniom, co to jest nacjonalizm i pogarda dla innego człowieka.
4: Także czcimy tych, którzy tutaj właśnie po wojnie się osiedlili, bo bardzo wiele osób właśnie po wojnie się osiedliło. Między innymi właśnie cywilny komendant obrony Przebraża Ludwik Malinowski, którego postument jest tutaj posadowiony.
0: Dodaje burmistrz Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa, w rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło według różnych szacunków od 50 do nawet 120 tysięcy Polaków. Ukraiński prezydent twierdzi, że Ukraina robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych odniósł się też do uroczystości rocznicowych Krwawej Niedzieli w Polsce i na Ukrainie. Jak napisał, na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zełenski przypomniał, że za 2 dni rozpoczną się one w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Równocześnie Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Odnosząc się do dzisiejszych uroczystości, Zełenski napisał, że 11 lipca, jak co roku, Polska i Ukraina oddają cześć cywilom zabitym na Wołyniu w czasie II wojny światowej.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Ponad 11 milionów złotych kosztowała modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Oleśnie. Dzięki nowemu skrzydłu w lecznicy powierzchnia szpitala wzrosła z przeszło 650 metrów kwadratowych do ponad 900. Jak mówi Andrzej Prochota, dyrektor szpitala powiatowego w Oleśnie, szpital ma teraz nowy standard obsługi pacjenta.
5: Pacjenci i rodziny pacjentów mieszały się na tym holu, zarówno pacjenci, którzy są pacjentami SOR-owskimi w stanach ciężkich, jak i pacjenci, którzy przychodzą po pomocną POZ-owską, zjawiskiem niedopuszczalnym tak naprawdę, i stąd ta inicjatywa, żeby to zmienić.
6: Dzisiaj mamy taki standard, że karetki przyjeżdżające są całkowicie odcięte od pacjentów, którzy przychodzą na SOR. I rzeczywiście ten standard udało nam się osiągnąć, ale też doposażyć i zmodernizować.
0: Dodaje Bożena Konarska-Markiewicz, starosta Oleska. Po całym dniu piłkarskich emocji na boiskach w Gogolinie, Krapkowicach i Strzeleczkach poznaliśmy już zwycięzcę tegorocznych opolskich mistrzostw świata. W wielkim finale po serii rzutów karnych reprezentacja Austrii pokonała Panamę.
7: Cały dzień był znakomity. 48 drużyn na 6 boiskach, w 4 lokalizacjach, w 3 gminach, i to wszystko w jeden dzień.
0: Mówił Denis Opioła, organizator opolskich mistrzostw świata. W ich finale o zwycięstwie musiały zdecydować rzuty karne w regulaminowym czasie gry. Austria zremisowała bowiem z Panamą 1-1. W serii 11 to Austriacy okazali się skuteczniejsi, wygrywając 8-7 i zdobywając tytuł mistrzowski.
8: Dobra zabawa od początku. Na wysokim poziomie te zawody. Chwała dla organizatora, że takie coś się zorganizował. No mogę powiedzieć tylko, że od początku turnieju musiałem być lotnym bramkarzem. 4 razy w rzutach karnych przechodziliśmy do dalszej fazy, także no na pewno fajne zawody, dużo fajnych zespołów, ludzi, także oby więcej takich rzeczy robiono.
0: Mówił Michał Zboch z reprezentacji Austrii. Niemniej emocji dostarczył mecz o 3. miejsce, w którym reprezentacja Kataru pokonała Chorwację 5-1, a turniej po raz kolejny połączył sportową rywalizację z dobrą zabawą i integracją lokalnych społeczności.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Słońce już zaszło, tych chmur na niebie nie za wiele teraz, ale może jeszcze z tych chmur przelotnie popadać. Temperatura spadła już do 22 stopni w centrum województwa, do 21 na południowych krańcach. Na barometrach wciąż 1018 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie będzie duże, też wystąpią przelotne opady deszczu, a termometry pokażą od 13 do 15 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
10: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
11: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
10: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
12: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
13: Kiedy przyjedzie tata?
14: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
13: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
15: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
14: O nie, proszę, nie.
13: Co się stało? Gdzie jest tata?
16: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna. Opolska lista, polskie piosenki.

Jak widać, Filip Seven, to znaczy u nas w naszym przypadku jak słychać, ale tytuł piosenki to oczywiście jak widać, Filip Seven był na 11, delikatna tylko zmiana z tego 11 na miejsce 13, więc różnica niewielka i tak będzie w przypadku też dwóch piosenek jeszcze, które są poza dziesiątką, bo kolejny będzie Leszek Komosa, w tym przypadku w ogóle bez zmian, bo był na 12 i na 12 został, śpiewa razem z nim Julia Wasilewska. Sen o tobie.

Leszek Komosa, Julia Wasilewska, Sen o Tobie bez zmian. Natomiast na 11 z 13, więc wymieniła się z Filipem Sevenem, Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki.

Chciałem zrobić to puch wcześniej niż zrobi Barry Blue. Bardzo mnie to kusi. No, na fali, jeżeli ktoś jest nad morzem, nad jeziorem, nad wodą jakąkolwiek, to życzę wam bezpiecznej oczywiście fali. A za chwilę powrót do dziesiątki, bo byli na miejscu 14 tydzień temu. Magda i Artur z piosenką Groszki, a w tym tygodniu na 9.

przyznaję, że rozważałem kupno kąpielówek nowych. Kupiłem oczywiście i poważnie myślałem, czy w groszki, ale jakoś tak nie wystarczyło mi odwagi. Wybrałem taki neutralny kolor, powiedzmy kaki mniej więcej, który jest zdecydowanie moim ulubionym, jeżeli chodzi o ubrania. No ale wróćmy do muzyki. Czy tutaj będzie kolorowo? No będzie, a przede wszystkim będą dobre życzenia, by przez ciebie nikt nie płakał, Bartek Wojnar.

Generalnie część piosenek poszła w górę, bo tydzień temu na 7 miejscu była Mademoiselle Dorota, która spadła w tym tygodniu na 20. To największy spadek, jeżeli chodzi o to wydanie o polskiej listy polskiej piosenki. No i dzięki temu z 8 na to 7, które zajmowała, wskoczył Palant i Michał 93.

No i będzie za chwilę dalej gitarowo i będzie bluesowo, nawet dwa bluesowe zespoły. Najpierw Honker, który utrzymał swoją pozycję, i Dziki Blues Band, który również utrzymał swoją pozycję sprzed tygodnia.

było bluesowo, nawet blues rockowo, nadal będzie rockowo. Akurat dwie kolejne piosenki wymieniły się miejscami, bo tydzień temu na czwartym był Coldfire, a na trzecim był Smoketown. A w tym tygodniu odwrotnie, Smoketown tuż za podium na czwartym, a Coldfire wraca na podium na miejsce trzecie, 12 kroków.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: No już tylko dwie piosenki. Tydzień temu, nie będę teraz mówił o obu, tak zrobię specjalnie, chociaż pewnie i tak mało kto wierzy w to, że będzie na jednym z pierwszych dwóch miejsc jakaś premierowa piosenka, no ale wszystko jest u nas możliwe. Póki co na drugim rzeczywiście, bez zmian, Freedom Birds, Szary Człowiek.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Została nam tylko jedna już. Pewnie się domyślacie, że to może być Ania Blusz. Nie powiem. Na razie za to powiem, że od przyszłego tygodnia do końca lipca będzie prowadził Opolską listę polskiej piosenki Tomek Wojtyłko, więc jeżeli Państwo macie jakieś propozycje, to proszę pisać wtedy do Tomka. Adres znajdziecie na stronie internetowej. W pierwszej audycji na A Audiokracja, którą prowadzi Tomek Wojtyłko, jest adres mailowy. Oczywiście głosowanie niezmiennie w zakładce Opolska Lista Polskiej Piosenki. Obok są też wypisane zasady głosowania, to dla tych nowych słuchaczy, a także dla wykonawców, bo wykonawcy, menedżerowie też często piszą i dopytują. Jak wejdziecie na stronę, wszystko tam obok jest, a w razie wątpliwości zawsze można oczywiście do mnie napisać. Dobrze, zostawiam Was w takim razie już z tą jedną, jedyną piosenką, która nam została. Będzie to rzeczywiście Ania Blusz i Chwilę Trwaj. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: a w tej chwili na zegarach już prawie godzina 22. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Pożar w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Z ogniem walczy około 40 zastępów Straży Pożarnej. Prezydent Ukrainy o rocznicy rzezi wołyńskiej. Powiemy też o wrześniowym koncercie w Opolu. Zagra portugalski ksiądz i DJ na rzecz renowacji katedry.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak kilkudziesięciu policjantów i strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział w zawadzkiem w poszukiwaniach młodej 23-letniej kobiety. Od godziny 14 rodzina nie ma z nią kontaktu. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku płoną dawne obiekty kolejowe i znajdujące się obok budynki. Na miejscu jest 40 zastępów Straży Pożarnej. W środku znajdowały się ogromne ilości tworzyw sztucznych, mówi rzecznik Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, brygadier Łukasz Grzelak.
2: Tych odpadów jest dość dużo, to są tworzywa sztuczne i bardzo silne zadymienie już na samym początku występowało. Sytuacja jest nieopanowana, działania przewidujemy na raczej długotrwałe, więc myślę, że do jutrzejszego ranka. Osób poszkodowanych na tą chwilę nie mamy i mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: Straż Pożarna podejrzewa, że znajdowało się w tym miejscu nielegalne składowisko odpadów.
1: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
0: Ukraiński prezydent twierdzi, że jego kraj robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych odniósł się też do uroczystości rocznicowych Krwawej Niedzieli w Polsce i na Ukrainie. W stolicy obwodu wołyńskiego, Łódzku, jest Paweł Buszko.
3: Odnosząc się do rocznicowych uroczystości, Wołodymyr Zełenski napisał, że 11 lipca, jak co roku, Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Nie nazwał jednak sprawców, czyli ukraińskich nacjonalistów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył równocześnie, że za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Jak udało mi się ustalić, polscy eksperci z IPN wspólnie z ukraińskimi partnerami rozpoczną wykopaliska w Ostrówkach we wtorek.
0: Ukraina nie może stać się częścią Unii Europejskiej bez odejścia od banderyzmu, podkreślał w Chełmie w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania UPA.
4: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem. Nie może wejść banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszła. Żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane, jeżeli nie będzie oddawana im cześć. Także bez Ukraińców.
0: 11 lipca 1943 roku podczas Krwawej Niedzieli oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały około 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Padre Guillerme, portugalski ksiądz i DJ oraz Arka Noego zagrają dla opolskiej katedry już 4 września na placu przed świątynią. Dochód z tego koncertu, zatytułowanego W górę serca, wesprze dalszą renowację kościoła, m.in. odnowienie zabytkowych organów, mówi biskup opolski Andrzej Czaja.
5: Przez muzykę elektroniczną chce mówić i mówi o Jezusie i dlatego jako biskup nie mogę, że tak powiem, być niezadowolony, jak ktoś chce mówić o Jezusie. Katedra ma bowiem wiele jeszcze możliwości pokazania swego piękna, swego dziedzictwa.
6: Cały czas jesteśmy przy tym wielkim wyzwaniu, które cały czas trwa. Niedawno kolejna decyzja o dofinansowaniu 1 800 000 zł ze strony miasta, ale nie jest to oczywiście coś, co wyczerpywałoby potrzeby i też nasze zaangażowanie.
0: Dodaje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Bilety cegiełki można kupić w parafiach diecezji opolskiej, a także na stronie www.kulturairozrywka.pl. Podczas koncertu będzie można wylicytować koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo. Drugie miejsce Anny Puławskiej w wyścigu K1 na 500 metrów podczas rozgrywanych w Montrealu zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie. Polka, ubiegłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji, uległa o 77 setnych sekundy Niemce Pauline Jaksz. Trzecia była Australijka Natalia Drobot. Zwycięstwem Andersa Thomsena zakończyła się z kolei rywalizacja z żużlowej Grand Prix Szwecji w Malili. Duńczyk w finale wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i lidera klasyfikacji generalnej Bartosza Zmarzlika. Prowadzący w walce zdobywcą tytułu Mistrza Świata z Marslik powiększył do 5 punktów przewagę nad czwartym w finałowym biegu Australijczykiem Bradym Kurcem, a następna część cyklu Grand Prix 1 sierpnia w Łodzi.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry pokazują już niespełna 20 stopni Celsjusza w centrum regionu, 17 stopni na południowych krańcach województwa. Ciśnienie bez zmian na barometrach 1018 hektopaskali, wiatr osłabły, wieje teraz z zachodu. W nocy zachmurzenie będzie duże, wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 13 do 15 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana rocka.

Untouchable, część trzecia, otwiera progresywną zmianę rocka. Dwie pierwsze ukazały się na płycie Weather Systems Anatemy, a trzecia na krążku Ocean Without a Shore zespołu, uwaga, Weather Systems. Jak dla mnie nowy twór, który w 2020 roku pojawił się na rynku po zawieszeniu działalności Anatemy i do dzisiaj to ten zespół trwa w hibernacji. Daniel Kavana nie odbiegł od tej twórczości, a płyta Ocean Without the Shore jest zdecydowanie must have dla każdego fana Anatemy. Ja mam ogromny sentyment do tej grupy i bardzo często wracam do jej nagrań. A dzięki Ocean Without the Shore i temu, że istnieje Weather Systems jako zespół, projekt muzyczny, mogę mieć nadzieję, że kolejne tego typu płyty będą się ukazywać. I nawet jeżeli nie jest to pod nazwą Anatema, mnie to zupełnie nie przeszkadza, ze względu na to, że ja oczekuję dobrej muzyki, a nie symboli. Czas symboli dawno się skończył, teraz po prostu chcemy dobrych, odpowiednio kalorycznych dźwięków i takie znajdziemy na Ocean Without the Shore. Dlaczego zdecydowaliśmy się wraz z Pawłem Oliwą, który za konsoletą realizował tej nocy, ja nazywam się Adam Wołek, na to, by zaprezentować wam Weather Systems. Powodów jest kilka, na jeden najważniejszy. Mianowicie zespół ten 29 sierpnia wystąpi podczas InnoRock Festival w Inowrocławiu. Ja już mam bilety i czas zarezerwowany na ten koncert i zastanawiam się generalnie na festiwal, a tam jeszcze wiele innych zespołów wystąpi, na które ostrzę sobie zęby. Zastanawiam się, kogo z was spotkam na InnoRock Festival. Zapraszam do komentowania, do kontaktu również ze mną poprzez maila adam.wolek@radio.opole.pl, a także zachęcam do kontaktowania się poprzez Facebook i naszą ścianę. Progresywna zmiana rocka w Radiu Opole to nasza grupa na Facebooku. Jest nas tam ponad 1500 osób. Wiem, że wielu z was już zdecydowało się mało uczestniczyć podczas dyskusji facebookowych, natomiast od wielu z was otrzymuję feedback w postaci maili i prywatnych wiadomości, co mnie również bardzo cieszy. Za nami, moi kochani, Untouchable, część trzecia. No to przed nami jeszcze kolejne utwory, między innymi także nawiązujące do starych utworów Anatemy. Are You There? Część druga, ale zanim to Ghost in the Machine. To również znakomity utwór. I znakomicie to też ubrał Daniel Kavana, nie siląc się na długie kawałki. 6 minut maksymalnie. No dla nas to one nie są długie. Na pewno. Posłuchajmy Weather Systems.

Weather Systems na antenie Radio Apollo w progresywnej zmianie rocka Ocean Without the Shore nie mogło zabraknąć tego albumu. Na pewno jeszcze do momentu wystartowania Ino Rock Festival po tych artystów, którzy tam wystąpią, będziemy sięgać m.in. po Kwon, ale także Midgeurę, więc nastawiajcie uszu, bo warto będzie na pewno posłuchać tego w eterze, szczególnie, że noce są teraz piękne, troszkę się ochłodziło, więc ja się lepiej zdecydowanie czuję jako osoba wyjątkowo chłodnolubna, ale lubię gorące emocje związane z muzyką, a tej nam nie brakuje i otacza nas z każdej strony. Byliśmy w Wielkiej Brytanii, po części także w Ino Wrocławiu ze względu na festiwal, natomiast teraz przeniesiemy się do Krakowa, by przypomnieć dawno nieprezentowaną tutaj muzykę Ryszarda Kramarskiego i jego syna Michała, bowiem Father Son, i to też wypadkowa tego, że ostatnio, tak jak wam mówiłem tydzień temu, robiłem porządki na półce z płytami i Father Son też wpadło mi w ręce i posłuchałem sobie tego. To jest naprawdę świetna muzyka, może ona nie jest zbyt odkrywcza, bardzo dobry wokal Michała, świetne kompozycje Ryszarda i kapitalne teksty pana Zdzisława Zabierzewskiego. Dlaczego dzisiaj też zdecydowałem się na nich? Ano dlatego, że w przyszłym tygodniu będzie miała premierę płyta, która zostaje wydana na dziesięciolecie, co prawda nie Father and Son, ale TRK Project, i tam będzie też wiele takich znakomitych utworów, które w innych wersjach zostaną zawarte na tym podobno dwupłytowym albumie. I to podobno też w przyszłym tygodniu premiera, więc ja czekam, zacieram ręce i już odliczam dni. I oczywiście będzie prezentacja w progresywnej zmianie rocka. A tymczasem sięgamy po to, co do powiedzenia ma na swojej płycie projekt Father Son. Według mnie jeden z najlepszych utworów w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o polską scenę, czyli Generation War, a potem Old Love Never Dies. To są te dwie propozycje, które mam dla was z repertuaru Father Son na teraz.

Father Son udowadnia, że polska scena ma naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, a my jeszcze też tutaj w sumie razem nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeżeli chodzi o naszego rodzimego rocka neoprogresywnego, połączonego także z tymi fajnymi 80-sowymi wkładkami, jak tu w przypadku Father Son. Moi drodzy, ostatnio tyle się działo wokół zespołu Riverside, że ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej dacie, natomiast chciałbym się z tego wytłumaczyć, a także sięgnąć po ten mini album. Tak, właśnie mini album, i może dlatego właśnie ta data mi uciekła, bowiem 20 czerwca 2011 roku ukazał się drugi mini album w dorobku zespołu Riverside, czyli Memories in My Head. Przypominam, że pierwszym było Voices in My Head. Tam były też kawałki live, między innymi Loose Heart mieliśmy okazję usłyszeć na żywo. Były dwie piękne ballady, jak Run in Love i Us. Taka dosyć szeroka była propozycja tego mini albumu, bo i kilka ciekawych studyjnych kawałków, a także te, które zostały zagrane na żywo, więc było naprawdę czego słuchać. Dosyć długi mini album, natomiast w związku z tym, że nie wszystko było nowością, dlatego okazał się mini albumem, a nie pełnoprawnym wydawnictwem. Natomiast jeżeli chodzi o Memories in My Head, to jest tylko trzyutworowe wydawnictwo, ale jakże piękne. Goodbye Sweet Innocence, Living in the Past i Forgotten Land. To właśnie tym utworem ten album był promowany i on swego czasu był bardzo mocno zgrany, wręcz do granic możliwości. Dlatego ja pozwolę sobie go pominąć i zaprezentować wam dzisiaj tylko Goodbye, Sweet Innocence i Living in the Past. To są naprawdę dobre utwory i też zdefiniowały to, czym Riverside będzie w przyszłości, bo pamiętamy, że przed akurat tym mini albumem, konkretnie w roku 2009, wyszła płyta Anno Domini High Definition, czyli ADHD, i ta płyta faktycznie była ADHD, bo to był taki typowy progresywny metal i dla mnie to było na początku, kiedy po raz pierwszy dostałem po uszach tą płytą, było to wielkie zdziwienie, ale też odrzuciło mnie od tego albumu na jakiś czas, mimo że, jak wiecie, mi metal w duszy też gra i to bardzo mocno, szczególnie jego ekstremalne odmiany, a konkretnie black metal, i jakoś odrzuciło mnie od tego albumu na jakiś czas.

raz. Dopiero potem doceniłem jego klasę i teraz częściej już wracam. Natomiast Memories in My Head, kiedy się ukazało, a dostałem ten album, moi drodzy, na swoje 30 urodziny, bo ten album ukazał się 4 dni przed moimi 30 urodzinami i pamiętam, że wtedy to był piątek, a ja w sobotę już prezentowałem wam go na antenie. I kiedy dostałem ten album, przesłuchałem go, ten mini album oczywiście, to byłem zachwycony. I wiecie co? Cieszę się, że ten zachwyt nie mija do dziś. Riverside Memories in My Head.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Uroczystości w rocznicę zbrodni wołyńskiej. W Strzeleczkach mają już odbudowany po powodzi most. W nocy z soboty na niedzielę ostatni mecz ćwierćfinałowy Mundialu. Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Katarzyna Plewnia. Ale najpierw udało się odnaleźć poszukiwaną w Zawadzkiem młodą 23-letnią kobietę. Przypomnijmy, w poszukiwaniach udział brało kilkudziesięciu policjantów i strażaków. Rodzina zgłosiła zaginięcie, bo od godziny 14 nie miała kontaktu z 23-latką. Jak przekazał oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, kobieta jest pod opieką ratowników medycznych.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Pamięć pomordowanych przez UPA na Wołyniu Polaków uczczono dziś w Niemodlinie. Uroczystości w asyście wojskowej z udziałem wicewojewody opolskiego odbyły się przed pomnikiem obrońców Przebraża, wsi, której ukraińscy nacjonaliści nigdy nie zdobyli. Jej obrona trwała od 5 lipca 1943 roku do stycznia 1944, gdy wkroczyła Armia Czerwona. Wielu potomków uczestników tamtych wydarzeń mieszka dziś w naszym mieście, mówi burmistrz Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa.
2: Także czcimy tych, którzy tutaj właśnie po wojnie się osiedlili, bo bardzo wiele osób właśnie po wojnie się osiedliło, między innymi właśnie cywilny komendant obrony Przebraża Ludwik Malinowski, którego postument jest tutaj posadowiony.
0: Moja mama przeżyła te straszne chwile, mówi z kolei Jan Budnik.
3: Całą jesień przesiedziała w Kartoflisku, w Łęcinach tam, prawda, zachorowali na tyfus, no ale prawda, babcia nie przeżyła wieku, 60 lat zmarła, natomiast mama i bracia, u mnie jeszcze nie było, bo dopiero się tu urodził na ziemi opolskiej, no to przeżyły ten tyfus, natomiast babcia zmarła.
0: Podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, którzy zginęli na Wołyniu, prezydent Karol Nawrocki przypomniał o złożoności tych tragicznych wydarzeń. UPA mordowała tych, dla których pomoc sąsiadowi i człowieczeństwo było ważniejsze niż ideologia polityczna, mówił Karol Nawrocki w Radróżu koło Lubaczowa.
4: Chcę też przypomnieć, że ukraińscy nacjonaliści mordowali także Ukraińców. Tych sprawiedliwych Ukraińców, o których przed momentem także rozmawiałem z rodzinami, o których piszą polscy historycy. Tych, u których wygrywało człowieczeństwo, a nie ideologia. Tak, tych, którzy mówili, że muszę pomóc swojemu sąsiadowi.
0: W rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło, według różnych szacunków, od 50 do nawet 120 tysięcy Polaków.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Zakończyła się odbudowa zniszczonego przez ostatnią powódź mostu na rzece Biała w Strzeleczkach. O zakresie zrealizowanych prac mówi burmistrz Marek Pietruszka.
5: W ramach zadania odnowiono konstrukcję mostu, wyremontowano przyczółki i płytę mostową, zamontowano również nowe masywne balustrady, wykonano nowe elementy chodnikowe oraz odtworzono nawierzchnię na dojazdach. Efekt: piękny, bezpieczny most, bardziej funkcjonalny, który będzie służył mieszkańcom przez długie lata.
0: Głogówek walczy z wykluczeniem komunikacyjnym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Gmina kupi busa, dostosowanego do ich przewozu. Umożliwia nam to marszałkowski projekt Niesamodzielni, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
6: Po zakupie tego busa zostanie uruchomiona usługa transportu door-to-door dla osób starszych i niesamodzielnych, co znacząco ułatwi tym osobom dostanie się chociażby do lekarza, przychodni, czy też w celu załatwienia różnego rodzaju usług publicznych.
0: 9-osobowego busa Głogówek kupi za ponad 180 tysięcy złotych. Wydatek w całości sfinansowany będzie z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Skansen Muzeum Wsi Opolskiej zamienił się we wczesno-średniowieczny gród. Trwa tam druga edycja Chrobry Fest. Na odwiedzających czekają m.in. walki wojów. Nie brakuje też stoisk z fachową literaturą czy rękodziełem nawiązującym do wczesnych wieków średnich.
7: Anna Psujek, prezes Fundacji Impuls dla Kultury oraz członek Opolskiej Drużyny Piastowskiej. Mamy około 400 rekonstruktorów, 50 kramów, rzemieślników, atrakcje dla całych rodzin.
8: Rafał Cisowski, jestem piewcą słowa. Bardzo cieszy mnie fakt, że gdzieś tam ludzie wracają po tę historię, ludzie są chętni do poznawania tych tradycji.
0: Chrobry Fest trwa także jutro, a Radio Opole objęło imprezę patronatem medialnym.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Właśnie teraz o 23:00 powinien rozpoczynać się ćwierćfinałowy mecz mundialu, w którym zmierzą się Norwegia i Anglia. W drugim ćwierćfinale, początek tego meczu o 3:00 nad ranem czasu w Polsce, Argentyna zagra ze Szwajcarią. Faworytem jest ekipa z Leo Messim w składzie, ale niespodziankę chcą sprawić Helweci. O czym więcej, Adam Górczewski.
9: Trener Murat Yakin podkreśla, że przeciwko Lionelowi Messiemu jego zespół postawi na kolektyw. Szkoleniowiec znalazł też czas, żeby odpowiedzieć amerykańskiemu komikowi. James Corden w swoim show w telewizji Fox porównywał Murata podczas mundialu do bossów narkotykowych serialu Breaking Bad. My, Szwajcarzy, nie jesteśmy bandziorami. Jesteśmy precyzyjni jak szwajcarskie zegarki, wiarygodni jak szwajcarski bank, słodcy jak szwajcarska czekolada i szybcy jak kozice w naszych pięknych górach. Moją jedyną złą intencją jest pobić wszystkich na trwających mistrzostwach. Do zobaczenia na boisku.
0: Ten mecz, rozgrywany w Kansas City, będzie ostatnim ćwierćfinałowym spotkaniem mundialu.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 15 stopni Celsjusza. Także jutro w dzień zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 22 do 24 stopni Celsjusza. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrej nocy, choć miłośnikom futbolu życzę, żeby nie chciało im się spać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana rocka.

pierwszą godzinę zakończyliśmy słuchając mini albumu Memories in My Head zespołu Riverside, to ja tak chciałbym spiąć to klamrą, bo za nami Shattered Memories z płyty Are You There Michała Łapaja, czyli klawiszowca zespołu Riverside. Zespołu, który jest teraz w mocnej hibernacji. Nie będę już wracał do tych oświadczeń, którymi wymieniali się członkowie tego zespołu. Mam tylko nadzieję, że pewnego pięknego dnia usiądą do stołu i szczerze porozmawiają i być może powrócą. Szkoda marnować taki potencjał. Natomiast jedno może wyjść na dobre, dlatego że muzycy poszczególni pewnie skupią się na swoich solowych projektach i innych zespołach. No wiem, że Maciek Meller bierze się ostro za Quidam. Wydają również te wszystkie bootlegi. I powiem wam, że to jest straszliwie kuszące, żeby zrobić zakupy w tym sklepie i pewnie je poczynię niebawem, a mówię to z taką odwagą, dlatego że wiem, że moja żona śpi i dzisiaj akurat nie słucha w kontekście przybycia nowych srebrno-krążkowych lokatorów do domu. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ostatnia godzina naszego spotkania nocnego. Mam nadzieję, że dla was satysfakcjonującego i będziemy kontynuować go z Michałem Łapajem. Płyta Are You There wyszła w roku 2021 i w wielu tych kręgach miłośników rocka progresywnego, miłośników Riverside, ale nie tylko, bo generalnie tej polskiej sceny, była płytą roku. I ja się z tym zgadzam, bo klimat, jaki został oddany na tej płycie, a przede wszystkim pomieszanie gatunków i dobór świetnych ludzi, z którymi współpracował Michał Łapaj, był praktycznie trafiony w punkt od początku do końca. Tam nie było nawet sekundy na przypadek. I tak oto, moi kochani, Are You There, kto współtworzył? Mick Moss z Antimatter, przed chwilą go słyszeliście. Bela Komoszyńska z Sorry Boys, tak, z tego właśnie Sorry Boys. Także znany z Analyst, Inside Again, czy Music Inspired by bębniarz Arthur Scholz. Jest naprawdę kogo słuchać, bo tutaj ta muzyka wznosi się na bardzo wysoki poziom. I jeżeli jeszcze nie słyszeliście płyty w całości, to ja polecam, bo ona przesłuchana w całości od początku do końca, od pierwszej do ostatniej nuty, buduje niesamowity klimat i kapitalny nastrój, z którego potem trudno was będzie wytrącić, a jest to nastrój, który jest spokojem, takim wyluzowaniem się totalnym, wyczyszczeniem głowy i ta płyta po prostu zdaje egzamin niesamowicie. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Michała Łapaja, co większość z was już wie, ale są tacy, którzy być może nie wiedzą, to Michał Łapaj został zaproszony na występ Tangerine Dream na The Session 8 i to wyszło na płycie. Współpracował także oczywiście z Lunatic Soul na pierwszej publikacji, także z Lish Eye, z Behemothem, z Antigamą. Brał udział także w takim projekcie Vivaldi Metal Project, wydany w roku 2016 nakładem Nexusa. Me and the Man oczywiście, czyli John Porter, tak tutaj w Opolu uwielbiany i Nergal. I wystąpił także na płycie Behemotha I Loved You at the Darkest i na The Satanist. Więc jest to człowiek, który potrafi odnaleźć się w każdym gatunku muzycznym. Co zresztą, jak zauważyliście, udowodnił na płycie, której jeszcze dzisiaj będziemy, kochani, słuchać, bo przed nami jeszcze Shelter i Where Do We Run?

Naprawdę polecam wam przesłuchanie całej płyty Are You There od początku do końca, od pierwszego do ostatniego taktu. Ona naprawdę robi niesamowite wrażenie i będziecie do niej wracać. Ja tak robię dosyć często. Staram się, nawet jadąc samochodem sobie czasem włączam, bo oczywiście możecie posłuchać jej na streamingach. Teraz zmieniamy kraj z Polski, przenosimy się do Finlandii, ale generalnie też do szeroko pojętej Skandynawii, dlatego że ja bardzo lubię tak zwane projekty poboczne poszczególnych muzyków wielkich zespołów, takich jak Emperor, Dimmu Borgir, Satyricon i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często też słuchałem jako nieco młodszy człowiek, wracając do swoich ulubionych zespołów, tych pobocznych rzeczy, czyli w przypadku Galdera z Dimmu Borgir słuchałem Oldenschild, ale potem także Covenanta, Arcturus i tak dalej, i tak dalej. Tych grup było naprawdę sporo. Natomiast w Finlandii także taka się jedna pojawiła i to jest całkiem jak na to, co się dzieje na scenie black metalowej w kontekście tych projektów pobocznych, to świeża sprawa, bo rok 2021 i mniej więcej w tym czasie wybrałem się do sklepu niegdyś wielkopowierzchniowego z całkiem nieźle zaopatrzonym działem muzycznym w Opolu, a że mieszkam na blokowisku tuż obok tego sklepu, to ci, co są z Opola, to już wiedzą, o jaki sklep chodzi, a ci, którzy nie są, to powiem, że w czerwonej kolorystyce, więc już wszyscy wiedzą. W każdym razie tam był likwidowany dział muzyczny parę ładnych lat temu i jest taka półka, taki kosz, gdzie trafiają te rzeczy, które jak się nie sprzedadzą już za złotówkę, to w kompaktor. Oczywiście złotówkę mówię tutaj symbolicznie. I uratowałem płytę przed kompaktorem, moi drodzy. Najpierw biorąc ją do ręki, byłem przekonany, że to jakiś pseudo-gangsta raper z osiedla, bo i grafika na tej płycie taka dosyć dziwna. Wygooglujcie sobie Silver Lake by Essa Holopainen. To będziecie wiedzieć, jak to wygląda. I ja miałem takie wrażenie. Natomiast wziąłem tę płytę do ręki, otworzyłem wkładkę i czytam Essa Holopainen. To przecież każdy średnio rozgarnięty fan metalu wie, że to przecież gitarzysta wielkiego Amorphis, który to uwielbiam od czasu, kiedy wydali Tales from the Thousand Lakes, ale lubię też i późniejsze wydawnictwa takie jak Tuonela. I zastanawiałem się, jaki klimat panuje na płycie Silver Lake. A że jeszcze wtedy nie miałem tak ogarniętych streamingów, to stwierdziłem, biorę. I poszedłem z płytą do domu. Jakież było moje zdziwienie tą mieszanką trochę rocka, trochę progresji, w pewnych momentach też tych growlowanych wokali, 80-sowych klawiszy. No posłuchajcie zresztą sami, co ja wam będę mówił. Ja w każdym razie byłem bardzo mocno zdziwiony tym, co usłyszałem, ale z drugiej strony też zadowolony. Essa Holopainen, Silver Lake.

I tak oto z mroźnej Finlandii, czyli Silver Lake by Essa Holopainen, przenosimy się do Bydgoszczy. Tam od 2009 roku tworzył zespół Yester Night. Co się u nich dzieje, nie wiem. Natomiast w 2017 roku wydali znakomitą płytę The False Awakening. Kamil Kluczyński, bardzo dobrze znany wam z zespołu Art of Illusion, który fantastycznie zaprezentował się m.in. na Metal Hammer Prog Edition w 2015 roku, a potem w tym samym roku u boku Riverside i Mystery na otwarciu Centrum Jordanki w Toruniu. Byłem na tym koncercie, to historyczny koncert, ostatni Riverside z grudniem na gitarze. Moi kochani, gęsty, dosyć melodyjny, ale też łatwo przystępny rock progresywny w wykonaniu Yester Night może się podobać i mnie się bardzo podoba. Nie ma tutaj miejsca dla muzyki, której nie chciałbym wam polecić. Nawet ta polecana przeze mnie może wam się nie podobać, ale robię to z takiej naprawdę potrzeby serca i dzielenia się dobrą muzyką, kochani. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Było nam miło gościć w państwa domach. Do usłyszenia. Życzę wam miłej niedzieli. Dobranoc. Cześć i zostawiam z zespołem Yester Night.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na poważnie o nauce, a w zasadzie mówiąc językiem współczesnym, można by tę audycję nazwać Nauka bez ściemy. Witam, Krzysztof Dobrowolski i mój znakomity gość, profesor Piotr Pałys z Instytutu Śląskiego. Z przyjemnością dodam, że także prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Łużyckiego ProLusatia z siedzibą w Opolu. Dzień dobry Piotrze.
2: Dobry.
1: Chciałem Cię naciągnąć na takie lżejsze, wakacyjne rozmowy o mieliznach i niespodziankach w nauce, bo w większości ludzi wydaje się, że badacz jakichś dziejów, szczególnie historyk, to taki gryzi piórek, cały czas z lupą, patrzy w jakieś stare dzieła, jest bardzo przyzwyczajony do swoich odkryć, no wiadomo, dumny, tyle lat pracy, a tymczasem największe mózgi świata twierdzą, że badacz, odkrywca, nie powinien się przyzwyczajać do swoich sukcesów i właśnie tych obiektów, nad którymi obecnie cały świat wzdycha. Tymczasem przyzwyczailiśmy się do tego, że są to już prawdy objawione, że to jest takie oczywiste. Jeszcze nie tak dawno nie wolno było jeść masła, tylko margarynę. To było za czasów minionej epoki. Teraz wiemy, że margaryna to jest B, masło jest OK, a jeszcze lepiej oliwka z oliwek. I tak oto cały czas to jakoś ewoluuje, a my tacy zwykli ludzie zagubieni w tym wszystkim i cały czas nasuwa się pytanie, no dobra, ale może to, co dziś wiemy, to za tydzień okaże się może nie całkowicie nieprawdą, ale będzie wymagało mocnej korekty, no i dyskomfortu również tego poznawczego samych badaczy. No nagadałem się na początek, ale wiesz już o co chodzi. O mielizny w nauce, a także wyzwania dla samych badaczy. Przeżyłeś coś takiego?
2: Tak, ale to odnosząc się do tego, co powiedziałeś, to właśnie tak to wygląda. Zresztą to tak można by to kiedyś tam to spuentować słowami żyjącego już profesora Czaplińskiego, no, wielka postać polskiej nauki, nowożytnik, który twierdził, że tak, no, to co w nauce, w naukach humanistycznych jest tym najwyższym poziomem, czyli wszelkie te syntezy, to tym się powinny charakteryzować, że po 20 latach powinno się je pisać na nowo, no bo siłą rzeczy się dezaktualizują. I tak, no wydaje się, że w naukach wszystkich odnoszę takie wrażenie, ale oczywiście mogę coś więcej powiedzieć tylko o tych humanistycznych. Jest to chyba taka norma. No nie należy się przyzwyczajać do tego, że coś się już ustaliło i że pewne pojęcia czy też pewne stanowiska są niezmienne. No, wiadomo, z wiekiem ludzie nabywają takie cechy, że coraz bardziej są częstokroć przekonani o swojej nieomylności. I ta konfrontacja przychodzi coraz trudniej. No niemniej trzeba właśnie tak do tych zagadnień podchodzić. No w skali mikro, makro to oczywiście wszystko takie przypadki, to chyba każdy badacz, każdy zajmujący się historią przeżywał, przechodził. W skali takiej makro wiadomo, no już prosty przykład, całkiem inaczej i całkiem inny ogląd był praktycznie na całość naszych dziejów jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Obowiązywały inne dogmaty, inne systemy metodologiczne, no i przede wszystkim interpretacyjne. Teraz to się wszystko zmienia. Tamte postawy, tamte stanowiska ówczesne podlegają głębokiej krytyce, a właściwie no, odeszły w pewnym momencie, słusznie czy niesłusznie, to jest też kwestia dyskusyjna, i czy w pełnym zakresie w niepamięć. A jeśli chodzi o takie przypadki, takie meandry własne, no to oczywiście każdy je miewał. Niektóre no, są mniej lub bardziej zabawne. Ja akurat zajmuję się historią najnowszą, więc tutaj kwestią częstokroć jest nie brak źródeł, ale ich mnogość. To jest inna sytuacja niż w przypadku choćby mediewistów, gdzie tam kwestia przecinka lub jego braku z pewnego duktu wręcz powoduje, że źródło, częstokroć jednozdaniowe, zmienia swój sens.
1: No właśnie, dobrze, że wspomniałeś, bo tydzień temu rozmawiałem z doktorem Jerzym Bosowskim, który pracę doktorską poświęcił księdze starotestamentowej Ezechiela. No i tutaj te badania naprawdę sięgają parę tysięcy lat wstecz i dopiero porównanie kilku źródeł, a także dzięki osiągnięciom lingwistyki, metod analitycznych, można dzisiaj dochodzić, co znaczy dane słowo. No niestety, tutaj jest kłopot, bo nie było zapisu magnetofonowego, nikt pod tymi tekstami nie robił przypisów, że na przykład młot to oznacza literalnie to narzędzie, tylko że na przykład to może być jakieś narzędzie ucisku, w sensie metaforycznym, politycznym, społecznym, prawda? I to jest kłopot. No u ciebie, no chyba materiałów mnogość jest tak wielka, ale z drugiej strony przecież co chwilę z jakichś archiwów wypływają jakieś dokumenty i rzuca to mocno nowe światło na to, co wiemy dotychczas. Powiedziałbym nawet tak może proroczo, że niektóre autorytety bledną, natomiast niektóre mity z kolei są obalane.
2: Tak, szczególnie ta kwestia podejścia do takiej, no, dobre to określenie, takiej mitologii, tego oglądu takiego społecznego częstokroć no, może być dla takiego nie tyle badacza, tego burzyciela, czy dla tych przekonanych o trwałości tych mitów bardzo bolesna. No, my musimy się w naszej historii i żegnamy się z wieloma takimi mitami, nie tylko zresztą my, no różnie to się oczywiście dla badaczy kończy. U nas, no na szczęście, to nie mają miejsca takie przypadki jak w Rosji, kiedy nasz kolega historyk podważył mit o tak zwanych panfiłowcach. No bardzo rozpowszechniony, wielkie filmy, chyba za czasów już Putina nakręcono taką epopeję. To taka opowiastka o kilku żołnierzach, którzy na straconej placówce, coś jak nasze lwy z Westerplatte, powstrzymali zagon niemiecki pancerny, oczywiście wszyscy bohatersko oddając życie. On udowodnił, że czegoś takiego nie było, że to było propagandowy mit wymyślony na potrzeby chwili. Tam są inne uwarunkowania, tam inaczej się podchodzi do kwestii krytyki naukowej, więc skierowano go do zakładu psychiatrycznego.
1: Czyli słynne radzieckie psychuszki.
2: Żeby tam przemyślał to, co...
1: Nie zbłądził.
2: Nie zbłądził. Ale takie mierzenie się czasami z takim przekonaniem ogólnym też jakoś tam działa w drugą stronę. Sam miałem taki przypadek, oczywiście to nie ta skala, jak zmierzenie się choćby z takim właśnie mitem panfiłowców, ale zajmowałem się przez długi czas takim wycinkiem naszych dziejów najnowszych, a mianowicie kwestią stosunków polsko-czechosłowackich tuż po wojnie. No i okazuje się, że w tym obrębie, szczególnie na tych terenach, gdzie te sprawy wówczas się toczyły, takich kilka, wydawało się, mitów było bardzo mocno tak zakotwiczonych. No jednym z takich mitów była takie opowieści, ja to tak odbierałem jako taka miejska opowieść, czy też wiejska opowieść, no zostawmy to już, jak to określimy, o pociągu pancernym czechosłowackim, który tam jeździł po Kłodzkim. Wydawało mi się bardzo to nieprawdopodobne, potwierdzenia źródłowego nie było, utwierdzało mnie to w tym choćby relacja jeszcze wtedy żyjącego pierwszego starosty powiatowego, który twierdził, że owszem, tam jakaś lokomotywa z jakąś lorą z Czech przyjechała, ale co to tam doszło do pewnych przepychanek, zawrócili. No i mit ten pryncypialnie i odważnie zwalczałem. No, jak się okazało, po iluś tam latach, dzięki czeskiemu koledze, który przebadał czeskie archiwa wojskowe, no musiałem to odszczekać, bo okazało się, że i owszem, był taki improwizowany pociąg pancerny Moskwa, który no, co prawda z dosyć dla mnie niespodziewanego kierunku, jednak wjechał i tam zostawił jakąś załogę w Tłumaczowie i parokrotnie tam właśnie do Nowej Rudy i do Kłodzka zawitał. No także czasami trzeba się pochylić głowę i posypać popiołem, bo okazuje się, że ta pamięć jakaś, czy tak jakaś taka społeczna, no czasami takie te, wydawałoby się, mity mogą mieć potwierdzenie. Oczywiście nie zawsze tak jest. W skali takiej makro, częstokroć na podstawie takich już dużych badań okazuje się, że no z pewnymi rzeczami czy z pewnymi jakimiś opiniami trzeba się rozstać. Z niektórymi bardzo, bardzo ciężko ten proces jakoś tam przejść. No, nawet jeżeli są źródła potwierdzające, czy też będące w przeciwieństwie, czy też w jakiejś kontrze do tych naszych poglądów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to je po prostu negujemy, jakoś staramy się je pominąć. I tak to wygląda. No cóż, cały czas u nas trwa dyskusja na przykład do stosunek społeczeństwa polskiego, społeczeństwa, a więc wszystkich jego odłamów, do Holokaustu. No, to, co już zostało naukowo stwierdzone, udowodnione, no burzy pewne mity i burzy też taki dobrostan wielu, wielu ludzi i wielu ludzi w Polsce się z tym pogodzić nie chce. No ale wcześniej czy później każdy będzie musiał się z czymś zmierzyć.
1: No ale tak. Prawda jest taka, że z faktami się nie bijemy, z tym, że można zmodyfikować swoje poglądy, bo mogą dojść nowe fakty, nowe dokumenty, które nasze te najnowsze, już takie pewne, najbardziej nasze przekonania burzą. I o tym chciałem za chwilę też porozmawiać z profesorem Piotrem Pałysem, dlatego że za moment zapytam między innymi o tę historię przez ciebie przypomnianą z tego dla nas wręcz mitycznego obrazu, gloryfikowanego przez lata, Westerplatte. Nie chodzi mi o to, żeby cokolwiek podważać, wręcz przeciwnie, po prostu żeby z całym szacunkiem podejść do tej prawdy, do której do tej pory dotarliśmy. No i oczywiście w naszej audycji będą też wątki lokalne, na przykład czy gdzie Odra, nasza rzeka, to na pewno Opole, Piasta Gród.

0: Historyk profesor Piotr Pałys jest naszym gościem i przyznał już na początku, że czasami wpadł na jakąś mieliznę, a jeśli nawet nie, to musiał jednak zmienić kierunek na tej autostradzie, która miała prowadzić do nieustannego pasma sukcesów, a tymczasem ktoś coś przeczytał, ktoś coś wykopał, ewentualnie odkrył, no i trzeba było, zgrzytając zębami, zmienić swoje poglądy. Tak podobno też było z Einsteinem. Podobno do końca swojego życia nie bardzo był przekonany, że E równa się MC kwadrat. Dopiero jego następcy, badacze, potwierdzili, że miał rację. Ale wracając na naszą ziemię, zapytam o słynne Westerplatte. Pamiętam jako dziecko, że uczono nas tak umiarkowanie o tym. Bardziej raczej w sensie takiego zogniskowanego miejsca napadu Niemiec w roku 1939 na tę placówkę i bohaterską obronę żołnierzy. Później powstawały filmy, pojawiła się bohaterska, wręcz prawie święty świecki major Sucharski. Później dowiedzieliśmy się z innych źródeł, że major Sucharski był tchórzem, chorował, a naprawdę całą głową tego przedsięwzięcia obrony i dowódcą był jego zastępca, po czym niedawno znalazłem w internecie, że to wcale tak nie było, że ten major Sucharski wcale nie był takim, jakby to powiedział jeden z polityków, miękiszonem, tylko nowe dane pokazują zupełnie co innego. I popatrz, jak można szybko, na przestrzeni kilku lat, dowiedzieć się czegoś nowego, do czego byliśmy bardzo przywiązani i co właśnie jakby rozbija nasz ten komfort poznawczy. Już tak było dobrze i znowu coś nowego. I nie dam głowy, czy za 3 lata znowu czegoś się nie dowiemy nowego.
1: Oczywiście kwestia interpretacji źródeł, a szczególnie tak specyficznych źródeł jak wspomnienia, jest naprawdę dużym wyzwaniem. Trzeba naprawdę podchodzić do tego rodzaju materiału z wielkim krytycyzmem, a jednocześnie zazwyczaj są to materiały bardzo takie, jakby to powiedzieć, efektowne.
0: No i też o wielkim ładunku emocjonalnym.
1: Dokładnie.
0: Bo przecież to są nasze symbole.
1: Łatwo o takie proste i tezy i takie uproszczenia. No i o posmaku takim sensacyjnym. Pokusa jest duża, bo łatwo można też na tym jakoś tam też się wybić i wypłynąć.
0: Tak.
1: To jest dobry przykład właśnie, bo najpierw Sucharski, pamiętam też jako dziecko, to wszyscy wtedy chyba to oglądali, jak sprowadzono jego szczątki z Włoch, wielka uroczystość na Westerplatte. No potem takie obrazoburcze właśnie, że to właściwie on to tam był nikim, dowodził pająk i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to. W czasie wojny i po wojnie nikt takich nie deprecjonował jego roli w obronie Westerplatte. W każdym razie sytuacja jest taka. On dowodził i wszystkie te laury i też ewentualnie jakieś pretensje, dowódca zawsze bierze na klatę. I to jest taki sztandarowy przykład. No, takich przykładów jest bardzo wiele.
0: No to wejdę ci w słowo, pozwolisz, bo to już będzie absolutnie postać ikoniczna. Z najwyższego piedestału naszych dowódców, symboli obrony polskości, walki o tożsamość i niepodległość. Generał Anders. Ja się spotkałem, używam oczywiście wielkiego uproszczenia, z dwoma opiniami. Jedna, fantastyczny dowódca. Zresztą począwszy od wyprowadzenia naszych wojsk z terenu Związku Radzieckiego, aż po cały szlak bojowy i tak dalej. I drugi, jest to opinia pewnego żołnierza, który dla Radia Opole wypowiadał się, mieszka na co dzień w Londynie i miał skrajnie odmienne zdanie. Bardzo negatywne, człowieka porywczego, mało rozsądnego, po prostu w proch starł całą mistykę generała Andersa.
1: Tak, to też jest ciekawy przykład.
0: Ciekawy, ale powiedz, tak, komu wierzyć? Komu wierzyć?
1: W czasach realnego socjalizmu, wyśmiewany w pewnym sensie, ten Anders na mitycznym koniu, wyklinany, a przez to, wiadomo, jak Polacy na to reagują,
0: odwrotnie.
1: W opinii publicznej wręcz ubóstwiany. Ten zbawca i ten mityczny zwycięzca spod Monte Cassino. Drodzy Państwo, z Monte Cassino co roku obchodzimy tutaj to zwycięstwo, ale tam nie można negować bohaterstwa, poświęcenia tych żołnierzy, ale te dwa szturmy zakończyły się porażkami. W momencie, kiedy właściwie Niemcy odparli te drugie uderzenie, to w dowództwie wybuchła panika, przygotowywano się do opuszczenia pozycji wyjściowych, do odwrotu. I nagle Niemcy odstąpili. Kto tak naprawdę wygrał pod Monte Cassino? No, dla wielu osób no, będzie to może tak z przyczyn różnych takie niewygodne. Algierczycy i Marokańczycy pod francuskim dowództwem, którzy przerwali front. Anders wygrał. Wygrał przede wszystkim propagandowo, bo sprowadził ekipę filmową i trębacza. Ale no i czcimy to zwycięstwo. To jest jeden z wielu przykładów, kiedy no, uznaje się, czy też mitologia narodowa wskazuje jakieś starcia, jakieś wydarzenia jako te zwycięskie. Częstokroć jest tak, że obie strony też przyznają się do tych zwycięstw. Bardzo rzadko, właściwie chyba nie ma, poza jednym przypadkiem, takowych, żeby obie strony przyznawały się do klęski. Kiedyś zapytany o to został znakomity znawca historii wojskowości, profesor Maroń z Wrocławia. No i po zastanowieniu mówi, wie pan tak, żeby tak jedni i drudzy się przyznali do klęski, to chyba tylko Ostrołęka. Ostrołęka, powstanie, wojna polsko-rosyjska 1830-31. No wiadomo, w naszej historiografii no porażka. Ale okazało się, że Dybicz też wysłał do cara list, że no niestety przegrał. Ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. A Anders tak, no w tej chwili to jest postać wręcz taka, no jeżeli o nim się pisze, to wręcz hagiografię. Ale są też historycy, którzy zadają, bo taka ich jest rola, różne pytania. No właśnie, czytam na tej ubiance, on czegoś nie podpisał. Ja tu nie robiąc mu żadnych zarzutów. To, że przeżył, to raczej świadczy o tym, że musiał się do jakiejś tam lojalności wobec z Wielkiego Związku Radzieckiego zobowiązać. Inaczej by raczej żywy stamtąd nie wyszedł.
0: I tutaj trzeba dopowiedzieć chyba tak, żeby było sprawiedliwe. To były takie czasy i takie
1: oczywiście
0: sytuacje, że kto tam trafił, tak, nie można go oskarżać.
1: Żadnego z tych ludzi, którzy takie lojalki, żeby ratować własne życie, podpisywali. Wiadomo było, że ich żadna lojalność i oni nie poczuwali się do żadnej lojalności, ale takie pytania należy zadawać. No i takich dylematów jest mnóstwo, no choćby Piłsudski. Rok 20.
0: Czytasz w moich myślach, bo dla jednych po prostu postać też spiżowa, absolutnie nietykalna, zresztą wynoszona na pomniki coraz częściej. Niedawno przejeżdżałem przez rynek w Nysie, no nie widziałem, nie pamiętam gdzie bym spotkał na tej chyba kasztance, chociaż ta kasztanka coś tam taka chyba z płcią nie bardzo, a bo by się pomyliło. W każdym razie jest wyniesiony dla innych, no nie chcę użyć mocnego słowa, ale mniej lojalny wobec państwa polskiego niż wobec tego, skąd został przywieziony z Magdeburga i tak dalej, tu agent, tam agent i teraz nie wiadomo kto, bo w zasadzie mieliśmy trzy zabory i to państwo rodzące się miało wielki kłopot z pozbieraniem tożsamości w jedną całość.
1: Takich przypadków, no to jest bardzo takie nośne i takie fascynujące wręcz, takie nawet zderzenia ocen różnych takich postaci. No, Karol Świerczewski, Walter. No, w czasach, kiedy my byliśmy młodzi, bo piękni jesteśmy nadal, muszą państwo uwierzyć na słowo, to był ten, który się kulom nie kłaniał.
0: Pamiętam tę frazę, generał, który się kulom nie kłaniał. Później dopiero wyszło, że podobno pius,
1: awanturnik. No właśnie, że pił, że
0: tylko
1: dowodził po pijaku i tak dalej, że nie nadawał się do niczego.
0: A w Bieszczadach ta zasadzka, to w ogóle nie wiadomo, kto tam do końca.
1: I tak z tej białej legendy powstała ta czarna legenda pijaka, która jest powielana do tej pory. Niedawno profesor Kania z Zielonej Góry napisał taką książkę o Bitwie Budziszyńskiej. I zrobił to, co powinni chyba historycy wojskowości zrobić już znacznie wcześniej. Przeanalizował źródła rosyjskie. Oraz dodał do tego, przemielił mnóstwo, to jest bardzo też taka ciężka i pracochłonna praca, relacji tych żołnierzy, którzy tam walczyli. I jaki obraz się wyłonił? No, wyszło z tego, że po prostu ten Świerczewski, nawet jakby się Bidok chciał napić w czasie tych walk, to nie miałby kiedy, bo cały czas musiał być na linii, musiał tam z dowództwem się łączyć i tak dalej, poza tym był zajęty, bo uczestniczył czynnie w tych działaniach, wyjeżdżał na pierwszą linię i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, to nie jego rozkazy spowodowały to, że doszło do takiego zamieszania, tylko po prostu rosyjski korpus kawalerii, który miał osłaniać skrzydła atakujących wojsk polskich, nagle się gdzieś rozmył, zniknął. A Rosjanie nadal utrzymywali tą swoją dyrektywę, żeby pchać się na Drezno. No jak przedstawił tą książkę w jednym szacownym wydawnictwie, no to redaktorzy pokręcili głowami, musisz to pisać, no może to czasami jest tak, no ciężko teraz się rozstać. Okazuje się, że Świerczewski abstrahuje od jego
0: uzależnień
1: i przekonań i ideologicznych i tak dalej, wielkim dowódcą był. No, z drugiej strony to też, jeżeli to, co ostatnio się tak nagminnie pisze, jeżeli ta klęska pod Budziszynem to była rzeczywiście ta klęska, no to ja bym sobie życzył, żeby wszystkie polskie przegrane tak wyglądały.
0: A z drugiej strony miałem okazję zresztą w twoim towarzystwie być na cmentarzu, który jest położony po drugiej stronie Nysy Łużyckiej, no i trzeba przyznać, że do dziś właśnie Serbołużyczanie z wielkim szacunkiem utrzymują te nekropolie polskich żołnierzy.
1: To znaczy tam mówimy o Fulketshorce, tam są te dwa pomniki, takie chyba najmniejszy dystans między dwoma pomnikami wojennymi polskimi. Ciekawa rzecz, zresztą oba te pomniki to projekty niemieckich artystów, niemieckich rzeźbiarzy. Taki bardzo wzruszającym przekazem ten stary pomnik, ten domowiński, no i to skrzydło takie brutalistyczne, ale pięknie wkomponowany w otoczenie pomnik upamiętniający tą właśnie bitwę, która tam w tej okolicy się w 45 rozegrała. Tak, no, także takich dylematów jest bardzo wiele. Już jeszcze tylko zdanie jedno. Szczególnie biografistyka powoduje, że częstokroć no, są takie właśnie, takie wręcz dylematy moralne. Koleżanka, która zajmowała się, prowadziła takie prozograficzne badania dowódców powstań śląskich. No i ich losów i tak dalej. Bardzo ciekawa rzecz. No ale miała też takie dylematy moralne, no bo pisać o tym, że facet był alkoholikiem, czy może to pominąć.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Piotr Pałyc z Instytutu Śląskiego. A o nauce bez ściemy, mówiąc językiem współczesnym, będziemy rozmawiać już po wiadomościach Radia Opole. Zapraszam, Krzysztof Dobrowolski.

0: Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W drugiej części naszej audycji naszym gościem jest profesor Piotr Pałys z Instytutu Śląskiego. Przypomnę również, że jest on prezesem Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Łużyckiego Prolusatia z siedzibą w Opolu. Z radością dodam również, że jest to organizacja pożytku publicznego i takie organizacje Radio Opole zawsze wspiera. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski i zapraszam na drugą część audycji, powiedziałbym wręcz sensacyjnej, o nauce. Rozmawialiśmy o mitach, o prawdach objawionych, a także prawdach obalonych. No a teraz przejdziemy do czasów jeszcze bardziej współczesnych. No i to już jest chyba taka bomba atomowa. I tu się dzielimy bardzo mocno wzdłuż Polski, w poprzek Polski, pokoleniowo i jak tylko. Chodzi o naszego noblistę Lecha Wałęsę. Nie wiem, czy jest jakiś wątek, który bardziej rozgrzewa emocje niż ta postać. Ja dobrze pamiętam, jako młody chłopak, rok 1980. Jakie nadzieje to budziło. Jaki zachwyt niekłamany budziła postać Lecha Wałęsy i ludzi, którzy byli w ówczesnej antykomunistycznej opozycji. Jednocześnie była przecież cały czas sączona propaganda ta oficjalna, rządowa, że to nieuk, że to taki, że to śmaki, że to owaki. No to jest, w cudzysłowie mówiąc, normalne działanie, które miało zneutralizować popularność jakiegoś człowieka, który miał sięgnąć po wadze, jak mówił zresztą sam prezydent Wałęsa. No i tutaj chyba jeszcze musi upłynąć sporo wody i w Odrze, i w Wiśle, zanim to zostanie skrystalizowane i zanim ta postać zostanie jednoznacznie określona, nie po to, żeby go zaszufladkować, ale żeby zrobić to, co powinien każdy historyk. Dotrzeć do prawdy.
2: Tak, tylko że, drodzy Państwo, musimy sobie zdać sprawę, że oczywiście

0: powiedzmy, nadgryzione zębem czasu, no nie do odczytania. Nagle przychodzi z pomocą technologia, lasery, różne cuda, niewidy, różnego rodzaju pasma, w których nagle wszystko się da przeczytać.
1: Tak, no poza tym no, kwestia tutaj mądrej interpretacji połączenia wyników osiąganych przez różne specjalistów różnych dziedzin. No z tym mierzą się mediewiści. Oni niechętnie, no tak, odnoszę takie wrażenie, że koledzy, którzy się tym zajmują, nie do końca tak z pełnym zaufaniem patrzą na archeologów, ale w przypadku naprawdę bardzo niewielkiej ilości źródeł i małej, znikomej perspektywy, że nagle odnajdziemy oryginał Dagome Judex, czy choćby oryginał Kroniki Gala Anonima, to pozostają te właśnie źródła archeologiczne. No i tutaj jest to problem.
0: Wyjaśnij mi, bo nie do końca łapię. Na czym polega dylemat ludzi badających okres średniowiecza, że tak niechętnie albo krzywo czasami patrzą na archeologów? No to przecież powinni ich po rękach całować, tak, że im dostarczają argumentów,
1: ale artefaktów. Ale mimo wszystko jest wielokroć i no, ja nie mówię, że nie jest to całkowicie, jest to nieuzasadnione, wręcz przeciwnie. Nie zawsze, a częstokroć o to trudno, brak jakiegokolwiek potwierdzenia nawet znikomego w źródłach pisanych. Dla historyków jednak i dla mediewistów przede wszystkim, no to jest to podstawowe źródło. Dlatego tak pieczołowicie badają te wszelkie ślady, stąd wręcz takie filologiczne potyczki, bitwy o znaczenie słowa lub domysł, co te słowo mogło znaczyć. Ten przykład, o którym wspomniałeś, tych badań filologicznych, ma także miejsce właśnie i w średniowieczu. Ale to taka przydługa dygresja, wracając do Wałęsy, tego potężnego zagadnienia. No, ja myślę, że żeby to jakoś zobiektywizować, to też musi upłynąć trochę czasu. Teraz widzimy, jest taki trend, ja nie do końca się z nim zgadzam, żeby rozciągać ten okres badań historycznych właściwie po dzień obecny. No, moim zdaniem jednak powinien upłynąć pewien okres. Trzeba nabrać, nawet już nie mówię o tym, że to kiedyś było też spowodowane tym, że były okresy karencyjne w archiwach. Nie od razu udostępniano te wszystkie akta. Teraz jest oczywiście inaczej. Te źródła inaczej też są formułowane. Wiele natychmiast się pojawia też w obiegu elektronicznym i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko pewnego dystansu trzeba nabrać. To takie porównanie, no my to pamiętamy, a obecnie to młodzieży, młodszym ludziom trudno to nawet pojąć, ale jeszcze w latach 60., 70. Polska żyła takimi bardzo gorącymi dyskusjami na temat epoki napoleońskiej. Wiem, że wielu z Państwa teraz się uśmiechnie ze zdziwieniem, ale tak, książki Brandysa, czy też takie popularne różne wydania, nowe, tłumaczone zazwyczaj, biografia Napoleona wywoływały olbrzymią, były przyjmowane z olbrzymim rezonansem. To była bardzo żywa dyskusja. Tak, czy trzeba było z tym Napoleonem, czy raczej nie. Czy tego, czy on nas zostawił tutaj na pastę, wykorzystał i porzucił, czy też wręcz przeciwnie, że ta miłość taka tych żołnierzy była całkowicie do niego uzasadniona. No takie dylematy, które no, przedstawił Prus, Wokulski, prawda, jego subjekt i tak dalej, i tak dalej. Teraz patrzymy na to całkiem inaczej.
0: Ale widzisz dobrze, że powiedziałeś o bardzo ważnym czynniku. Literatura, czyli jakby źródło legendy. No bo przecież jak weźmiesz trylogię Sienkiewicza, to historyk wyrywa włosy dosłownie z głowy. Jakie tam są, przepraszam, bzdury. Czegokolwiek się nie dotkniesz. Mało tego, bitwa pod Grunwaldem, tu już jedziemy pod 1410 rok. Wspaniała, monumentalna, geniusz dowódcy, król nasz, jak prawie, że na rydwanach niebieskich zjechał, a tymczasem politycznie chyba schrzaniona, jak mało
1: co. No i właśnie tutaj też kolejna dyskusja, prawda? Ten ogląd o tym niewykorzystanym zwycięstwie, no właściwie od czasów Bobrzyńskiego w polskiej historiografii był taki umacniany. A jego takim człowiekiem, który położył pod to w takim społecznym oglądzie, społecznej świadomości, to był Paweł Jasienica w genialnych swoich esejach historycznych. No, że to no właściwie, ejku, no trzeba było i tak. Obecnie wielu historyków już tak surowych nie jest, że jednak uzyskano tyle, co się dało. A jednak podstawowym tym ewidentną

0: tutaj tym plusem dodatnim to było złamanie raz na zawsze tej przewagi militarnej z zakonu krzyżackiego. No więc różnie zawsze można to interpretować. Ja nie jestem mediewistą, ale tutaj tak nasunął mi się taki przykład też w ogóle wydaje się mało pamiętanego wydarzenia bitwy nad Trutiną w 1110 roku. Ponieważ to odbyło się poza granicami Polski i mimo, że Gal Anonim napisał o tym więcej niż o obronie Głogowa, to właściwie polscy historycy, nie to, że się tym nie zajmowali, ale właściwie to tak wspominano o tym raczej marginalnie, pisząc poruszając szersze inne tematy. I tutaj też, ale i tutaj nawet nasuwają się takie właśnie wszelakie interpretacyjne znaki zapytania. No już nie będę wspominał, że no Czechów to bardzo bolało. To było też jedno z niewielu wydarzeń tego wczesnego średniowiecza, które zostało potwierdzone przez dwóch współczesnych historyków, bo i Kosmas o tym pisał. Bardzo to bolało, ta porażka, także niektórzy, którzy poprawiali tą historię, kronikarze i historycy, później pisali, że nie, że to jednak to oni wygrali i tam pogonili tych paskudnych Polaków. No, ale już wracając do tego, kwestia interpretacji. No, większość historyków twierdzi, że no było to niewykorzystane zwycięstwo, że trzeba było, jak się już tam pobiło tych Czechów, maszerować na tą Pragę. No inni z kolei twierdzą, że no właściwie spełniło to swoje zadanie, no bo jako taka wyprawa odwetowa, represyjna po tym udziale Czechów w najeździe na Polskę, to aż z nawiązką. No więc te interpretacyjne takie dylematy i dyskusje myślę, że będą zawsze trwały.
1: No to na koniec tej części jeszcze jedno pytanie a propos naszych braci Czechów, których raczej w naszej przynajmniej narracji narodowej mamy za mniej bojowych. Nawet jest taki żart, jak wygląda taki sztandar bojowy. Biały krzyż na białym tle. To oczywiście jest taka kąśliwość, tymczasem chyba mało kto wie, że przynajmniej do tych czasów husyckich Czesi to byli jedni z najbardziej walecznych ludzi.
0: No właśnie.
1: A my mamy ich za takich to znaczy, bite, rozumite.
0: No i to jest kolejne takie właśnie uprzedzenia wzajemne. No, oni nas mają z kolei, no wielu, no to się oczywiście zmienia. No zmienia się teraz szczególnie bardzo szybko, jak wybrzeże Bałtyku zastępuje w Czechach Chorwację. No więc zainteresowanie Polską i tego, to czegoś takiego nie było.
1: W pewnych sklepach z owadem na południu naszego regionu, jak wejdziesz po południu w weekend, to chyba pół na pół. Połowa języka czeskiego, połowa polskiego i to jest normalne.
0: Tak, ale wracając do tego, no to trochę, jeżeli ktoś się trochę interesuje historią, no to raczej nie będzie takich rzeczy opowiadał, bo odnosząc się choćby właśnie do tego średniowiecza. Bodajże Helmut napisał, że Polacy i Czesi mają taką samą broń, walczą tym samym sposobem, są równie bezwzględni i brutalni.
1: To tyle na ten temat. Proponuję, żebyśmy na koniec jeszcze porozmawiali o naszym miejscu, czyli no niemalże chyba punkcie na mapie świata, w którym jest Radio Opole. A więc odwieczne pytanie, czy na pewno tam, gdzie Odra nasza rzeka, to Opole, Piasta, Gród?

0: jestem ja.
1: W zamierzchłych czasach młodzież w szkole średniej miała taki przedmiot, przysposobienie obronne. Również i ja przeszedłem przez ten wątek edukacyjny, no i nasz pan profesor od PO, tak to się nazywało, musztrował nas na boisku szkolnym. Oczywiście nieodzownym elementem tej musztry, oprócz marszu, nie wiem komu na co to było potrzebne, ale było też śpiewanie pieśni patriotycznych.
2: Szumi dokoła las.
1: Szumi dokoła las, ale tam była też jedna taka, gdzie Odra nasza rzeka, Opole, Piasta gród. Może przekręciłem, może nie. Ale jak to jest z tym modelowym Piasta grodem Opolem? Rzeczywiście takie piastowskie od Piasta Kołodzieja, czy może bardziej niemieckie? A nawet ja teraz puszczę do ciebie oko i powiem, a tak najbardziej to czeskie, korony czeskiej, no, bo najdłużej.
2: Opole, no oczywiście to historię miasta, no jest kilka monografii naszego grodu i to z lat 70. pod względem faktograficznym nadal chyba wartościowa i ta, do której przyłożyli rękę moi koledzy, nieżyjący profesor Tarka i doktor Linek, bardzo interesująca w formie i z takim założeniu strukturalnym. Miasto, no właśnie, piastowskie. No piastowskie na pewno był to w czasach, nie będę tu to oczywiście się wymączał, bo jest tu wielu specjalistów, którzy na ten temat wiedzą znacznie, znacznie więcej. Ja nie jestem mediewistą, ale które było ośrodkiem, był takim grodowym, lokalnego w tych wczesnym średniowieczu, lokalnego plemienia zasiedlającego tutejszy teren. Opolanie. Te wszystkie plemiona po pewnym czasie uległy ekspansji tego, jak się okazało, jak to ten demiurg dziejów wskazał, najbardziej predestynowanego, czyli Polan. No więc w momencie, kiedy dynastia piastowska zawładnęła także i Śląskiem, a pamiętajmy, że ten proces tego akurat przenikania na Śląsk był dosyć długi i połączony z takimi wszelakimi zawirowaniami, no bo Śląsk przecież był i w tym samym i Opole także częścią Rzeszy Wielkomorawskiej. Więc tutaj to te wpływy na początku przede wszystkim się ścierały polskie i czeskie w tym wczesnym średniowieczu. No później ewidentnie, no to było miejsce, którym zamieszkiwała jedna z dynastii Piastów Śląskich, więc to Opole do XVI wieku, no ewidentnie można tym grodem piastowskim na pewno określić. Tylko tu się nasuwa pytanie właśnie, czy tym piastowskim w takim rozumieniu, zamierzeniu twórców tych piosenek. Nie, bo ci piastowie, to, że ktoś był piastem, to nie oznaczało, że
1: nie mówi po
2: patriotą.
1: Niemiecku na przykład.
2: No, to właśnie. Albo
1: tak jak w Krakowie w średniowieczu częściej można było na ulicy spotkać język niemiecki niż polski.
2: Do XVI wieku kazania, no bo nabożeństwa wówczas odbywały się po łacinie, to nie tak ten, ale kazania wygłaszano w kościele mariackim tylko po niemiecku, bo w mieście, w grodzie mieszkali sami Niemcy.
1: Widzisz, i to jest też kolejna perełka, ten Kraków, taki najbardziej polski z polskich, ta stolica, ten gród nasz odwieczny, gdzie tylko smog wawelski zionął ogniem na wrogów niepolskości, tam się mówiło po niemiecku. Powiedz mi, jakbyś tak wyszedł teraz na ulicę i zrobił sondę taką między mieszkańcami i byś tam napisał na przykład, nie wiem, w Krakowie w średniowieczu mówiło się po polsku, niemiecku, hiszpańsku, angielsku albo po łacinie. Ciekawe, ile osób wpadłoby na to, że najbardziej był powszechny język niemiecki. No to kolejny przykład, że nauka ma naprawdę sporo do zrobienia i tak, żeby tak weszła pod strzechę, chociażby za pośrednictwem Radia Opole.
2: Tak,
1: ten Kraków jest niesamowity.
2: Oczywiście i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, a też nie podchodzić do tego z takim jakimś nacjonalistycznym zacięciem.
1: Czy uprzedzeniem.
2: Wówczas, kiedy Polska była wielka, to mówiono tutaj dziesiątkami języków i nikomu to nie przeszkadzało. A wręcz przeciwnie, można to odebrać, no to wspaniale, skoro w stolicy Polski mówiono po niemiecku i właściwie większość tego Krakówka, tych starych rodów niemieckich może mieć swoje korzenie właśnie gdzieś tam w Nadrenni czy w innych tych krajach niemieckich. Jak pięknie zasymilowali się z polską kulturą.
1: Mało tego, to może być przecież ogromny plus dodatni, znowu cytując klasyka, że z tamtego zachodu, który cywilizacyjnie górował jeszcze wychodząc ze średniowiecza, no to przecież powiedzmy sobie jasno, to jest dla nas ogromny komplement. Oni nagle przyjechali do tego, jak to mówisz, Krakówka. To coś znaczy. No, dlaczego nie zostali tam w Nadrenii, tylko wybrali Kraków.
2: Tu oczywiście no, są takie mity nacjonalistyczne, historiografii niemieckiej, że to taka misja cywilizacyjna. Nie, ludzie zawsze głosują nogami. Widocznie to było lepiej po prostu. Były większe możliwości, większe perspektywy, tak jak stąd wyjeżdżali ludzie do Stanów Zjednoczonych, też z wizją tego, żeby sobie polepszyć ten żywot. A odnośnie tej właśnie niemieckości i tego tygla, no to kiedyś to pięknie opisał, zaraz po wojnie, a to było wtedy odważne słowa, Osmańczyk, który mówi, że dobra, Niemcy się stąd nie wyniosą, zawsze będziemy z nimi żyli, współżyli i trzeba się z tym pogodzić. I trzeba pamiętać, że jak przyjdzie taka godzina próby, no to może znowu staną w szeregu tacy ludzie jak Undrung, Haller, Kleberg, Anders, wspomniany już dzisiaj.
1: O słowiańskich nazwiskach.
2: Dokładnie. Którzy własnymi piersiami przed niemiecką nawałą będą zasłaniać ojczyznę.
1: No i tak oto powoli dochodzimy do tego finału. Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, nad czym pracujesz, jeżeli chodzi o twoją pracę naukową, czy też działalnością związaną z pracą Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Użyckiego Prolosatia w Opolu? Czy masz może jakieś tajemnice, które na razie skrywasz, albo... Za chwilę coś
2: jest
1: ogłosisz.
2: Jest wielka tajemnica, ale ponieważ...
1: No tak, żeby nikt
2: wiesz,
1: nie słyszał.
2: Łatwo mnie skorumpować, więc tak. Chyba ci się udało.
1: No to mam propozycję nie do odrzucenia. Zaproszę cię jeszcze raz kiedyś znowu do audycji, ale mów tak ciszej, żeby nikt nie słyszał.
2: Dobrze, to będzie z moją koleżanką z Instytutu, dr Misiurską. Przygotowujemy taką książkę o takim krótkim, ale bardzo doniosłym okresie w dziejach narodu serbo-użyckiego, o serbo-użyckim ruchu narodowym 1918-20. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę Kongresu Paryskiego i tak dalej, i tak dalej. To właśnie będzie o tym. A dlaczego to jest takie ważne? No bo tam po raz pierwszy na arenie międzynarodowej wybrzmiało to, że Serbo-Użyczanie nie są jakąś grupą etniczną, nie wiadomo kim, tylko że są narodem. I tam po raz pierwszy objawiły się też te dążenia niepodległościowe. A jak te starania przebiegały, jak się skończyły? No to jak ta książka będzie gotowa, no to zainteresowani będą mogli przeczytać.
1: W ramach naszej niepisanej umowy eleganckiej, dżentelmeńskiej. Już cię zapraszam. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Piotr Pałys, historyk z Instytutu Śląskiego, był naszym gościem, a my już wiemy, że jeżeli coś na pewno wiemy, to do końca nie powinno być się przekonanym do tego, że wszystko wiemy. Ktoś już kiedyś powiedział, wiem, że nic nie wiem. Dalej aktualne. Do usłyszenia. Krzysztof Dobrowolski.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Ze zdrowiem ci do twarzy będzie sporo o uczuleniach na jad owadów. Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii Janusz Zaryczański, alergolog i pediatra z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, będzie gościem pierwszej godziny programu. Powiemy o tym, jak silne mogą być alergie związane z ukąszeniami, jak reagować i co jest istotne, ale poruszymy też temat uczuleń na orzeszki, o tej alergii pokarmowej, której leczeniem zajmują się specjaliści w Opolu, także będzie okazja dzisiaj usłyszeć. Zaś po godzinie 14 kolejny temat dotyczący biegania. Czy bieganie jest zdrowe? Jak unikać kontuzji? Co powinny wiedzieć osoby, które zaczynają z tą formą rekreacji? O tym będzie mówić Katarzyna Jędrzejewska, trenerka lekkoatletyki, specjalistka w dziedzinie motoryki, trenerka akcji Biegam, bo lubię, a także nauczycielka wychowania fizycznego i trenerka personalna. Zapraszam do słuchania. Radio Opole. Dzisiaj szeroko w programie będziemy rozmawiać o alergiach u dzieci, takich związanych na przykład z ukąszeniami przez owady, ale powiemy też o alergiach pokarmowych. Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii od 20 lat, Janusz Zaryczański, pediatra i alergolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, że poruszyliśmy ten temat. Alergologia z adrenaliną, bo tak można nazwać te choroby. To jest moje takie wielkie hobby. Jeżeli chodzi o jad owadów błonkoskrzydłych i alergie anafilaktyczne, reakcje anafilaktyczne u dzieci, no to jak powiedziałem, od 20 lat zajmujemy się tą immunoterapią. Dawniej to były pojedyncze ośrodki. Mamy teraz 10 ośrodków, które zajmują się dziećmi, około 30 ośrodków, które stosują immunoterapię u dorosłych. Niestety wstrząs anafilaktyczny po urządzeniach jadów, owadów błonkoskrzydłych jest na pierwszym miejscu dorosły jako przyczyna zgonu. To jest około 50 ludzi umiera z tego powodu rocznie w Polsce. Umieralność jest rzędu 0,5 na milion. W naszym województwie tak co jakiś czas, raz na dwa lata mamy jeden albo dwa zgony. Dzieci nie umierają w sumie aż tak często jak dorośli po urządzeniach, ale demonstrują silne reakcje anafilaktyczne ze wstrząsem włącznie. I tutaj ten problem jest mniejszy, tym niemniej jest bardzo istotny dla rodziców, dla komfortu życia.
1: Czy można jakoś powiedzieć, jakie ukąszenia są najbardziej groźne?
2: No mamy cztery owady, które powodują silne reakcje anafilaktyczne. Osa, pszczoła, szerszeń, czmiel. Jad osy i szerszenia to ma taki sam skład, pszczoły i czmiela prawie taki sam skład. I u pacjentów, których kwalifikujemy do immunoterapii, czy dzieci, czy dorosłych, ja dawniej się zajmowałem dorosłymi. No teraz dzięki profesorowi Brzozie i wspaniałemu oddziałowi alergologii w naszym szpitalu, tych pacjentów jest około 120, nie muszą pacjenci jeździć do Wrocławia, tylko są na miejscu leczeni.
1: Jakie objawy powinny zaniepokoić? Co świadczy o alergii?
2: Zawsze po urządzeniu owadów, które wymieniłem, występuje reakcja. U każdego ta reakcja to jest taka reakcja miejscowa, obrzęk nie przekracza 10 cm, który ustępuje samoistnie po 24 godzinach. Bardzo dużo pacjentów, w tym ze zmianami skórnymi, alergicy zwłaszcza, mają duże reakcje miejscowe. To czasem bardzo niepokoi pacjentów i też niepotrzebnie zgłaszają się do alergologa, jaka jest różnica między dużą reakcją miejscową po urządzeniu, a reakcją anafilaktyczną. Więc duża reakcja miejscowa przekracza ten obrzęk 10 cm, czasami wygląda bardzo groźnie, jeżeli dotyczy głowy, powiek, języka czy warg, no to oczywiście ten obrzęk wygląda dramatycznie. No czasami jest też zagrożeniem życia, jeżeli dotyczy podniebienia. No język i wargi akurat nie tamten obrzęk nie powoduje zgonu, ale jeżeli dotyczy dróg oddechowych, no to wtedy jest to też bardzo niebezpieczne. Ale najczęściej te reakcje po kilku dniach ustępują samoistnie. Czasami musimy dawać nawet steroidy, jeżeli to uniemożliwia po prostu funkcjonowanie, czyli chodzenie, czy poruszanie ręką. Te reakcje są czasem bardzo duże. Reakcja anafilaktyczna, która jest groźna dla życia i która jest pierwszą przyczyną zgonów u dorosłych, jeżeli chodzi o choroby alergiczne, a drugą przyczyną przed reakcjami pokarmowymi u dzieci, wygląda zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie pacjenta, którego urządli osa, pszczoła, szerszej, no czmiele rzadziej, bo czmiele są teraz wykorzystywane. Mamy pacjentów po czmielach, ale to są one wykorzystywane w szklarniach do zapylania roślin. Nie? A też są tacy pacjenci oczywiście. Obecnie takich pacjentów nie ma. Do pół godziny, najczęściej po kilku minutach, po urządzeniu na przykład w palec czy w nogę, jak ktoś tam chodził na bosaka i tam nadepnął na jakiegoś owada, występuje pokrzywka całego ciała. To jest według Millera taki pierwszy stopień reakcji anafilaktycznej. Ja zacytuję tego, tą skalę, która od blisko 50 lat wspaniale funkcjonuje i pozwala nam zakwalifikować pacjenta do immunoterapii i zastosowania leczenia. Czyli mamy pokrzywkę na całym ciele. Drugi stopień dotyczy już tkanki podskórnej. Występuje pokrzywka plus obrzęki, a często też w tym stopniu mogą być wymioty, biegunki. Bóle brzucha oczywiście w każdym stopniu dotyczy, towarzyszy niepokój, przestraszenie. Trzeci stopień, kiedy zajęty jest już następny układ, czyli układ oddechowy, jest bezwzględnym wskazaniem do podania adrenaliny i do zakwalifikowania obojętnie, czy to jest dziecko, czy dorosły, do immunoterapii. Zajęty jest układ oddechowy, na początku górne drogi oddechowe, krtań, duszność, kaszel, później występuje duszność dotycząca dolnych dróg oddechowych, czwarty stopień, spadek ciśnienia, utrata przytomności i niestety czasami zgon.
1: Kiedy rodzice powinni bezzwłocznie udać się do lekarza albo na pogotowie, na SOR?
2: Zawsze, jeżeli dziecko, czy dorosły tym bardziej, bo dorośli bardziej umierają z uwagi na współistniejące choroby, ma reakcję uogólnioną. Czyli powiedziałem, pokrzywka, obrzęk, no przy owadach też zdarzają się wymioty biegunka, ale bardziej to waleria pokarmowych, duszność oddechowa bezwzględnie, a nie mówiąc już o utracie przytomności w takich objawach. Jeżeli, no i tymi pacjentami się zajmujemy, na CITO przyjmujemy ich w poradni alergologicznej, ja też nie mam jakichś problemów z przyjęciem do oddziału pediatrii tych pacjentów. Obecnie mamy 30 paru pacjentów z trzech województw, bo to jest tylko 10 ośrodków w Polsce. No i trzeba mieć pewne doświadczenie, bardziej żeby zakwalifikować pacjenta do immunoterapii, żeby go niepotrzebnie odczulać na ten jad. A tutaj dorośli do pana profesora Brzozy, do oddziału alergologicznego i mamy to wszystko na miejscu. Są miejsca w Polsce, gdzie muszą jeździć pacjenci daleko, żeby zastosować tą wspaniałą metodę immunoterapii i leczenia tego schorzenia, które na całe życie zostawia tolerancję na tych jadowatów. Czyli możemy w prosty sposób uniknąć u dorosłych, zwłaszcza śmierci pacjenta, dokładnie ich kierując, dokładnie diagnozując i stosować leczenie. Jacy pacjenci umierają? Mówię o dorosłych, bo u dzieci to jest rzadkość, ale też mamy wstrząs. Dzieci sobie radzą ze wstrząsem anafilaktycznym, mają zdrowe organizmy, same produkują adrenaliny, steroidy i tak dalej, ale no jest to też duży problem. Jeżeli chodzi o dorosłych, którzy umarli z tego wywiadu, bo to tak mówię, raz, tymi jadami się zajmuję od blisko 20 lat i zawsze jest jakieś halo, czy w radiu, czy w telewizji w naszym województwie, jak ktoś umrze. Czy strażak, czy wędkarz, czy przypadkowy pacjent. Jak powiedziałem, ta ilość zgonów też jest niedoszacowana, bo takie zgony z niewyjaśnionej przyczyny też mogą być spowodowane urządzeniami owadów bąkoskrzydłych. I teraz przypominam, że też chyba 2 lata temu zmarł pacjent, który nie miał, wiedział, że jest uczulony, ale nie miał przy sobie adrenaliny. Wracając do adrenaliny, adrenalina jest refundowana, nie są to już te ampułko strzykawki, które należało przechowywać w lodówce, są to peny, ampułko wstrzykiwacze, które takie wstrzykiwacze automatyczne, jak insulinie, który pacjent wielkości długopisu nosi ze sobą i to pozwala im uratować życie. Jeżeli nawet pacjent nie zdecyduje się na tą immunoterapię, musi mieć tą adrenalinę ze sobą. Tych oczywiście pacjentów precyzyjnie diagnozujemy. Jeżeli chodzi, nie ma takiej metody leczenia jak immunoterapia na jad owadów bąkoskrzydłych. Przy osie mamy 95% efektów na całe życie po takim 3-5-letnim leczeniu. My zwykle u dzieci stosujemy 5 lat tego leczenia. Przy pszczole jest rzędu 84%, to zostaje na całe życie. W trakcie immunoterapii pacjenci są już po, można powiedzieć, 2 tygodniach całkowicie odporni na urządlenia. Na czym polega immunoterapia? Bo tak chciałem Państwu też przekazać, lekarzom również. Większość lekarzy w naszym województwie wie o tym, ale też mamy pacjentów takich, którzy są skierowani, tak się dowiedzieli, że pani doktor nie powiedziała, że coś takiego istnieje. A mimo, że to trwa od lat 70. na świecie, a w Opolu, jak mówię, od 25 lat funkcjonuje to i całkiem dobrze. Jest to bardzo bezpieczna metoda leczenia i bardzo skuteczna. Nie ma innej metody tak skutecznej, jeżeli chodzi o immunoterapię, w ogóle o leczenie na przyszłość, czyli 5 lat się leczymy, a wyleczamy pacjenta na całe życie. Nie ma innej takiej metody, poza jakimiś tam nowotworami, operacjami, coś takiego. A tu mamy prawie 100% przy osie.
1: Przypomnę, że dzisiaj w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy towarzyszy nam Janusz Zaryczański, specjalista, konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

0: Dzisiaj rozmawiamy z alergologiem i pediatrą ze Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie alergologii Januszem Zaryczańskim.
1: Pacjent do nas przychodzi po zdiagnozowaniu, warunkiem jest przebyta, tu niestety nie mamy jakichś badań przesiewowych, które by nam poza wywiadem pozwoliły zakwalifikować pacjenta. Mówimy o pacjentach z ogólnioną reakcją anafilaktyczną, czyli przynajmniej pokrzywka, obrzęki, które wystąpiły natychmiast. Duże reakcje miejscowe, które się nasilają po 2-3 dniach, są też wielkim problemem. Nie wymagają diagnostyki, wymagają odpowiedniego leczenia i lekarz rodzinny czy pediatra doskonale sobie z tym poradzi, zabezpieczy pacjenta w steroidy doustne, czy oczywiście wystarczą leki przeciwhistaminowe, a w ciężkich przypadkach steroidy doustne, też o tym musi zadecydować lekarz na SOR-ze, czy lekarz w przychodni w ambulatorium.
0: Taka immunoterapia przez te 5 lat polega na podawaniu leków regularnie?
1: Nie, podajemy preparaty. Naszym zadaniem jest uzyskanie tolerancji do 100 mikrogramów jadu, w zależności czy to jest osa, czy pszczoła, taka ilość jest istotna. Co ciekawe, jad pszczoły, no bo pszczoła daje swój cały ten gruczoł jadowy tego jadu jest dużo, od 50 nawet do 100 mikrogramów przy jednym urządleniu. Oczywiście pszczoła biedna ginie przy tym. Pacjent do nas przychodzi. Metodą najbardziej bezpieczną, najbardziej skuteczną jest metoda UltraRush, której się wszyscy jak pierwszy raz słyszą, zwłaszcza lekarze, dlatego jest tak mało ośrodków w Polsce, którzy się tym zajmują. Więc pacjent przychodzi, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, dostaje 0,5 mikrograma jadu, za pół godziny dostaje 1 mikrogram, za pół godziny dostaje 10, za pół godziny 20, za godzinę 30, za godzinę 40. W ciągu 3,5 godziny dostaje 4 dawki jadu osy, no i 1 do 2 dawek pszczoły. I na drugi dzień idzie do domu zadowolony, czasem jest malutki obrzęk, za 2 tygodnie przychodzi 50/50, a później raz na 4 tygodnie przyjeżdżają z różnych, mówię, 3 województwa obsługujemy, jeżeli chodzi o dzieci, dostaje 100 mikrogramów jadu. I przy osie daje mu to 100% skuteczność, na cały, prawie 95%. Zapobiega to śmierci pacjenta po urządzeniu. Mówię o tych pacjentach, którzy mieli wstrząs.
0: Od czego to zależy, że na niektóre alergeny można się odczulić na całe życie, a na niektóre nie?
1: Jest to bardzo trudne pytanie i zastanawialiśmy się nad tym. Pierwsza sprawa, musi być bardzo dobra diagnoza. Druga sprawa, bardzo dobry preparat. A poza tym to zależy od alergenu. Przy jadach jest największa skuteczność. Jeżeli chodzi o brzozę, jest na drugim miejscu, na pierwszym miejscu wszystkich pyłków, to jest rzędu 70-80%, jeżeli chodzi o podskórną immunoterapię. Też zachęcam pacjentów do tego. Trawy podobna, bylica już gorzej, roztocza rzędu 60%, to jest też bardzo ważne. My się zajmujemy teraz też taką alergologią z adrenaliną, czyli alergią pokarmową. Jesteśmy drugim ośrodkiem w Polsce, który zajmuje się odczulaniem ciężkiej alergii na orzeszki ziemne. Warszawa jest na pierwszym miejscu. Ja już mam też prawie 70 pacjentów, więc niedługo tą Warszawę przegonimy. To nie ma skuteczności tego. To jest jak z lekami. Żeby utrzymać tolerancję na te orzeszki, ci pacjenci po naszym 7-miesięcznym procesie immunoterapii muszą codziennie jeść orzeszka. Ale proszę sobie wyobrazić, że pacjenci, którzy dawniej mieli rak, bo ja zawsze prowokuję pacjentów, żeby zobaczyć, na jaką dawkę reagują. Na przykład przy 6 miligramach orzeszek waży 800 mg średni ziemny. Przy 6 mg mieli ogólnioną reakcję, a teraz sobie w domu po 7 miesiącach jedzą orzeszka i bo to nie są aż tak u wszystkich ciężkie reakcje, które spowodują, że tam zje orzeszka, spowoduje zgon, bo to są rzadkie przypadki. Jak widzicie Państwo z mediatorów, takie rzeczy są pisywane raz na pół roku. Coś Włochy teraz dominują. Pacjentka dziewczynka 12-letnia zjadła sałatkę owocową z orzeszkami. No i niestety zmarła. Wiedziała, że jest uczulona. To było we Włoszech. Drugi przypadek też alergii pokarmowej. 26 lat. Kobieta ze Stanów. Nie dogadała się z kelnerami, dali jej kanapkę z nerkowca. No co skandalem było to, że pogotowie tamte włoskie, które przyjechały, nie podała adrenaliny. No, kobieta zmarła. Więc to są rzadkie przypadki, ale wyobraźcie sobie komfort życia tych moich 70 pacjentów teraz i wcześniej, kiedy śledzili te dzieci, się już same wiedzą, że nie mogą mieć orzeszku. Bardzo tego przestrzegałem, więc po tej immunoterapii ten komfort życia się polepszył. W przeciwieństwie do immunoterapii najady owadów jest to już taka niebezpieczna immunoterapia, to jest tylko kilka ośrodków i sami też mamy gęsią skórkę, jak podajemy te preparaty mąki orzechowej pacjentom. Niestety oni nam też w czasie leczenia reagują reakcją anafilaktyczną. Wracając do owadów, w ciągu tych 25 lat pracy miałem dwa razy, uogólnioną reakcję anafilaktyczną w trakcie tego ultraraszu. Więc jest to bardziej bezpieczna immunoterapia niż roztocza kurzu domowego, gdzie miałem więcej reakcji.
0: Co jest takiego w orzeszkach, wracając do tego tematu, że one tak często uczulają? Jaki mają skład?
1: Po pierwsze, że są, bo dawniej ich nie było. A teraz wyobraźcie sobie, że 350 tysięcy ton w Europie jest po prostu importowanych do Europy. Nie tylko z Brazylii, tam z Ameryki Południowej, ale wszystkim z Chin. Tam jest bardzo dużo białek. To są białka, tam jest bodajże 27 rodzajów białek. Większość białek to są takie białka zapasowe, które są, nie ulegają rozkładowi ani przy prażeniu, ani przy gotowaniu, ani do tego. I to jest problem. Problem jest wielki w Stanach. Tam umiera kilkanaście dzieci, bo to zwykle dzieci rocznie. Czy to też nie jest jakieś, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o zgony, to z tym, że alergia pokarmowa jest na pierwszym miejscu gdzieś, jeżeli chodzi o zgony. A jady owadów, który był naszym takim pierwotnym tematem, jeżeli chodzi o zgony, to jest pierwsze miejsce u dorosłych, jeżeli chodzi o przyczynę zgonów, a leczenie jest proste, dostępne, bezpłatne oczywiście, tylko trzeba chcieć i wiedzieć, że to nasze województwo ma tutaj doskonałą możliwość tego leczenia bez jakichś tam kolejek i bez niczego.
0: To wracając do jadu owadu, wspomniał pan o tym, że jak ktoś jest uczulony, dobrze, żeby nosił ten pen z surowicą.
1: Musi nosić, tak.
0: Musi nosić. Skąd ma wiedzieć taka osoba, jeśli nigdy nie została ugryziona, że jest alergikiem?
1: Niestety jest to bardzo trudne pytanie i odpowiedź jeszcze bardziej trudna. Musi być wywiad. Ja raz pamiętam, że był właśnie zgon straszaka przy szerszeniach i przyjechał z funduszem do mnie do poradni szef straży pożarnej i powiedział, żebym przebadał wszystkich strażaków pracujących w województwie opolskim, ale ja mówię, to nam da tylko wyłonienie grupy ryzyka, bo ktoś może mieć bardzo brzydkie badania. My teraz dysponujemy na przykład takim, jeżeli chodzi, wracając do tej alergii pokarmowej, tam też są jady owadów, mamy takie badanie komponentowe, które też wykorzystujemy, badanie Alex przy diagnostyce alergii na jad owadów i dokładnie wiemy, jakie są te alergeny, jakie przeciwciała u pacjenta są przeciwko tym najgłówniejszym alergenom, no ale wiemy, że to ryzyko, wtedy jest tylko ryzyko. Tak jak, żeby zakwalifikować pacjenta do odczulania na alergeny pokarmowe, muszę wykonać prowokację. Bez tego w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Tak samo wywiad jest największym wskazaniem czyli ktoś kiedyś po urządzeniu miał reakcję. I wtedy tych pacjentów dopiero bierzemy. Nie ma innej metody. Urządlenie prowokowane nie zaleca się przy diagnostyce.
0: Może być niebezpieczne. Taka surowica jest dostępna na receptę.
1: Mówimy o
0: tym penie.
1: O penie, oczywiście. Żeby była zniżka, pacjent musi, no to też takie te są przepisy, musi przebyć reakcję anafilaktyczną. Więc lekarze, on kosztuje około 100 zł teraz, nie kosztuje już 300, tylko 100 zł. Nie jest to, ważność ma około roku praktycznie, więc warto go mieć ze sobą.
0: Zainteresował mnie też ten temat odczulania, jeśli chodzi o orzeszki, o którym pan wspomniał. Może ktoś dzięki audycji się dowie, że też można się odczulać w Opolu.
1: To jest temat, który mnie najbardziej, że tak powiem, denerwuje. 80% moich pacjentów wie, że my się tym zajmujemy i trafia do nas z internetu. Jest takie forum Alergia na Orzeszki Ziemne. Tam jest 500 uczestników, to koleżanki to czytają, bo ja mówię, czytajcie, żeby czytam, co tam o nas piszą, czy coś źle nie piszą, żebyśmy się poprawili. I większość pacjentów jest od nas i większość lekarzy nie wie, że się tym zajmujemy. Nawet z naszego województwa.
0: I do tej rozmowy z Januszem Zaryczańskim, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie alergologii w Radiu Opole, jeszcze powrócimy.

0: W audycji ze zdrowiem Ci do twarzy dzisiaj zaczęliśmy od ukąszeń i uczuleń na jad owadów. Janusz Zaryczański, który jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie alergologii, pediatrą i alergologią z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, nam dzisiaj towarzyszy. Ale kolejny temat, który pojawił się w trakcie tej audycji, również bardzo ważny, to alergia pokarmowa na orzeszki. Jak wygląda odczulanie właśnie w tym przypadku?
1: To orzeszki to jest temat świeży. Jak to zatytułowano, orzechy rachidowe zabijają, a mąka arachidowa leczy. Od pięciu, bo czas leci szybko, na świecie jest dostępna palforcja, czyli w Stanach zaczęto produkować preparat z mąki arachidowej, który wykorzystywano jako lek do immunoterapii. Warszawa się też tym zajął, wykorzystując naszą mąkę produkowaną w Polsce, ponieważ 30 kapsułek tego preparatu palforcji kosztowało $800. Niestety w czerwcu ta cała produkcja zbankrutowała, już jej nie ma na rynku. Spytałem się pani profesor ze Stanów, jak sobie teraz radzi, jak nie ma, bo to ona jest takie, tak pani profesor Nowak-Węgrzyn jest takim wielkim autorytetem, jeśli chodzi o alergię pokarmową i zajmuje się też w Nowym Jorku orzeszkami. Mówi, że ona nie stosowała palforcji, bo jest za droga, stosowała mąkę orzechową, więc proszę nam nie zarzucać, że stosujemy mąkę orzechową firmy Krukam na przykład. Nie? Wracając do tematu, mamy pacjenta, dużo mamy takich pacjentów, niemowlę, mama zjadła orzeszka, przytuliła dziecko spuchło, wystąpiła pokrzywka.
0: Aż tak? Mama zjadła orzeszkę,
1: przytuliła
0: dziecko?
1: Mamy tych 70 pacjentów, to mają zwykle taki wywiad. Mamy badanie Alex, które doskonale nam diagnozuje ryzyko wystąpienia alergii, ale w 50%. Dzięki palforcji, lek, który opierał się na mące orzechowej, żeby lek wszedł na rynek, musi mieć badania kliniczne pierwszego, drugiego, trzeciego i tak dalej stopnia, za bardzo duże pieniądze i w ogóle są ta cena tej palforcji. Wszystkie działania uboczne, wszystkie procedury. Dlatego ja boję się stosować tą immunoterapię, ale na pewno nigdy bym się nie odważył, tak jak na jady 20 lat temu, w ogóle pomyśleć o tym. Bo były zgony też przy immunoterapii, próbach immunoterapii na orzeszki. Opisywane zgony przy... Więc ta metoda jest stosunkowo bezpieczna. Mówimy o immunoterapii. Ponieważ dzieci nabywają tolerancji. Nie tak jak na mleko krowie czy jajko, bo tutaj to w zasadzie 90% pacjentów nabywa z wiekiem tolerancji. Tu jest rzędu 10-20%. Wydaje mi się, że więcej. Bo my tym pacjentom z takim wywiadem, oczywiście też przyjmujemy, nie ma żadnych problemów, lekarz z rejonu do mnie kieruje, do naszego oddziału na pediatrię. Robimy badanie Alex za darmo, ono jest trochę drogie, ale po prostu przyjmujemy tych pacjentów, są zagrożenie życia u dzieci. Po tym Aleksie wykonujemy prowokacje, podajemy małe dawki mąki orzechowej, poczynając od 3 mg, 6 mg, 20 mg, 60, 200, 600. Jeżeli w tym czasie pacjent zareaguje, kwalifikuje do immunoterapii. Co 2 tygodnie podaję, też zaczynam 3 mg, 6 mg, to jest troszkę inaczej, 20, 30, 40, 80, 160, 300, 600. Później te 600 co 2 tygodnie, czyli ci pacjenci przyjeżdżają. Z Gdańska mamy pacjentów, z Krosna Odrzańskiego. Warszawa też to robi, ale ma kolejki dwuletnie. My to robimy, mamy kolejki dwutygodniowe. Później pacjent je, rodzice sami ważą 600 mg mąki. Przyjeżdżają na prowokację do mnie. Po tych 3 miesiącach ja już podaję orzeszki ziemne. Więc dzieci po raz pierwszy jedzą orzeszki. Wyobraźcie sobie ten strach. Na przykład takie pytanie, panie doktorze, ja na pewno nie umrę. Ja mówię, na pewno nie umrę. Ale ten strach w tych oczach 6-7-latków, czy mamy takie fajne dziewczynki, 4,5-letnie, bardzo wesołe i tam dają taki fajny atmosferę tej całej immunoterapii orzeszkowej. Pacjenci zjadają nasi po tym całej immunoterapii 2-8 orzeszków. No oczywiście nie czekam na silne objawy reakcji anafilaktycznych, no czasami bywają, nie? No oczywiście jest to bezpieczne, gdzieś są podkute, są monitorowane i zagrożenie życia jest żadne tutaj, nie? I żeby utrzymać ten cały efekt, ci pacjenci muszą mieć jednego orzeszka.
0: Codziennie później?
1: Codziennie. No nie wszyscy, ja tam jeden chyba mi odpadł z tych 60 paru. Z tych 60 paru zajmuję się tym od 1,5 roku. To w zasadzie, no już mam 30 na orzeszkach, a reszta jest w trakcie immunoterapii i proszę sobie wybrać, i to już prawie w 100% zabezpiecza ich przed wstrząsem anafilaktycznym od śladowych ilości orzeszków. Już nie, ja im nie każę już czytać składu.
0: Ale nie mogą sobie tak na przykład zjeść dużo tych orzechów.
1: Warszawa się w to bawi, ale bardziej naukowo nie. Nie, to jednak jest alergia bardzo ciężka. Poza tym są kofaktory, które prowokują nam wyzwolenie wstrząsu anafilaktycznego, bardzo też istotne u dzieci. My to obserwujemy u naszych pacjentów, bo oni w domu sami jedzą. Ja im odważam tą mąkę orzechową w tych danych, które powiedziałem. I one i czasami występują reakcje. Ci pacjenci są też zabezpieczeni w adrenalinę, wysiłek fizyczny, infekcja, choroba infekcyjna, no różnego rodzaju, innego rodzaju kofaktor. Teraz mieliśmy reakcję przy tych upałach 40 stopni. Dzieciaki były przemęczone i też zademonstrowały w domu jakieś reakcje przy tych zwiększaniu tych dawek. Nie?
0: Czyli generalnie też może być taki okres w życiu, kiedy jesteśmy bardziej osłabieni, narażeni, nie wiem, na stres, na jakieś infekcje i ta odporność spada wtedy.
1: To są tak zwane kofaktory reakcji anafilaktycznej. Na pierwszym miejscu jest wysiłek
0: fizyczny.
1: Tak, ja nie mówię, że on jest szkodliwy, ale przy alergii pokarmowej, przy niektórych alergenach może wyzwolić. I my wiemy dokładnie, to pszenica jest z tego słynna u dorosłych, owoce morza. No i w trakcie immunoterapii orzeszki też, nie?
0: Dlaczego ewolucja nie odbyła się tak doskonale, że my jesteśmy odporni na rzeczy, które
1: nie,
0: są...
1: Nie, to właśnie chyba wszystko dzięki ewolucji. Była taka teoria higienizacji, która jest dosyć logiczna. Oczywiście, które komórki są najbardziej za to odpowiedzialne, że ten układ IgE ozonofilii był wytworzony przez ewolucję do walki z pasożytami. Te jakieś 10 tysięcy lat temu człowiek miał na sobie dużo tych pasożytów, żeby go nie zjadły. Miał ozonofile, które je zabijały, a później no, zniknęły te pasożyty i ten układ się odwrócił. Ale to jest jedna z teorii higienizacji. Do końca nie wiem, co jest przyczyną. To jest na pewno jedna z teorii, geny, nie geny, to wszystko jest przyczyną, że... Tak wracając jako taką ciekawostkę o tych, wracam teraz do owadów bąkoskrzydłych. Był taki pierwszy faraon, Menes się nazywał. I na wykładach jeszcze pamiętam, bo ja tym alergologiem w sumie jestem już w tamtym wieku, jeszcze robiłem specjalizację, co prawda w 1999, nie? Ale jeszcze w tamtym wieku zdawałem specjalizację. No i przy każdym wykładzie, jak był wykład, zawsze się mówię o historii, żeby jakoś tak ludzi, że tak powiem, rozbawić. I mówiono o faraonie, pierwszym faraonie 3000 lat temu, Menesie, który zginął, umarł po urządzeniu przez osę. Okazało się, że to był żart historyczny, został rozdeptany przez hipopotama.

0: i kamieni milowych w alergologii. Poczynając od leków wziewnych na astmę, to oczywiście my byliśmy zawsze do przodu, do tyłu, jakieś 20-30 lat w sumie w czasie tego mojego funkcjonowania jako alergolog. Obecnie, póki jak jesteśmy w Unii, no to mamy wszystko na bieżąco. Badania komponentowe, które powstały 12 lat temu, od 5 lat mamy, czy od 6 lat mamy w naszym szpitalu. Wszystko jest do przodu. I czekamy na nowości, taką nowością, zawsze się staramy się być do przodu z tymi nowościami. Leczenie biologiczne. Kto o tym myślał? Rewelacyjne.
1: Co to jest?
0: Ciężkie atopowe zapalenie skóry, które w zasadzie nie miało szans na wyleczenie. Mam tylko, bo też mamy jakieś tam ograniczenia, 9 pacjentów małych z ciężkim atopowym zapaleniem skóry. I zacytuję, bo mam taką najstarszą pacjentkę, bo w zasadzie ona się leczy już od 3 lat. Mówi, panie doktorze, w końcu jestem miękka.
1: Chodzi o skórę?
0: Tak.
1: Mhm. Ale to leczenie...
0: Rewelacja po prostu.
1: Leczenie biologiczne to jest co?
0: No, tutaj dużo by mówić, po prostu wnikamy do, tak jak dawniej, znajomość tak zwanej zupy cytokinowej, czyli cytokina taka była potrzebna alergologom tylko na egzamin. Jak była już następna sesja, te cytokiny się zmieniały. Teraz mamy, pierwszym leczeniem biologicznym była astma w alergologii, bo leczenie biologiczne jest znane od wielu lat w takich dziedzinach jak reumatologia, dermatologia, onkologia, hematologia. Ingerujemy w sygnały komórkowe, można tak powiedzieć. Blokujemy cytokiny, blokujemy na przykład ten dupilumab, o którym wspomniałem przy leczeniu atopowego, ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci, u dorosłych. Jeżeli chodzi o historię ubiegłych lat, tych 3-4 lat, był dopuszczony tylko od 12 roku życia. Czekałem, kiedy Ania skończy, bo była kandydatką. Później od 6 roku życia, a teraz jest od 6 miesiąca życia. Efekty są rewelacyjne. U dzieci zwłaszcza, no, wszyscy moi pacjenci, jest taki wskaźnik EASI, który mówi nam o rozmiarach zmian chorobowych. Obniża się, to jest warunkiem właśnie, bo to jest za darmo oczywiście, to leki są drogie. Fundusz nam to wszystko ładnie refunduje. Rzędu 80-90%. Ale wracając, no co to jest leczenie biologiczne? Pierwszy lek omalizumab dorosłych w astmie oskrzelowej. Mi się bardzo ta nazwa podoba. Jest to przeciwciało anty-G, hybryda przeciwciała ludzkiego z przeciwciałem jajnika chińskiego chomika.
1: O rety, to naprawdę skomplikowana, zaawansowana technologia.
0: One tanieją, ten omalizumab, bo bardzo fajny lek, kosztował dawniej 4000, teraz kosztuje 1500 zł, wracając do orzeszków. Oczywiście Palforcia zbalbukutowała, ta mąka orzechowa amerykańska za $800 za 30 kapsułek. My tych kapsułek, no, idzie bardzo dużo, tak obliczyłem, to było około prawie 100 tysięcy takie leczenie, jakbyśmy stosowali Palforcję. Tam ktoś nam zarzucił z profesorów, że po co wystosujemy mąkę orzechową, jak jest lek na rynku. Tylko proszę sobie wyobrazić, no w Polsce jest nierefundowany akurat, nie, zresztą zniknął z rynku. Ale wracając do tematu, jeżeli chodzi o leczenie biologiczne, jest to przyszłość ciężkiej alergii pokarmowej. W Stanach omalizumab, o którym wspomniałem w astmie, jest stosowany w ciężkiej po prostu alergenowej alergii pokarmowej, a najlepszą metodą jest połączenie leczenia biologicznego z immunoterapią.
1: To są fascynujące tematy. Oby się rozwijała medycyna jak najbardziej, abyśmy mogli znajdować odpowiedzi na...
0: Jako starszy człowiek i alergolog jestem świadkiem tego i staramy się być na bieżąco.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie w Radiu Opole i podzielenie się wiedzą. Janusz Zaryczański, specjalista i konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii od ponad 20 lat, pediatra alergolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo mi było, że opowiedziałem o orzeszkach i o owadach.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzisiaj będzie sporo o bieganiu i z takiej perspektywy tych, którzy dopiero rozpoczynają i z perspektywy też tych, którzy biegają intensywnie, ekspertka w tym temacie Katarzyna Jędrzejewska, która jest trenerką lekkoatletyki, trenerką personalną, a także akcji Biegam, bo lubię. Zajmuje się też motorycznością wśród młodych zawodników, uczy wychowania fizycznego. Dzisiaj gości w studiu programu. Cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Przy okazji będziemy też wspominać o ciekawej sztafecie charytatywnej zaplanowanej na 12 września. To jest 10. PKO Bieg Charytatywny, to także w dalszej części programu. Ale zacznijmy od tego biegania, bo ja w ogóle słyszałam dużo różnych teorii, czy bieganie jest zdrowe.
2: Ach, zaczynasz trudnym tematem. Ja powiem, że jest zdrowe, tak, ale tak jak przemyślę tą moją karierę sportową, to zdarzały się kontuzje. No ale słuchajcie, no wyjdziemy z domu, do sklepu, też może się coś wydarzyć. Dlatego ja uważam, że każdy ruch jest zdrowy. Ale oczywiście musimy wszystko tak wypośrodkować. Nie można przesadzić, nie może być czegoś za mało, nie może być czegoś za dużo, więc teraz właśnie trzeba tutaj słuchać swojego organizmu. Jeżeli nie mamy wiedzy, wtedy najlepiej podejść do eksperta, aby właśnie nic się nie wydarzyło, żeby nie było za dużo przeciążeń albo żeby nie było za mało tego ruchu. Dlatego dochodzimy do tego, co zwykle się mówi i w jedzeniu, i jeżeli chodzi właśnie w aktywności. Musi być zachowany ten balans.
1: No dobrze, to jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zacząć biegać, jeszcze nie ma doświadczenia, co powinien wiedzieć na początek? Takie podstawy, ABC, jeśli chodzi o rozpoczęcie przygody z bieganiem, bo na przykład mieszka blisko lasu i postanawia, że będzie biegał.
2: I czy rozumiem, że sam, tak? Nie będzie tam konsultował się z żadnym trenerem, tak?
1: Tak.
2: No to jeżeli tak się wydarzy, że jednak no musi sam, ponieważ nie ma możliwości na przykład przyjechać do nas na akcję Biegam, bo lubię w Opolu, to no faktycznie, jeżeli chodzi o tą wiedzę, o to, co mamy chociażby w tym internecie, jest tego bardzo dużo. Mamy czy na YouTubie, czy są, prawda, na różnych gdzieś takich portalach, naprawdę profesjonaliści się wypowiadają. Na przykład bieganie.pl to akurat też jest związane z naszą akcją i znam tych trenerów. To są zresztą też tam wysokie klasy zawodnicy, tak jak Szczot na przykład. Dlatego myślę, że warto posłuchać osób, które są tam trenerami, tak, czyli na przykład byłymi zawodnikami i takich osób posłuchać. Myślę, że wpisywanie w czat GPT i tego typu rzeczy nie jest dobre. Robiliśmy takie właśnie doświadczenia. Nie polecam tego. Więc może tak, zacznijmy od tego jeszcze raz, z tego ABC. Po pierwsze, a czy jestem zdrowy, zdrowa? Jeżeli nie, jeżeli coś, prawda, nam doleka, to może ta konsultacja, tak, z tym lekarzem czy z tym trenerem, albo przede wszystkim właśnie, jeżeli mam tą nadwagę czy otyłość, to jest normalnie jednostka chorobowa, bądź jakąś już przebytą bardzo mocną kontuzję, tak, na przykład, nie wiem, nawet może była konstrukcja kolana i tak dalej, to właśnie zobaczyć, co należy robić, jeżeli mam tego typu przypadłość, coś mi się takiego wydarzyło, jak należy postępować. Kolejna rzecz taka B, czy długo siedziałem, tak? I wstaję i chcę się ruszyć po 5 latach, 10, 15, 30, to jest też bardzo ważne i wtedy trzeba no, podejść różnie, tak? I jeżeli to ma być to bieganie, wiadomo, jeżeli wcześniej ruszałam się, była to joga, niby się wydaje statyczna, to proszę spróbować, tak? Nie jest tak łatwo. Bądź nie było to bieganie, ale był to rower, spacer, cokolwiek innego, tak? Taniec, cały czas ćwiczyłam, to właśnie fajnie, jeżeli ktoś miał jakąś bazę. Najgorzej właśnie siedzieć przez 5, 10, 15 lat i tak dalej i nagle wstać. Ale jeżeli była jakaś aktywność, to na pewno jest o wiele łatwiej, tak? Jednak mamy troszeczkę te po prostu te nasze no, mięśnie, no wiadomo, całe ciało po prostu jednak cały czas było chociaż trochę aktywne i jest łatwiej, jest o wiele łatwiej rozpocząć bieganie. No i mamy to teraz takie C, czyli czy mamy jakiś taki cel. Musi to być realny, bo jeżeli faktycznie siedziałam i po prostu kiedyś ktoś mnie namówił, maraton. Nie jest to dobre. Na początek może dobry jest ten taki bieg na 5 kilometrów, na 10, który naprawdę nie brakuje w regionie, mnóstwo jest i żeby to było celem. Oczywiście ten maraton może być też takim jakby kolejnym, prawda, ale ten pierwszy cel niech będzie taki realny, który nas, nie wiem, nie wystraszy, nie spowoduje kontuzji i to jest takie to C, bym powiedziała, ale zawsze zachęcam przede wszystkim do konsultacji właśnie z trenerem, z instruktorem.
1: No właśnie, technicznie jak to wygląda? Czy można biegać nieprawidłowo, bo niby wszyscy wiemy, jak się biega. Każdy w dzieciństwie biegał, a tutaj może się okazać, że niewłaściwie poprowadzony bieg przysposzy nam jakiejś kontuzji, sprawi, że trafimy nagle szybko do fizjoterapeuty.
2: A pewnie, oczywiście, to nawet chód mają niektórzy zaburzony, prawda? A to dopiero nagle przejście do biegania. Tak, można źle technicznie biegać, w szczególności, kiedy oczywiście mamy jakieś tam problemy z biodrami, ze stopami i tak dalej, są za słabe mięśnie, bądź długo tego nie robiliśmy. Mm-hmm.
1: No właśnie, to na co zwrócić uwagę? Jak ułożyć się odpowiednio w tym biegu?
2: Tak, zaczynając na przykład od stóp, no to tak zawsze się mówi śródstopie, tak? Nie palce, nie pięty. Jest to takie bieganie ze śródstopia. Są specjalne ćwiczenia, można wykonywać. Buty, które pomagają, jeżeli za bardzo biegamy, tak, prawda, jak siedząco na piętach, ale raczej nie zaczynałabym od tych butów, że te buty pozwolą mi, bo jest napisane, biegać z palców ze śródstopia. Nie, raczej tutaj na początku zwróciłam uwagę na te takie ćwiczenia techniczne. Następnie, jeżeli chodzi dalej, idziemy wyżej, dobrze jest troszeczkę wzmocnić właśnie te nasze mięśnie kończyn dolnych, żeby chociażby te kolana nie wchodziły do środka, albo żeby po prostu podnosić je, bo często jest takie człapanie, gdzieś ta noga zostaje. No nie chcę, po prostu nasz organizm nie chce podnosić tych nóżek troszeczkę, więc te kolana troszeczkę wyżej powinny pracować. Oczywiście nie mówię o bardzo wysokim podnoszeniu, tak jak sprinterzy, tak, biegający na stówkę, na 100 metrów, to no wiadomo, że ta praca jest troszeczkę inna, ta technika jest inna tego biegu. No dalej, jeżeli chodzi tutaj o nasze tutaj biodra, tak, tu powinniśmy nie mieć takiego wyprostowanej takiej pozycji całkowicie, takie 5% zgięcia, tak delikatnie, to tak jest ciężko mi tak do wytłumaczenia, to wszystko należy najlepiej skądś zobaczyć, prawda, tutaj wtedy ułożyć, ale generalnie jesteśmy pochyleni za mocno do przodu, jak ja to mówię, gdzie tam szukasz pieniędzy po ziemi, ale też nie jesteśmy bardzo mocno wyprostowani, żeby gdzieś tego, prawda, kręgosłupa nie przeciążyć, żeby tam nie zrobić krzywdy. Powinniśmy aktywnić troszeczkę mięśnie brzucha. Generalnie jakąkolwiek aktywność fizyczną, prawda, wykonujemy, powinniśmy uaktywnić mięśnie brzucha. Czy to właśnie wiodze pracujemy, czy tańczymy, czy biegamy, czy chodzimy.
1: Czyli taki jakby lekko napięty brzuch,
2: tak,
1: jak taki gorset?
2: Tak, taki gorsecik robimy dokładnie. To nie jest oczywiście wstrzymywanie powietrza, tak, i ja idę na bezdechu. To nie jest wciąganie tego brzucha. Uaktywnienie mięśni brzucha, w sensie tych mięśni wewnętrznych naszych. Czyli to do czego dochodzimy? Znowu ćwiczenia, które są tak naprawdę takie, bym powiedziała, pilatesowo-jogowe. No i to jest wyżej. Nasze barki w dół powinny zejść, bo często mam taką tendencję do podnoszenia, napinania. I tak naprawdę później nas nie bolą nogi, tylko szyja, tak? I mamy taki, czujemy dyskomfort. Nasza praca rąk. Ja się tak często, ci co ze mną pracują, to słyszą, że nie krój cebuli, tak, kroją cebulę, tylko ma pracować tutaj gdzieś ten łokieć, dłoń, przód, tył, więc nie kroimy cebuli. Te barki, kiedy są już w dole, no to prawda, cała głowa. Tak, powinniśmy patrzeć troszeczkę do przodu, nie tak całkowicie już w dół, bo wtedy aż za mocno się pochylamy. No i ten ruch powinien być, nie skaczemy jak sarenka, tak skoczkowie z wyżby biegają, że troszeczkę wyżej, ale to zupełnie mówimy o innej, prawda, konkurencji tutaj, więc my tutaj musimy posuwać się do przodu. Więc tak w skrócie tak to wygląda.
1: To za chwilę wracamy, bo jest wiele innych aspektów biegania, także przypomnę, że Katarzyna Jędrzejewska dzisiaj towarzyszy nam w programie.

0: I powracamy dzisiaj do rozmowy z Katarzyną Jędrzejewską o tym, jak biegać, właśnie żeby to było zdrowe, żeby unikać kontuzji różnego rodzaju. Cały czas mam pytania dotyczące rozpoczynania przygody z bieganiem. Jeżeli pojawia się szybko zadyszka, to co? To znaczy, że bieganie jest nie dla mnie? Czy to znaczy, że trzeba być bardzo cierpliwym i te dystanse tak sobie odrobinę tylko zwiększać?
1: Zadyszkę jej łapią już tacy, którzy profesjonaliści. Teraz to wszystko zależy od tego tempa, prawda? Bo jeżeli my faktycznie mówimy teraz, że ktoś rozpoczyna, no staje, a długo nie ćwiczył, w szczególności nie były to takie cardio ćwiczenia, tak, takie aerobowe, to nie zaczynajmy, że od razu wychodzę i biegnę i bardzo szybko, bo naprawdę takie osoby, które rozpoczyna 7 minut, tak, na kilometr, 7:30 to jest dużo. To, co mi się zawsze najlepiej sprawdzało wśród właśnie tych rozpoczynających przygodę z bieganiem osób, to było idzie marszem, ale takim też mówię, nie wiem, spokojnym, tylko już żwawym. Idziemy marszem. Dobrze jest mieć ten zegarek, ponieważ mogę kontrolować troszeczkę ten czas i nie przesadzić z tempem. Jeżeli na przykład w marszu mam